Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego. To już 17 maja. Witam Państwa, witam także oczywiście moich i Państwa gości. Są to profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas, a także dyrektor Instytutu Witosa oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW.

Także oczywiście moich i Państwa gości. Są to profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas, a także dyrektor Instytutu Witosa oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW.

0: nie, bo w wstąpieniu nie wspomina.
1: A no właśnie, szanowni państwo, i tu mamy kilka takich ciekawych rzeczy, które wydaje mi się, że warto jest sobie uświadomić. No bo po pierwsze, to nie jest takie oczywiste, że każdy ewangelista opisał akurat, wydaje się, dosyć ważną rzeczywistość, jaką było w niebo wstąpienie. Zdecydowanie dzisiejsza Ewangelia, czyli Ewangelia Mateuszowa, no w ogóle nie wspomina o tym, tak? I dzisiejsza Ewangelia, którą państwo usłyszą w kościele, tak naprawdę nie jest o wniebowstąpieniu, tylko jest ostatnim takim nakazem, który Jezus zostawia apostołom.
2: Ale poczekaj, bo to jest też ciekawa sprawa. No teraz mi to przyszło do głowy, więc nawet nie będę się z tego tłumaczył, z tego pomysłu. Jednak oni idą na górę. Tak? Na górę. My wiemy, że Pan się objawia na górze. To w Biblii, w Starym Testamencie czytamy. Ta fraza, ja cytuję, nie pamiętam dokładnie, w Księdze Rodzaju się to pojawia, ta fraza. Co więcej, pamiętam Olimp i niebo, że to samo. Ale ja mówię w tej wrażliwości też literackiej. Prawda? Jest fraza u jednego z autorów, bo się tym zastanawiałem, Olimp i niebo, to, że to jest właściwie, to jest synonim. O co chodzi? Chodzi o to, że tu się jest ewidentnie, powiemy jeszcze sobie o tym, że oni są na górze. Góra w języku symbolicznym, no jednak jest związana z niebem, z obecnością Boga. Tak? To znaczy, to są rzeczy, mógłbym tutaj argumentować w tę stronę. Więc, że to nie jest tak zupełnie, że jakiegoś szlaku nie ma. Widać, że to jest bardzo ważne, że oni są na górze, no bo w tak oszczędnej narracji. Halo, oszczędne tutaj się masę rzeczy. A co się stało? A co w 15 minucie tego swojego marszu do Galilei? No nic nie jest opisane, ale góra jest opisana. A zatem jest to ważny ślad. Ważna góra i ważny ślad. Będziemy o tym mówić jeszcze. Więc... no nie ma, tak? Wprost nie ma w niebo wstąpienia, ale sugerujące coś wywyższenie Jezusa, jakieś tajemnicze, jest.
1: Tak jest, no bo oczywiście nie, samo w niebo wstąpienie dla Jezusa nie jest tak bardzo istotne, bo najważniejsze jest to...
2: Skąd ty tak to wiesz?
1: No bo mężowie galilejscy, czemu wpatrujecie się w niebo?
2: A w tym sensie?
1: W tym sensie, dobrze. Tak? Że jakby nie chodzi o to, czy on się uniósł, czy to był obłok, czy jednak
2: aniołowie go podnieśli. No tak, ale to masz na myśli samo ja w niebo wstąpienie, dobrze, no
1: tak. Tak, czyli chodzi o to, że Jezus mówi, ja jestem z wami do końca świata, tak?
2: To,
1: że
2: oczywiście... Immanuelem, to jest właśnie to.
1: Tak, jestem Bogiem z wami. Więc śpieszę jeszcze, żeby mieć pełen obraz, jak to wygląda właśnie u pozostałych ewangelistów. No bo tak naprawdę to tylko Łukasz podjął się takiego bardzo szczegółowego opisu w niebo wstąpienia. I to w zasadzie w Ewangelii Łukasza, rozdział 24, od 50 do 51, tak? Jezus wyprowadził uczniów ku Betanii, podniósł ręce.
2: W Judzie, w Judei.
1: Tak. Błogosławił ich, a potem został uniesiony do nieba.
2: Tak? W Judei, nie w Galilei.
1: I Łukasz dalej, już nie w Ewangelii, ale w Dziejach Apostolskich, no już bardzo szczegółowo ten opis zresztą
0: słyszymy dzisiaj,
1: czytany w pierwszym czytaniu. Więc ewangelista Łukasz jest jedynym ewangelistą, który opisuje tak bardzo bezpośrednio. Marek daje nam takie krótkie podsumowanie, tak zwane zakończenie kanoniczne Ewangelii, to jest 16-19, Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Bardzo syntetyczne, bym powiedział teologiczne podsumowanie.
2: My wiemy, prawda? Że to nie jest pierwotny, że tak.
1: Ale wiemy, dlatego powiedziałem kanoniczne, no bo ja. Właśnie wiemy doskonale, że to jest pewien dodatek do Ewangelii. Więc Marek w ten sposób, Mateusza powiedziałem, że brak opisu, ale sens jest. I o tym sensie dzisiaj będziemy rozmawiali. No a u ewangelisty Jana no też nie znajdziemy takiego bezpośredniego opisu w niebowstąpienia. No oczywiście mamy Jan 20:17, wstępuje do Ojca mego i do Ojca waszego. U Jana raczej nie występuje wydarzenie punktowe, ale Jan chce pokazać, że w ogóle Jezus jest tą drogą prowadzącą do Ojca. Że to jest proces, na który nas zaprasza. To jest jakaś taka taki motyw, który ewangelista Jan próbuje nam cały czas pokazać. Że właśnie przez Jezusa wstępujemy do Ojca, patrząc na Jezusa widzimy i Ojca, i jest ten paraklet, o którym mówiliśmy tydzień temu i o którym będziemy mówili oczywiście za tydzień w uroczystości zesłania Ducha Świętego. Więc no tutaj dzisiaj mamy ewangelista Łukasza w Dziejach Apostolskich.

0: apostolskie, gdzie widzimy pełen obraz i opis niebowstąpienia, a u ewangelisty Mateusza widzimy raczej taki sensualny sens w niebowstąpienia, no ale z miejscem, takim miejscem wniebowstąpienia, no to oczywiście tradycyjnie, jak Państwo będą pielgrzymowani, a modlimy się o ten pokój dla Ziemi Świętej, żeby jak najszybciej mogło to nastąpić, no to Góra Wniebowstąpienia to jest oczywiście tradycyjne miejsce wniebowstąpienia, znajduje się na szczycie Góry Oliwnej. Wschodnia część Jerozolimy. Znajduje się tam kaplica wniebowstąpienia, w zasadzie taka kopuła, no w której dzisiaj tak naprawdę jest bardzo trudno, czasami trudno jest tam wejść. To jest meczet muzułmański, altur dzielnica Jerozolimy. I to jest tak naprawdę szczyt Góry Oliwnej w Jerozolimie.
1: W niebowzięcie Jezusa.
0: Tak, niebowzięcie. W niebowstąpienie na Jezusa.
1: Haha, ale w jakim języku?
0: No
1: po grecki mamy w piśmie...
2: Nie rozróżnia.
1: No nie rozróżnia, bo w piśmie mamy analempsis, anelemptche, analambanomai, być branym do góry. I Jezus właśnie anelemptche. Tak się ta fraza się pojawia u Łukasza. Tak? Ten został wzięty, w niebo wzięty. Jasne? Jasne. I patrzę teraz w Wikipedia grecka. Znaczy grecka do tej pory. A jak jest po grecku w niebowzięcie w Wikipedii? To bardzo dobry słownik też jest. Analipsi. Jeszcze uproszczone bez tego M. Analipsi tu jest tu Isu. Czyli wzięcie Jezusa do góry. O co mi tylko chodzi? Że my bardzo rozróżniamy, prawda? Maryja w niebo wzięta, Jezus w niebo wstąpienie i w terminologii tak używamy, ale widzę, że po grecku tutaj nie ma tego rozróżnienia. Znaczy ja nie... Ciekawe jest, kiedy ono się pojawiło, jak jest, prawda? Jak jest, czy to jest Jezusa ascensio, prawda?
2: Myślę, że to jest sens teologiczny jest.
1: Nie, ja wiem. Po prostu inny, to jest okej, okay, to jest to do

0: widzę, że po grecku tutaj nie ma tego rozróżnienia. Znaczy ja nie... Ciekawe jest, kiedy ono się pojawiło, jak jest, prawda, jak jest tutaj jest Jezusa ascensio, prawda?
1: Myślę, że to jest sens teologiczny jest.
0: Nie, ja wiem, to jest okej, to jest to do

0: niebo wzięcie, w niebo wstąpienie, a nie w niebo wzięcie.
1: No tak, ale dlatego ksiądz zwracał uwagę, bo tutaj nie chodziło mu o język grecki,
0: no,
1: tylko chodziło
0: właśnie
1: o to, żebyśmy
0: ale
1: zrozumieli.
0: Ale czytam Pismo Święte, tak, tak, ale czytam, a on tam jednak anelemptkę został wzięty i miałem taki zgrzyt i do tej pory uważam, to znaczy w tym sensie, że dobrze by, to jest przebadana sprawa, jestem przekonany, no ale dobrze by było właśnie to samemu sprawdzić.
1: Tak, bo w niebo wzięć mamy kilka, przynajmniej państwo powinni znać dwa z Biblii. To po pierwsze w tradycji wiemy o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Nieba i Ziemi i ukoronowanie jej. Ona zostaje wzięta do nieba nie sama z siebie, bo jest człowiekiem, ale w Biblii mamy
0: Jezus
1: bardzo
0: też
1: ciekawe...
0: Jest człowiekiem.
1: Jezus też jest człowiekiem, ale jest Bogiem.
0: Chyba, że jesteś heretykiem,
1: ale
0: to
1: jest
0: twierdzisz
1: Bogiem.
0: Inaczej.
1: A Maryja Bogiem nie jest. I dlatego jest ta różnica w niebo wstąpienia i w niebo wzięcia. Ale Eliasz także w niebo został w niebo wzięty. Na ognistym rydwanie, a nie w niebo wstępuje sam Eliasz, bo jest prorokiem, a nie Bogiem.
0: Jezus też w niebo wstępuje i jest w niebo wzięty.
1: No więc jak już się bawimy tak leksykalnie, no to Bogiem jest i jest człowiekiem, więc jako człowiek w niebo wzięty, a jako Bóg w niebo wstępuje.
0: Amen.
1: No więc Góra Oliwna, no to szanowni państwo, to jest kraniec Jerozolimy, oddziela miasto od pustyni judzkiej, stąd ta Juda, o której wspomniałeś, tak? Ze zbocza góry jest pięknie widoczne też wzgórza świątynne, tak, które się rozciela, piękny, rozległy widok na święte miasto Jerozolimę.
2: Chyba najładniejszy ze wszystkich otaczających wzgórz.
1: Tak, i to chyba jest taki mam wrażenie, obrazek, który każdy z nas, ja nawet jak nie był w Jerozolimie, to ma przed oczami, bo on jest bardzo często i kopiowany, i mamy go na grobach pańskich, jak gdzieś tam, prawda, Ziemia Święta, no to jest ten właśnie wizerunek.
2: I punkt obowiązkowy właściwie każdej pielgrzymki.
1: Tak, no oczywiście, że tak jest, no bo przecież ważna rzeczywistość związana właśnie z naszą wiarą, bo przecież my wierzymy, że Bóg jest, o czym bardzo mocno, i że Jezus żyje, o czym mówiliśmy tydzień temu, ale On żyje no właśnie po zmartwychwstaniu, czyli w ten sposób, w którym się pokazuje apostołom, tak, czyli z jednej strony je rybę i jest głodny i przychodzi na śniadanie nad jezioro Tyberiackie, z drugiej strony pojawia się i znika uczniom w Emaus, daje się poznać po łamaniu chleba i łamie ten chleb i go zjada, ale też przechodzi pomimo drzwi zamkniętych.
0: No i właśnie...
1: I ma blizny pokaźni, prawda? Bo przecież mówi
0: otwarte.
1: Do Tomasza, proszę, włóż.
0: Otwarte
1: tak, włóż palec w moje rany. Więc to się wszystko gdzieś wymyka naszej
0: no,
1: logice,
0: wymyka.
1: Prawda? Intelektu.
0: I jeszcze jak się wymyka, bo ja tutaj zobaczyłem, po grecku chciałem to analipsi, wzięcie, ale patrzę, jest obraz podpisany i analipsi tu Iisus ton paradiso. Jezus został wzięty, albo... wstępuje do raju, bo my mamy takie już w niebo, że do nieba, prawda? I sobie wyobrażamy te obłoki dobrze. Wszystko, tylko wstąpienie Jezusa albo wzięcie Jezusa do raju. To ja już w ogóle nigdy sobie nie połączyłem w ogóle tych kropek, że Jezus wstępuje do raju. I jest obraz, prawda, że niebo do góry i że to niebo to jest raj.
1: Więc państwo mogą dzisiaj w Jerozolimie być właśnie w kaplicy, no która kaplicą tak de facto, no kaplicą już nie jest, no bo jest częścią, prawda, tak naprawdę meczetu muzułmańskiego, ale to też jest piękne w Jerozolimie, że dotykamy po pierwsze wielu, i to jest rzecz, którą każdy pielgrzym ma, który jest pierwszy raz w Jerozolimie, żeby zrozumieć to, że po pierwsze mamy wieloobrządkowość kościoła, i nagle się po prostu pielgrzymi, którzy są pierwszy raz, prawda, są zdziwieni, że mamy Koptów, mamy Ormian, mamy bardzo wiele kościołów wschodnich, tak, które mają prawo do części kaplicy, mają prawo do odprawiania nabożeństw.
0: O dziwne
1: trzeba,
0: to, że nie my sami na świecie. Zdziwienie.
1: Tak. No i nagle też spotykamy się po pierwsze z Jerozolimą, która jest częścią państwa Izraela, więc mamy także Żydów, mamy także dzielnice, prawda, wierzących Żydów, Hasydów. Mamy także muzułmanów i bardzo wiele rzeczywistości dzisiaj biblijnych jest związanych właśnie z kultem, który dzisiaj pieczę nad nim mają muzułmanie i właśnie Góra w niebo wstąpienia to jest meczet, można tam wejść.
0: Stop, moment, Syjon? Nie. Meczet? A jest tam, gdzie jest...
1: Tak, tam, gdzie jest w niebo stopień, jest meczet. Tak.
0: Aha, okej, dobrze.
1: Jest meczet i właśnie

0: można go.
1: Ale nie meczet na skalę, nie mówisz o górze.
0: Nie.
1: Oczywiście,
0: nie,
1: dobrze,
0: na skalę jest troszkę w innym miejscu.
1: Zlało w tym, co mówiłeś. Tak.
2: Też stamtąd nastąpiło w niebo wstąpienie Mahometa.
1: Dobrze.
0: Więc no to są właśnie, to jest piękno Jerozolimy i myślę, czy przynajmniej dla mnie ona jest piękna właśnie w tej różnorodności.
2: I klucz do tego napięcia, jakie tam się wyczuwa cały czas, prawda, bo to jednak są właśnie święte miejsca, które się przenikają.
0: Tak, i ja jeszcze dokładam zawsze Liban, który dla mnie także jest ziemią świętą, uwielbiam tam pielgrzymować i tam z kolei ten Liban, który pokazuje pokojowość i że jest pewną enklawą dotyczącą muzułmanów i katolików żyjących obok siebie. Ja to widziałem, byłem w wielu rodzinach libańskich, widziałem żyjących pokojowo ludzi blisko siebie, dzieci chodzących muzułmańskich do katolickich szkół salezjańskich. Na własne oczy to widziałem i dlatego ten Liban jest po prostu takim oknem, które jest często bombardowane, no bo pokazuje inną rzeczywistość, tak? Bo ktoś powie, język arabski to tylko islam. To nie był w Libanie, tak? Ja dlatego uwielbiam być...
1: Szarbela, prawda?
0: Tak, i ja uwielbiam być w Libanie, bo kiedy słyszę
1: język Szarbela,
0: modlących się właśnie po arabsku chrześcijan, prawda? I to, szanowni państwo, od wieków. Bo przecież wyprawy krzyżowe, które, prawda, miały kontakt właśnie, kiedy oni, krzyżowcy dopłynęli, prawda, do Biblos dzisiejszego, no to przecież oni byli zdziwieni, jak ci maronici wychodzą z gór i po prostu mają czystą wiarę, tak, tą wiarę apostolską, tak. I skąd wy się tu wzięliście? No my tu zawsze byliśmy.
2: Sporo dzisiaj o geografii biblijnej, ale jeszcze zostańmy przy miejscu, które dzisiaj opisuje święty Mateusz i tej górze, która jest właśnie nie w Judei, czyli nie w okolicach Jerozolimy, tylko w Galilei.
1: No, ciekawa sprawa. Ja już powiedziałem, że moim zdaniem ta góra ma tutaj jakieś symboliczne znaczenie. Ja zawsze pamiętam, jako też dziecko sobie to wyobrażałem, tę scenę, że oni jakoś idą, że tam są już jakieś takie mgły, że on się jakoś rozpływa w tych chmurach. O, że mgły w górach się jakoś przechodzą w niebo. Ja mówię teraz... przyłapałem się na tym swoim wyobrażeniu dziecięcym dosyć, prawda, tego jak, że to jest jakaś bardzo wysoka góra, prawda, tak sobie wyobrażałem. Natomiast dobrze, wróćmy do tekstu, no bo to jest pytanie. Hojde hendeka madhetai, a 11 uczniów eporeutchesan eisten galilajan, udali się do Galilei, eisto oroschu etaksato autoischo Jezus. Na górę, w niej, gdzie nakazał im Jezus. No ale czytam Ewangelię wcześniej i nic nie czytam. Nie ma nic o żadnej górze. Jest to Galilei. A mianowicie kobietom mówi, kiedy się Jezus zmartwychwstały pojawia kobietom, mówi hypagete apangeila tetois adelpoismu, idźcie, ogłoście moim braciom, hina apeltchos i każcie, ogłoście im, żeby, powiedzcie moim braciom, hina apeltchos i eisten Galilajan. Galilajan, kakejme obsontaj, żeby udali się do Galilei i tam nie zobaczą. No ale nie ma o żadnej górze mowy. I to jest ciekawa sprawa, pytanie, a na jaką górę konkretnie? No, sprawdzamy Mateusza, bo Mateusza tłumaczymy Mateuszem. Wiele tych gór jest góra, kazanie na górze, ewidentnie w Galilei, prawda? Mamy górę Tabor. O jakąś górę na pewno chodzi.
0: No, u Mateusza mamy od początku. Czwarty rozdział to mamy górę Kuszenia.
1: Tak,
0: Mateusza.
1: Bardzo wysoką, tak.
0: Piąty rozdział to góra Błogosławieństw. Siedemnasty rozdział to jest Przemienienie.
1: Czyli Tabor, czyli być Tabor, może. Tak. Nie ma wprost powiedziane, nie? Ale...
0: Tak, no i góra w Wniebowstąpienia 28.
1: No czy
0: prawda?
1: Wniebowstąpienia, czy tego właśnie spotkania z Jezusem.
0: Tak, no to teraz jeśli Mateusza Mateuszem, no to w Galilei z tych

0: tak, Mateusza.
1: Bardzo wysoką, tak.
0: Piąty rozdział to Góra Błogosławieństw, 17 rozdział to jest Przemienienie.
1: Czyli Tabor, czyli być tabor, może. Tak. Nie, nie ma wprost powiedziane, nie? Ale...
0: Tak, no i Góra Wniebowstąpienia 28.
1: No czy Wniebowstąpienia, czy tego właśnie spotkania z Jezusem, tak, no
0: to teraz, jeśli Mateusza
1: precyzyjnie.
0: Mateuszem, no to w Galilei z tych

0: przed chwilą, no to zostają nam dwie góry. No bo w Galilei mamy Tabor i mamy Górę Błogosławieństw.
1: Pasowałoby Tabor. Jednak Tabor, bo tam jest to miejsce, gdzie Jezus się w chwale objawia. Jest jakaś jego objawienie chwały Bożej. W tym sensie mnie by bardziej pasowała. W sensie, gdybym miał Mateusza Mateuszem tłumaczyć i o co chodzi autorowi, który tak redaguje tekst, to bym raczej tutaj i implicite, że tutaj mamy raczej Górę Tabor niż Górę Błogosławieństwa, ale to nie będę się upierał, tak?
0: Chociaż jakby
1: pasuje mi bardziej.
0: Tradycyjnie jest ona absolutnie kojarzona z przemienieniem. Logicznie pewnie byłoby, bo skoro Mateusz, ja jednak mówię o tym, że zdecydowanie to jest miejsce spotkania Boga i człowieka. To jest miejsce, Mateusz pokazuje nie miejsce na mapie, ale przede wszystkim misję, tak? I to jest mateuszowe. No i teraz logicznie byłoby, że być może mogłaby być to Góra Błogosławieństw, no bo jest związana z misją.
1: No pewnie, można, uwaga, i to można argumentować za tą i za tą. I tu nie trzeba się śpieszyć z konkluzją, prawda? Tym bardziej, jeżeli mamy niewystarczającą ilość danych. No po prostu przyjąć, że można przedstawić argumenty na rzecz Góry Błogosławieństw i na rzecz Taboru i to tak zostawić. Po co mamy jakąś, prawda, jakąś tutaj konkluzję, która będzie jakąś niedojrzałą, jakąś, że te dwie wchodzą, możemy przyjąć, prawda, należy brać pod uwagę. Natomiast to jest inne zdanie. Niesamowite. Jeszcze, bo oni, my czytamy, że oni, proszę państwa, i zobaczywszy go na tej górze, prawda,

0: zrobili pokłon. Jest po polsku głęboki pokłon, prawda? Z ucałowaniem stóp. To jest etymologicznie przypaść komuś do stóp. Przypominam, że to jest społeczeństwo, świat o wiele bardziej zhierarchizowany, cielesny, zhierarchizowany, więc po prostu pada do stóp i tam jest jeszcze z ucałowaniem stóp, ale czy to zawsze trzeba było te... Myślę, że nie. Ale to jest paść do stóp i ucałować te stopy. Ale zdanie killer. Hojde edistasan, a niektórzy wątpili. Proszę Państwa, jak można takie zdanie napisać w ogóle? W tym sensie proszę się wczuć w tę scenę. Mamy obraz, mamy spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym i no wydaje się triumfalnym tekstem pięknym. Jak coś takiego można napisać? I uwaga, gdybyśmy mieli do czynienia z tanią propagandą, tekstem, prawda, takim no wymyśloną jakąś sytuacją, no to oczywiście nie, bo jeżeli piszemy jakiegoś wielkiego wodza, życiorys, no to on zawsze wygrywa, zawsze jest najlepszy, prawda?
1: I już pościł, ssąc pierś swojej własnej.
0: Tak, ale kiedy piszesz, że no wtedy akurat przegrał, to jeżeli jest zgrzyt jakiś, uwaga, i to jest podstawowe w ogóle takie w badaniu źródeł dla historyka, podstawowa rzecz, jeżeli coś się nie układa, jest jakiś zgrzyt, to podejrzewamy autentyczność tutaj, jakąś prawdę, że była jakieś zmaganie, ślad czegoś, no, ale to wskazuje też na to wydarzenie, że w ramach tego wydarzenia była jakaś kontrowersja, ale że samo wydarzenie było. I jeżeli mamy wymyśloną historię, to mamy Lech, Czech i Rus, prawda? Nazywają się, a jak żeby mieli się inaczej nazywać? No właśnie tak, Lech, Czech i Rus. I jeden w tę stronę pojechał, drugi.
1: Nie mamy Lechistan. No.
0: Nie ma żadnych zgrzytów. Natomiast jeżeli mamy w historii Rzymu, że Romulus zabił Remusa, to kto sobie wymyśli, że kurczę, moi przodkowie na samym początku się pozabijali? Musi coś być na rzeczy. To znaczy, tak nie działa. I tutaj chciałbym zwrócić na to uwagę, że jak to, a niektórzy wątpili, no to znaczy, że jest jakaś gorąca sprawa, to znaczy, to nie jest tak, nie ma dymu bez ognia. Znaczy, jak niektórzy wątpili, no to są bardzo gwałtowne doświadczenia związane z obecnością Jezusa po śmierci. Do tego stopnia, że zostały zapisane, że niektórzy wątpili. Ale one były, no bo tylko na tej podstawie one mogły być. Chyba, że ktoś sobie pomyślał, aha, stworzę taką fikcję. Ja już mówię z takiego sceptycznego punktu widzenia, prawda, że też napiszę takie zdanie, ale nie, nikt tak nie myśli. To znaczy, to jest mnożenie bytów, to jest karkołomne po prostu. Fantastyczne zdanie. Hojde edistasan. A distazo to jest hesitate. To jest di na dwie strony. Kurczę, może tak, a może nie.

0: Dzień dobry, kochani. Witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji i podcastu Zwrot Akcji. Z tej strony Kasia Pilewska i Kasia Myszkorowska, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kasia pojawiła się w studiu, żeby opowiedzieć nam o swojej drodze zawodowej, o tym, jak w wielkim skrócie połączyła pracę w warszawskim zoo z pisaniem książek. To jest taki krótki teaser, słuchajcie, tego się będziecie mogli spodziewać, a cała historia Kasi właśnie teraz. Także robimy głośniej i słuchamy. Kasiu, dziękuję Ci, że przyszłaś, bardzo się cieszę, że jesteś. Powiedz mi, jesteś autorką książki czy pracownicą zoo? Jak byś się określiła?
1: Ja, Kasia, dziękuję za zaproszenie. Wiesz co, zawsze chciałam być pisarką. Od dziecka, od chyba 11 roku życia, kiedy nauczyłam się pisać na maszynie do pisania mojej babci.
0: Tak.
1: Więc coś tworzyłam. Tworzyłam wtedy, to była powieść a la romans. Jeszcze uczyłam się wtedy francuskiego, więc tytuł był L'Avion pour Paris. Więc wydawało mi się, że jestem i elokwentna, i taka wyjątkowa.
0: Elegancka francuska.
1: Dokładnie.
0: Wiadomo, dama.
1: Dokładnie. Niestety powieść podarłam po roku, bo wtedy już stwierdziłam, że no nie ma to najmniejszego sensu. Teraz żałuję bardzo, bo chciałam do niej wrócić. Później pojawiały się coś na wzór Agaty Christie, więc te modele literackie mi się bardzo zmieniały. Natomiast skończyłam filologię czeską i wówczas te modele literackie, literatury czeskiej najmocniej we mnie grały. Nie był to czas, kiedy pisałam, kiedy tworzyłam, raczej zastanawiałam się nad tym, co robić w życiu dalej, no i oczywiście intensywne studia, łączenie tak naprawdę w pewnym momencie dwóch kierunków oraz prac

0: nauczycielki języka polskiego. Dla obcokrajowców to się wszystko musiało jakoś zazębiać. Po studiach miałam firmę swoją własną, również w obszarze szkoleniowym. Były to szkolenia biznesowe, szkolenia językowe, szkolenia z komunikacji. Zatrudniałam swoich lektorów, swoich coachów. Wychodziliśmy z tymi ofertami do ludzi, więc to także był czas, kiedy nie pisałam.
1: Jasne.
0: Natomiast na takie prawdziwe pisanie chyba przyszedł czas, jak urodziłam swoją pierwszą córeczkę. Jeszcze wówczas nie pracowałam w ogrodzie zoologicznym, natomiast chodziłam z wózkiem, z maleństwem po dzielnicy, do której się dopiero wprowadziłam, do targówek. Sprowadziłam się tam za mężem i za teściami.
1: Okay. I spacerując... Można powiedzieć, że za miłością.
0: Tak.
1: No, to no, tak. Bardziej romantycznie.
0: Bardziej bardzo romantycznie i bardzo rodzinnie, bo kocham faktycznie wszystkich członków tej mojej pięknej rodziny. Chodziłam ulicami Targówka, podziwiałam, bądź po prostu poznawałam i wówczas zasłyszawszy pewną historię prawdziwą o wypadku jednego młodego chłopaka, mieszkającego na Targówku, chociaż ten wypadek zdarzył się w Śródmieściu. On tam specjalnie pojechał, dotyczyło to próby suicydalnej, udanej niestety. W jaki sposób zainspirowało mnie to do głębszego spojrzenia na dzielnicę, na mieszkańców, na charakter taki społeczny i obyczajowy tego miejsca. Zagłębiałam się więc w kolejne historie, klatki, podwórka. Ta dzielnica jest naprawdę bardzo zróżnicowana. Teraz wygląda inaczej niż jeszcze te 16 lat temu. W takim okresie, 16 lat temu. Moja starsza córka ma 16 lat. I powstało coś na styl reportażu fabularyzującego. Czyli mam tam elementy fikcji literackiej, jakaś fikcyjna historia tego chłopaka. Finał jest podobny do tego, co się wydarzyło w życiu, ale cały czas osadzony w targu, na Targówku, ale jednocześnie jest mnóstwo takich komentarzy czy próba odwzorowania dzielnicy, która wtedy naprawdę istniała. Przeniesienia pewnych dialogów czy starszych osób, czy przeniesienia takiej obserwacji społecznej gdzieś w okolicach cmentarza Brudnowskiego, bazarku, czy w autobusie ogólnie życie dzielnicy, łącznie z językiem, który starałam się przenieść, który był wtedy zasłyszany. No i tak to się tak naprawdę bardzo się wkręciłam. A pamiętałam jeszcze z jeszcze wcześniejszej młodości kieszonkowy atlas kobiet Sylwii Hutnik, który no, za każdym razem jak przeczytam coś, co mnie mocno tak we mnie wejdzie, to później bardzo długo o tym myślę, zostaje ze mną na lata, na 16 potem.
1: Tak.
0: I może nie tyle, ile nawiązywałam, ile na pewno zainspirowałam się tym, że można o dzielnicy, tam akurat jest o Ochocie, Sylwia Hutnik umieściła to w tamtej części Warszawy, zresztą mojej rodzinnej tam się wychowałam i absolutnie rozumiem każdy kąt, o którym ona wspomniała, że można tak pisać, tak? Że pisanie to nie jest tylko harlekin, taki jak L'Avion Purpuri, ani to moja próba bycia Agatą Christie. Że pisanie to też nie jest tylko Hrabal i Kundera, których ubóstwiam. Pisanie to też może być język, ucho dzielnicy, to może być miks tego, co się dzieje, tego, co jest w głowie, tego, co jest na ulicy. I ten styl tak naprawdę gra mi do dziś. A, nie powiedziałam, jaki tytuł był tej piosenki. Były to Ogródki Podokienne.
1: Ogródki Podokienne.
0: Ogródki Podokienne, natomiast to nie zostało jeszcze wydane.
1: Okay,
0: nie
1: pokazywałam. Czyli to powstało tego. To 16 lat temu, tak?
0: Tak.
1: I leży.
0: I leży.
1: Wydawcy,
0: i leży, i czeka,
1: halo.
0: Czeka na swojego wydawcę. Ja to muszę oczywiście do tego wrócić, pewnie troszeczkę styl podreperować, aczkolwiek kiedyś
1: jasne.
0: Jakiś czas temu po to sięgnęłam, stwierdziłam, że to jest mocno dojrzałe i kiedyś też recenzowałam to ze specjalistami, z literaturoznawcami. Był taki portal, albo jeszcze jest, nie patrzę, portal Ludzi Sztuki i tam pani Manuela Kalicka recenzowała różnorakie twory literackie i między innymi zrecenzowała to w sposób naprawdę bardzo pochlebny.
1: Rozumiem.
0: Wręcz nawet bardzo, bardzo, także faktycznie mnie to zainspirowało do tego, dlaczego nie pokazać się światu od tej strony. Do tej pory było to wszystko pisanie jednak do szuflady. W międzyczasie praca w zoo.
1: No właśnie, bo jesteś zastępcą dyrektora zoo, tak? Zgadza się, zastępczynią.
0: Zastępczynią.
1: Tak, ja również.
0: Także moje pracownice namawiam do tego, żeby używały jednak żeńskich form.
1: Podpisem moim dziennikarką, Kasią Pilewską. Ale żeby zostawić może na chwilę trudne tematy, skąd ty się tam wzięłaś w tym zoo?

0: filologia czeska, marzenie o pisaniu, a jednocześnie praca w zoo. Myślałam, że w zoo pracują bardziej, nie wiem, biolodzy, jakieś takie osoby, które gdzieś tam z tymi zwierzętami pracują na co dzień, czy uczą się o nich na co dzień. Więc opowiedz mi, skąd ty się tam wzięłaś?
1: Przede wszystkim ja też tak myślałam, że tylko biolodzy, że tylko zootechnicy, tak, że weterynarii i tak dalej. Zoo, warszawskie zoo uwielbiałam od dziecka, oczywiście z punktu widzenia odwiedzającego. I w momencie, kiedy już ta moja córeczka trochę podrosła, ja wiedziałam, że kariery bizneswoman raczej nie zrobię, nie jest to moja ścieżka. Pamiętając, że w szkole też uwielbiałam biologię i tak naprawdę literatura, biologia, w zamyśle może kiedyś medycyna, a tutaj w zamyśle dziennikarstwo, bądź właśnie literaturoznawstwo, zawsze między tymi dwoma obszarami się wahałam. Ale jestem też laureatką olimpiady z biologii na oczywiście pewnym etapie, nie,
0: ale czyli
1: nie
0: to finalistą. Było blisko ciebie.
1: Tak, dokładnie. Ta super biologia zawsze, te zwierzęta zawsze były blisko. Poza tym taka, no, osobiste zainteresowanie, miłe zwierzęta zawsze były w domu, w rodzinie. Postanowiłam spróbować zaaplikować. Przeszukałam, weszłam na stronę BIP, ponieważ tak, no, jest to instytucja publiczna, jednostka organizacyjna Miasta Stołecznego Warszawy, więc no, w takiej formie wtedy było to ogłoszenie publikowane, teraz to troszeczkę zmieniliśmy, normalnie jesteśmy wśród ludzi, jesteśmy też na pracuj.pl, tak? Przyszły nowe czasy, wtedy trzeba było wejść na biuletyn informacji publicznej. Weszłam i była informacja o naborze na takie stanowisko. Bardzo się spieszyłam. Ja miałam wtedy 29 lat. Było to dla mnie coś niesamowitego, żeby wskoczyć od razu na takie stanowisko w takiej instytucji,
0: jasne,
1: tak, państwowej, publicznej i jeszcze z taką sławą

0: naprawdę nie mogłam uwierzyć. Punkt po punkcie przeczytałam to ogłoszenie i pasowałam. Łącznie z doświadczeniem, z papierami,
1: tak,
0: które trzeba było komisji przedstawić. Nie uwierzyłam, jak zadzwonili. Myślałam, że nie pójdę na to spotkanie, że no, chciałam zrezygnować z przedbiegu. Gdzieś to się jednak objawia, ta moja nieśmiałość, która się także później wiązała z literaturą, czy pewnie zaraz, do czego zaraz dojdziemy.
1: Tak, tak.
0: Ale poszłam. A później nie uwierzyłam, że miałam telefon zwrotny, że wygrałam.
1: Wow.
0: Więc do tej pory nie wiem, jak to się stało.
1: Mm-hmm.
0: Ale rozmowa była przesympatyczna. W życiu nie miałam tak wspaniałej rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie sama też prowadzę rekrutację, bo akurat działem personalnym to ja w ZOO zarządzam tą polityką. My ją teraz reorganizujemy, zmieniamy i
1: tak.
0: Jest coraz lepiej, od razu powiem. ale to doświadczenie... No na pewno dało mi i wiatr w żagle i poczułam, że jednak na tym rynku pracy, pomimo, że skończyłam filologię czeską, po której w większości były tylko oferty pracy na infolinii czeskiej,
1: tak.
0: Nie pracowałam w takim charakterze. Absolutnie nie jest to dla mnie. Okazało się, że jednak można coś więcej, można zawalczyć o miejsce pracy w instytucji, no, która zawsze w człowieku gdzieś się działa.
1: Grała, bo rozumiem, ale miałaś w ogóle takie myśli, że może kiedyś będziesz pracowała właśnie w ZOO, czy bardziej, że przy zwierzętach?
0: Nie, przy zwierzętach wiedziałam, że nie, no bo do tego się nie nadawałam, uważałam, że do tego potrzebni są specjaliści.
1: Jasne.
0: Natomiast praca w ZOO to nie są tylko zwierzęta, to jest całe zaplecze administracyjne, które trzeba się zająć. To są kadry, to jest marketing, to jest edukacja, to są rzeczy, które my musimy dopiero rozwijać, ponieważ wchodzą nowości, także dyktowane rynkiem, dyktowane miastem, tak, poleceniami, nowe role, które są nam narzucane. I my to musimy ogarniać administracyjnie, więc to są te właśnie moje piony. Pan dyrektor zajmuje się weterynarią, zajmuje się hodowlą, zajmuje się kwestiami związanymi także z, ogólnie z naukami przyrodniczymi i takim zarządzaniem przyrodniczym. Ja mam jeszcze drugą koleżankę, drugą zastępczynię pana dyrektora do spraw inwestycyjnych.
1: Jasne.
0: Ona z kolei kieruje rzeczami związanymi z rozwojem infrastrukturalnym ogrodu i jestem ja jako zastępczyni kolejna już do, tak bym powiedziała, miękkich tematów, które tak naprawdę interesują mnie najbardziej. Jest to ten kontakt z ludźmi. No, a kontakt z ludźmi idzie także w parze z psychologią, którą już za rok kończę.
1: Czyli poszłaś jeszcze w międzyczasie na psychologię?
0: Poszłam na psychologię.
1: O wow, na SWPS czy na...
0: Nie, jestem w tym momencie na Uniwersytecie Wizy. Jest to dawna Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
1: Okej, no dobra, to poczekaj. Próbuję to sobie ułożyć w głowie. Jesteś sobie w ogrodzie, 29 lat, jesteś bardzo młoda, dostajesz pracę na wysokim stanowisku, umówmy się, no bo zastępczyni dyrektora...
0: Mam 30,
1: jest...
0: jak dostałam.
1: 30, tak, dobrze. Na przybiciu, rozumiem. Nadal młoda, ja skończyłam 30, więc to jest bardzo młody wiek. W takim razie.
0: Zaproszę się tego wieku.
1: I te marzenia o literaturze, one na chwilkę musiały trochę odejść? No bo podejrzewam, że wiesz, nowa praca, mega zaangażowanie, na pewno stres. I te marzenia o wydawaniu książek, o pisaniu, one cały czas się tliły, czy ty je troszeczkę jakby ugasiłaś w tamtym okresie?
0: Tylko na chwileczkę.
1: Okay.
0: Po to, żeby osiąść, żeby poznać zaplecze, żeby
1: Jasne.
0: Poznać moje obowiązki, żeby wymyśleć koncepcję zmian, bo to też było jedno z moich zadań, żeby przeorganizować, żeby nowa osoba przyszła z zewnątrz z nowymi pomysłami, z innym doświadczeniem, z doświadczeniem może nie korporacyjnym, tak, ale po prostu rynku prywatnego i to, co można było, no chociażby dział marketingu powstał. ZOO nie miało w ogóle marketingu,
1: Jasne.
0: Bazowało wyłącznie na edukacji. Co nie zaspokajało wszystkich potrzeb,
1: oczywiście,
0: które się tam objawiły. Więc te rzeczy trzeba było wdrożyć. Natomiast wieczorami pisałam, jak tylko uśpiłam dziecko, to jednak wracałam przed komputer, już wtedy już nie maszyna do pisania, tylko
1: tak.
0: I pisałam. I wtedy napisałam swoją pierwszą książkę, która jeszcze nie była wydana, ale możliwe, że za chwileczkę będzie. Oraz drugą książkę, która była wydana, ale pod pseudonimem. Ponieważ to był ten moment, kiedy ja się przestraszyłam troszeczkę. To, o czym mówiłam, od pewnej nieśmiałości.
1: Tak.
0: Bo nagle stałam się tą urzędniczką. Nagle zaczęłam mieć kontakty z wysokimi urzędnikami z miasta.
1: Tak.
0: I ja się troszeczkę przestraszyłam, jaki będzie odbiór mnie poprzez moją literaturę. Bo moja literatura nie jest taka prosta, taka... popularna, to jest proza psychologiczna. Paranoiko mam dziewczynę schizofreniczkę. W pierwszej

0: sobie pisana książka, troszeczkę jak Sylwia Plath. Oczywiście, nie, broń Boże, nie porównuję się, wskazuję tylko kierunek.
1: Jasne, jasne.
0: W Żonie Arona, czyli ta książka, o której teraz mówię.
1: To jest ta książka, która została wydana pod pseudonimem.
0: Pod pseudonimem, okay. Dokładnie. To jest dziewczyna w mocnym takim, no, zaburzeniu związanym z... ze zdrością tak naprawdę, troszeczkę też z paranoją na punkcie innej pary. I to nie jest zazdrość o mężczyznę, to jest zazdrość o życie innej osoby, więc troszeczkę inny zakres tej zazdrości, która no, niszczy także jej życie wewnętrzne, jej życie prywatne, jej małżeństwo, jej rodzinę. Ostatnia książka, czyli ta bezcenność, która już jest wydana pod moim nazwiskiem, do czego pewnie zaraz wejdziemy, jest o dziewczynie żyjącej na pograniczu alkoholizmu, dziewczynie złamanej przez bardzo trudny związek w relacji z starszym mężczyzną, z ojcem zresztą jej przyjaciółki, które zaczęły wykorzystywać jeszcze jak ona była nastolatką, więc mamy tam element traumy, także traumy poaborcyjnej. Więc się wiele dzieje. Więc pojawiają się książki psychologiczne, trudne tematy, czasem no niepopularne, niepokojące. I jest urzędniczka samorządowa, która musi trzymać fason, reprezentować urząd, być wiarygodna dla swoich przełożonych w mieście, dla swoich klientów zewnętrznych, reprezentować jednostkę. I ja się po prostu tego przestraszyłam. Wiedząc,

0: koloryt mojej książki nie jest lekki. Wybrałam pseudonim, zresztą nazwisko mojej babci, Greta Gettler. I wtedy w ogóle też nie angażowałam się w promocję.
1: Bo nie mogłaś.
0: Z wiadomych względów.
1: Jasne. Kasiu, a zanim przejdziemy dalej, powiedz mi jeszcze, skąd u ciebie to zainteresowanie psychologią? Bo już mi zdradziłaś, że studiujesz teraz psychologię, no ale jeżeli ją kończysz, to pewnie zaczęłaś jakieś 3-4 lata temu, a jednak te książki powstały dawniej. Mm-hmm. Więc, nie wiem, miałaś w rodzinie kogoś, kto się tym zajmował, albo jeżeli to są zbyt prywatne pytania, to oczywiście mnie zastopuj, ale ciekawa jestem, skąd akurat taka tematyka.
0: Psychologia zawsze mnie interesowała, to na bank. Pamiętam, że jak podchodziłam do matury i myślałam o studiach, bo jestem z tego rocznika, ty Kasiu jesteś młodsza, ale za mojego rocznika było tak, że trzeba było zdać maturę, to było raz, a później trzeba było zdać egzaminy na studia, to było dwa, ale jeszcze, żeby podejść do egzaminów na studia, to trzeba byłoby mieć maturę z tych przedmiotów, które te studia tej matury wymagały. I psychologia wymagała, jeżeli dobrze pamiętam, matematyki. Już teraz wiem dlaczego, bo statystyka jest straszna.
1: Tak.
0: I bardzo taka, i uciążliwa jest jej dużo na tych studiach psychologicznych. A ja matury z matematyki nie miałam, ponieważ jestem ostatnim rocznikiem, który nie musiał tej matury mieć. Skończyłam liceum wybitnie humanistyczne, klasę wybitnie humanistyczną, autorskim programie humanistycznym i wybrałam inne przedmioty humanistyczne bez matury z matematyki. W związku z czym nawet nie mogłam podejść wówczas do egzaminów na studia, na kierunek, bo interesował mnie tylko Uniwersytet Warszawski. Natomiast poszłam na dziennikarstwo, na których to studiach psychologia w zakresie psychologii społecznej jest w programie.
1: Tak.
0: Więc był to jeden z moich ulubionych przedmiotów. Zakochałam się w nim jeszcze bardziej, ale to musiałam odłożyć. Tak jak mówiłam, miałam pracę, miałam dwa kierunki studiów.
1: Jasne.
0: Pojawiło się dziecko na 5 roku studiów, ślub, weszłam w tryb pracy zawodowej i tak dalej. Dopiero po tych latach, kiedy czuję, że moja literatura nie jest już ani romansem, ani kryminałem, niestety nie jest, bo kryminały się świetnie sprzedają i wszyscy chcą je wydawać, jest prozą psychologiczną. Dopiero wtedy mogłam sobie po pierwsze pozwolić na profesjonalne zagłębienie w ten temat, żeby i moi bohaterzy, moje bohaterki były wiarygodne, żebym ja w sposób wiarygodny prowadziła ich historię, a także żebym w sposób wiarygodny i na wyższym poziomie kompetencji rozmawiała z fachowcami, ponieważ w tym momencie, jak organizujemy z wydawnictwem spotkania autorskie, to my nie chcemy, żeby to były zwykłe spotkania autorskie. My celujemy, żeby to były spotkania w zakresie psychoedukacyjnym. Na każde jest zapraszany jakiś ekspert. Na poprzednim była to psychoterapeutka do spraw traumy. Na tym najbliższym, które będzie 15 maja w Łusce, będzie to psychoterapeutka lokalna do spraw uzależnień. Na kolejnym w Warszawie 11 czerwca będzie seksuolożka. I na każdym z tych spotkań poruszamy nieco inny, czy inaczej, każdy wątek łączy się tak naprawdę z każdym w książce. Natomiast ciężar kładziemy na jakimś konkretnym obszarze psychologicznym głównej bohaterki i odnosimy się do sytuacji, dysfunkcji społecznych współcześnie. Na tym mi bardzo zależy, żeby książka, moja literatura była także pretekstem do rozmowy o tym, co się dzieje. I to jako przyszła psycholożka i osoba, której naprawdę mocno zależy na psychoedukacji. Także nawet na przedmiocie psychologia w szkole, albo przynajmniej przemyceniu jej elementów. Tego zresztą dotyczy moja praca badawcza, nad którą obecnie pracuję, żeby ta psychologia wybrzmiała. Ja robię to poprzez literaturę, spełniam się artystycznie, spełniam się osobiście, ale jednocześnie mam w tym wszystkim cel. A trzecia rzecz, dlaczego ta psychologia, moja druga córeczka jest w spektrum, więc także, żeby ją zrozumieć, żeby lepiej z nią na co dzień żyć, żeby także edukować rodziny, w jaki sposób pomóc dzieciakowi i jak funkcjonować, ta studia i ta baza wiedzy, którą one dają, kontakt ze specjalistami jest po prostu bezcenny dla nas.
1: Jasne. Jakie to było uczucie, kiedy wydajesz książkę, która jest twoja, ale jest to inne nazwisko? To zobaczyłaś ją gdzieś na półce w sklepie, czy na stronie internetowej? Opowiesz mi o tym?
0: zobaczyłam na półce, tak, tak, rzeczywiście, no było to wyjątkowe. Ja się akurat z nazwiskiem Gettler niesamowicie identyfikowałam z uwagi na babcię.
1: Jasne.
0: To nie jest pseudonim o tak wymyślony.
1: Tak.
0: Tylko bardzo bliskie mi

0: nazwisko. Natomiast miałam pewnie dosyć, także szkoda, że to jednak nie jestem ja gdzieś, czy ta decyzja była dobra, czy nie, na tamten moment nie wiem. Wiem, że musiałam do tego dojrzeć. Jesteśmy w podcaście o zmianie. Tak. To była moja, myślę, wewnętrzna zmiana, która nawet jest ważniejsza niż ta fizyczna, czyli przejście od bycia urzędniczką do pisarką.
1: Tak.
0: Po prostu ta wewnętrzna. To, co gdzieś się musiało we mnie zadziać, żebym się odważyła wyjść. Co więcej, na moim pierwszym spotkaniu autorskim były moje bezpośrednie przełożone z miasta stołecznego Warszawy.
1: Naprawdę?
0: Tak, i to było dla mnie zaskoczenie, to po pierwsze. Po drugie, uściskałam je, naprawdę, bo to też niesamowite emocje i też taka ulga. Nawet nie tylko to, że poczucie, że mój wybór prywatny, no bo przecież to jest moje prywatne życie, tak, mogę robić co chcę, że jest akceptowane.
1: Tak.
0: Bo to, na pewno to też gdzieś się pojawiło, ale to, że udało mi się. Udało mi się wyjść ze swojej strefy komfortu i mogę z dumną postawą spojrzeć w oczy, także no, moim przełożonym powiedzieć tak, ja to, oprócz tego, że jestem tutaj zastępczynią dyrektora i na co dzień rozmawiamy, czy tam o sytuacjach kryzysowych, czy planujemy pewne koncepcje na rozwój naszego miasta, także piszę o trudnych tematach i jest w porządku, tak, i to też jest okej. Okay.
1: A wydarzyło się coś w ciągu tej książki pod pseudonimem, a książki tej, którą wydałaś już pod własnym nazwiskiem, coś takiego, o czym byś powiedziała, tak, to był ten moment, czy to był raczej proces, który w tobie dorastał?
0: Chyba, Kasiu, właśnie tylko ten czas. Potrzebowałam tego czasu, potrzebowałam też sama siebie utwierdzić, że na stanowisku, które obejmuję, jestem skuteczna, że x projektów dopięłam, że pewne rzeczy, pewne zmiany, które sobie założyliśmy z panem dyrektorem, udało nam się osiągnąć, czyli wartość zawodowa jest może dla mnie takim głupim sformułowaniem, ale mimo wszystko użyję go, bo w tym momencie nie mam lepszego zastępnika, że udowodniłam swoją wartość zawodową, tak? I wiem, że nie spocznę na laurach, że jestem na tyle ambitną osobą i mam kolejne pomysły w głowie, że będę nad nimi pracować. Przy jednoczesnym daniu sobie tej swobody do realizacji tego, co zawsze we mnie grało. Że nie będę tego uciszać, nie będę mówić, nie mam na to czasu. Chcę mieć na to czas. I ten czas sobie po prostu musiałam też wywalczyć tym popołudniem. Pamiętam, jak wzięłam urlop, jak mój tata mówił, jak można wziąć 2 tygodnie urlopu przysługujących 26 dni na rok, żeby pisać książkę, tak? A nie wyjechać z dziećmi na wakacje. Tak, tak. Wzięłam urlop, żeby pisać książkę.
1: Pisałaś?
0: I to była ta książka, bezsenność.
1: Naprawdę? Tak. I było tak faktycznie, że siedziałaś od rana do wieczora i pisałaś?
0: Tak, odprowadziłam dziecko do przedszkola, siadałam, zamykałam się w domu i tylko picie kanapka i pisanie. Natomiast i tak największą część pisałam po tym, jak dziecko już poszło spać, czyli tak naprawdę nocami. I to robi klimat, ponieważ ja mieszkam bardzo wysoko i mam widok z okna na miasto, na gasnące światła, na zapylające się światła, na ruch nocny, ruch, który budzi się do życia o 4 nad ranem, to były też niesamowite inspiracje. Mam widok z okna także na niektóre te miejsca, po których bohaterka bezsenności chadza.
1: Bo rozumiem, że bohaterka bezsenności również jest w Warszawie i również pojawia się tutaj, tak jak ta twoja pierwsza książka, jeszcze nie wydana.
0: Zgadza się, tak samo jak Ogródki podokienne. Bezsenność jest absolutnie warszawska. Bohaterka jest mocno osadzona w tej rzeczywistości, tylko mówimy o czasie, ja tę książkę pisałam 2 lata temu, a osadziłam ją w takim okresie postpandemicznym, bym powiedziała, więc jeżeli czytamy ją teraz, to już pewne rzeczy mogą faktycznie nie być aktualne, ale i tak współczesne. Bohaterka chadza do knajp, które ja lubię, tatuuje się w salonie tatuażu, w którym ja się tatuuję. Więc to jest faktycznie moje. Osadziłam ją w tym, co znam, tym, co widzę, tym, co słyszę, bo to lubię. Dobrze się w tym poruszam. Ale to nie jest tylko Warszawa. To jest także Ustka.
1: Okay.
0: Powstały w tym momencie już 2 mapy, które można sobie ściągnąć QR-kodem ze stron moich społecznościowych, moich profili społecznościowych czy wydawnictwa. Także na zakładkach są. Z kodem QR, który przenosi nas do tak zwanego spaceru bezsennej. Jeden spacer jest właśnie po Warszawie. Nie są to wszystkie miejsca, które moja bohaterka Melania odwiedziła, tylko pewien wybrany fragment. Także i z moimi troszkę ulubionymi punktami. I po

0: jest to drugi spacer, drugie kod QR. One mają już troszeczkę inną aranżację graficzną, dostosowaną także do emocji, do czasu, bo akurat spacer bezsenny po Warszawie jest bardziej w ciągu nocy, a spacer po Ustce, no to jest jeden pełny dzień. I tam jest akurat cały, bo to się udało w tych paru punktach ująć. Całe miasteczko, które duże nie jest, ale wszystkie punkty Melanii, które ona odwiedziła, jednak zawrzeć. Więc także w taki sposób, powiedzmy, interaktywny, tak, można wejść w świat mojej bohaterki.
1: Te pomysły, o których mówisz, to są pomysły twojego wydawnictwa, czy ty jesteś tak kreatywna, mówiąc o tworzeniu, że właśnie wychodzisz jakby poza książkę?
0: Zarządzam marketingiem w ZOO. Więc...
1: Ale najtrudniej reklamuje się własne, moim zdaniem.
0: Pewnie tak, aczkolwiek to, że ten marketing jest mi bliski, no to sprawia, że gdzieś ta twórczość związana z tym, w jaki sposób promować, projektować, nie jest mi obca. Natomiast moja książka otrzymała patronaty dwóch fundacji. Jedna to jest Fundacja imienia Pamięci Marka Chłaski, druga to jest Fundacja Art 44. Dostała w związku z tym także na start wsparcie finansowe, za które to wsparcie finansowe udało nam się zrealizować projekty także graficzne, natomiast nie ukrywam, że sama koncepcja tego, w jaki sposób książka powinna mieć promocję, co powinno za nią iść, jest to dzieło moje oraz moich najbliższych współpracowników, żeby powstały, aby realizacja została zlecona.
1: Ty wiedziałaś, co robić, tak sobie wyobrażam, że stawiasz tą ostatnią kropkę w tej książce i co dalej się dzieje? Piszesz, nie wiem, dajesz ją partnerowi, partnerce czy przyjaciółce, mówisz, czytaj, daj znać. Kto ocenia, czy to już i co dalej? Gdzie ona dalej wędruje?
0: Tylko ja oceniam, prawdę mówiąc. I w momencie, jak czuję, że jest okej, wtedy wysyłam.
1: Wysyłasz do wydawnictwa.
0: Tak.
1: Po wydawnictwach po prostu się wysyła.
0: Staram się nie wysyłać do wszystkich naraz,
1: jasne,
0: tylko jednak celuję, ale akurat w przypadku Bezsenności jest to wydawnictwo zarejestrowane w Bielsku-Białej. I nie ukrywam, że w momencie, kiedy zdecydowałam się, tak, to jest ten moment, chcę wydać Bezsenność, zmarł mój tata, który akurat w Bielsku mieszkał. I tak pomyślałam, że nigdy wcześniej nawet nie wiedziałam, nie orientowałam się, tak, nie zastanawiałam się, jakie wydawnictwa są w Bielsku, ale poszłam za tą energią. I oni się odezwali.
1: Naprawdę?
0: Oni się zgodzili, tak, oni się zgodzili prawie od razu, więc stwierdziłam, że nie będę szukać dalej, nie będę już szukać większego wydawnictwa, czy wydawnictwa, które ma większą renomę na rynku. Zostałam z nimi z tego tak naprawdę bardzo sentymentalnego powodu i naprawdę nie żałuję. Współpraca jest fajna.
1: Rozumiem, że teraz jesteście w trakcie promowania książki, w trakcie spotkań z psychologami, o których wspominałaś. Lubisz to? Jest to stresujące?
0: Wiesz, Kasia, dla mnie troszkę jest, bo ja jestem osobą mimo wszystko introwertyczną.
1: Jasne, a nie powiedziałam tego o tobie, naprawdę jesteś introwertykiem.
0: Tak,
1: chociaż to nocne pisanie po godzinach, to może tak.
0: To mnie zdradza.
1: Tak.
0: Jestem, wystąpienia publiczne nie są moją ulubioną formą spędzania czasu, ale uwielbiam pisać i wiem, że bez tego, no niestety bez sprzedaży, bez poinformowania o tym, że takie dzieło istnieje, po pierwsze nie napiszę kolejnych książek, albo napiszę, ale nie wydam, po drugie nie dotrę z tym przekazem, który bym chciała, czyli o tej psychoedukacji, o tym, o czym już powiedziałam. Bardzo zależy mi, żeby część tematów, które nie są tak szeroko omawiane, chociażby ta schizofrenia, która się pojawia w Paranoiko, która mam nadzieję już niebawem też się pojawi w jakiejś formie, czy audiobooka na początku, zobaczymy, czy wejdziemy w Digitally First opcję, czy jednak zdecydujemy się na druk. No to są tematy takie troszeczkę wałtowane społecznie, nie są częste, mówiąc nawet o tym, jaka jest skala schizofrenii, że jest to około 5% społeczeństwa choruje, przynajmniej te, które, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć i zdiagnozować. Dla mnie są to tematy szalenie ciekawe, ale psychoedukacja to nie tylko kwestia informowania i uczenia o tym, jakie występują choroby, ale także zapobiegania pewnym dysfunkcjom. O ile schizofrenii nie jesteśmy w stanie zapobiec, o tyle już alkoholizm, tak,
1: uzależnienia,
0: tak, budowanie poczucia własnej wartości. Stąd uważam, że tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat była ta edukacja na poziomie szkół, nauka stawiania granic swoich, moich, nauka rozmawiania o emocjach. Do tego też zainspirowała mnie historia mojej córki, tej starszej, 16-latki,

0: Otóż ona ma taką grupę swoich znajomych, z którymi się raz na jakiś czas spotykała się bardzo często, prawda? Codziennie. Grają w siatkówkę gdzieś tam na naszych brudnowskich boiskach i parę razy w roku przyjeżdża do nich kolega, który na co dzień wychowuje się w innym kraju. Tutaj ma dziadków, ma część rodziny, więc jeżdża wakacje, święta, przedłużone weekendy i tak dalej. On normalnie mówi po polsku, ma polskich rodziców i on taką łatwością wszedł w nową grupę. Tak wspaniale się z nimi zaczął dogadywać. Przyjął, z tego co mi opowiada córka, pozycję jakby takiego troszeczkę naturalnego lidera. Coś się stało, wszyscy się zwracali do niego. Do tego doszło, że jak on wyjechał, coś się stało, to oni, o, gdyby on tu był, to by wiedział, co zrobić. I drążyłyśmy, skąd to może wynikać. Właśnie się okazało, że on w swoim kraju od szkoły podstawowej ma taki przedmiot jak psychologia. Oni się uczą rozumieć drugiego człowieka. I to jest niesamowite. I ja wiem, że świata nie zmienię i polskiego systemu edukacji nie zmienię, ale chcę wejść w taki projekt, który pewnie będzie trwał latami, bo do tego są potrzebne i badania podłużne i stworzenie pilotażowego programu, żeby w ramach chociażby godzin wychowawczych, tak, dać nauczycielom, wychowawcom, pedagogom czy psychologom szkolnym odpowiednie narzędzia, żeby wejść z pewnymi materiałami dostosowanymi do wieku. Wydaje mi się, że wtedy przynajmniej część problemów, które ma obecnie młodzież, które naprawdę, to też śledzę te statystyki i są one zatrważające, że moglibyśmy wyjść im naprzeciw. No dla, gdzie, jeżeli nie w szkole, jeżeli dziecko nie ma w środowisku naturalnym, w środowisku rodzicielskim, domowym, czy odpowiednich odpowiedniego zaopiekowania, tak, powiedzmy szeroko, tak, to gdzie, jaka inna instytucja powinna mu to dać?
1: Kasiu, to znaczy, że twoje książki są skierowane jakkolwiek też do młodzieży, czy to jest raczej literatura dla dorosłych? Bo teraz mówisz o nich i zastanawiam się, jak to jest. Czy taka 16-latka na przykład przeczyta twoją książkę już świadomie?
0: Chyba wolałabym nie, bo to są jednak książki dla dorosłych.
1: Znaczy,
0: nie ma ostrych scen seksu, żeby nie było. Ale mimo wszystko wolę jeszcze, mojej córce poprosiłam, żeby jeszcze nie czytała.
1: Czyli to jest taka skierowana
0: na razie
1: do dorosłych.
0: Jest to literatura absolutnie dla dorosłych. Natomiast ja patrzę na psychologię całościowo, tak, widząc siebie kiedyś osadzoną, jeżeli w ogóle się na to zdecyduje, w tym zawodzie, w tych realiach, czy w takim doradztwie psychologicznym, no to myślę mocno o młodych ludziach. Akurat w Ogrodzie Zoologicznym pełnię także funkcję koordynatorki do spraw standardów ochrony małoletnich.
1: Okay.
0: Sama przyjęłam na siebie tę funkcję. Oczywiście było polecenie miasta, że musimy taką funkcję przygotować. Zresztą jest na to odpowiednie prawodawstwo. Przeszkoliliśmy cały zespół i pomimo, że są to sprawy w ogóle psychologia dzieci, młodzieży, traumy dziecięce, te przedmioty na studiach no, są dla mnie najcięższe. I wiem, że z dziećmi nie chciałabym pracować. Znaczy, cieszę się, że otrzymuję narzędzia, bo mogę kiedyś komuś pomóc. Natomiast nie wiem, czy psychicznie wytrzymałabym te przypadki,
1: rozumiem,
0: które my też te case'y analizowaliśmy. Jest to po prostu bardzo trudne. Ale nie ukrywam, że chciałabym czy swoją pracą, czy swoją, może kiedyś także swoim pisaniem, zrobić coś w tym kierunku, żeby było, no sama mam dziewczynki, sama, tak, dwie córeczki. Uwielbiam młodzież, uwielbiam też zetki. No, i lubię też z nimi pracować.
1: Tak.
0: Ja się bardzo cieszę, że także w ZOO mamy coraz więcej młodych osób, ich punkt widzenia, coś, w jaki sposób oni świat zmieniają. Jest dla mnie niesamowitą przygodą w ogóle intelektualną, rozmawianie z tymi ludźmi i poznawanie ich świata. I chciałabym, żeby ci młodzi ludzie rośli zdrowi psychicznie, pełni wiary we własne siły, uczciwi, fajni dla drugiego człowieka, respektujący granice jednych, drugich, no a dzieciaki absolutnie powinny być zaopiekowane, jeżeli nie przez rodzinę, to przez system państwa. No tak jest moje zdanie i gdzieś wiem, że czasem to wygląda jak od sasa do lasa, tutaj ZOO, tutaj literatura, ale według mnie to się gdzieś wszystko łączy. Łączy się to psychologią, łączy się tym kontaktem z drugim człowiekiem, bo tak jak mówiłyśmy, ZOO to nie tylko zwierzęta, to jest w tym momencie 200 pracowników. Każdy ze swoją historią, każdy ze swoimi

człowieka, respektujący granice jednych, drugich, no a dzieciaki absolutnie powinny być zaopiekowane, jeżeli nie przez rodzinę, to przez systemy, system państwa. No tak, tak jest moje zdanie i gdzieś wiem, że czasem to wygląda jak od sasa do lasa, tutaj zo, tutaj literatura, ale według mnie to się gdzieś wszystko łączy. Łączy się to psychologią, łączy się tym kontaktem z drugim człowiekiem, bo tak jak mówiłyśmy, zo to nie tylko zwierzęta, to jest w tym momencie 200 pracowników. Każdy ze swoją historią, każdy ze swoimi

wiem, że czasem to wygląda jak od sasa do lasa, tutaj zo, tutaj literatura, ale według mnie to się gdzieś wszystko łączy. Łączy się tą psychologią, łączy się tym kontaktem z drugim człowiekiem, bo tak jak mówiłyśmy, zo to nie tylko zwierzęta, to jest w tym momencie 200 pracowników. Każdy ze swoją historią, każdy ze swoimi potrzebami.

0: psychologiczną, oczywiście skierowaną do takiego...
1: Myślę, że jakieś elementy psychologii się tam znajdują, ale
0: wiadomo.
1: Pod kątem rodzinnym jest to taka opowieść kilkurozdziałowa o wielodzietnej rodzinie i ich psie, tytuł Plujki.
0: Plujki, okay, ale jeszcze nie jest do znalezienia, rozumiem?
1: Jeszcze nie jest. Ale mam nadzieję, że niebawem będę mogła ci się pochwalić. Już jest.
0: No, ale bezsenność jest. Bezsenność już możemy kupić.
1: Tak, bezsenność możemy kupić jak najbardziej. Żona Rona się wyprzedała, więc właściwie to czekam na drugi. Dziękuję bardzo. Czekam na drugie wydanie. No i do przodu.
0: Jak twoi bliscy na to wszystko, na twoje pisanie? Cię wspierają, mają, jakby kibicują, czy raczej mówią, Kaśka, weź ty się skup na jednym, bo dużo tego wszystkiego.
1: Nie, mam ogromne wsparcie, naprawdę ogromne wsparcie. Jeżeli tylko potrzebuję czasu na pisanie, dziadkowie zabierają dziecko na weekend. No, moja córka też chyba jest ze mnie dumna, mój mąż również, więc naprawdę mam wsparcie, absolutnie nie narzekam. Mam też parę inspiracji, bo zawsze ktoś przyjdzie z jakimś pomysłem. Bezsenność jest, jak na książkę, bardzo muzyczna.
0: Właśnie, co to znaczy?
1: Aha.
0: Bo czytałam taki, chyba ty mi to napisałaś w ogóle. Co to znaczy muzyczna książka?
1: Jest tam dużo muzyki, dużo tekstów, dużo podkreślenia pewnymi tytułami muzyki, która właściwie łatwo dostępna, bo wszyscy ją gdzieś znamy, kojarzymy, podkreślenia danych momentów, ale mówiłam o inspiracji rodzinnej. Mój mąż uwielbia muzykę i słucha jej namiętnie, odkrywa nowe rzeczy. I kiedyś pisałam Bezsenność i nagle słyszę, puścił coś nowego, czego nie znam i to coś śpiewa, tak jak ja piszę. I to była Sierść Swiernalisa. Pierwszy raz to usłyszałam, pobiegłam do salonu, akurat on odtwarzał ten teledysk już któryś raz, bo też mu bardzo się to spodobało. No i tak to mocno we mnie zapadło, że wróciłam przed ten komputer i zmieniłam scenę w książce po to, żeby ta sierść tam zaistniała. Tekst od razu też sobie ściągnęłam, zacytowałam. Zainteresowałam Pawła Swiernalisa książką i tym motywem. Spotkaliśmy się, wymieniliśmy spostrzeżenia, pomysły i chyba zapoczątkowaliśmy nową współpracę, bo przy kolejnej książce, na którą gdzieś już koncept mi się rodzi, Paweł Swiernalis obiecał, że pomyśli o zrobieniu muzyki do książki, więc nie muzyka do filmu, tylko muzyka do książki się pojawi, a będzie to książka o męskiej depresji.
0: O męskiej depresji. Bo rozumiemy, że dotychczas bohaterki były kobietami, prawda?
1: Tak. Poza Ogródkami Podokiennymi, gdzie głównym bohaterem jest chłopak i tam jest narracja trzecioosobowa.
0: Okej, okay, a tak to pisałaś z punktu widzenia tej osoby, czyli w pierwszej osobie, tak to się ładnie mówi, i były to kobiety. To skąd teraz pomysł na książkę z męskiej perspektywy?
1: No, inspiracje przychodzą zewsząd. Jako adeptka prawie, że psychologii, no to tych case'ów pojawia się bardzo dużo.
0: Tak.
1: W różnych obszarach, w różnej tematyce. Pracujemy z wieloma specjalistami. Naprawdę niektórzy wykładowcy czy ćwiczeniowcy potrafią w taki sposób temat zapodać, że ja później o nim myślę tygodniami. I no mam w sobie coś takiego, że muszę to przełożyć, muszę to mięso jeszcze podziałać i żeby z tego wyszedł tekst, bo aż szkoda, żeby gdzieś to nie zaistniało, więc stąd jest ta inspiracja o męskiej depresji i mam nadzieję, że mi się to uda, bo to będzie dla mnie eksperyment. Tak jak mówię, pierwsze Ogródki Podokienne, tam był chłopak, no ale to nie ten wymiar. Tutaj jednak muszę wejść w głowę faceta.
0: Myśleć jak facet.
1: Tak, znaczy pytanie, jak bardzo to myślenie jak facet
0: się różni od
1: myślenia jak kobiet, bo to różne
0: są
1: pomysły na interpretację tego, łącznie z badaniami różnic mózgu i tak dalej.
0: Tak.
1: Ale poruszając się po warstwie po prostu ludzkiej wrażliwości, odczuwania świata, jeżeli jesteś w dołku, jeżeli... No depresja jest podobna, tak. Każdy, kto był w depresji, czy odczuwał anhedonię, mówił o podobnych doznaniach. Więc wydaje mi się, że udźwignę ten temat. Trzymaj za mnie kciuki.
0: Będę.
1: Ale nie mogę się tego doczekać. Nie mogę się doczekać tekstu Swiernalisa do tej książki.
0: To już się zaczął, proces się już zaczął, ty już piszesz, czy jeszcze jesteś na fazie myślenia, planowania?
1: Ja obiecałam mojemu rektorowi Uniwersytetu Wizja, który także był na moim pierwszym spotkaniu autorskim, więc ja mu to publicznie obiecałam przy tych 70 osobach, które były na sali, że ja najpierw napiszę pracę.

0: dopiero później książkę, więc ja się muszę tego trzymać.
1: Rozumiem, absolutnie. Ja obiecane rektorowi to... Okej, tak. Czyli praca i książka. Wtedy my nie możemy...
0: Praca i książka, znaczy książka gdzieś tam w głowie się...
1: Cały czas.
0: Jakieś tam malutkie zapiski, ale...
1: Nie, panie rektorze, nic tutaj nie powstaje.
0: Nie, nic nie powstaje, panie rektorze. To mam w obietnicy.
1: Kasiu, powiedz, czy ty po tym początku tego pisania, wiesz, pod pseudonimem, możesz teraz już tak powiedzieć o sobie z dumą, że jesteś pisarką?
0: Co więcej, powiem ci, ja się podpisuję już w niektórych mailach jako pisarka.
1: Ekstrem.
0: Powiem taką ciekawostkę.
1: Tak.
0: W moim gabinecie wisi obraz, który namalowała szympansica Lucy, ponieważ szympansica Lucy była wychowywana przez człowieka i bardzo długo naśladowała człowieka. Któregoś razu opiekunka zauważyła, że Lucy chciałaby malować tak jak ona. I dała jej płótno,
1: tak.
0: Dała jej farby i Lucy zaczęła malować. Część jej obrazów została sprzedana na aukcji.
1: Tak.
0: Ja też jeden zakupiłam. To jest mój prywatny obraz, on wisi właśnie w moim gabinecie. I jakiś czas temu Muzeum Narodowe zwróciło się do nas, będzie organizowało taką wystawę Bestiariusz i poprosiło mnie o wypożyczenie i poprosiło, jak podpisać
1: posiadacza.
0: No i tak, poprosiłam, żeby to była jednak pisarka, bo kolekcja jest prywatna. Więc też moja prywatna działalność i odważyłam się tak pierwszy raz publicznie.
1: Super, to super, że też w takim miejscu i przy takiej akcji, bo to takie wszystko symboliczne bardzo,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak, zwierzęta, sztuka, to jest wszystko.
1: Kasiu, zazwyczaj na koniec rozmowy, do którego się zbliżamy, ja staram się wyłuskać to, czego mogę życzyć mojej gościni lub gościowi, ale u ciebie mam problem trochę, bo tak opowiadasz, mam wrażenie, że duży porządek panuje w twojej głowie. Nie wiem, czy mogę to dookreślić, ale że ty sobie już na wiele rzeczy odpowiedziałaś i chyba wiesz, że możesz być z siebie dumna, nie?
0: Tak, i chcę tego też nauczyć moje córki, bo sama jako dziecko miałam z tym problem i myślę, że dopiero

0: porządek panuje w twojej głowie. Nie wiem, czy mogę to tak to dookreślić, ale że ty sobie już na wiele rzeczy odpowiedziałaś i chyba wiesz, że możesz być z siebie dumna, nie?
1: Tak. I chcę tego też nauczyć moje córki, bo sama jako dziecko miałam z tym problem i myślę, że dopiero

0: Poprosiło mnie o wypożyczenie i poprosiło, jak podpisać.
1: Posiadacze.
0: No i tak, poprosiłam, żeby to była jednak pisarka, bo kolekcja jest prywatna, więc też moja prywatna działalność i odważyłam się tak pierwszy raz publicznie.
1: Super, to super, że też w takim miejscu i przy takiej akcji, bo to takie wszystko symboliczne bardzo,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak, zwierzęta, sztuka, to jest wszystko.
1: Kasiu, zazwyczaj na koniec rozmowy, do którego się zbliżamy.
0: Tak, i chcę tego też nauczyć mojej córki, bo sama jako dziecko miałam z tym problem i myślę, że dopiero

0: strona.
1: Jest wykupiona, ale się pojawi, więc...
0: Z drugiej ręki.
1: Zależy, kiedy tego słuchacie. Powiedz mi i właściwie naszym słuchaczom, Gosiu, jak cię znaleźć? Jak znaleźć twoje social media? Jak znaleźć cię w świecie cyberprzestrzeni? I też o twoich spotkaniach, gdzie one są i kiedy?
0: Moje sociale są prowadzone pod moim imieniem i nazwiskiem, Katarzyna Myszkorowska. Gdzie mnie znaleźć? Na spotkaniach autorskich, na które serdecznie zapraszam. Najbliższe będzie 15 maja w Ustce. Tam poruszymy wątek alkoholizmu, życiu na granicy alkoholizmu, bo od razu mówię, że moja bohaterka, którą naprawdę bardzo lubię, ona wzbudza różne emocje u różnych osób, alkoholiczką do końca nie jest.
1: Okej.
0: Potrafi przestać, kiedy chce. Alkoholik chce, ale nie może. To jest ta zasadnicza różnica. W psychologii oznaczamy. Kolejne spotkanie będzie 11 czerwca w bibliotece na Pradze Północ. Tam będzie rozmowa z seksuolożką. 17 października znów wrócę do Ustki wraz z hotelem Grand Lubicz, który niesamowicie wspiera książkę.
1: Jasne.
0: Wspiera jej promocję, wspiera jej ideę. Więc tutaj duży ukłon dla właściciela, pana Łukasza Delubicz-Szeliskiego, który zgodził się, jak to czasami mówią, podporować temu całemu projektowi, oraz dla pana burmistrza Ustki, który również objął patronatem, to wespół z nimi powstała i mapa, i cała linia promocji. I kolejne spotkania są gdzieś zapowiadane, gdzieś tworzone, ale jeszcze nie ma konkretnych dat, więc myślę, że na socialach będzie można.
1: Czyli wynajdując cię, nie wiem, na Instagramie, na Katarzyna Myszkorowska. Ty widzisz?
0: Tak.
1: Zaczęłyśmy od tego rozmowę. Będą tam opisane.
0: Tak, zdecydowanie. Katarzyna Myszkorowska na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie również można mnie znaleźć.
1: Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wspaniałe jest to łączenie światów. Ja uwielbiam, jak ludzie o tym mówią, bo sama to robię, więc jak słyszę właśnie, że nie, to nie jest tak, że będę zajmować się tylko jedną rzeczą, połączę różne rzeczy i dziękuję ci za to. Życzę ci mnóstwa inspiracji i czasu, bo myślę, że to jest też coś, czego może ci brakować. No co, słuchaczy zachęcam. Ja przyznam się bez bicia, ja nie czytałam jeszcze Bezsennej, Bezsenności. Chciałam zobaczyć, jak bardzo będę chciała po rozmowie. I chcę, więc idę w to. No i co, napiszę do ciebie, jak już przeczytam. I dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję ci bardzo, jestem ciekawa twojej opinii.
1: Dzięki.
2: Zwrot akcji VoxFM.

0: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Naukowcy z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz uczestniczą w tworzeniu europejskiego portfela cyfrowego. Ma on działać jak M-Obywatel, tylko że dla Europy.
1: Szymon Mamrot, kierownik projektów informatycznych Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny.
2: Może zacznijmy od wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym jest europejski portfel tożsamości cyfrowej.
1: Każdy w Polsce zna i pewnie używa aplikacji M-Obywatel. Ponad 9 milionów, ta aplikacja ma ponad 9 milionów użytkowników. Jest fajna, możemy tam, mamy tam dowód osobisty, prawo jazdy, różne inne dokumenty, możemy się zalogować do serwisów administracji rządowej. Wszystko fajnie, tylko ta aplikacja działa tylko w Polsce. W momencie, kiedy wyjedziemy spoza Polski, nawet do innego kraju Unii Europejskiej, ta aplikacja już przestaje działać, tak naprawdę nie jest uznawana w innym kraju. I kilka lat temu kraje Unii Europejskiej postanowiły wprowadzić przepisy, które spowodują, że tego typu rozwiązania, tego typu aplikacje mobilne będą uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To była tak zwana nowelizacja rozporządzenia eIDAS, która wprowadziła tak zwany europejski portfel tożsamości cyfrowej. O co chodzi? Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tworzyć nowy portfel, tylko żeby kraje, które nie mają takie portfele, rzeczywiście portfele stworzyły, ale kraje takie jak Polska, które mają świetnie działający obywatel, dostosowały ten nasz polski obywatel, żeby on był akceptowalny i rozpoznawalny w całej Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, chodzi o to, żebyśmy tym naszym obywatelem mogli się posługiwać poza granicami Polski. Na przykład wynajmując samochód, możemy pokazać prawo jazdy, tak? Korzystając z jakichś serwisów administracji publicznej w innym kraju, możemy się zalogować polskim M-Obywatelem. To są tego typu sprawy.
2: Właśnie tych usług w M-Obywatelu jest naprawdę sporo. One wszystkie będą zaimplementowane do tego, żeby mogły działać za granicą. Jakie to będą korzyści?
1: Znaczy, w przypadku Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej mówimy głównie o tym, że te dokumenty, które są w polskim portfelu M-Obywatelu, będą akceptowane i rozpoznawalne w innych krajach. Tak naprawdę cała praca polega na tym, żeby te rozwiązania były, że tak powiem, znane i rozpoznawalne pomiędzy krajami w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby, tak jak mówię, żeby na przykład pokazując ten dowód w M-Obywatelu w wypożyczalni samochodu w Hiszpanii, było to akceptowalne, tak? Jednocześnie to jest jakby ta kwestia pokazania tego, powiedzmy sobie, tej aplikacji, powiedzmy sobie, użytkownikowi fizycznie, tak, ale mówimy o tej takiej funkcjonalności związanych z logowaniem się, tak. Dzisiaj M-Obywatelem możemy się zalogować na wiele serwisów administracji, tak. Chodzi o to, żeby tym samym M-Obywatelem

0: Polak załatwiający sprawę w innym kraju też mógł zalogować się do tego serwisu.
1: Czyli na przykład, dajmy taki przykład, jadę do Włoch, coś mi się dzieje i chcę pójść do lekarza, to tutaj ten M-Obywatel mi pomoże taką sprawę załatwić, bo mam jego polską wersję.
0: Tak, na przykład wielu z nas używa tę europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, EKUS. Tak? Dzisiaj to jest plastikowa karta, trzeba iść, o nią się ubiegać. W przyszłości EKUS, czyli ta europejska karta, będzie jako dokument w portfelu, tak? Będzie rozpoznawalna, będzie można pobrać, tak jak dzisiaj możemy pobrać dowód osobisty, prawo jazdy, będzie można pobrać ten EKUS. No i co najważniejsze, ten EKUS, tak, zawarty w tym portfelu, będzie akceptowalny na przykład w szpitalu we Francji, w Hiszpanii czy w innym kraju Unii Europejskiej.
1: Rozumiem, że projekt jest rozbudowany. To jaka rola jest tutaj Poznańskiego Instytutu Technologicznego w tych badaniach?
0: Tak, my w Poznańskim Instytucie Technologicznym od wielu lat współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zakresie rozwoju serwisu biznes.gov.pl. W tym projekcie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten polski M-Obywatel, czy ten europejski paszport tożsamości cyfrowej zintegrować z biznes.gov.pl, czyli generalnie jesteśmy nastawieni na usługi dla przedsiębiorców, chociażby po to, żeby przedsiębiorca z Polski, mający swoje dane w tym portfelu M-Obywatelu, czy który będzie miał jakby rolę europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, mógł te dane na przykład przekazywać, załatwiając sprawy urzędowe online w innym kraju Unii Europejskiej. Generalnie założenie jest takie, że wszystkie kraje Unii Europejskiej pod koniec przyszłego roku, czyli 2026 roku, powinny uruchomić u siebie europejskie portfele tożsamości cyfrowej.
2: Z Szymonem Mamrotem z PIT Łukasiewicz rozmawiał Bartek Łojewski. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem. A jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po międzynarodowych targach poznańskich wybrała się Natalia Chrystek.
3: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć!
4: Cześć, witam Was.
3: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
4: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu dla mnie, to są nawet 2 godziny.
3: Wow, no ja tyle nie mam, ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
4: Zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
3: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
4: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
3: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
4: Trochę była. W pewnym sensie była od początków tak naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
3: Wchodzimy. O, bo tu skrzypią. Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
4: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać, to nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy 3 kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego okręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu, na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
3: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład.

0: przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
1: Tak, zgadza się. No, to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak, nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym. I jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
0: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
1: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tychże części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców wieży, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na 3. i 4. piętra po prostu nie chciała docierać.
0: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
1: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z Targów Poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
0: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży górnośląskiej, a właściwie z iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
1: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5, to jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed tym pawilonem.
0: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
1: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł, nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Zedong rządził i w środku był jego wielki pomnik.
0: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
1: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni.
0: Wow.
1: Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn po środku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
0: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie tu większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
1: Bardzo proszę.
0: Echo! Jest.
1: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
0: Ale co tam jest? Słoiki z ogórkami?
1: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
0: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
1: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac powszechny.

0: Narodowej Wystawy Krajowej.
1: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
0: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
2: Wow.
0: To jest kawał drogi.
1: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
0: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
1: Są tutaj również bardzo stare pawilony historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
0: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu i po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także pałac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
1: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
0: Pałac targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne 4 kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
1: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie. Ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
0: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań, kochany, widzimy dworzec zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na Powszechną Wystawę Krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie Powszechnej Wystawy Krajowej. I był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
1: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd. Prawda?
0: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem. Pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do dworca zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się sobie coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belweder. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna podczas targów właśnie, które odbywały się na te.

0: terenie miasta Poznań.
1: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
0: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali Ziemi.
1: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po międzynarodowych targach poznańskich. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
2: A efektem tego spaceru jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam.
3: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Sędzia piłkarski z Poznania pojedzie na mundial. Adam Kupsik dostał nominację od FIFA i będzie sędziował na jednej z największych imprez piłkarskich na świecie.
4: Jestem sędzią liniowym, tym człowiekiem z flagą, który uzupełnia zespół sędziowski. Sędzią zostałem już 19 lat temu i sędziuję od tego czasu piłkę nożną. Natomiast sędzią międzynarodowym jestem od 2020 roku i sędziowałem do tej pory turnieje takie jak Mistrzostwa Europy. W piłce nożnej byłem też na finale klubowych Mistrzostw Świata, które rozegrane były w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych. Sędziowałem mecze Ligi Mistrzów. Natomiast Mistrzostwa Świata jest to jakieś nowe doświadczenie, na które bardzo się cieszę. W skład naszej ekipy sędziowskiej wchodzi Szymon Marciniak, który jest liderem, bardzo dobrym liderem, z dużym doświadczeniem międzynarodowym. Jest on wybitną postacią polskiego sędziowania. Dalej jest sędzia asystent Tomasz Liskiewicz, sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski, no i ja, drugi z asystentów.
3: Powiedział nam arbiter z Poznania, który na co dzień jest adwokatem. Oba moje zawody się ze sobą łączą, mówi Adam Kupsik.
4: Łączenie pracy sędziego piłkarskiego z drugim moim zawodem, czyli zawodem adwokata, wymaga dużej dozy elastyczności i dobrej organizacji pracy, ale jakoś udaje mi się to łączyć. No i trzeba też powiedzieć, że te dwa zawody, które wykonują, mają więcej ze sobą wspólnego niż niektórym może się wydawać, ponieważ te oba zawody wymagają umiejętności radzenia sobie z presją, wymagają umiejętności podejmowania szybkich decyzji natychmiastowych, wymagają aktywnego działania. Zatem myślę, że obie te prace przekładają się na to, że można je wykonywać jeszcze lepiej. Jedno z drugim łączy się, bo piłka nożna jest moją największą pasją życiową. Od kiedy tylko pamiętam, grałem w piłkę, najpierw na boiskach jakichś asfaltowych, betonowych, gdzie zamiast słupków stawialiśmy plecaki z kolegami. Później grałem w klubie piłkarskim, kiedy zorientowałem się natomiast, że te moje zdolności piłkarskie są za małe. Zainteresowałem się znalezieniem innej drogi, aby być w tej piłce nożnej, aby dalej być blisko mojej największej pasji życiowej. No i gdy byłem na pierwszym roku studiów prawa, uzyskałem informację, że są poszukiwane osoby jako stażyści do Wydziału Dyscypliny, aby pracować w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej w Wydziale Dyscypliny. Zainteresowałem się tym, ale po bliższym zaznajomieniu się z tematem zobaczyłem, że oprócz poszukiwania ludzi do Wydziału Dyscypliny, co było pokrewne jakby z moim tokiem studiów, widziałem informację, że poszukują ludzi do sędziowania. Szukają kandydatów na funkcję sędziego piłkarskiego. Tak więc złożyłem tam papiery, zdałem kurs sędziowski i zacząłem sędziować, co do dzisiaj jest dla mnie dużą dozą szczęścia i bardzo się z tego

0: cieszę, ponieważ sędziowanie jest to piękna droga, wymagająca, ale na pewno bardzo rozwijająca człowieka zarówno pod względem relacji międzyludzkich, odporności na stres, organizacji życia. Dlatego wszystkim, zarówno młodszym, jak i starszym, polecam tę ścieżkę rozwoju, aby być blisko przy piłce. Uważam, że jest to bardzo dobra droga zapisać się na kurs sędziowski i zostać sędzią piłkarskim.
1: Adam Kupsik ma za sobą sędziowanie m.in. na Euro 2024. Na razie nie wiadomo, które mecze dostaną polscy arbitrzy.
0: O konkretnych meczach będziemy dowiadywali się z obsady sędziowskiej, która nam będzie publikowana 3 bądź 4 dni przed każdym meczem. Także jedziemy tam pod koniec maja. Mamy najpierw w planach kurs taki przygotowawczy, szkoleniowo-kondycyjny, który potrwa trochę ponad 2 tygodnie, a następnie przystępujemy do meczów.
1: Do Stanów wylatują na koniec maja. Jedyny dziko żyjący chomik w Polsce, chomik europejski, może wkrótce całkowicie zniknąć z naszych pól i łąk. Poznańscy naukowcy alarmują, że sytuacja tego gatunku jest dramatyczna i wymaga natychmiastowych działań.
2: Joanna Ziomek, pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Chomik europejski, nasz tutaj polski chomik, jego sytuacja jest bardzo zła w Polsce.
2: Bardzo zła i jeszcze chcę tutaj zaznaczyć, że to jest jedyny gatunek dzikiego chomika, który żyje w Europie Centralnej i właśnie w Polsce. Jest zła po pierwsze dlatego, że jego obszar występowania na terenie Polski zmniejszył się o 80%, a więc bardzo istotnie. Jest mocno pofragmentowany, ale generalnie jak spojrzymy na cały jego euroazjatycki obszar występowania, to wszędzie jest taka sama sytuacja. Czyli bardzo mocno te obszary występowania zmniejszyły się we Francji, w Holandii, w Niemczech, na terenie Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i dlatego na tej podstawie między innymi Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody nadała status zagrożenia chomikowi krytycznie zagrożony, zarówno w skali globalnej, jak i w Europie.
3: Jaki jest tego powód?
2: No, lista jest bardzo, bardzo długa i myślę, że lokalnie różne czynniki mogą na to wpływać, ale naukowcy oszacowali, że takim historycznym czynnikiem, który spowodował ten wir wymierania, to było masowe zabijanie chomika, dlatego że on, jak się dobrze poczuł w agrocenozach, to
3: co to znaczy, przepraszam?
2: To są pola uprawne, czyli jak się dobrze poczuł na polach uprawnych, miał tam bardzo dużo jedzenia, a wiemy, że ponieważ to jest gryzoń, to one miały zawsze bardzo duży potencjał rozrodczy, no więc potrafiły być masowe pojawy, tak, które powodowały różnego rodzaju szkody. No i on był wyłapywany i to w milionach, tak? Także już nie będę tutaj tych szacunków podawała, ale naprawdę od 4 do 15 milionów chomików rocznie, w zależności od terenu Europy. Natomiast aktualnie uważa się, że takimi czynnikami to jest przede wszystkim oczywiście współczesne rolnictwo przemysłowe, szczególnie silna chemizacja, ale również zanieczyszczenie światłem, które wpływa niekorzystnie na wewnętrzne procesy związane z rozrodem. No i jedno, które bardzo jest istotne, mianowicie obniżenie potencjału rozrodczego. Czyli jak na przykład samica mogła urodzić 8 młodych, to teraz rodzi o połowę mniej. A przyczyną tego jest właśnie zubożenie diety na polach uprawnych. Czyli kiedyś pola uprawne z miedzami dostarczały chomikowi wszystkich składników pokarmowych, czyli węglowodanów, białek, tłuszczy, minerałów, witamin, a w tej chwili, ponieważ na polach uprawnych nie ma na przykład miedz, na miedzach nie ma roślinności zielnej, czy jak to ktoś nazywa, chwastów również. Są wielkie obszary, na przykład tylko obsiane kukurydzą albo pszenicą. No to już tam nam mówi, że mamy generalnie węglowodany, prawda? I on nie może uzupełniać sobie. Badania pokazały zresztą, takie też w laboratorium, że faktycznie najwięcej młodych miały te samice, które miały zróżnicowaną dietę, tak?
3: Jest szansa na to, żeby tą populację chomika europejskiego odbudować, żeby uratować ten gatunek?
2: Faktycznie w tej chwili tempo wymierania

Gryzonia chomika jest chyba największe, jeśli chodzi o gatunek gryzonia w Europie. I oczywiście my w tej chwili myślimy o tym, żeby przede wszystkim zachować istniejące populacje. Na pewno nie będzie łatwo i nie będziemy teraz tego robić, żeby odtwarzać go na terenach, na których już zginął. Natomiast musimy te populacje, które są, starać się objąć ochroną.

0: solowy dla pól uprawnych. To się tak nazywa umbrella species. I to znaczy, że jest takim ambasadorem tych pól uprawnych i ochrona chomika jako gatunku, ale również siedliska, w którym żyje, będzie chronić inne cenne rośliny i zwierzęta, które w tym środowisku żyją. Także obecność chomika świadczy również o różnorodności biologicznej, która jest podstawą w ogóle funkcjonowania świata. Tak? Także w tej chwili zresztą jest taka tendencja i wszyscy dbają o to, żeby tą różnorodność biologiczną zachować.
1: To teraz tak już na koniec, ten chomik europejski, on się różni od tych, które często dzieci albo młodzież dostaje, nie wiem, na komunię, na urodziny takich klatkowych chomików?
0: To w ogóle jest jedna rodzina, tak? To jest rodzina, pozwolę sobie użyć Cricetinae, to są takie chomiki palearktyczne, jest ich 17 gatunków i tym się różni, że on jest największy, tak? Czyli on dochodzi do 30 cm, potrafi osiągać 1 kg wagi, a jak weźmiemy sobie chomiczka syryjskiego, no to on ma 18 centymetrów, prawda? Także w ogóle systematyka taka lineuszowska dzieli chomiki na duże, średnie i małe. I jedynym dużym gatunkiem jest właśnie chomik. A jeszcze co ostatnio ciekawe, to nowa polska systematyka spowodowała, że chomik tej nazwy możemy tylko używać w przypadku chomika europejskiego. Pozostały to jest chomiczek syryjski, chomiczniki dżungarski, robor Roskiego. Także oto są różnice, tak? Oprócz różnicy i jeszcze bardzo istotna różnica, że te gatunki, które my trzymamy w domowych terariach, które są naszymi pupilami, one są przybyszami z dalekich krajów, tak? Czyli chomik syryjski z wyżyn Aleppo w Syrii, a dżungarski czy Roborowskiego to tam północne Chiny, prawda? To zupełnie daleko, daleko.
2: A z profesor Joanną Ziomek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał Paweł Adam. Czepski. Głównie kojarzą się z mlekiem, wełną i wypasem górskim. Teraz naukowcy z Poznania zadbają o to, żeby kojarzyły się z terapią. Powstało pierwsze w Polsce, a może i na świecie, owcze stado terapeutyczne.
3: Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
4: Owce zazwyczaj kojarzą nam się z górami, z ciepłą wełną. A jakie inne tutaj skojarzenia możemy dzięki projektowi nowemu w skali kraju tutaj mieć?
3: To już mówię. Oczywiście to jest dobre skojarzenie z ciepłą wełną. Proszę zerknąć na mój sweter. Udziergany na Wyspach Szetlandzkich, więc to jest jak najbardziej na miejscu skojarzenie. Nie tylko góry. Mało osób pamięta, bo to jeszcze 30 lat temu. Owiec w Polsce mieliśmy około 5 milionów. W tej chwili zostało niecałe 300 tysięcy i rzeczywiście najwięcej jest w górach, ale nawet w Wielkopolsce mieliśmy swoją owcę wielkopolską. Mamy też fantastyczne wrzosówki. To jest też rasa rodzima, owce krótkoogonowe o fantastycznym charakterze i właśnie one służą temu nowemu skojarzeniu, o które pewnie pan redaktor pyta. No jeszcze inne skojarzenia to były zawsze jagnięcina, czyli takie fantastyczne mięso. Poza wełną były też owce hodowane na mleko i dalej przetwory, czyli na sery, jogurty. My jakby wymyśliliśmy inny sposób wykorzystania owiec i to jest właśnie podejście terapeutyczne. Owce przez taki swój szlachetny wygląd, przez taki spokojny charakter rzeczywiście pełnią rolę terapeutów. Zresztą parę lat temu o tym z kolegą Romanem Cieślarem napisaliśmy książkę Złap oddech na pastwisku. No ale wiadomo, od teorii do realizacji praktycznej mija trochę czasu. To, co w owcach jest też bardzo ciekawego, to one z racji tej terapii przypominają to, co mi jest najbliższe, że to nie jest taka klasyczna animaloterapia, gdzie w przypadku psa, kota, konia, alpaki musimy dotknąć zwierzęcia, musimy z nim bardzo być, tylko to jest tak jak w przypadku ptaków i ornitologii terapeutycznej, pewna terapia z dystansu. Chodzimy po dobrze przygotowanym pastwisku specjalnie dla tego celu, obserwujemy je, jesteśmy z nimi, ale nie musimy ich dotykać. Możemy, bo nasze owce są bardzo spokojne i w tym kierunku to wszystko pójdzie, ale że to nie musi być ten bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Jakby ta terapia ma dwojaki charakter. Każda terapia, oczywiście najlepszą metodą pozostania w zdrowiu, to jest lepiej zapobiegać niż gasić, czyli medycyna prewencyjna i to w przypadku terapii opartych na kontakcie z naturą, no to jest jakby klasyka, czyli że nie doprowadzaj się do stresu albo zaraz po stresie, po większym stresie spróbuj się zbilansować emocjonalnie. Ale tutaj jest też wystrzał dopaminy, takiego hormonu nagrody, radości, no bo one są tak fikuśne, tak świetne,

0: że po prostu się chce przy nich żyć i przy nich przebywać. Z drugiej strony wiemy, że takie terapie redukują poziom stresu, o czym już wspominałem, i redukują poziom hormonu nazywanego kortyzolem. Więc jakby mamy dwa takie mechanizmy. Ten z jednej strony pozytywny, z drugiej strony redukcja negatywnego. I na tym opiera się to całe podejście. No i tak jak pan redaktor zauważył, to jest no dość innowacyjne. W skali Polski na pewno jest to pierwsze stado, które ma taką funkcję. Nawet powiem więcej, w skali świata nie zauważyliśmy, a mimo poszukiwań, żeby takie było główne, taka była główna funkcja stad. Oczywiście jak się idzie w górach Szkocji i widzimy te milionowe pogłowia owiec, no to tam się pięknie przebywa, ale my nie wiemy, czy to działa sam ten krajobraz, czy te owce, czy wszystko razem. One są tam utrzymywane głównie ze względu na mięso i na wełnę. A nasze 10 wrzosówek, same samice, czyli tak zwane maciorki, są właśnie po to, żeby pracować terapeutycznie.
1: No właśnie, to jest 10 samiczek. Tak. One były specjalnie przygotowywane po to, żeby... Jak wyglądał sam proces przygotowania do tego właśnie, żeby te 10 owieczek mogło wypełnić tak. te funkcje?
0: No niestety długo. To od pomysłu do realizacji minął rok. Od spotkania z swoją menadżer projektu z Moniką Bartkowiak i trzeba było poszukać też dobrej duszy, która wyłoży na to pieniądze, czyli One Health Polska i pani Solange Olszewska, no i z profesorem Wójtowskim od nas z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach zaczęliśmy rozmawiać, jaką by tutaj rasę wybrać, jakimi cechami charakteru muszą się te osobniki charakteryzować. No i padło na wrzosówkę już wspomnianą i na osobniki z takiej hodowli, a z dalekiego Podlasia, ale te owce były też w Wielkopolsce. Chodziło nam o to, żeby wybrać od uznanego hodowcę i takie naprawdę z bardzo łagodnym temperamentem, żeby się nie bały człowieka, bo przecież to nie chodzi o to, żeby one były naszymi terapeutami, a same się stresowały. To muszą być takie owce, które można powiedzieć lubią ludzi i muszę powiedzieć, że nasze wrzosówki kochają ludzi. Jak się wychodzi na pastwisko, to podbiegają, beczą, gdzieś tam się poruszają, także jest to naprawdę świetny widok.
1: Jak to będzie wyglądało w praktyce? Każdy będzie mógł podejść i z tymi wrzosówkami porozmawiać może?
0: Aż tak prosto to nie. To oczywiście obiekt jest zamknięty, ponieważ to się wpisuje w taką większą koncepcję na takiej współpracy naszej z One Health Polska i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zbudowania całego takiej wizji terapii opartych na naturze. To jest koło Obornik Wielkopolskich w Kowanówku. No, żeby to mogło działać, to musi być taki turnus terapeutyczny. Wiadomo, że to nie jest takie wyjście sobie na spacerek i popatrzenie dwie minutki i o dziecko się ucieszyło. No to do takich rzeczy to służą agroturystyki, prawda? A tutaj chodzi o pewien proces terapeutyczny, więc to muszą być turnusy kilkudniowe. To oczywiście kosztuje. Ja muszę powiedzieć, że jak się jest pionierem, jak się jest pierwszym, no to też szukamy rozwiązań. Nie ukrywam, że tutaj też szukamy rozwiązań biznesowych, więc nasz pierwszy pomysł jest taki, żeby jednak trafiać do ludzi, którzy mają trochę środków, że za taką fachową terapię są w stanie zapłacić, a z drugiej strony z nich skorzystać, czyli ludzi zestresowanych. Nie ukrywam, że mówiłem przede wszystkim o biznesmenach i o przedsiębiorcach. Oni jak zobaczą, że to działa, to mamy nadzieję, że ta dobra nowina popłynie w świat. No i to jest też krok dla takiego pokazania, że owce mogą być potrzebne, że w tej chwili ludzie hodujący owce mają naprawdę spore problemy finansowe też w tych gospodarstwach, bo to ciężko się zbudżetować, a my chcemy pokazać to jeszcze jedno rozwiązanie. I widzę, że pan redaktor może się uśmiecha i może trochę w to nie wierzy, ale jakbyśmy tą rozmowę mieli 30 lat temu, 40 może bardziej, byśmy pytali o konie, no to konie były tylko zwierzętami pociągowymi i były ewentualnie gdzieś tam w sporcie dla bogatych ludzi. W tej chwili większość koni to jest utrzymywana ze względów hobbystycznych i właśnie taki gdzieś tam ten element terapeutyczny też jest. Więc my chcemy przemycać ten wątek, nazwijmy to hobbysto-terapeutyczne, żeby też w jakiś sposób wskazywać, że te piękne zwierzęta, które tworzyły krajobraz nie tylko gór, ale krajobraz wielkopolski, krajobraz Muraw, kserotermiczny, zwłaszcza nad rzekami, zresztą nasz obieg jest nad piękną rzeką Wełną, więc to wszystko właśnie ma się taki spinać w taką koncepcję. Ptaki śpiewają, owce beczą, my sobie chodzimy, odpoczywamy, zostawiamy stres i mamy gdzieś codzienne problemy, zwłaszcza problemy ogólnoludzkie.
1: To te takie najważniejsze cechy tych naszych 10 owieczek, to co? Wełna, beczenie?
0: Wełny też nasze są jeszcze nieostrzyżone. Pierwsze szczyże będą na wiosnę. To są młode owce, mają niecały rok, w marcu tego roku przyszły na świat. Tak, będą strzeżone, wrzosówka musi być strzeżona. Nawet chcemy zrobić takie warsztaty pracy z wełną i później z włóczką. O tym też są świetne prace, zwłaszcza z Anglii, że to ma charakter terapeutyczny. Tutaj nawet mamy panią

0: doktor lekarza psychiatry, który nam tutaj bardzo pomaga i doradza, bo wie, jak to działa. Właśnie to beczenie, przede wszystkim przebywanie z nimi. Proszę mi wierzyć, to jest naprawdę tak fantastyczny widok, że dla każdego, kto jest trochę wrażliwy na piękno natury, a to jest taka natura ujarzmiona, prawda? Bo owca, mimo tego przebywania w dzikim terenie, to jest gatunek udomowiony kilka tysięcy lat temu. Więc gdzieś tam w głowie sobie możemy poukładać, że nawet dla dzikiej natury ten wypas jest doskonały, że robienie przez nich kupki odchodów, one są atrakcyjne dla dużych gatunków owadów, przede wszystkim dla chrząszczy. To jest atrakcyjne dla ptaków, więc my przy pomocy tych owiec, można powiedzieć, chcemy zbudować, czy nawet odtworzyć taki ekosystem tradycyjnego pastwiska.
1: A moim rozmówcą był pomysłodawca projektu, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu

Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra Ukulele to ewenement na skalę naszego kraju. Grają na ukulele, a

0: Właśnie. Pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra ukulele. Trudna nazwa, ja się uczyłem, chyba 30 minut dzisiaj siedziałem od rana i się uczyłem. Trudna nazwa, ale ukulele chyba proste.
1: Ukulele proste, ja wrócę do nazwy, bo to był bardzo świadomy wybór. Nazwę wymyśliłem po to, żebyśmy nie osiągnęli sukcesu. Ona miała na dzień dobry po prostu blokować nam opcje.
0: No właśnie, jak się wchodzi na stronę, to macie cudowny opis na samym początku. Nie mam go teraz przed sobą, ale tam jest, że nazwy na pewno nie zapamiętacie, ale koncerty będą niezapomniane. No to jak już mamy nazwę, no to... Co gracie? Bo na czym gracie, no to chyba wszyscy już wiedzą, że na ukulele, ale teraz...
1: Niekoniecznie, dlaczego? Powiedzmy to.
0: No to dobra, właśnie. Gracie na ukulele.
1: Gramy na ukulele, tak jest. Pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra ukulele. Tak, gramy na ukulele, wersja oficjalna, będę się jej trzymał, jest taka, że nie jesteśmy zespołem coverowym, gramy całkowicie muzykę naszą autorską, piosenki, które sami napisaliśmy, a że są znane, jesteśmy po prostu świetni.
0: No właśnie, bo na koncertach możemy usłyszeć pewnie głównie covery.
1: To jest nasza twórczość i stoimy na stanowisku, że po prostu te przeboje, które gramy, zostały nam ukradzione.
0: Okej.
1: Część napisaliśmy dla innych, część sprzedaliśmy za tanio. Tak to działa.
0: Dobra. Jak ludzie reagują najczęściej na waszą muzykę?
1: Fantastycznie, bo jesteśmy świetni. Jesteśmy świetni i piszemy dobre kawałki, więc jakby odbiór jest tak, doskonały.
0: Ukulele kojarzy się z prostym instrumentem, ale muzyka związana z ukulele i to, co wy robicie, co piszecie, co śpiewacie, co gracie, wcale nie musi być proste, prawda?
1: Tak, tu się nakłada parę rzeczy. My jesteśmy wszyscy zawodowymi muzykami, ale związanymi z innym instrumentarium i to ukulele było taką odskocznią, trochę żartem na początek, żeby się po prostu powygłupiać we własnym towarzystwie. No a potem jakoś włożyliśmy w to dużo energii, radości, emocji, kliknęło i zrobił się z tego też jeden z naszych normalnych zawodowych projektów.
0: Właśnie, dlaczego, nie chcę pytać dlaczego ukulele, bo już to jest takie pewnie pytanie, które no co dostajecie,
1: nie?
0: Tak, no dobra, no to dlaczego ukulele akurat?
1: A dlaczego nie?
0: No, ja uwaga, tutaj mam odpowiedź na to twoje pytanie. Bo ukulele, ja na przykład sam swego czasu się uczyłem grać na ukulele, sobie plumkałem, bo też gram na gitarze, więc mówię, pewnego dnia nauczyłem się na ukulele. I wiem na przykład, jak reagowała moja rodzina na to, jak próbowałem różnych rzeczy na ukulele, że w pewnym momencie ukulele ich męczyło. W sensie dźwięk ukulele. Ja wtedy nie byłem wirtuozem ukulele, prawda? No więc wydaje mi się, że są instrumenty, które obiektywnie brzmią lepiej.
1: To jest niesamowite, bo wiesz co, teraz jakby wyjdę trochę z roli Kończala w PPNO i przejdę do całej Poznań ukulele, do tej misyjnej jakby części. No muszę cię poprosić, żebyś chyba wyciął ten fragment swojej opowieści.
0: Naprawdę?
1: Z tej rozmowy. Jak ukulele w ogóle męczy... Nie, przepraszam, musisz to usłyszeć. To nie mogło chodzić o instrument.
0: To chodziło o mnie, nie?
1: Chodziło o ciebie.
0: Tak myślałem właśnie.
1: Nie, to jest genialny instrument, w ogóle to jest wspaniały instrument, on dotyka ludzi... jakoś tak, wiesz, radośnie, fantastycznie, więc no nie muszę zanegować.
0: Czy właśnie, trochę o to mi chodziło, nie? Że to pewnie o mnie chodzi, ale też z własnej perspektywy muszę powiedzieć, że ukulele jest cudowne, bo puste struny już tworzą dobry dźwięk,
1: bo
0: prawda?
1: W ogóle to jest najprostszy instrument świata. Najprostszy instrument świata, mówię to z pełnym przekonaniem, jako magister sztuki w Akademii Muzycznej w Poznaniu, po prostu próg wejścia jest niesamowicie niski, co nie znaczy, że jest to niepoważny instrument, bo tak jak już tutaj padło i staramy się to też pokazywać i na festiwalu, i my jako PPNU, to jest pełnoprawny instrument, na którym można po prostu zagrać wszystko. Jeszcze za chwilę wrócę do tego naszego programu autorskiego i tego, co gramy. Próg wejścia jest niesamowicie prosty. Oczywiście instrument musi być nastrojony, ale w dzisiejszych czasach internet, komórki, gdzie strojek można mieć w telefonie, który zielonym kolorkiem pokaże, czy kręcimy kluczykiem w dobrą, czy w złą stronę, to jest osiągalne dla wszystkich. I bardzo łatwo na nim rozpocząć przygodę. To, co mówisz, puste struny, wystarczy, zawsze mówię, palcem przejechać, już jest fajnie, już się czujemy, wiesz, na Hawajach, na wyspach.
0: Wspomniałeś o festiwalu, ale do niego przejdziemy za chwilę. Jeszcze mam o to PPNOU pytanie. Wy normalnie koncertujecie, was można przyjść, usłyszeć, też zobaczyć.
1: Należy
0: i się pośmiać, nie?
1: Oczywiście.
0: No to jak często gracie, gdzie gracie, co to są za sceny, czy to są duże sceny, małe sceny klubowe? Trochę nas wprowadź w to, jakby ktoś chciał usłyszeć ukulele.
1: No, gramy w zasadzie wszędzie, gramy, no, mało, dużo, to jest zawsze, wiesz, subiektywne. Jak już powiedziałem, jesteśmy muzykami, bierzemy udział w wielu projektach, więc PPNU jest jednym z elementów, więc to nie jest coś, co jest jakby osią naszego życia, tylko uzupełnia nasze inne aktywności zawodowe, ale no gramy dużo, gramy, myślę, wystarczająco, jak na naszą ochotę. Jest taki fajny balans, że nas to cały czas bawi, a nie męczy, cały czas to jest radość. Gramy wszędzie, wiesz, od klubów przez, no, imprezy firmowe. Dużo gramy

0: zamkniętych imprez, ale też festiwale. I to nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Wiesz, graliśmy też na Poland Rocku, więc no nie ma ograniczeń.
1: Nie ma ograniczeń. No właśnie, bo ukulele chyba też nie ma za bardzo ograniczeń, nie?
0: Żadnych.
1: Mimo, że są cztery struny, to nie są ograniczenia.
0: Oczywiście, wszystko się zagra. Na sekundę wrócę do PPN-u, do programu, że gramy muzykę autorską. Mało kto w to wierzy, ponieważ nikt nie wierzy, że takie utwory jak Highway to Hell, czy Yesterday, Imagine, to są nasze kawałki. Mówię, tak, są nasze kawałki, ale też, wiesz, nie bijemy się o to. Także jeżeli ktoś uważa, że na przykład Imagine jest Lennona, albo Highway to Hell jest AC/DC, albo Paradise City Guns N' Roses, niech z tym żyje, nam chodzi o muzykę, my się, wiesz, to nie wykłócamy.
1: Ja też sobie posłuchałem waszej muzyki i na YouTubie macie swoje kawałki, na Spotify'u was można znaleźć, generalnie jesteście w internecie też, nie?
0: Tak, ale my jesteśmy stare dziadki, nie dbamy o to, to jest tak trochę poza nami, więc jakiś tam malutki tylko wycinek.
1: I chcę powiedzieć, że jak już wchodzimy w tą konwencję, że Lennon wam trochę tą piosenkę zabrał, czy ją sprzedaliście i w ogóle...
0: On akurat dostał.
1: Dostał od was, okej. To on trochę ją zmienił, nie? Wy trochę inaczej ją gracie.
0: Generalnie, wiesz co, to z Abbą jest bardzo podobna sytuacja. Napisaliśmy takie nostalgiczne piosenki jednak, wiesz, smutne, jak się wsłuchać w ten tekst, a oni zrobili z tego, wiesz, disco, nie? Także często się z tym spotykamy, że jakby ci wykonawcy, którym nasze piosenki daliśmy, interpretują nie do końca z ich duchem.
1: No
0: tak, Imagine jest świetnym przypadkiem. Fajna, radosna piosenka, słuchaj, pozytywna, a on po prostu...
1: Przysmęcił trochę.
0: Przysmęcił, idź po cholerę.
1: I jak już jesteśmy przy smęceniu, to wy organizujecie festiwal Cały Poznań Ukulele, nie? I tak. No to ze smęceniem mało wspólnego. Byłem na dwóch konferencjach prasowych zapowiadających. No to tam nie ma smutku, tam nie ma smęcenia, tam jest gigantyczna radość. I chyba cały ten festiwal tak wygląda też.
0: Tak, jak jesteśmy przy festiwalu, jak no wiesz doskonale, zawsze to powtarzam, że nazwałem to festiwale, bo brakowało nomenklatury po prostu. Chodzi o to, żeby przez parę dni spotykać się z ludźmi, spędzać miło, radośnie, fajnie czas, a ukulele ma być z tym interfejsem, magnesem, a tak naprawdę nie clue nawet. Clue jest muzyka i interakcja między ludźmi. Zabawa.
1: Poznaniacy biorą udział chętnie w festiwalu?

0: doskonale, zawsze to powtarzam, że nazwałem to festiwale, bo brakowało nomenklatury po prostu. Chodzi o to, żeby przez parę dni spotykać się z ludźmi, spędzać miło, radośnie, fajnie czas, a ukulele ma być tym interfejsem, magnesem, a tak naprawdę nie clue nawet. Clue jest muzyka i interakcja między ludźmi, zabawa.
1: Poznaniacy biorą udział chętnie w festiwalu?
0: Cztery festiwale w tym czasie. Mhm. Tylko nasz był taki fajny, że same pozytywne recenzje zebrał. Nie, jest naprawdę fantastycznie, ludzi jest pełno. Jesteśmy, wiesz, największym festiwalem, jak już wiesz, ukulele w Europie, a może i nawet na świecie, na pewno największym darmowym, bo to warto uznać, ważne jest.
1: No oczywiście, kasa jest ważna,
0: wszystko,
1: nie?
0: Oczywiście. No, także tak. Festiwal, radość, po prostu parę dni zabawy.
1: I to są z jednej strony koncerty znanych grup, wykonawców, to się generalnie wszystko tam pojawia, ale też z drugiej strony poznaniacy mogą, i nie tylko poznaniacy, ale mogą spróbować swoich sił, poznać tajniki ukulele, dotknąć, pograć,
0: oczywiście,
1: zobaczyć, nie? Naprawić
0: oczywiście
1: swoje na przykład.
0: Oczywiście wszystko można, tak, mamy klinikę ukulelową, wypożyczamy za darmo kilkadziesiąt instrumentów, jest dużo przestrzeni takiej ekspozycyjnej, gdzie można pójść, zobaczyć, pograć, pobawić się. Jest mnóstwo ludzi, którzy pomogą, właśnie nastroją, nauczą, pokażą, także warsztaty. Tak, zarażamy, staramy się zarażać.
1: Jak już przy zarażaniu jesteśmy, to może słucha nas ktoś, kto na przykład chciałby zacząć przygodę z jakimś instrumentem.
0: Zaczynaj!
1: No właśnie.
0: Z ukulele.
1: Zaczynaj z ukulele. No to jak wybrać? To jest podstawowe pytanie. Jak wybrać ukulele? Bo sam stałem kiedyś przed tym pytaniem
0: tutaj...
1: i wybrałem, i nie wiem, czy dobrze wybrałem.
0: Jako doświadczony już naprawdę tutaj ukulelista, mentor dla pokoleń, zawsze mówię, słuchaj, wybierz tak, żeby się tobie podobało.
1: Czyli wygląd.
0: Oczywiście, bo słuchajcie, to jest, jak już mówiłem, instrument prosty. Można kupić bardzo tanie egzemplarze, oczywiście można wydać mnóstwo pieniędzy na jakiś zawodowy egzemplarz, ale to jest dobry instrument pierwszego kontaktu. Ja zawsze dlatego mówię, ma się tobie podobać, bo jeżeli złapiesz bakcyla, jeżeli będziesz chciał kontynuować tą przygodę i twój pierwszy instrument po jakimś czasie okaże się dla ciebie niewystarczający jakościowo, chociaż ja do dzisiaj mam pierwsze ukulele, na którym graliśmy koncerty i naprawdę nie brzmi gorzej od zawodowych instrumentów, które w tej chwili posiadam. Także mówię, ma się to podobać, ponieważ jeżeli będzie chęć kontynuacji, to rynek jest tak wielki, że znalezienie innego instrumentu czy kolejnego instrumentu, nie bójmy się powiedzieć, często tak to działa, że tych instrumentów się po prostu ma potem wiele, zbiera je, nie jest żadnym problemem, więc uważam, że chyba, że ktoś, wiesz, już na przykład gra świetnie na gitarze i tak dalej i wie, czego oczekuje pod kątem manualu, jest w stanie zweryfikować, czy mezura jest dobrze ustawiona, strój, detale i tak dalej, to oczywiście może wybierać. Ale pierwsza rzecz, masz się dobrze z nim czuć. Jak z ciuchem.
1: Ukulele te pierwsze, podstawowe, to nie jest droga zabawa, nie? To jest też takie, że to można, to nie jest jak, nie wiem, gitara, do której na przykład elektrycznej potrzebujemy wzmacnia, czy tak, ukulele po prostu kupujemy ukulele i...
0: Dokładnie tak, no, tak naprawdę są modele za 100-200 zł, które naprawdę mogą na lata wystarczyć, więc...
1: Dobrze, czyli mamy tak, PPNOU, trudna nazwa, proponuję,
0: zobacz,
1: naprawdę
0: to
1: ją
0: skrót,
1: zmienić, nie?
0: Aby po tym, jak jednak wbrew jakby planom osiągnęliśmy jakiś tam sukces, no to poszliśmy za wymogami komercyjnymi i dokonaliśmy tego skrótu PPNOU, żeby właśnie ludziom było łatwiej. Nadal nie jest.
1: Tak, PPNOU. Czy wy...
0: Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele. No, nie
1: no właśnie. Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele. Czy wy macie piosenki, których nie zrobicie nigdy? Nie skoverujecie albo...
0: Że nie napiszemy.
1: Że nie napiszecie, tak. W sensie, że nie napiszecie.
0: Pewnie takie
1: czy
0: są.
1: Ale są takie, których się nie da napisać, czy takie, które wam nie pasują?
0: Nie ma takich, których się nie da. To na festiwalu pokazujemy, wychodząc poza strefę komfortu i grając uku w operze, tak? Czyli sięgamy, wiesz, no, Libiamo Straviaty, napisałem to w XVII wieku, tak? W końcu. Nie ma. Myślę, że nie ma takich utworów, ponieważ my jesteśmy muzykami. Dla nas muzyka jest, jakby, wiesz, nośnikiem emocji i szukamy w tym wszystkim zabawy, wiesz, pamiętam, jak siedziałem przy pianie i pisałem Highway to Hell, no to zacząłem właśnie od walca, tak? Zacząłem grać w walcu, dopiero potem wymogi rynku i tam troszeczkę poszedłem w tego rocka. Nie ma, myślę, że nie ma takich rzeczy. W naszym słynnym utworze Nothing Else Matters na przykład wplatamy piosenkę, którą napisał Marek Gordziej z zespołu, czyli Biały Miś, no.
1: Takie
0: rzeczy też się dzieją.
1: Was jest czwórka, jeden z was gra na basie, prawda? Na basowym ukulele.
0: Tak! Nie, Kasperek oczywiście gra na basie, na kontrabasie, jest lutnikiem przede wszystkim. Ale tak, gra na ukulele basowym.
1: Ono się czymś różni? Czyli to jest tak samo?
0: Nie, lepiej, łatwiej, bo jest lżejszy instrument.
1: Okej, okay. I mniejszy.
0: I mniejszy, tak. Okay. Mniejszy, lżejszy. Oczywiście w oryginale ukulela basowe mają takie struny z tworzywa, takie gumy do gaci troszeczkę.
1: I ona tak...
0: Chodziło o takie cieplejsze brzmienie, ale to w takich już warunkach zawodowych, koncertowych się nie sprawdza i raczej ci, którzy tak profesjonalnie

0: traktują, zmieniają też na struny metalowe.
1: Ukulele kojarzy się mimo wszystko z Hawajami, nie? No stamtąd pochodzi. Cały Poznań Ukulele, największy festiwal w Europie, pewnie jeden z największych takich na świecie. Poznań, Polska będzie kojarzyła się z ukulele bardziej?
0: Ja myślę, że już się kojarzy, wiesz, mimo wszystko, oczywiście z mojej perspektywy mi się wydaje, że to ukulele jest wszędzie, a zdaję sobie sprawę, że to nadal jednak jest pewnego rodzaju nisza, wiesz, no, mieliśmy Tymana Gardner, tak, czyli no po prostu top of the top, a powiedzmy sobie szczerze, przejdź się ulicą i zapytaj, hej, a kto to jest Tymana Gardner?
1: Mało kto, nie?
0: No, dokładnie. Poznań jest stolicą ukulele, jeśli chodzi o Polskę, to z pewnością i na pewno kojarzy się z ukulele w Europie bardziej niż w Polsce. To okay. Z pewnością, jeśli chodzi o środowisko ukulelowe w Europie, to uwierz mi, że wszyscy wiedzą, gdzie jest Poznań,
1: okay.
0: Co to jest Poznań i że to jest mocny ośrodek. Wszyscy chcą tu grać.
1: Jakiś taki, nie chcę powiedzieć apel, bo pewnie to nie apel, ale do wszystkich tych, którzy nas słuchają.
0: No słuchajcie, no nie ma co czekać. Bierzcie ukulele i bawcie się muzyką.
1: No i tego sobie życzmy. Piotr Kończal był moim i waszym gościem. Wszystkiego
0: Mahalo.
1: Dobrego. Mahalo, o
0: Mahalo.
1: Właśnie. To po hawajsku.
0: Po hawajsku dziękuję.
1: No to
0: i Mahalo. Aloha to jest takie i na dzień dobry, do widzenia, takie nasze. Fajnie, cześć.
2: 150 milionów złotych z Rządowego Funduszu Medycznego trafi do Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonschera. Dzięki pieniądzom powstaną nowe budynki dla psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dla psychiatrii dorosłych.
3: Za te pieniądze głównie zostaną wybudowane oddziały stacjonarne, czyli jakby będzie dalej kontynuowana inwestycja, która już się rozpoczęła, bo na ten moment udało się wcześniej zdobyć fundusze szpitalowi na budowę poradni i oddziałów dziennych i to już właśnie zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Natomiast dalej będzie realizowana inwestycja, no, budowanie oddziałów stacjonarnych. Na ten moment mamy dwa oddziały stacjonarne. W projekcie nowym są przewidziane trzy oddziały stacjonarne. Na pewno jest tak, że zdecydowanie poprawią się warunki zarówno dla pacjentów, jak i też, no myślę, że dla personelu i chociażby, nie wiem, przeprowadzenia rozmów z pacjentami. Będzie więcej sal gimnastycznych, terapeutycznych, także no i to, co na pewno jeszcze dodatkowo będzie, ale to nie będzie już bezpośrednio w tej inwestycji, tylko jakby w tych strukturach już, które teraz są, to powstanie jeszcze pierwszy poziom, tak zwany referencyjny, czyli poradnia taka, gdzie nie ma lekarza, ale są psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi, czego na ten moment nie ma. Też różne pracownie, które mają nam pomagać, no, wdrażać też nowe metody jakby oddziaływań, no bo cały czas widzimy, że te nasze oddziaływania nie są wystarczające dla niektórych pacjentów, zmieniają się jakby potrzeby, no też, ale też przede wszystkim nauka idzie do przodu, więc będziemy mieli też pracownię na przykład polisomnografii. To jest badanie snu. Na tym polega polisomnografia, że będziemy mogli też na przykład u niektórych pacjentów, no wiadomo, że u pacjentów z depresją bardzo często jest zaburzony ten sen, ale on jest najczęściej zaburzony ze względu na nastrój. Natomiast niektórzy pacjenci, szczególnie pacjenci z ADHD, pacjenci w spektrum autyzmu mają w ogóle problemy ze snem. I to faktycznie no, polisomnografia może nam pokazać, jak wygląda ten sen, które jego elementy są zakłócone po to, żeby no, na przykład próbować pomagać to modyfikować. To jest bardzo ważne też tak ogólnie dla pacjenta, dla jego funkcjonowania. Będziemy mieli pracownię, gdzie będziemy mogli wykonywać TMS, czyli taką stymulację przestrzeszkową u pacjentów, która też może być pomocna, ale też planujemy pracownię, gdzie będziemy mogli rozwijać oddziaływania wirtualne, które też czasami bywają dostosowane dla młodszych dzieci, szczególnie właśnie, nie wiem, no już są dla pacjentów i z depresją, i pacjentów z ADHD, gdzie faktycznie ta wirtualna rzeczywistość no, czasami jest dla nich bardziej zrozumiała niż na przykład tylko wyłącznie słowa w terapii, więc będziemy się starać też wdrażać nowe technologie, których do tej pory nie mamy możliwości, no jakby nie mamy możliwości wprowadzenia tego na oddział. Tak.
2: Powiedziała nam profesor Agnieszka Słopień, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Budynek dla dorosłych

0: Mieścić się będzie przy Grunwaldzkiej. Znajdą się tam nowoczesne oddziały stacjonarne dla kobiet i mężczyzn po 25 łóżek. Nowy kompleks psychiatrii dzieci i młodzieży otrzyma ogród terapeutyczny, boisko, ale też 3 oddziały na łącznie 90 łóżek. Niestety, najmłodszych pacjentów cały czas przybywa.
1: No to już od kilku lat, no myślę, że od co najmniej 8 lat widzimy taką potrzebę, że faktycznie widzieliśmy coraz więcej pacjentów przebywających na oddziale stacjonarnym. W którymś momencie jeszcze przed pandemią było na naszym oddziale no przynajmniej 15 pacjentów ponad stan, czyli tak na dobrą sprawę na 25 łóżek mieliśmy około 40 pacjentów. Później powstał oddział kolejny w klinice dorosłych, później powstał oddział HCP, który na ten moment ma 40 łóżek. Natomiast no, cały czas uważamy, że no, szpital, oddział to nie jest coś, co jest wystarczające. No niestety na ten moment ciągle widzimy, że pomimo tego, że ta oferta jest coraz bogatsza, jest i więcej poradni, więcej oddziałów dziennych, no to jednak te oddziały stacjonarne nadal są potrzebne, stąd właśnie taka potrzeba jeszcze zwiększenia ilości łóżek i budowa dodatkowego oddziału stacjonarnego. To jest tak, że staramy się nie przyjmować młodszych pacjentów niż pacjenci 7-letni, ale zdarzają się też nam pacjenci 6-letni. Natomiast no, nie mamy zupełnie warunków do tego, żeby pacjenci przebywali razem z rodzicami. Więc faktycznie no, staramy się tych młodszych pacjentów w ogóle nie przyjmować.
0: Budynki mają powstać do 2029 roku. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Jaki będzie Poznań jutra? Pytanie, które można zadać o przyszłość miasta, ale i o działalność nowego stowarzyszenia Poznań jutra. Założycielem jest były zastępca prezydenta miasta Mariusz Wiśniewski, który był gościem Ari Habir.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No to jaki będzie ten Poznań jutra?
3: Taki, jaki wspólnie sobie jako mieszkańcy wypracujemy, wydyskutujemy, wspólnie określimy, bo to miasto zawsze powinno być współtworzone przez mieszkańców, poprzez oczywiście ich przedstawicieli, poprzez różne grupy społeczne, ale chcemy jako Stowarzyszenie Poznań jutra rzeczywiście poświęcić się w tej takiej bieżącej, takiej gonitwie, która od wielu lat się toczy, bo jesteśmy non stop poddawani różnym zewnętrznym zdarzeniom, pandemia, nie pandemia, wojna w Ukrainie, skutki różnych działań zewnętrznych, geopolitycznych, a tutaj się toczy życie codzienne i myślę, że widzimy też, że ten świat się bardzo dynamicznie zmienia. Wiele zamieszania robi sztuczna inteligencja, wiele też pozytywnych rzeczy, ale też wiele negatywnych. Automatyzacja gospodarki, jak to wszystko przeistoczyć na wyzwania, demografia. To są też ważne wyzwania dla miasta i sądzę, że trzeba sobie właśnie na takie pytania odpowiedzieć w gronie różnych osób, ekspertów, mieszkańców, społeczników, różnych ludzi z różnych grup społecznych i wypracować rozwiązania, które pozwolą tak naprawdę mieć plan dla Poznania najbliższe 10-15 lat.
2: To stowarzyszenie to jest oczywiście kontynuacja wielu lat pana pracy samorządowej. Dlaczego akurat taka forma?
3: Dobrze, że powiedziała pani właśnie kontynuacja, bo ja to cały czas właśnie podkreślam. W styczniu, kiedy zakończyłem moją pracę w magistracie, wówczas zapowiedziałem, że wiosną przedstawię nową formułę współpracy z mieszkańcami, dlatego, że właśnie czułem się cały czas osobą zobowiązaną do pracy dla miasta, bo ja przypomnę, że mieszkańcy dali mi mandat na tę kadencję samorządu. Ja byłem wybrany do Rady Miasta, no, ponieważ prezydent powierzył mi funkcję wiceprezydenta, to z tego mandatu musiałem zrezygnować. W momencie, kiedy zostałem oczywiście odwołany z powodów pozamerytorycznych z tej funkcji, jednocześnie już nie mogłem wrócić do mandatu radnego, ale cały czas czułem się w obowiązku i dlatego też ta inicjatywa. Zależy nam na tym, żeby na pewno kontynuować pracę z udziałem właśnie mieszkańców, ekspertów, radnych, radnych miejskich, radnych osiedlowych i będziemy starali się wciągać do tej współpracy jak najszersze grona ludzi, żeby w rzeczowej dyskusji właśnie wolnej od takiej bieżączki rozmawiać, ale nie tylko właśnie w gabinetach. Bardziej mi zależy na tym, żeby właśnie trochę nawiązując do też moich doświadczeń z czasów jeszcze przewodniczenia Komisji Rewitalizacji, to już było lat temu trochę, dużo spotkań w plenerze, ale też nieoczywistych

0: miejscach, ale wszystkim jak najbardziej blisko różnych grup społecznych i myślę, że w ten sposób możemy dużo dobrego zrobić.
1: Mhm. Mówimy o tych spotkaniach. Najbliższe będzie w hotelu Bazar za nieco ponad tydzień z tego, co
0: tak,
1: się
0: tak, hotel Bazar jest może takim wyjątkowym miejscem, bo akurat nasze Stowarzyszenie Poznań Jutra w swoich celach startowych odwołuje się również do idei Poznańskiej Pracy Organicznej. I akurat szukając pierwszego miejsca, postaraliśmy się poszukać możliwości zorganizowania tego spotkania właśnie w Bazarze, bo to jest miejsce symboliczne dla Poznania. Tam się rodziły wielkie idee dla naszego miasta w XIX wieku i akurat to jest miejsce symboliczne. A dyskusja rzeczywiście 19 maja to odpowiedź na pytanie, co ma być kołem zamachowym Poznania. Zapraszam serdecznie wszystkich też radiosłuchaczy. To jest spotkanie otwarte o godzinie 17:30 we wtorek. Zaprosiłem też na to spotkanie panelistów z różnych grup zawodowych, bo tam będzie i profesor historii, ale też przedsiębiorczynie. Będzie również aktywista, czy kompozytor, człowiek, który stworzył Contemporary Art i będzie również architekt urbanista. Różne osoby z różnymi spojrzeniami, bo wydaje mi się, że należy patrzeć na miasto holistycznie. I później seria też pytań od publiki i mam nadzieję, że z tych spotkań wspólnie razem będziemy tworzyć rekomendacje, które będą przydatne dla władz miasta, dla różnych podmiotów, które współtworzą miasto. Przygotowujemy kolejne spotkania, one będą już w plenerze również, ale to jeszcze tutaj chcę troszkę podtrzymać, troszkę nutki tajemnicy.
1: Mhm. Czy właśnie obecne władze miasta Poznania też mogą zyskać na tych spotkaniach, na tych dyskusjach?
0: Uważam, że tak. Uważam, że to jest coś, czemu się warto też przysłuchiwać i my pracujemy dla będziemy się starać. Jesteśmy oczywiście organizacją pozarządową, non-profit. Natomiast z tych rekomendacji będę chciał, żeby mogli korzystać wszyscy, także władze miasta, według swojego uznania. Natomiast mi też zależy na tym, bo też jakby koncept na to stowarzyszenie to nie tylko oczywiście forma kontynuacji tej mojej pracy samorządowej, żeby rzeczywiście móc funkcjonować i też robić coś dobrego dla społeczności lokalnej, ale też stworzyć przestrzeń do rozmowy wielu środowiskom. Po tym spotkaniu inauguracyjnym na Starym Rynku, na które też przybyło sporo osób, wiele osób właśnie mówiło, że cieszy się, że pojawia się przestrzeń, oczywiście po owocach poznamy, ale pojawia się przestrzeń do rozmowy, też do sieciowania ludzi. Ja powiedziałem na spotkaniu, że mi zależy na tym, żeby przy jednym stole mogli siąść ludzie, którzy nie zawsze przy jednym stole siadają. Z różnych powodów

innym na starym rynku, na które też przybyło sporo osób. Wiele osób właśnie mówiło, że cieszy się, że jest, pojawia się przestrzeń, oczywiście po owocach poznamy, ale pojawia się przestrzeń do rozmowy, też do sieciowania ludzi. Ja powiedziałem na spotkaniu, że mi zależy na tym, żeby przy jednym stole mogli siąść ludzie, którzy nie zawsze przy jednym stole siadają, z różnych powodów.

0: wykonującej swoją dobrą robotę. I po drugiej stronie na przykład przedsiębiorcy, albo na przykład eksperci i zwykli mieszkańcy. Bardzo by mi zależało, żeby też poziom debaty, dyskusji starał się być jak najwyższy. Znaczy, zależy mi to, żeby rozmawiać o wszystkim, nie ma tematów tabu, ale jednocześnie, żeby starać się rozmawiać w sposób rzeczowy. No niestety w dzisiejszych czasach częstych bardziej ad personam argumentów wykluczających ludzi z dyskusji, ja uważam, że każdy powinien zabrać głos.
1: Czy to stowarzyszenie to jest początek kampanii do następnych wyborów samorządowych?
0: Nie, to jest, tak jak pani redaktor powiedziała, to jest kwestia współpracy, kontynuacji tej mojego działania samorządowego, stworzenia projektu, który ma wypracować program dla miasta. Raczej chciałbym, żeby tutaj wspólnie, żeśmy z gronem osób, które właśnie założyły to stowarzyszenie, potraktować to jako projekt długofalowy. Byłoby super, gdyby to się udało, bo oczywiście to jest początek naszej drogi, żeby to się mogło też przekształcić coś w rodzaju takiego think tanku miejskiego. No to jest ambitne zadanie, oczywiście wymagające wielu pracy, też możliwości, konieczności zgromadzenia też wielu też osób, zasobów i tak dalej, ale myślę, że taki podmiot, który mógłby też właśnie analizować, co się dzieje, też podpowiadać różne rozwiązania, rekomendacje w różnych takich codziennych sprawach, ale też przyszłościowych, byłoby zacne, gdyby coś takiego mogło w naszym mieście funkcjonować.
1: A będzie pan startował w następnych wyborach samorządowych i kandydował na prezydenta Poznania?
0: Już na to pytanie odpowiadałem, nawet od stycznia oczywiście. Ja w tej chwili oczywiście koncentruję się na tej pracy i politycznej, bo też chcę podkreślić, że moja droga, aktywność samorządowa od ponad 20 lat, od czasów studenckich, zawsze była w dwóch takich wzajemnie uzupełniających się płaszczyznach. Z jednej strony jestem aktywnym członkiem Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy, obecnie też nawet wiceprzewodniczącym, także zamierzam tutaj w Poznaniu, zamierzam wspierać nasze władze lokalne, regionalne w tych wszystkich wyzwaniach, które są przed Koalicją Obywatelską, mam tu na myśli wybory parlamentarne w roku przyszłym, a z drugiej strony przez te ponad 20 lat, nawet dłużej, aktywność studencka. To Rada Osiedla, Rada Miasta, wcześniej jeszcze NZS na studiach i tak dalej, i to się zawsze gdzieś uzupełniało, także ja chcę się koncentrować na tej działalności tej oczywiście w koalicji. Tutaj oczywiście mamy dużo pracy do wykonania ze stowarzyszeniem, a decyzje te takie, o które pani redaktor pytała, będą zapadać pewnie przed 29 rokiem.
1: Jeżeli mówiliśmy tutaj o tym, co może być kołem zamachowym dla Poznania, no i chyba poznańcy liczyli, że takim kołem zamachowym może być hala widowiskowo-sportowa arena. Chyba nie muszę kończyć tego pytania.
0: Ja powiem pani tak, bo to jest w ogóle ciekawe pytanie. Myślę, że 19 maja ono padnie. Na przykład profesor Matusik, dziekan Wydziału Historii, który jest znawcą w ogóle problematyki Poznania, zapewne poda przykłady, co w Poznaniu w przeszłości było kołem zamachowym. To faktycznie często były inwestycje. Ale czy dzisiaj, współcześnie, w XXI wieku, konkretny obiekt będzie kołem zamachowym, takim społeczno-gospodarczym? Stawiam znak zapytania, bo ktoś może powiedzieć, że niekoniecznie, że nowe technologie, ktoś powie, że kultura, ktoś powie, że przedsiębiorczość, a może przede wszystkim ludzie. Dalej. Arena oczywiście jest ikoną naszego miasta i tutaj już jakiś czas temu, zanim zapadły te decyzje już, które powiedzmy mamy jakby okazję się z nimi zapoznać, że będzie poddany ten obiekt takim zwykłemu remontowi, apelowałem o to, żeby już zakończyć te rozważania, które może miały pewien sens, bo to też pamiętam, że jeszcze będąc wiceprezydentem, co prawda nie odpowiadałem za to zadanie, ale powiedzmy w tamtym okresie, jeszcze przed pandemią, kiedy targi były w całkiem dobrej kondycji, ten pomysł miał sens, natomiast trwanie przy nim w ostatnim roku, dwóch, uważam, że to było trochę tracenie czasu cennego i dobrze, że zapadła ta decyzja o zwykłym remoncie. Nie można sobie

0: mocną dłoń wyciąga marszałek Woźniak, ale stworzyć i zbudować obiekt wielofunkcyjny, widowiskowo-sportowy na miarę naszego regionu, który będzie ściągał nie tylko porządne imprezy sportowe, ale też i kulturalne, i to powinno być wypracowane.
1: Ja się też tak zastanawiam, jeżeli chodzi o to stowarzyszenie Poznań Jutra, czy też będzie miało taką funkcję patrzenia trochę na ręce obecnej władzy miasta, może trochę rozliczanie za te decyzje, które są obecnie podejmowane?
0: Starać się będziemy działać profesjonalnie i pozytywistycznie po poznańsku, co nie oznacza, że będziemy potakiwaczami, ani też nie będziemy tymi, którzy się nagle będą przykuwać do drzew i każdą decyzję kontestować na takiej zasadzie. To znaczy jest wiele rzeczy, które dzieje się w mieście pozytywnych i takich, które będą właśnie w takim kierunku rozwijane, na pewno też będą miały z naszej strony wsparcie. To jest oczywiste. Ja zawsze starałem się konstruktywnie podchodzić do pewnych spraw. Ale widzę na przykład też takie tematy, w których może jeszcze stowarzyszenie nie zdążyło zabrać głosu, bo formalnie funkcjonuje od niedawna, ale będziemy też na pewno starali się uczestniczyć w dyskusjach, czy też stwarzać możliwość debat. Kilkanaście dni temu wsparłem m.in. stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich, które upomniało się o to, żeby zabezpieczyć, ale na porządnie, fragment korytarza pod odkopanie Bogdanki w przyszłe na Golęcinie, bo faktycznie trzeba te walory przyrodnicze zachować na Golęcinie.
1: A nie tylko zabudowywać obiektami sportowymi?
0: Nawet obiektami sportowymi, które sport mi jest bliski, byłem dziennikarzem sportowym, ale chodzi o to, że akurat te wątki związane z odkrywaniem cieków wodnych, myślę, że w kontekście też zmian klimatu i tak dalej są ważne. I żeby było jasne, ja ten temat też podnosiłem, nigdy nie odpowiadałem za politykę przestrzenną w mieście, ale w ramach dyskusji wewnętrznej na zarządzie ten temat podnosiłem, także jestem tutaj spójny w tym zakresie i uważam, że SAP powinien, i dobrze, że zabiera głos w tej kwestii, i miasto powinno, i nasze stowarzyszenie też będzie starało się wspierać, żeby decyzje zapadały nie na ostatnią chwilę, tylko były wypracowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
1: A to już ostatnie chwile tej rozmowy. Ja serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moja przede wszystkim Państwa gościem był Mariusz Wiśniewski, obecnie Stowarzyszenie Poznań Jutra.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję.
2: Łukasz Majewski, znany w mediach społecznościowych jako nomada w drodze, przejechał rowerem z poznańskich Jeżyc aż do stolicy Mongolii, czyli Ułan-Bator. W pierwszej części wyprawy towarzyszyła mu Pola Klaus, która dojechała jednośladem do Gruzji. Jak wyglądała ta wyprawa? Posłuchajcie sami.
3: Cześć, jestem Łukasz Majewski. Na Instagramie prowadzę profil Nomada w drodze. Podróżuję na rowerze przez większość swojego czasu, przez ostatnią dekadę. Mam w nogach już... Przejechałem przez 4 kontynenty i 52 państw.
4: Hej, jestem Pola Klaus. Ja z kolei dojechałam z Poznania do Gruzji na rowerze.
2: Jak to wyglądało od takiej strony czysto liczbowej? Ile dni byłeś w trasie, ile kilometrów udało ci się przejechać?
3: Generalnie byłem 255 dni w trasie. Przejechałem około 16 tysięcy kilometrów na rowerze z Poznania do stolicy Mongolii Ułan-Bator. Mam ze sobą 12 krajów tej podróży przez 2 kontynenty.
2: W przygotowaniach już dużo mówiliśmy, więc może zweryfikujmy te przygotowania. Czy one były dobrze zrobione? Czy czegoś może zabrakło? Jak to wyglądało na trasie?
3: Chyba wszystko było tak na dobrą sprawę okej. Jakby byłem przygotowany na wszystkie jakieś ewentualności. Jakiś wewnętrzny minimalizm, którym jakby się kieruję w podróży, zadziałał.
2: Te przeżycia w trasie, ich było na pewno bardzo dużo. Trudno byłoby pewnie wybrać taki jeden moment, który najbardziej zapamiętasz z trasy, ale co było takiego, co zapamiętasz na dłuższy czas, być może na całe życie z tej trasy, a co było takim problemem, gdzie powiedziałeś, może będę wracał?
3: Pomimo takiej części, to są wysokie góry w części akurat tadżycka, w Tadżykistanie, no i tam było takie minus 30 stopni w nocy i pierwszy raz poczułem, co to znaczy chłód, co to znaczy kondensacja powietrza, pary wodnej w namiocie, co to znaczy zamarzająca woda w trakcie gotowania i jakiś taki, wiedziałem, że następne 4 miesiące w drodze będą ciężkie i jakby ten pierwszy dzień był taki, zapalił mi czerwoną lampkę w głowie, że no, zaczynają się schody. Chciałem w sumie po części coś takiego przeżyć, więc dla mnie po części to był minus. No, zaczęło się ten etap cierpienia, ale chciałem chyba też trochę poczuć te takie jakieś ekstremalne temperatury. Taki plus, to powrót do dziewczyny.
2: No właśnie, no to przejdźmy do ciebie, Pola. Dla ciebie podróż też chyba pierwsza taka dłuższa. Jakie były twoje odczucia? No i czy już tak po takim czasie jesteś zadowolona z tej całej podróży, z tej całej wyprawy w swoim wykonaniu?
4: Tak, jestem zadowolona. Szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam,

co mówiłam podczas naszej pierwszej rozmowy przed podróżą. Wydaje mi się, że do tego typu podróży można przygotować się tylko fizycznie, w sensie sprzętowo, ewentualnie fizycznie mam na myśli

0: miejscach warto rozbijać namiot, w jakich nie, jakich miejsc unikać, gdzie jeść, gdzie nie jeść. Też bardzo nauczył mnie, albo starał się uczyć mnie tej rutyny w drodze, czyli surowej rutyny.
1: Jak wygląda to życie w trasie, takie na co dzień? Ile dnia danego przejeżdżacie i co jecie? Jak to wygląda?
2: Życie wygląda dosyć monotonnie. Poranek wczesny, o świcie, śniadanko, kawka, jazda, obiad w trasie albo już przy rozbiciu. Nie wiem, jakby zwiedzamy, często po prostu rozmawiamy z ludźmi, którzy gdzieś są tam napotkani pod sklepem, to są zazwyczaj wsie, czy gdzieś właśnie jakieś kierowcy się zatrzymują, czy pasterze, czy rolnicy, bo to zazwyczaj jest prowincja, są wsie, są szutrowe drogi. No i potem się rozbijamy. Trochę czytania, robi się ciemno i odcina nam tlen. Nie mieliśmy siły za dużo, więc odcinało nam tlen, szliśmy spać.
0: Nie trzeba wsiadać na rower i jechać od razu do Mongolii, czy po prostu na inny kontynent, czy do innego kraju. Takie podróże rowerowe warto też uskuteczniać w Polsce. I to jest zupełnie inna forma odkrywania tego, co jest dookoła nas. Zupełnie inna forma podróżowania, czy turystyki. Myślę, że ten rower

0: Najśmieszniejsza sytuacja na trasie.
1: Może nie taka śmieszna. Mieliśmy takiego fajnego hosta, kurda, który nas najpierw podszedł do nas z pistoletem w ręku i powiedział, że tutaj nie można nocować na przełęczy w górach, że tutaj są niedźwiedzie, i tym pistoletem nas powiedział, że mamy, no, machał ręką, że chodźcie do mnie do domu. Powiedział, że ma pistolet na niedźwiedzie i poszliśmy do niego do domu, było super i poznaliśmy jego rodziców, właśnie jego, później z tego pistoletu strzeliśmy, więc w powietrze oczywiście, więc było całkiem sympatycznie.
0: Ola, to sobie odpowiedź, czy...
2: Sama. Dobra.
0: No to było śmiesznie, no to może taka najgroźniejsza sytuacja, albo taka, no, najpoważniejsza.
1: Nic takiego groźnego, co by zagrażało życiu, ale na przykład miałem taki moment, kiedy miałem podrażnione oko lewe i straciłem wzrok, tak, no, bardzo mocno straciłem wzrok na 4 dni w lewym oku, zanim dojechałem do miejsca, gdzie mogę kupić jakieś krople do oczu, to trochę się bałem, że coś poważnego się dzieje.
0: Kraj, do którego na pewno wrócę.
1: Iran, Tadżykistan, takie perskojęzyczne kraje, bardzo do nich blisko.
2: Dla mnie to Ukraina i Turcja.
3: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. W samym tylko Poznaniu są patronami ulic, szkół czy mostów i choć dla wielu są symbolem ludów słowiańskich, to okazuje się, że Piastowie, bo o nich mowa, mogli pochodzić z zupełnie innych stron. Odkrycia dokonali naukowcy z Poznania.
4: Zespół był bardzo duży, to był taki naprawdę interdyscyplinarny grant, ponieważ w ramach naszego zespołu działali zarówno historycy, archeolodzy, biolodzy, antropolodzy, genetycy, bioinformatycy, bo to ilość danych, którą musieliśmy przeanalizować i porównać i zastanowić się nad tym wszystkim, no była naprawdę olbrzymia. Wystarczy sobie wyobrazić, że jeden genom człowieka to jest 3 miliardy nukleotydów, czyli 3 miliardy literek, a myśmy starali się badać te genomy, czyli te miliardy tych literek, porównywać ze sobą i porównywać z wszystkimi informacjami, jakie w historii i archeologii na temat dynastii Piastów zostały zapisane. Także suma summarum to nasze badania polegały na porównywaniu dwóch zestawów danych. Z jednej strony to był zestaw danych, które zbierali przez lata historycy, archeolodzy, które te dane mówią, że tu w tym miejscu urodził się taki i taki człowiek, to był Piast, że jego ojcem był taki człowiek, który urodził się kiedyś tam, zmarł kiedyś tam. A z drugiej strony mieliśmy dane, które myśmy byli w stanie zebrać, analizując te szczątki, żeby zobaczyć po pierwsze, kiedy ten człowiek umarł, na podstawie analizy C14 węgla, tak, datowanie. W jakim wieku umarł, czyli ile miał lat, kiedy umierał, to znowu można po wyglądzie kości. A w końcu, jak z tych kości wyizolowaliśmy DNA, to mogliśmy sobie powiedzieć, jakie było to DNA. Na tej podstawie można z jakimś tam przybliżeniem powiedzieć, czy była to osoba, mówię, że z większym prawdopodobieństwem lub mniejszym, lokalna, czy też nie, ale też mogliśmy powiedzieć, jakie były relacje rodzinne pomiędzy poszczególnymi osobami analizowanymi.
3: Mówił kierujący projektem profesor Marek Figlerowicz z Polskiej Akademii Nauk. Co niezwykłe, to fakt, że udało się zbadać 13 pokoleń dynastii piastowskiej. To unikatowy w skali świata zbiór danych.
4: Możemy powiedzieć, że te dane, które dotychczas istniały, opisywały pojedyncze osoby reprezentujące tą dynastię. A jak na podstawie pojedynczej osoby ustalić, czy rzeczywiście to był ten Y, czy to nie jest tylko przypadek, że to była jakaś sytuacja niewierności małżeńskiej albo coś takiego i ten Y wcale nie jest taki, jak powinien być. No więc jeżeli ktoś chce zbadać na poważnie jakąś dynastię, to musi mieć co najmniej kilka następujących po sobie pokoleń i pokazać, że ten Y się tam utrzymuje, że te relacje rodzinne, czyli pokrewieństwa tam występują. No i nam się udało, to jest właśnie chyba takie największe osiągnięcie, że udało się zrobić to dla 13 pokoleń. Takiego porównywalnego zestawu danych nie ma obecnie na świecie. Porównywaliśmy, co się dało, i stwierdziliśmy, że od pierwszego, akurat udało nam się dobre dane uzyskać dopiero od Konrada Mazowieckiego, aż po ostatnich Piastów mazowieckich, którzy pochowani są w katedrze warszawskiej. I teraz dla nich wszystkich pokazaliśmy, że ten chromosom Y należy do tej samej linii, ale tak jak należało się też spodziewać,

0: co najmniej dwa przypadki znaleźliśmy takie, gdzie nie należy. Tak? Czyli że pokazuje to, że nie zawsze ta wierność była dochowywana i że oprócz tej głównej linii są jeszcze inne.
1: Czyli pewne książki historyczne trzeba będzie może poprawiać?
0: Jeśli chodzi o historię, to na pewno trzeba będzie zweryfikować pewne takie powtarzane legendy na temat tego, skąd byli Piastowie, jak to wszystko się zaczynało, prawda? Bo wydaje się, że te badania pokazały, że nasze dotychczasowe myślenie na temat Piastów było dalekie od prawdy. Losy były o wiele bardziej złożone i co jest ważne, to te nasze badania, wydaje się, z jednej strony pokazują, że ta wcześniejsza, ta mitologia wokół Piastów tworzona, musi pójść już do lamusa.
1: Teraz

0: się zaczynało, prawda? Bo wydaje się, że te badania pokazały, że nasze dotychczasowe myślenie na temat Piastów było dalekie od prawdy. Losy były o wiele bardziej złożone i co jest ważne, to te nasze badania, wydaje się, z jednej strony pokazują, że ta wcześniejsza, ta mitologia wokół Piastów tworzona, musi pójść już do lamusa.
1: Teraz

0: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: No i my dzisiaj jesteśmy tutaj w ogrodzie. Mamy piękną pogodę, wokół nas drzewa, ptaki, widziałem przed chwilą wiewiórkę, ale to właśnie nie zwierzęta chyba w ogrodzie dendrologicznym są najważniejsze, nie?
0: No nie, znaczy zwierząt mamy sporo, wiewiórek bardzo dużą populację, czasami po 20 siedzi na jednym drzewie, ale jednak w ogrodzie dendrologicznym najważniejsze są dla nas rośliny drzewiaste, czyli drzewa i krzewy.
1: Właśnie, my tak mówimy o tym ogród dendrologiczny, no ale ja podejrzewam, że są mieszkańcy Poznania albo w ogóle osoby, które są w jakimś stopniu związane z Poznaniem, które no nie wiedzą o tym, czym ogród dendrologiczny jest, bo kojarzą tylko ogród botaniczny.
0: Trudne pytanie dla dyrektora ogrodu. Znaczy, to się wiąże z historią ogrodu. Oba ogrody powstały około 1925 roku. Oba zaprojektowali ci sami projektanci Rudolf Bettner i Władysław Marciniec. Natomiast trochę inna rola była tych ogrodów. Ogród botaniczny powstał wtedy na otwartej przestrzeni, miał służyć miastu i z tego co wiem właśnie takim architektom. Natomiast nasz ogród powstał na bazie parku dworskiego, czyli już mieliśmy drzewa takiego starego. Był też mniejszy. Początkowo miał 6 hektarów. Do wojny bardzo ładnie profesor Stecki go rozwinął. Niestety w czasie wojny, też w odróżnieniu od ogrodu botanicznego, tam się nic nie działo, ogród nie został zniszczony, natomiast nasz ogród został całkowicie zmasakrowany przez Niemców. Rozebrane ogrodzenia, wywiezione co cenniejsze rośliny, porobione takie główne arterie, czyli zostały zniszczone jakby układy ścieżek, przez to drzewa, starodrzew został wycięty. Potem w czasie wojny był wycinany na opał, właściwie ogród został włączony w strukturę parków Sołacza. No i po wojnie, kiedy wydawało się, że no będzie lepiej, wcale lepiej nie było. Do końca lat 50. uczelnia nie była w stanie odzyskać od miasta jakby tego terenu. Trwały przepychanki między sądami, komitetami różnymi, wojewódzkimi, partii i uczelnią. A jak wreszcie udało się ogród na początku lat 60. odzyskać, to nie było zgody na ogrodzenie tego terenu. Nie? Czyli cały czas wypasały się krowy różnego rodzaju. No taki otwarty, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale
2: park,
0: ale taki park, no to są granice Poznania też, nie? Więc tu dookoła były jakieś wsie, więc bydło było i sobie jadło. Nie? Natomiast dopiero w latach 60. udało się ogrodzić ten teren. On już wtedy był mniejszy. Niestety. Z jednej strony przycięła go rozbudowa ulicy Niestachowskiej, z drugiej strony przycięła go Milicja Obywatelska zajmując tereny dzisiejszej Olimpii i ulica Warmińska, więc zostały nam ciut ponad 4 hektary. No i nie mamy też żadnej dokumentacji z tego okresu. Została zniszczona głównie przez Niemców, całkowicie, więc nie mamy w zasadzie pochodzenia drzew. To, co jest nam potrzebne ewentualnie do jakichś takich dokładniejszych badań naukowych. Stąd bardziej skupiliśmy się na edukacji. Odróżnia nas ogrodu botanicznego też to, że nie mamy w zasadzie bylin, nie? Znaczy nie uprawiamy ich.
1: Czym są byliny dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą?
0: No ja myślę, że już większość ludzi wie, czym są byliny. No takie wieloletnie rośliny zielne, nie? Tutaj mamy drzewa i krzewy i na początku lat 90. ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej, profesor Władysław Danielewicz, stwierdził, że zacznie rozbudowywać ogród. Wydzielił jednostkę jako oddzielną jednostkę. Przy pomocy władz rektorskich i dziekańskich zostały tam pierwsze etaty przydzielone jednostce. No i tak ogród się powoli rozwija. Tylko że wtedy już wszyscy liczyli pieniądze. I niestety to, co wielu ogrodom, większości zresztą ogrodów w Polsce udało się zdobyć albo jeszcze przed wojną, albo po wojnie, tak jak ogrodowi botanicznemu, tak my wtedy, kiedy pieniędzy nikt nie liczył, ogrodu w zasadzie nie było, a wtedy, kiedy wszyscy zaczęli liczyć pieniądze, no to już nie dało się pewnych rzeczy wybudować, więc żadnego zaplecza technicznego, niczego takiego nie było. Ja zostałem kierownikiem ogrodu 22 lata temu. Wtedy jakby zdecydowałem się na to, żeby ogród poszedł bardziej w kierunku edukacji. Wydawało mi się to jakoś takie logiczniejsze. Dzięki

uczelniane różne pikniki. Takim punktem zwrotnym to było zaproszenie do współpracy firmy Lumina 4 lata temu. No i to spowodowało, że ogród, że tak powiem, stał się dużym.

0: zabytków, więc w zasadzie niewiele mamy tutaj możliwości. To jest taki starodrzew, w którym no już niewiele robimy. Pilnujemy, dbamy o drzewa, usuwamy jemiołę.
1: Kilkudziesięcioletnie drzewa pewnie, nie?
0: No, 150-200-letnie niektóre, nie? Więc część oczywiście na dole jest posadzona, natomiast ten starodrzew, no to ma tak od 100 do 150 lat. Najstarsze są dwa platany w ogrodzie, które są tam w dalszej części. I tutaj za bardzo nie możemy nic robić, nie?
1: Natomiast... Ale my jako mieszkańcy możemy tutaj przyjść, pochodzić, pozwiedzać, tak jak właśnie tutaj panie przeszły.
0: Tak, ogród jest silnie zaciniony, nie? Tutaj mamy fantastyczny klimat, nie?
1: Czyli... To jest wręcz tak, że mi gęsia skórka czasami wychodzi.
0: Tak. Natomiast mamy ławki, mamy dużo ławek rozrzuconych po całym ogrodzie. To jest taki ogród spokojniejszy, tak? Nie wolno tu jeździć rowerami, choć nie wszyscy tego przestrzegają. Nie wolno wprowadzać psów, tego się już ludzie nauczyli. Taki spokojniejszy, mamy dużo grup dziecięcych, dużo z przedszkoli jest grup. Prowadzimy zresztą własne zajęcia edukacyjne, mamy swoich edukatorów.
1: Możemy przejść sobie teraz do tej części, tej części nowej.
0: To jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz. Największą i najsłynniejszą kolekcją w ogrodu...
1: Właśnie o to chciałem pytać.
0: Przy której zresztą stoimy.
1: Tak?
0: Tak.
1: A, tu.
0: Parę metrów, to są jeżyny. No, to jest kolekcja jeżyn.
1: I to jest największa kolekcja?
0: To jest największa w Europie kolekcja rodzimych gatunków jeżyn, która ma zresztą status kolekcji narodowej. Mamy około 120 taksonów, z czego około 90% występujących w Polsce, nie? Więc to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rodzajów do oznaczania, stąd bardzo trudna kolekcja też do utrzymania, bo jeżyny mają tendencję do ciągłego wędrowania, tak? Więc utrzymywanie ich w ryzach, żeby się nie krzyżowały, nie mieszały i nie przechodziły jedne do drugich, nie jest proste. Ale ona jest w tej chwili w kilku miejscach, bo już nam się na tej starej części, gdzie była zakładana, nie zmieściła. Ale jest to kolekcja, która jest największa w Europie.
1: To mnie zaskoczyło.
0: I faktycznie można korzystać z owoców.
1: No właśnie chciałem zapytać, bo tu już niektóre są czarne, więc tak, chyba już można...
0: Wczoraj widziałem, jak ludzie sobie szli i podgryzali. Wolno korzystać z owoców, nie wolno tylko ich zrywać. Ale akurat jeżyny są o tyle wygodne, że nikt ich nie chce ukraść. No.
1: Okej, czyli jeżyny są jednym z tych najcenniejszych i największych waszych zbiorów. A macie jakiś taki, którym się możecie pochwalić, że tylko tu w Poznaniu mamy?
0: Jeżyny.
1: A, czyli właśnie tylko... Okej.
0: Te są tylko w Poznaniu. Żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma kolekcji jeżyn. Są pojedyncze oczywiście jeżyny, ale kolekcji jeżyn nie ma, dlatego że to jest tak trudny rodzaj do rozpoznawania, że w zasadzie myśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z jeżyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Jedyny batolog taki pełny w Polsce, już na emeryturze w tej chwili. Także we trójkę jeżdżąc po terenie po prostu zbierało się te jeżyny, przywoziło się do ogrodu i ta kolekcja powstała, potem jeszcze była uzupełniana jak się jechało gdzieś w teren, ale nikt tych jeżyn nie rozpoznaje, więc budowanie dzisiaj takiej kolekcji byłoby nieprawdopodobnie trudne, nie? I kosztowne.
1: Jesteśmy teraz na parkingu, po lewej stronie mamy
0: główne wejście
1: i Stadion Golęciński po tej drugiej stronie,
0: tak
1: a
0: jest.
1: Tutaj ogród dendrologiczny, no i ta polana.
0: Polana
1: i nowe centrum, właśnie.
0: I nowa siedziba ogrodu już wybudowana. Budynek, jak pan widzi, nie jest typowy.
1: Wtapia się ładnie w to.
0: Tak, dlatego że on miał promować naturalność, czyli zbudowany cały z drewna na stalowej konstrukcji. W środku wszystko jest też to, co się da z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Ma fotowoltaikę, pompy ciepła, jakby ma być taki trochę samowystarczalny, nie? Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeśli chodzi o takie zaplecze.
1: Ta polana edukacyjna.
0: To jest ten teren, który przejęliśmy. To jest dawne boisko, takie treningowe, zastępcze. I jak my ten teren przejęliśmy, on był całkowicie zarośnięty, więc został wyczyszczony. Chodziło o to, żeby na uczelni było takie miejsce, gdzie mogą się integrować studenci, pracownicy i takiego miejsca nie ma. A to miejsce jest fantastyczne, dlatego że po pierwsze jest w takim lekkim zagłębieniu, więc ze wszystkich stron jesteśmy trochę wygłuszeni. Mamy lasy dookoła jeszcze. Tam jest teren wojskowy, więc im hałas za bardzo nie przeszkadza, nawet jak jest, bo sami ciągle hałasują strzelając. Tam mamy rusałkę całą, więc daleko. My tu zresztą nie hałasujemy jakoś, nie wiadomo. Tam też dalej są lasy, więc Świetnie, nie? I zrobiliśmy sobie taki teren, posadziliśmy gatunki, w zasadzie wszystkie, które tu rosną, są jadalne. Można je używać do różnych rzeczy. I to się odbywają, w zasadzie to jest takie centrum w tej chwili, nazwijmy to kultury takiej otwartej, imprezowej uczelni i nie tylko, bo odbywają się tu też różne imprezy eventowe. Ze względu na to, że

0: ogrody muszą zarabiać. Tego nie unikniemy. Koszty, utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy potrafią wydać na różnego rodzaju rzeczy, a utrzymanie drzewostanu tak starego, tak, dlatego że większość tego lasu sosnowego, który nas otacza, to jest kilka tysięcy sosen, bo one sięgają jeszcze tam do połowy stawu golęcińskiego, to jest nasz teren. To są 145-150-letnie sosny, bo po ścinaniu, jak zamierają, to jesteśmy w stanie policzyć po słojach. I te drzewa już zamierają. I my tracimy rocznie, naturalnie już, około 100 drzew w ciągu jednego roku, nie? Zamierają. Co dwa miesiące wypuszczamy drona, który nam robi, tam jak pan widzi, już widzi pan taką żółtą gałąź?
1: Widzę.
0: Tak, to drzewo już zamiera. I ono w ciągu 3 miesięcy zamrze. I my te drzewa, na szczęście się nie wywracają.
1: Okay.
0: Więc my te drzewa wycinamy. Na większości tych sosen są już huby od góry do dołu na pniach, co oznacza, że drzewo wygląda z daleka bardzo ładnie, natomiast już jest powoli niebezpieczne. I to jest też problem wielu szefów tego typu ogrodów, parków starych, że las wygląda pięknie, przyciąga ludzi do tego, żeby chodzili, natomiast my nie mamy żadnej możliwości jakby ochrony, dlatego że w zasadzie powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa, nie? Co jest absolutnie nierealne, bo one przecież są piękne. Więc sosny na szczęście mają to, że mamy to szczęście, że one generalnie się nie przewracają, no chyba, że trafi się nieszczęście, jak w 2017 roku, gdzie mieliśmy tu trąbę powietrzną. Było i uderzyła takim wąskim pasem od Rusałki, tu przeszła przez stadion i uderzyła w ogród. I to była niedziela, ja byłem na wakacjach 40 km stąd, w pełnym słońcu. Opalałem się, kiedy pracownik mi dzwonił, że się drzewa wywracają w ogrodzie i myślałem, że był pijany. Kiedy się okazało, że rzeczywiście myśmy w 10 minut stracili 80 potężnych drzew. 16 sosen ukręciło po prostu na 6 metrach. I mamy taką jedną zostawioną sosnę, którą po prostu ukręcało, całe korony ukręcało i przenosiło po 20 metrów dalej. Widzi pan tam? Ten taki lśniący? No to jest jedna z pozostałości takich właśnie ukręconych sosen. Na szczęście nie wywalało drzew, natomiast w momencie, kiedy ukręcało takie drzewa, albo tam w starej części nam, bo uderzyło po tamtej stronie Kolegium Cieszkowskich. Potem następnego roku mieliśmy wiele wycieczek po ogrodzie i padł taki pomysł, żeby pracę dzieci z ogrodu zrobić, jako pracę na kalendarz wykorzystać. I zrobiliśmy taki konkurs i z wielu zajęć, które mieliśmy w ogrodzie, z wielu przedszkoli i tak dalej, różnymi technikami, dzieci nam przysyłały prace do ogrodu, które komisja potem siedziała i sobie weryfikowała. I na 90% rysunków wszędzie były przewrócone drzewa. Czy było widać, że na dzieciach zrobiło to nieprawdopodobne wrażenie. Nie?
2: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Naukowcy z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz uczestniczą w tworzeniu europejskiego portfela cyfrowego. Ma on działać jak M-Obywatel, tylko że dla Europy.
3: Szymon Mamrot, kierownik projektów informatycznych Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny.
4: Może zacznijmy od wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym jest europejski portfel tożsamości cyfrowej.
3: Każdy w Polsce zna i pewnie używa aplikacji M-Obywatel. Ponad 9 milionów, ta aplikacja ma ponad 9 milionów użytkowników. Jest fajna, mamy tam dowód osobisty, prawo jazdy, różne inne dokumenty, możemy się zalogować do serwisów administracji rządowej. Wszystko fajnie, tylko ta aplikacja działa tylko w Polsce. W momencie, kiedy wyjedziemy spoza Polski, nawet do innego kraju Unii Europejskiej, ta aplikacja już przestaje działać, tak naprawdę nie jest uznawana w innym kraju. I kilka lat temu kraje Unii Europejskiej postanowiły wprowadzić przepisy, które spowodują, że tego typu rozwiązania, tego typu aplikacje mobilne będą uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To była tak zwana nowelizacja rozporządzenia eIDAS, która wprowadziła tak zwany europejski portfel tożsamości cyfrowej. O co chodzi? Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tworzyć nowy portfel, tylko żeby kraje, które nie mają takie portfele, rzeczywiście portfele stworzyły, ale kraje takie jak Polska, które mają świetnie działający obywatel, dostosowały ten nasz polski obywatel, żeby on był akceptowalny i rozpoznawany w całej Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, chodzi o to, żebyśmy tym naszym obywatelem mogli się posługiwać poza granicami Polski. Na przykład wynajmując samochód, możemy pokazać prawo jazdy, tak? Korzystając z jakichś serwisów administracji publicznej w innym kraju, możemy się zalogować polskim M-Obywatelem. To są tego typu sprawy.
4: Właśnie tych usług w M-Obywatelu jest naprawdę sporo. One wszystkie będą zaimplementowane do tego, żeby mogły działać za granicą.

0: Jakie to będą korzyści?
1: Znaczy, w przypadku Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej mówimy głównie o tym, że te dokumenty, które są w polskim portfelu, w obywatelu, będą akceptowane i rozpoznawalne w innych krajach. Tak naprawdę cała praca polega na tym, żeby te rozwiązania były, że tak powiem, znane i rozpoznawalne pomiędzy krajami w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby, tak jak mówię, żeby na przykład pokazując ten dowód w obywatelu w wypożyczalni samochodu w Hiszpanii, było to akceptowalne, tak? Jednocześnie to jest jakby ta kwestia pokazania tego, powiedzmy sobie, tej aplikacji, powiedzmy sobie, użytkownikowi fizycznie, tak? Ale mówimy o tej takiej funkcjonalności związanych z logowaniem się, tak? Dzisiaj obywatelem możemy się zalogować na wiele serwisów administracji, tak? Chodzi o to, żeby tym samym obywatelem Polak załatwiający sprawę w innym kraju też mógł zalogować się do tego serwisu.
0: Czyli na przykład, dajmy taki przykład, jadę do Włoch, coś mi się dzieje i chcę pójść do lekarza, to tutaj ten M-obywatel mi pomoże taką sprawę załatwić, bo mam jego polską wersję.
1: Tak, na przykład wielu z nas używa tę europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, EKUS. Tak? Dzisiaj to jest plastikowa karta, trzeba iść, o nią się ubiegać. W przyszłości EKUS.

0: I na przykład, dajmy taki przykład, jadę do Włoch, coś mi się dzieje i chcę pójść do lekarza. To tutaj ten M-obywatel mi pomoże taką sprawę załatwić, bo mam jego polską wersję.
1: Tak, na przykład wielu z nas używa tę europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, EKUS. Tak? Dzisiaj to jest plastikowa karta, trzeba iść, o nią się ubiegać. W przyszłości EKUS.

0: to, żeby ten polski mObywatel, czy ten europejski paszport tożsamości cyfrowej zintegrować z biznes.gov.pl, czyli generalnie jesteśmy nastawieni na usługi dla przedsiębiorców, chociażby po to, żeby przedsiębiorca z Polski, mający swoje dane w tym portfelu mObywatelu, czy który będzie miał jakby rolę europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, mógł te dane na przykład przekazywać, załatwiając sprawy urzędowe online w innym kraju Unii Europejskiej. Generalnie założenie jest takie, że wszystkie kraje Unii Europejskiej pod koniec przyszłego roku, czyli 2026 roku, powinny uruchomić u siebie europejskie portfele tożsamości cyfrowej.
1: Z Szymonem Mamrotem z PIT Łukasiewicz rozmawiał Bartek Łojewski. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem. A jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po międzynarodowych targach poznańskich wybrała się Natalia Chrystek.
2: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć.
3: Cześć, witam Was.
2: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
3: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, dla mnie to są nawet 2 godziny.
2: Wow, no ja tyle nie mam. Ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
3: Zawsze, zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy,

0: Miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
1: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
0: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
1: Trochę była. W pewnym sensie była od początków naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
0: Wchodzimy. O, bo tu skrzypią. Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
1: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać, to nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy trzy kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego okręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu, na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
0: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są historyczne wgniecenia.
1: Tak, zgadza się, to są pozostałości po właśnie tym niefortunnym nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym. I jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
0: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
1: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tychże części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców wieży, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na trzecie i czwarte piętra po prostu nie chciała docierać.
0: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
1: Tak, tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z targów poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
0: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży górnośląskiej, a właściwie z iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
1: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed tym pawilonem.
0: Rzeczywiście. Coś zdecydowanie elektronicznego.
1: A sam pawilon w latach

0: W latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa i cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł, nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Zedong rządził i w środku był jego wielki pomnik.
1: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
0: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn po środku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
1: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie tu większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
0: Bardzo proszę.
1: Echo! Jest.
0: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
1: Ale co tam jest, słoiki z ogórkami?
0: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
1: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
0: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na Plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
1: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
0: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
1: Wow.
0: To jest kawał drogi.
1: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
0: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
1: Są tutaj również bardzo stare pawilony historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
0: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu i po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także pałac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
1: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
0: Pałac targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne 4 kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
1: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie. Ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery to chyba nie było jeszcze.
0: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań kochany, widzimy dworzec zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na Powszechną Wystawę Krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej. Podczas właśnie Powszechnej

0: Wystawy Krajowej i był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
1: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd, prawda?
0: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem, pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do dworca zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belweder. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna, podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
1: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
0: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali ziemi.
1: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po Międzynarodowych Targach Poznańskich. Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
2: A efektem tego spaceru jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na Ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam.

0: Nowe ogródki działkowe powstaną w Poznaniu, a te, które są, będą dofinansowane przez miasto. O tym już za chwilę. Powiemy też o pięknych, pachnących, ale bardzo niebezpiecznych kwiatach, które zaczęły kwitnąć w wielkopolskich lasach. A na koniec będzie o najdłużej pracującym Polaku. Od 81 lat prowadzi on swój warsztat ślusarski na poznańskim Minikowie. Zostańcie z nami. W Vox FM na 107,4 czas skupić się na Poznaniu. Dominik Rutkowski. Kłaniam się nisko. Poznańskie lotnisko otworzy dwa nowe wyjścia do samolotów, by rozładować tłok przed wakacyjnym szczytem. Bramki o numerach 6 i 7 powstały w miejscu dawnego sklepu wolnocłowego i poczekalni. Nowe gate'y są już prawie gotowe, czekają tylko na ostatnie odbiory budowlane. Plan zakłada, że pierwsi pasażerowie skorzystają z nich na przełomie maja i czerwca. To ma być recepta na największą bolączkę lotniska, czyli odprawianie kilku rejsów w tym samym czasie z jednego miejsca. Choć nowe bramki nie powiększą terminala ani płyty postojowej, to realnie mogą upłynnić ruch tysięcy osób wylatujących na urlop. Nowe ogródki działkowe mogą powstać w Poznaniu. Trwają rozmowy na temat powstania kolejnego rodu. Nową ziemię otrzymają także działkowcy z Rod Energetyk na północy Ostrowa Tumskiego, gdzie mają powstać mieszkania.
1: Sprawa jest mocno skomplikowana, ponieważ tam będzie prowadzona inwestycja, ale za każdym razem taką mamy wypracowaną zasadę, że w momencie, kiedy wywłaszczamy działkowców, zdarza się to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, dostają grunt zamienny, czyli zamienne działki. Tak było w przypadku rozbudowy stadionu miejskiego. Wszyscy działkowcy chętni dostali zwrot za nakłady oraz grunt, działkę zamienną. I tak samo będzie w przypadku Energetyka, ale jeszcze tyle czasu.
2: A gdzie te nowe działki, no bo tak to trzeba byłoby nazwać, gdzie jest na nie miejsce w Poznaniu? No,
1: jest trochę takich miejsc. Ja przypomnę, że w te działki, te nowe, zamienne, w momencie, kiedy były przygotowania euro, były na Starłęce. Natomiast teraz są to działki na Ramowicach. Także w tamtym rejonie Poznania te działki są przygotowywane. Także proszę tu się nie martwić, żaden działkowiec nie będzie pokrzywdzony. Ja też rozmawiając z prezesami Rodu Energetyk mówiłem, że do czasu, kiedy nie wjedzie spycharka na te ogromne, znaczy się inwestycja, oni będą mogli użytkować te działki, tym bardziej, że przygotowanie inwestycji, poza na budowie i tak dalej, to przecież trwa, ale równolegle będą mieli jeszcze drugie ogrody, żeby już tam nasadzać i tak dalej, żeby to nie były puste przestrzenie.
0: Powiedział nam zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski i zapowiedział też, że miasto pracuje nad powstaniem zupełnie nowego rodu na północy Poznania.
1: Na takim zebraniu plenarnym, można powiedzieć, wszystkich rodów poznańskich działkowych, o tym wspomniałem, że trochę przykładem chyba nie zna bodajże, że będziemy chcieli właśnie przygotować nowy teren na północy Poznania. Tu się toczą rozmowy między Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami a KOWR-em na temat zamiany czy przekazania tych właśnie gruntów. Tam, gdzie byśmy chcieli taki nowy ogród tworzyć na tych terenach zielonych, gdzie nie można budować, gdzie nie może być innej infrastruktury. Oczywiście największym problemem będzie potem, w jaki sposób te działki przekazać. Komu miałby przypaść? No, ale to musimy wtedy wymyślić jakiś dobry sposób, żeby był po prostu sprawiedliwy. Ale na pewno te tereny zielone są potrzebne w Poznaniu. Ich jest bardzo dużo, jesteśmy z tego dumni, ale kolejne nie zaszkodzi.
0: Na ten moment nie można jeszcze mówić o żadnych terminach. W Poznaniu popyt na działki jest ogromny, zwraca uwagę Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców.
3: W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisuje umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia. Także rzeczywiście boom dalej jest. To się nie zmieniło.
0: Miasto dofinansowuje także ogrody działkowe. W tym roku urzędnicy przeznaczą 1 000 000 złotych dla działkowców na potrzebne remonty. Każdy rod może dostać maksymalnie 200 tysięcy złotych. Wymagany jest także wkład własny. To są duże pieniądze, ale jednocześnie małe, mówi Zbigniew Konkol, prezes jednego z poznańskich rodów.
4: Ponieważ inwestycja, którą robimy dwuetapowo, jedna została zrobiona w 2024 roku, ta tamta część ogrodu, wymiana rur, które zasilają działki potem do podlewania, do infrastruktury. A ta druga część, to będzie robiona w tym roku, będzie kosztowała 850 tysięcy. Poprzednia kosztowała 750, ale to były inne pieniądze, jak się okazuje. Następna sprawa. Bardzo dużo zawdzięczamy działkowiczom, którzy płacili po 200 zł rocznie, a działkowiczów mamy 800 40, doprowadzili do sumy 520 tysięcy złotych, które pozwoliły nam uzyskać maksymalną ilość punktów w tym konkursie od pana dyrektora, który był przewodniczącym komisji. Ja uważam, że to jest duży wysiłek, bo infrastruktura jest stara.
0: W Poznaniu jest obecnie 90 rodzinnych ogrodów działkowych o łącznej powierzchni działek wynoszącej 770 hektarów. A jak już będziecie mieli działkę, albo jesteście szczęściarzami i już ją macie, to uważajcie, bo jest roślina, która pięknie pachnie i właśnie kwitnie. Ale uwaga, konwalia majowa jest silnie trująca. Ostrzegają przed tym leśnicy z Wielkopolski. Niebezpieczne są nie tylko kwiaty i owoce, powiedziała nam leśnik Joanna Olszyńska-Niżniowska.
5: Uwaga na wodę z konwali, dlatego że jeśli byśmy zostawili bukiecik konwali w wazoniku i potem, nie wiem, ten bukiet gdzieś wynieśli, to nie zachęcam do próbowania. To jest naprawdę bardzo, bardzo trująca roślina.
0: Dlatego zamiast zrywać, lepiej zrobić zdjęcie. Szczególnie uważać trzeba na dzieci, bo zatrucie konwalią może być bardzo groźne. 18 nowych, pełnowymiarowych boisk piłkarskich powstanie we Wielkopolsce. Będzie to możliwe dzięki nowemu programowi Ministerstwa Turystyki i Rekreacji, które we Wielkopolsce przeznaczy na to ponad 46 milionów złotych.
6: Jest i Swarzędz, jest i Gniezno, jest Poznań, jest Sieraków, są Pniewy, Czarnków, Skoki, Grodzisk Wielkopolski, dzięki czemu nasze dzieciaki będą mieć wspaniałe możliwości do treningu. Jesteśmy w Mosinie. My potrzebujemy takich obiektów.

Raków, Sąpniewy, Czarnków, Skoki, Grodzisk Wielkopolski, dzięki czemu nasze dzieciaki będą mieć wspaniałe możliwości do treningu. Jesteśmy tutaj, jesteśmy w Mosinie, my potrzebujemy takich obiektów.

0: My nie jesteśmy w stanie, żeby na naturalnym obiekcie nasze dzieciaki mogły funkcjonować przez cały rok. Program Orłów, czyli budowy pełnowymiarowych boisk, bo to są boiska naturalne, ale też boiska ze sztuczną nawierzchnią, to jest program, dzięki czemu nasze dzieciaki będą mogły realizować, i nie tylko dzieciaki, bo przecież też i drużyny seniorskie, będą mogły realizować proces szkoleniowy w tych najtrudniejszych miesiącach. Ale przecież trenujemy cały rok, właśnie w listopadzie, właśnie w grudniu, styczniu czy też lutym, my potrzebujemy prawdziwych, pełnowymiarowych boisk. To jest specjalny program, który ogłosiliśmy. Kwota maksymalna dofinansowania 4,5 miliona złotych, nie więcej niż 50%, ale też zapowiadam, dzisiaj będziemy wręczać decyzje, na podstawie których już samorządowcy mogą zacząć realizację tej inwestycji. Myślę, że to jest bardzo poważna i bardzo potrzebna inwestycja. Patrzę tutaj też na Rawicz, jak długo oczekiwany byliśmy wspólnie na tym obiekcie i zdaję sobie sprawę, jaka będzie tego potrzeba. Ja mam też taką nadzieję, że te boiska będą bardzo szybko realizowane, bo one są po prostu bardzo potrzebne i bardzo się cieszę, że jako minister sportu i turystyki właśnie stąd, z Wielkopolski, ja dzisiaj byłem przed chwilą w swoich rodzinnych Pniewach, tam się wychowałem, tam grałem, tam trenowałem, a dzisiaj możemy powiedzieć tak, kolejne inwestycje będą realizowane dla Wielkopolski. Wielkopolska będzie na pewno regionem, który będzie miał jedno z większych wsparć, biorąc pod uwagę i potencjał, i wielkość, ale też to, co się robi dla piłki nożnej w województwie wielkopolskim. Ja to zawsze podkreślam i te słowa nie są tylko słowami, bo to są konkretne w tej chwili działania. Wielki sport zaczyna się w naszych małych miejscowościach i naszych małych klubach. I właśnie ten projekt, ten program jest do takich miejscowości skierowany. Dzisiaj rano byłem w województwie lubuskim, Drezdenko, tam też było wsparcie, tam też 5 inwestycji. Także jeżeli tylko połączymy województwo lubuskie i województwo wielkopolskie, to już jest kwota 60 milionów złotych, a w skali całego kraju to jest projekt, na który przeznaczamy 300 milionów złotych.
1: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. W całym kraju wybudowanych ma zostać łącznie 120 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Najdłużej pracujący Polak nagrodzony. Wacław Milewski na początku maja skończył 100 lat. 81 lat temu otworzył swój warsztat ślusarski na Minikowie i prowadzi go do dziś. Wiceprezydent Jędrzej Stolarski wręczył mu srebrną pieczęć miasta Poznania. To wyróżnienie za wieloletnią pracę zawodową, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła.
2: Od 45 prowadzę warsztat, dokładnie. Bez roboty to człowiek w domu co usiądzie i cały dzień nie można telewizji oglądać przecież. Siły nie trzeba przecież, głową się pracuje, nie siłą.
1: Powiedział nam pan Wacław Milewski, który poza prowadzeniem warsztatu w swoim życiu był m.in. nauczycielem i radnym w Radzie Miasta. W międzyczasie wyszkolił też ponad 40 uczniów. Może pochwalić się także tytułem mistrza Polski w wyścigach motocyklowych.

0: Jak tylko się pojawiły, wybuchł skandal. W końcu dwie wokalistki z Rosji, uchodzące za lesbijki, obściskiwały się i całowały, gdzie popadnie. Taki wizerunek jednak mocno pomógł w ich karierze. Wydały 6 albumów, które sprzedały się w milionach egzemplarzy, dostały wiele muzycznych nagród i otrzymały tytuł jednej z najlepiej sprzedających się żeńskich grup. Ludzie je albo kochali, albo nienawidzili. I zapewne nikt nie pozostał obojętny. Przed wami Tattoo.
1: Rok 99. W Moskwie rusza casting do nowego projektu muzycznego, który poprzez skandal miałby opanować listy przebojów. Zorganizowali go producent muzyczny, scenarzysta i reżyser Iwan Szapowałow oraz jego przyjaciel Aleksander Wojtyński. Na przesłuchaniach stawiły się Julia Wołkowa i Lena Katina, które znały się już wcześniej. Występowały w zespole Wierci Pięty. Julia została z niego wyrzucona za niewłaściwe zachowanie oraz demoralizację koleżanek i kolegów. Podczas przesłuchania obie przeszły do ścisłej dziesiątki, ale wybór padł na Lenę. Po jakimś czasie panowie stwierdzili jednak, że potrzebują jeszcze jednej dziewczyny. Wybrali Julię. A że widać było, że się lubią, Szapowałow wymyślił lesbijski wizerunek. Jego przyjaciel uznał to za niemoralne i wycofał się z projektu. Duetowi przypadła nazwa Tattoo. To skrót od rosyjskiego wyrażenia: ta dziewczyna kocha tamtą dziewczynę. I prace nad albumem

Ruszyły. Pierwszą piosenką, która go promowała, została Jasasz Lasuma. Opowiada o zakochanej w innej dziewczynie nastolatce, która boi się reakcji otoczenia na uczucie. Utwór szybko opanował listy przebojów i stał się hitem, a teledysk, jak można było się spodziewać, wzbudził ogromne kontrowersje.

Kilka miesięcy później dziewczyny wypuściły kolejny numer, tym razem Nas nie dogoniat. Piosenka, jak i teledysk to znowu strzał w dziesiątkę. Od razu wskoczył na szczyty list przebojów. Jednocześnie był to pierwszy utwór, dzięki któremu Polska poznała duet Tattoo.

Po pierwszych przebojach przyszedł czas na debiutancki album. Jego polska nazwa to 200 pod prąd. Na sklepowe półki trafił w maju 2001 roku. Tylko w samej Rosji sprzedał się w 2,5 miliona egzemplarzy. A dziewczyny ruszyły w trasę koncertową po Europie i wypuściły bardzo spokojny kawałek, 30 minut, z kolejnym kontrowersyjnym teledyskiem.

Po wielkim sukcesie Julia i Lena odebrały nagrodę MTV Video Music Awards w kategorii Międzynarodowy Wybór Widzów i podpisały kontrakt z międzynarodową wytwórnią płytową. To pozwoliło na wydanie anglojęzycznej wersji debiutanckiego albumu. Promował go kawałek All the Things She Said, czyli nowa wersja Jasa Szlasuma. Od razu wskoczył na szczyt list przebojów w ponad 20 krajach i jak można było się znów spodziewać, wywołał skandal obyczajowy. Według wielu krytyków i nadawców publicznych teledysk promował działania o charakterze homoseksualnym oraz pedofilskim. W końcu dziewczyny nie były wtedy pełnoletnie.

Anglojęzyczny album ukazał się w grudniu 2002 roku. Sprzedawał się bardzo dobrze nie tylko w Europie, ale też w Japonii czy Stanach Zjednoczonych. Rozeszło się ponad 7 milionów kopii. Ruszyła również kolejna trasa koncertowa. Nie obyło się jednak bez kłopotów. Z powodu słabej sprzedaży biletów w Wielkiej Brytanii odwołano 2 występy. Ponoć rodzice nie chcieli posyłać na nie swoich niepełnoletnich pociech. Mimo to Julia i Lena nie zwalniały tempa, wydały anglojęzyczną wersję Nas nie dogoniat, a zbiegło się to niemal w czasie z aresztowaniem Szapowałowa. Bez pozwolenia władz na Placu Czerwonym w Moskwie zaczął kręcić nowy teledysk. Co ciekawe, wcześniej interwencja była również w Wielkiej Brytanii, bo w pobliżu Big Bena też była próba nakręcenia kilku scen. Fragmenty udało się jednak umieścić w kolejnym klipie Show Me Love, który ukazał się jedynie w Polsce. Rok 2003 to już wielkie wydarzenie. Duet Tatu reprezentuje Rosję podczas konkursu piosenki Eurowizji. Dziewczyny już na tydzień przed finałem dały się mocno we znaki organizatorom. Miały przerywać próby i niechętnie brać udział w konferencjach prasowych. Była też obawa, że na scenie dziewczyny będą się całować i wulgarnie zachowywać. Zagrożono, że ich występ zostanie zastąpiony nagraniem z próby generalnej. Obyło się jednak bez skandalu. W rezultacie duet zajął trzecie miejsce, co nie spodobało się rosyjskiej telewizji, która protestowała przeciw niskiej punktacji od niektórych krajów i poddała wątpliwość wyniki głosowania np. Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Pod koniec tego samego roku duet wydał swoją pierwszą składankę z remiksami oraz album DVD. Rosyjska telewizja pokazała z kolei program poświęcony historii zespołu i to w nim wokalistki przyznały, że są heteroseksualne. W 2004 roku zespół postanowił ruszyć dalej. Rozwiązał umowę z wytwórnią fonograficzną i ówczesnym producentem. Julia i Lena mówiły, że chodziło mu bardziej o wywoływanie skandali niż nagrywanie nowych piosenek. Zespół zawiesił jednak działalność z powodu ciąży Julii. Później dziewczyny znalazły nowego menadżera, wyjechały do Londynu i tam zaczęły nagrywać nowy album. Ten ukazał się w 2005 roku, zarówno w wersji rosyjskiej, jak i anglojęzycznej. Nie tylko w Europie, ale też w Japonii, USA, na Tajwanie i w Meksyku. Pierwszą wersję promował singiel Ludy Invalidy, a drugą All About Us. W klipie do tego ostatniego jedna z wokalistek zabija przestępcę. Album anglojęzyczny to też kolejne hity, wśród nich Loves Me Not, Gomenasai oraz Friend or Foe. W tym ostatnim udzielał się nawet Sting, stworzył i zagrał motywy basowe.

wersja rosyjska albumu i piosenka go promująca były mocno krytykowane. Nie spodobały się organizacjom broniącym praw niepełnosprawnych w Rosji. Ich zdaniem dziewczyny śpiewają, że inwalidzi nie żyją, tylko funkcjonują. Do tego cechują się głupotą, okrucieństwem, zachłannością i skąpstwem. Julia i Lena tłumaczyły, że przekaz nie został zrozumiany, bo chodziło im o moralnych inwalidów, którzy nie mają duszy i ludzkich uczuć. Po promocji albumu wokalistki zakończyły współpracę z dotychczasową wytwórnią i założyły własną, nakręciły też reality show. Dziewczyny nie zwalniały tempa. W 2006 roku wydały składankę z największymi hitami i w 2007 zapowiedziały wydanie nowego albumu. Nagrywały go m.in. w Niemczech i Los Angeles. Zaczęły też pracę nad filmem You and I, opowiadającym historię dwóch fanek tatu, które poznały się na jednym z koncertów. Jedną z głównych ról zagrała amerykańska aktorka Misha Barton. Ponoć ona sama później odmówiła promowania tej produkcji. Film zadebiutował w 2008 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, a na ekrany rosyjskich kin wszedł 3 lata później. Również w Los Angeles dziewczyny nagrały teledysk do pierwszego numeru z nowej płyty, Biały Płaszczyk, po angielsku White Robe.

Stacje radiowe i telewizyjne nie chciały go jednak grać ze względu na kontrowersyjny tekst i zdjęcia. Zawiera scenę skazania i rozstrzelania ciężarnej kobiety, w tej roli Julia, która wtedy była w zaawansowanej ciąży. Kiedy Julia urodziła, premierę płyty trzeba było więc przesunąć w czasie. Ostatecznie ukazała się dopiero w 2008 roku i dostała tytuł Wesołe Uśmieszki. Odnosił się do tego, że rosyjskie media uznały piosenki Tatu za zbyt drastyczne i dlatego ich nie grały. Kolejnym singlem promującym płytę było 220.

Promocja albumu jednak nie ruszyła. Odwołano też koncerty w USA. Wszystko przez problemy zdrowotne Julii. Nikt jednak nie sprecyzował, o co dokładnie chodziło. Według mediów cierpiała na depresję, prawdopodobnie poporodową. Na rynku pojawiła się również międzynarodowa wersja płyty. Jej tytuł to Gospodarka odpadami. Niestety rok 2009 przyniósł złe informacje dla fanów zespołu. Po 10 latach projekt Tattoo został zawieszony. Chodziło zarówno o powody osobiste, jak i chęć postawienia przez dziewczynę na kariery solowe. Dwa lata później zespół oficjalnie zakończył działalność. Główny producent i menadżer o rozpad grupy oskarżył Julię. Jednak jeszcze w 2012 roku, w 10. rocznicę wydania pierwszej międzynarodowej płyty, na rynku ukazała się jej specjalna reedycja, a dziewczyny ruszyły z solowymi projektami. Pierwszym solowym singlem Leny była piosenka Never Forget, a teledysk do niego jest swoistym pogrzebem duetu Tattoo. Po jego rozpadzie wokalistka przeprowadziła się do Los Angeles i założyła własną wytwórnię muzyczną.

Dwa lata później nagrała i wydała hiszpańskojęzyczną wersję albumu. W 2017 roku Lena zmieniła nieco muzyczny klimat, wydała singiel Silent Hills oraz album DVD z koncertu w Rzymie, a w kolejnym roku kilka kawałków w języku rosyjskim.

Jona dostała również chilijską nagrodę od Organizacji Wsparcia Ruchu LGBT. A co prywatnie, w 2013 roku wyszła za mąż za słoweńskiego muzyka rockowego Saszę Kuzmanowicza. Poznali się 10 lat wcześniej podczas gali wręczenia nagród muzycznych. W 2015 roku Lena urodziła syna Aleksandra. W jednym z wywiadów ujawniła też kilka szczegółów na temat duetu Tatu. Byłyśmy całkowicie wykreowane, nie tworzyłyśmy niczego same. Odgrywałyśmy swoje role, nigdy nie byłam lesbijką, nigdy nie czułam pociągu seksualnego do innej dziewczyny. Mówiła Lena. Julia z karierą solową wystartowała w 2011 roku podczas swoich urodzin. Zaprosiła na nie przyjaciół, fanów i dziennikarzy. Zaśpiewała wtedy dwie nowe piosenki. Później wkroczyła do kilku studiów nagrań, m.in. w Los Angeles i podpisała kontrakt z jedną z rosyjskich wytwórni. Wydała też swój pierwszy singiel All Because of You.

Później Julia nagrała numer z rosyjskim wokalistą, który kilka lat wcześniej wygrał konkurs piosenki Eurowizji, Dimą Bilanem. Chcieli razem wystartować w tym konkursie, jednak ich propozycja zajęła drugie miejsce.

Niestety plany muzyczne pokrzyżowały problemy ze strunami głosowymi. Julia musiała przejść operację. Do końca 2014 roku dała sobie spokój ze śpiewaniem. Na scenę wróciła w kolejnym i wydała kilka singli.

ciekawostek, Julia ma na koncie m.in. udział w horrorze komediowym. W 2014 roku zasłynęła też homofobiczną wypowiedzią. Oświadczyła, że nigdy nie zaakceptowałaby syna geja. Mówiła, dwie dziewczyny razem to nie to samo, co dwóch mężczyzn razem. Sama jednak przyznaje, że jest biseksualna. Ma dwoje dzieci. W wieku 19 lat urodziła córkę Wiktorię, 3 lata później syna Samira. Kilka lat temu nawróciła się na islam, ale później znów przeszła na prawosławie. Polubiła też zabiegi medycyny estetycznej, powiększyła piersi, usta i podniosła łuk brwiowy. Choć dziewczyny postawiły na życie rodzinne i kariery solowe, to od czasu do czasu występują razem pod szyldem Tatu. I tak na przykład w 2012 roku zaśpiewały podczas finału rumuńskiej wersji programu The Voice. W 2013 pojawiły się w japońskiej reklamie pewnego smakołyku, a w 2014 wystąpiły podczas ceremonii otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Mówiło się nawet o powrocie do pracy nad kolejnymi wspólnymi piosenkami, jednak ponoć dziewczyny nie potrafiły się dogadać. Jak mówiła Lena, wszystko przez fatalne i nieprofesjonalne zachowanie Julii. Ja mam jednak nadzieję, że jeszcze kiedyś połączą one siły i znów dadzą czadu.

0: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
1: To pomysł.
0: Pomysł?
1: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
0: Ale jak?
1: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
0: Oczywiście.
2: Zmieniajmy razem Poznań. Reklama.
3: Wokalistka? Mało. Księżniczka popu? Nadal mało. Gwiazda? Jeszcze nie to. Ikona? Perfekt, proszę państwa. To bez wątpienia jedna z tych artystek, które wpłynęły na popkulturę jak mało kto. Ba, bez niej ta popkultura nie istnieje. Jej kariera trwa już ponad 20 lat, a jej ciągle mało. Ale od początku.

Jedna z tych artystek, które wpłynęły na popkulturę jak mało kto. Ba, bez niej ta popkultura nie istnieje. Jej kariera trwa już ponad 20 lat, a jej ciągle mało. Ale od początku.

Jamie zajmował się budowlanką. Ma też dwójkę rodzeństwa, młodszą siostrę Jamie Lynn i starszego brata Briana. Śpiewała i tańczyła od dzieciństwa. W wieku 8 lat próbowała dołączyć do mega popularnego w USA klubu Myszki Miki. Niestety była za mała. Udało jej się dopiero w wieku 11 lat. Tam poznała inne przyszłe gwiazdy, m.in. Christina Aguilera i Justina Timberlake'a. To nie był jednak łatwy czas dla małej Brit, była bowiem z dala od rodziny, a i ze szkołą był problem. Jako nastolatka wyjechała więc do Nowego Jorku, gdzie chciała zostać częścią girls bandu. Ktoś jednak zdecydował, że będzie występować solo. Wyruszyła więc w mini trasę koncertową po centrach handlowych i nagrała ten jeden z największych przebojów lat 90. Baby One More Time. Chwyciło. Świat oszalał na punkcie młodej amerykańskiej gwiazdy. Po pierwszym hicie przyszedł czas na pierwszą płytę. Odniosła tak ogromny sukces, że okrzyknięto ją najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez nieletniego artystę w historii muzyki, a do tego jedną z najlepiej sprzedających się płyt w USA i Wielkiej Brytanii ostatnich 3 dekad. Mało tego, znalazła się również w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się album nagrany przez nastoletniego solistę w historii. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejny singiel. Wybór padł na balladę Sometimes. I tu pojawiły się pierwsze kontrowersje.

W tym czasie Britney miała swój pierwszy poważny związek. Zaczęła spotykać się z Justinem Timberlake'iem z boysbandu NSYNC, co rodziło plotki, że już nie jest dziewicą, za którą uchodziła, a producenci szli za ciosem i w 2000 roku przygotowali dla niej kolejne przeboje. Wydała album Oops, I Did It Again, którym udowodniła, że nie jest gwiazdką jednego sezonu.

po wydaniu drugiego albumu Britney wyruszyła w pierwszą światową trasę koncertową i na jej konto trafiło ponad 45 milionów dolarów. Ta płyta również znalazła się w księdze rekordów Guinnessa i przyniosła kolejne przeboje jak Lucky czy Stronger.

0: I tak oto Britney zapisała się na stałe w historii muzyki pop. No ale umówmy się, na swój sukces pracowała od dzieciństwa. Oczywiście znalazła się też we właściwym miejscu i we właściwym czasie. No i co ważne, miała ogromne wsparcie ze strony rodziny. Po wydaniu jednak drugiej płyty z uroczej nastolatki, którą pokochał świat, niewiele zostało. Porzuciła wizerunek słodkiej uczennicy, przerodziła się w młodego wampa i stała się symbolem seksu dla nastolatków, przez to świat pokochał ją chyba jeszcze bardziej. Dlatego też nowa dekada przyniosła spore zmiany w jej muzyce, ale przede wszystkim w życiu osobistym. W końcu nasza Britney przestała być dziewczynką, a stała się kobietą. Najpierw jednak przypomnijmy sobie, jak z przytupem weszła w nowe milenium i ugruntowała swoją pozycję w showbiznesie.
1: W 2001 roku Britney wydała swój trzeci album zatytułowany po prostu Britney, który promował kontrowersyjny wówczas utwór I'm a Slave for You, co znaczyło Jestem twoją niewolnicą, chodziło ponoć o muzykę. W klipie spocona gwiazda czeka na zbawienny deszcz. Jednocześnie Britney zagrała w swoim pierwszym filmie Crossroads dogonić marzenia, który promowała ballada o jakże wiele mówiącym tytule I'm not a girl, not yet a woman. Zagrała dziewczynę, która z przyjaciółkami wyrusza w podróż poszukując matki, która ją zostawiła, gdy była dzieckiem.
2: What? You can't go by yourself with some guy.
3: Shall then come with me.
4: Are you serious?
2: Yes.
5: Moving van, let's go already.
1: Film jednak nie odniósł oszałamiającego sukcesu, a to złożyło się w czasie z rozstaniem z Justinem Timberlake'iem i rozwodem rodziców. Britney była wtedy widywana z papierosami i alkoholem. Była też mowa o narkotykach. Wizerunek niewinnej gwiazdy całkowicie upadł. Jednak muzyka była najważniejsza i ruszyły prace nad kolejnym albumem. Zanim jednak jego premiera, mieliśmy okazję zobaczyć jeden z najbardziej pamiętnych występów. Rok 2003 i gala MTV Video Music Awards. To właśnie wtedy Britney na oczach milionów widzów pocałowała się z Madonną. Pod koniec roku Britney wydaje album In The Zone, na którym znalazł się duet z królową popu i kolejny wielki hit Tox.

Artystka odsłoniła również gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood. Tym samym została najmłodszą artystką, która dostała to wyróżnienie. Muzyka muzyką, ale na chwilę robimy sobie od niej przerwę, by przyjrzeć się życiu osobistemu Britney. Tu dopiero zaczyna się dziać. I tak w 2004 roku w Las Vegas nasza gwiazda wzięła ślub z kolegą ze szkoły, Jasonem Alexandrem. Ponoć była wtedy pod wpływem jakichś środków odurzających. Małżeństwo przetrwało jednak tylko 55 godzin. Na unieważnienie związku naciskała matka piosenkarki. Jej córka długo sama jednak nie była, związała się z tancerzem Kevinem Federlinem, którego poznała podczas jednej ze swoich tras koncertowych. Pobrali się niespodziewanie we wrześniu 2004 roku i zaraz ruszyli ze swoim mini reality show pod nazwą Chaotic. Według Britney program pozwolił im się zbliżyć do siebie i lepiej poznać. Krytycy jednak uznali, że show jest idiotyczne, bo na przykład rozmowa o seksie to według nich przekroczenie granic dobrego smaku. Rok później Britney urodziła pierwszego syna, Shona Prestona. Sielanka w związku nie trwała jednak długo. Pojawiły się pierwsze problemy. Gwiazda ewidentnie nie radziła sobie z wychowaniem dziecka, co dokumentowali paparazzi. A mąż? No nic sobie z tego nie robił i chodził własnymi ścieżkami. W 2006 roku Britney dowiedziała się o swojej drugiej ciąży. We wrześniu urodziła

drugiego syna Jaydena Jamesa. A co było później, działo się jeszcze więcej. Kevin się doigrał. W 2007 roku Britney złożyła papiery rozwodowe i zaczęła szaleć po klubach z nowymi koleżankami Paris Hilton i Lindsay Lohan. Nie było dnia bez doniesień, co tym razem celebrytki narozrabiały. Piły na umór, a Britney nieraz widzieliśmy bez bielizny. Nie wytrzymuje jednak tempa i problemów w związku, przeżywa załamanie nerwowe. 16 lutego 2007 roku wpada do fryzjera i goli, na co z niepokojem patrzy cały świat. Robi też tatuaż krzyża i atakuje paparazzi parasolką. W końcu trafia na odwyk. Kilka miesięcy później rozwód staje się faktem. Wszystko wskazuje na to, że Britney wychodzi na prostą, bo pojawia się nowa piosenka Gimme More, będąca zapowiedzią nowego albumu, a artystka występuje na gali MTV Video Music Awards, którą okrzyknięto jej powrotem na scenę, przez co gala miała największą oglądalność w historii. W końcu wychodzi piąty album pod tytułem Blackout, który zdobywa szczyty list przebojów, a razem z nim kolejny rewelacyjny numer Piece of Me.

Jednak początek 2008 roku przynosi kolejne zawirowania. Britney odmawia oddania dzieci ich ojcu, zamyka się z nimi w domu, reaguje policja. Dzieci zostają odebrane siłą, a sąd pozbawia Britney praw rodzicielskich. Ona sama trafia pod obserwację psychiatrów, którzy nakazują kuratele. Wyznaczono ojca piosenkarki. Bez jego wiedzy Brit nie mogła podjąć żadnej decyzji, przede wszystkim finansowej. Taka napięta sytuacja trwała kilka miesięcy. W lipcu 2008 roku wokalistka odzyskała część praw do opieki nad dziećmi. Po tym gorącym okresie Britney mogła chwilę odpocząć i zacząć pracę nad 6. albumem. Wydaje kawałek Womanizer, który od razu staje się hitem, bo wyobraźcie sobie, że z 96. miejsca na liście Billboardu awansuje na sam szczyt. Później przyszła premiera albumu Circles i Britney wyjechała w trasę koncertową. W jej ramach miała zajrzeć również do Polski, ale no, występ z niejasnych powodów został odwołany. Tymczasem kolejne single stają się kolejnymi hitami, wśród nich m.in. If You Seek Amy. Powoli zamykając tę dekadę, Britney wydała składankę z największymi przebojami i co ważne, kolejne lata dla Britney są już bardzo

Kolejną dekadę Britney zaczęła od zaręczyn z agentem telewizyjnym Jasonem Trawikiem, ale związek nie przetrwał próby czasu. Za to sama artystka wydała świetnie przyjęty album Femme Fatale z takimi hitami jak Hold It Against Me czy Till the World Ends.

chwilę potem została jurorem w drugim sezonie amerykańskiej edycji programu X Factor. Niestety, według plotek, producenci się z nią pożegnali ze względu na zbyt małą oglądalność, ale nie da się ukryć, Britney zapewniła widzom niezłą rozrywkę. Britney wróciła do studia i rozpoczęła pracę nad 8. albumem, ale też ruszyła wielka machina przygotowań nad koncertową rezydenturą w jednym z hoteli w Las Vegas. Bilety sprzedawały się jak świeże bułeczki. Przyszedł też czas na kolejny album, Britney.

Niestety, zapracowana Britney nie miała czasu na promocję. Album nie osiągnął też większego sukcesu mimo mocnego numeru, jakim był Work Bitch. Jednak niezmartwiona Britney wystartowała z koncertami w Mieście Grzechu. Zjeżdżali na nie fani z całego świata. W rezultacie rezydentura została później przedłużona o 2 lata, przez co Britney dała prawie 250 koncertów i zarobiła grube miliony. W 2014 roku pojawiła się również z szybką wizytą w Polsce. Co prawda nie dała tu koncertu, ale promowała linię swojej bielizny. Dzięki ogromnym wysiłkom i zaangażowaniu Britney pokazała, że wróciła nie tylko do formy fizycznej, ale i psychicznej, co przełożyło się na kolejne sukcesy. W 2016 roku wystąpiła na gali Billboard Music Awards i odebrała nagrodę Millennium Award za wpływ na przemysł muzyczny.

Wychodzi też jej 9. album pod tytułem Glory. Rok 2018 to już pierwsza światowa trasa koncertowa od lat. Britney przez ponad 20 lat kariery zgarnęła na całym świecie niezliczoną liczbę nagród. Pobiła rekordy sprzedaży płyt i singli, zagrała w wielu reklamach i pojawiła się gościnnie w kilku serialach, jak chociażby Sabrina, nastoletnia czarownica, czy Jak poznałem waszą matkę. Nagrała wiele hitów z innymi artystami, ma własną grę na smartfony, o jej życiu powstały książki i filmy dokumentalne, a ona sama wypuściła na rynek mnóstwo perfum sygnowanych swoim imieniem. Dla wielu artystów stała się inspiracją, no w końcu odmieniła rynek pop na całym świecie. To, co działo się i dzieje w życiu Britney, dla jej fanów jest niezwykle ważne. Dlatego wszyscy odetchnęli z ulgą, że po załamaniu nerwowym nie ma już śladu, a ona sama wiele lat po ma się dobrze. Złe chwile zostawiła daleko za sobą i z tego fatalnego okresu zostają już tylko gadżety motywacyjne z napisem: jeżeli Britney przeżyła rok 2007, ty również dasz radę. A nasza gwiazda zaczęła życie od nowa. Każdą wolną chwilę spędza z dziećmi i z nowym partnerem. Promienieje, co możemy na bieżąco obserwować na portalach społecznościowych. We'll be right back.

0: Reklama. Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
1: Reklama. 13-latek ofiarą bójki. O dramatycznym zdarzeniu z Warmii Mazur powiem już za chwilę. Lech Kolejosz mistrzem Polski to już 10. tytuł poznańskiego klubu. Słomiany Miś trafił do Trójmiasta. To antynagroda za nietrafioną inwestycję. Minęła 9:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Czterech podejrzanych zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka to po wieczornej awanturze w miejscowości Arklity na Warmii i Mazurach. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 30 do 43 lat. W chwili badania alkomatem jeden z nich miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Sekcja zwłok nastolatka ma się odbyć najpóźniej jutro, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach wiadomości. Lech, mistrzem Polski, Kolejosz wygrał na wyjeździe 3-1 z Radomiakiem, czym zapewnił sobie 10. w historii tytuł najlepszej drużyny w kraju. Kibice po końcowym gwizdku poszli świętować na miasto.
2: Kolejosz! Misz! Misz! Kolejosz!
3: Chciałbym, żeby wszystkie kluby, tak jak Lech Poznań, szły tym tokiem, żeby stawiać na wychowanków, na młodych Polaków.
4: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

0: ...stresowych na komunikację miejską w całym regionie, tłumaczy zajmujący się tym plebiscytem Wojciech Wyszomierski.
1: W rzeczywistości aplikacja okazała się wyjątkowo nieintuicyjna, a użytkownicy zmagali się z całym szeregiem błędów. W rezultacie zainteresowanie nowym systemem okazało się znikome. Za 65 milionów złotych pochodzących z kieszeni podatników nie zmieniło się praktycznie nic, a zakup biletów długookresowych został zmonopolizowany.
0: W ubiegłym roku słomiany miś trafił do Gorzowa Wielkopolskiego. Zyskała uznanie w oczach jury, zabrakło jednak głosów od widzów. Alicja Szemplińska na 12 miejscu zakończyła tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji. Polska piosenkiarka pokazała się ze świetnej strony, no i miała szansę na dużo wyższe miejsce. Ten konkurs śledził nasz reporter Michał Rawa.
2: Alicja Szemplińska zaśpiewała utwór Pray, który łączy w sobie wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Utwór bardzo spodobał się ekspertom. Alicja od jury z 4 państw, Niemiec, Belgii, Mołdawii i Austrii, otrzymała maksymalną liczbę punktów.
3: A 12 points go to Poland!
2: I na tym etapie głosowania zajmowała 7 miejsce. Niestety zaskakująco mało, bo tylko 17 punktów przyznali Polce widzowie, przez co ostatecznie zakończyła konkurs na 12 miejscu.
0: Konkurs wygrała za to bułgarska piosenkarka Dara z utworem Bangaranga.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Wczoraj wieczorem gorące emocje związane z Eurowizją, a dziś od rana ochłodzenie. No niech trochę te emocje nam opadną. Jeszcze Lech wczoraj wygrał. No więc tak, 17 stopni teraz w Wielkopolsce i bez deszczu dziś przez cały dzień, podobnie jak w Lubuskiem. No i to będą właściwie jedyne miejsca bez opadów deszczu. Reszta kraju dziś z przelotnymi opadami. Jeśli chodzi o temperatury jeszcze, 12 stopni dziś na Mazowszu, 11 w Świętokrzyskiem, 18 nawet na Podkarpaciu.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

W latach 70. królowała ABBA, w latach 80. Roxette, w 90. Ace of Base, a początek nowego milenium należał do kolejnych Szwedów. Podbili listy przebojów wieloma hitami, m.in. w Polsce mieli status prawdziwych gwiazd. Przed wami September, Velvet, Dany i Måns Zelmerlöw. Jak przebiegały ich kariery, co robią teraz, jak wyglądają? Przekonajcie się sami. Na początek pani o pseudonimie Wrzesień. Właściwie to Petra Marklund. Urodziła się 12 września 1984 roku niedaleko Sztokholmu. Kiedy była mała, rodzice zaczęli nazywać ją wrześniowym dzieckiem, skąd pseudonim artystyczny. Zaczęła nagrywać mając zaledwie 12 lat. W 1998 roku odkrył ją producent i autor piosenek Hans Edler. Nagrała z nim swój pierwszy album, Teen Queen, który ponoć sprzedał się słabo i dostał złe recenzje. Później śpiewała w zespole rockowym. W wieku 17 lat podpisała kontrakt płytowy i tak w 2003 roku wydała swój pierwszy album zatytułowany po prostu September, który zawierał takie hity jak La La La, Never Give It Up, We Can Do It czy September All Over. Przełom w karierze nastąpił w 2005 roku, wtedy September wydała kawałek Satellites, zapowiadający drugi album. Piosenka odniosła tak ogromny sukces, że ukazała się w innych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiła się m.in. na liście Billboardu.

październiku tego roku wydała album In Orbit, za który zgarnęła szwedzki odpowiednik Nagrody Grammy. Album został wydany w ponad 50 krajach na całym świecie, poza Europą, w USA, Australii, Chinach, Japonii oraz Afryce. Bardzo duży sukces odniosła w Polsce. Nie tylko zyskał status złotej płyty, ale również doczekał się reedycji z remiksami i dodatkiem DVD. Pochodziły z niego kolejne mega single jak Looking for Love, It Doesn't Matter czy Cry for You. Ten ostatni numer również zawojował listę Billboardu w USA.

związku z dużym sukcesem płyty In Orbit artystka wiele razy występowała w Polsce. W 2007 roku pojawiła się również na festiwalu w Sopocie. Kawałkiem Cry For You walczyła o bursztynowego słowika. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce. W tym samym roku wydała trzeci album Dancing Shoes z takimi hitami jak Can't

W 2008 roku September wydaje składankę z największymi przebojami Gold, a w Stanach, Kanadzie i Australii debiutancki album September. Podpisała również kontrakt z jedną z brytyjskich wytwórni, która wydała nową wersję piosenki Cry For You. Zremiksowany kawałek poza Europą ukazał się też m.in. w Rosji, Australii i Nowej Zelandii. Do tego w Stanach i Kanadzie. W wielu krajach dostała za niego złote i srebrne płyty. W samych Stanach sprzedała 500 000 kopii singla i została pierwszą od ponad 10 lat artystką ze Szwecji, która zdobyła tam złotą płytę. Wcześniej udało się to grupie Ace of Base za piosenkę Cruel Summer w 1998 roku.

Od razu zadebiutował na pierwszym miejscu szwedzkiej listy przebojów i nie schodził z niego przez 11 tygodni, a w sumie bawił tam ponad 40 tygodni. Za ten utwór artystka dostała aż 8-krotną platynę. W roku 2011 September wydała swój czwarty album Love CPR z piosenkami Resuscitate Me, Party in My Head oraz angielską wersją mikrofonkot Me and My Microphone. Album pokrył się podwójną platyną. Era September kończy się w 2012 roku. We wrześniu Petra oznajmiła, że rezygnuje z pseudonimu i będzie nagrywać pod swoim nazwiskiem. Wtedy też ukazała się płyta Inferno, pierwsza nagrana w całości w języku szwedzkim. Z założenia miała być mroczna i osobista, a promował ją ten kawałek.

Wystarczył tydzień, by płyta pokryła się złotem. Od razu wskoczyła na pierwsze miejsce szwedzkiej listy przebojów, a utrzymywała się tam prawie 40 tygodni. Jakby tego było mało, album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy i dostał platynę. Kolejny album ukazuje się w 2015 roku. To Ensam inte stark, również w całości nagrany w języku szwedzkim. Promowała go piosenka Som du badar.

Poza muzyką Petra działa też w telewizji. W latach 2014-2015 prowadziła m.in. program o nazwie Wspólne śpiewanie w Skansenie. To coroczne widowisko muzyczne odbywające się latem w Skansenie w Sztokholmie. I jeszcze życie prywatne. Mieszka w Londynie ze swoim partnerem. Ma dwoje dzieci. Pierwsze urodziła w 2016, drugie w 2018 roku. Śmiało mogę powiedzieć, że September nieźle namieszała na listach przebojów. Co piosenka, to hit. A czy wróci jeszcze do rytmów, za jakie ją pokochaliśmy? Czas pokaże. Na razie skupia się na innym rodzaju muzyki, co również jej nieźle wychodzi. A po piętach, jak dobrze pamiętacie, deptała jej zawsze wokalistka o kolejnym ciekawym pseudonimie Velvet. Właściwie Jenny Marielle Petersson urodziła się 5 listopada 1975 roku. Kiedy miała 18 lat, przeprowadziła się do Sztokholmu, aby studiować balet. W międzyczasie uczyła się śpiewu. Występując w kabarecie, zdała sobie sprawę, że w życiu chce postawić na muzykę. Przez kilka lat pracowała jako chórzystka i tancerka u innych artystów. Występowała też w chórze, który towarzyszył szwedzkim artystom na festiwalach Eurowizji, dzięki czemu podróżowała z nimi po całej Europie. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała w 2005 roku i przyjęła pseudonim Velvet. Zaraz potem wydała swój pierwszy singiel Rock Down 2 Electric Avenue, w którym wykorzystano refren z piosenki z lat 80. Jej wersja przez ponad 20 tygodni była numerem 1 na listach przebojów.

2006 roku Velvet spróbowała swoich sił w Melodifestivalen, czyli szwedzkich preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji. Zaśpiewała piosenkę Mi Amore, która niestety odpadła tuż przed finałem, ale co ważne, spodobała się również poza Szwecją. Hulała na listach przebojów w całej Europie, od Polski przez Bułgarię, Grecję po Węgry i Rosję.

W 2008 roku Velvet ponownie próbuje swoich sił na Melody Festivalen. Tym razem wybrała piosenkę Deja Vu. Niestety nie udało jej się dotrzeć do finału konkursu. Mimo to utwór stał się wielkim hitem w Szwecji. W tym samym roku Velvet wydaje swój drugi album z singlami Take My Body Close, tytułowym The Queen oraz Come Into The Night. Melody Festivalen po raz trzeci. W 2009 roku Velvet znów spróbowała swoich sił podczas konkursu, tym razem z tytułową piosenką z drugiego albumu. Tu również nie miała szczęścia, odpadła w swoim półfinale. Kolejne lata to już tylko kolejne single, bez większego sukcesu komercyjnego. W 2016 roku Velvet zaprezentowała nową wersję przeboju Fix Me, z kolei rok później razem z inną szwedzką wokalistką Teres nagrała kawałek pod tytułem Don't Stop. Choć Velvet już dawno nie wydała albumu, to cały czas koncertuje nie tylko w Szwecji, ale i po Europie. Zajmuje się również organizacją imprez i koncertów. To piękne i utalentowane panie, czas na panów. W dekadzie 2001-2010 kilku z nich zawojowało europejski rynek muzyczny, co nie dziwi, mając na uwadze piosenki, jakie nagrywali i co robili na scenie. Jednym z nich jest Dany, wokalista, autor tekstów, tancerz. Mało tego, Szwed z polskimi korzeniami. Przypomnijmy sobie. Właściwie Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grzechowski. Urodził się 25 lutego w 1986 roku w Sztokholmie. Jego mama, Patrycja Saucedo, pochodzi z Boliwii. Z kolei ojciec Piotr Grzechowski jest Polakiem. W wieku 14 lat po raz pierwszy wystąpił na wielkiej scenie. Zagrał na gitarze u boku Wyclefa Jeana z grupy Fugees. W 2006 roku ruszył na przesłuchania do trzeciej edycji szwedzkiego Idola i przeszedł do kolejnego etapu programu. Do finału jednak nie dotarł, ale zaśpiewany przez niego utwór w jednym z odcinków znalazł się na składance z najlepszymi wykonaniami uczestników tego talent show, a nawet wskoczył na listę przebojów. Dzięki programowi Dany zyskał wielką popularność. Jego debiutanckim numerem był Opna Din Door, który wskoczył na listę przebojów. W walentynki 2007 roku wydał singiel Tokio, który promował debiutancki album Heartbeats. Zarówno piosenka, jak i płyta od razu wskoczyły na sam szczyt szwedzkiej listy przebojów. Po tym sukcesie przyszły kolejne piosenki Play It For The Girls, Hey oraz If Only You, nagrane w duecie ze szwedzką piosenkarką Teres. Wszystkie odniosły międzynarodowy sukces. W Polsce grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Do dziś.

Przez kilka tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów. Kolejny numer grupy, Jenny Let Me Love You, został przebojem roku 2008 według publiczności szwedzkiego odpowiednika nagrody Grammy, a promuje album Estate of Mind. Popularność danego rośnie. W 2008 roku przyjmuje zaproszenie do tanecznego show Let's Dance i choć ze swoją partnerką uważani byli za faworytów, to w rezultacie zajęli czwarte miejsce. Później przyjeżdża również do Polski, gdzie z piosenką Tokio walczy o bursztynowego słowika podczas festiwalu w Sopocie. W rezultacie zajmuje czwarte miejsce. W tym samym roku Dane wydaje kawałek Radio, a na sklepowe półki trafia drugi solowy album artysty Set Your Body Free. Na polskiej wersji znalazła się piosenka Emily, nagrana w duecie z polską wokalistką Saszą Strunin z duetu The Jet Set.

Rok 2009 to kolejne działania z grupą EMD. Wśród nich udział w Melody Festivalen. To szwedzkie preselekcje do konkursu piosenki Eurowizji. Chłopaki wykonali utwór Baby Goodbye. W finale zajęli trzecie miejsce.

kilka miesięcy później przylatują na muzyczny festiwal do Sopotu, by powalczyć o bursztynowego słowika wspomnianym przebojem Jenny Let Me Love You. Polskę opuścili jednak bez statuetki. Za to wydali reedycję debiutanckiego albumu. Sam Dane zostaje uznany przez czytelników czasopisma Bravo wokalistą roku zarówno w 2009, jak i 2010 i znów pojawia się na kilku występach w Polsce. Grupa EMD z kolei kończy oficjalnie swoją działalność. Nowa dekada to nowe przeboje i nowy album In The Club. Z tytułowym kawałkiem Dane ponownie pojawia się na Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajmuje drugie miejsce. Zarazem ten, jak i kolejne single Catch Me If You Can czy In Your Eyes skakują na listę przebojów.

Mimo sukcesów piosenek anglojęzycznych w całej Europie w 2015 roku Dan stawia na swój ojczysty język i nagrywa płytę po szwedzku. Odnosi ona spektakularny sukces. Zarówno album, jak i wszystkie single, które go promowały, pokrywają się wielokrotną platyną. Rok później Dan kolejnym albumem, nagranym w języku szwedzkim, znów odnosi ogromny sukces. Ponownie pokrywa się platyną. Z ciekawostek, Dan użyczył głosu bohaterom filmów animowanych Disco Robaczki i Żółwik Sami. Był jednym z trenerów szwedzkiego odpowiednika talent show The Voice. Poprowadził też Melody Festivalen 2013. 5 lat wcześniej wystąpił w tanecznej Eurowizji, którą wtedy wygrała para Edyta Herbuś i Marcin Mroczek. Zagrał też w filmie Zło z 2003 roku. Mówi w kilku językach, trochę po polsku. Czas na kolejnego utalentowanego gościa ze Szwecji, Måns Zelmerlöw. Nie dość, że śpiewa, to komponuje, pisze teksty, tańczy i jeszcze gra w musicalach. Na koncie kilka płyt, masa hitów i zwycięstwo w konkursie piosenki Eurowizji. Takiej kariery zazdrości mu zapewne nie jeden artysta, ale od początku. Urodził się 13 czerwca 1986 roku w Lund na południu Szwecji. Od najmłodszych lat interesował się muzyką, chodził na lekcje tańca, uczył się gry na fortepianie oraz na gitarze i już w 7 klasie odniósł swój pierwszy sukces, wygrał konkurs młodych talentów. W szkole średniej grywał w musicalach i spektaklach teatralnych. W 2005 roku stawił się na castingu do szwedzkiego idola, wykonał piosenkę Enrique Iglesiasa i przeszedł dalej, w rezultacie zajął 5 miejsce. Później dostał zaproszenie do programu Let's Dance, to szwedzka wersja Dancing with the Stars, choć podobno 3 razy odmawiał producentom, ale się opłacało, bo w końcu wygrał. Swój pierwszy kontrakt płytowy Måns podpisał w 2006 roku i już w kolejnym roku z piosenką Cara Mia wystąpił podczas szwedzkich preselekcji do konkursu piosenki Eurowizji Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajął 3 miejsce, a sam utwór od razu stał się hitem.

Piosenka była zapowiedzią debiutanckiego albumu Stand By Four, który ukazał się w maju 2007 roku. Od razu trafił na pierwsze miejsce listy sprzedaży w Szwecji i dostał platynę. Również kolejny kawałek, Brother or Brother, stał się europejskim hitem.

Mons zyskał dużą popularność, został zaproszony m.in. na koncert z okazji urodzin księżniczki Wiktorii, współprowadził finał konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci, zagrał główną rolę w musicalu Footloose,

Mons zyskał dużą popularność, został zaproszony m.in. na koncert z okazji urodzin księżniczki Wiktorii, współprowadził finał konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci, zagrał główną rolę w musicalu Footloose,

LGBT uznał go najseksowniejszym Szwedem. Przyznał mu również nagrodę dla najlepszego artysty i za najlepszy utwór, którym został Cara Mia. Później Måns pojawił się również kilka razy w Polsce, zagrał tu koncerty, udzielił wielu wywiadów, a w Sopocie walczył o bursztynowego słowika. Zajął 5. miejsce. Rok 2009 to kolejna próba na Melody Festivalen, tym razem z utworem Hope and Glory. Zajął jednak dopiero 4. miejsce. Zaraz potem Måns wydał piosenkę Rewind, będącą zapowiedzią drugiego albumu MZW, który ukazał się w marcu. Co ciekawe, już na tydzień przed premierą dostał status złotej płyty, a Måns ruszył w trasę koncertową. Rok 2010 to już album ze świątecznymi piosenkami Christmas with Friends. Promował go m.in. kawałek December. Kolejny album Måns wydał w 2014 roku, to Barcelona Sessions. I choć Måns nieźle radzi sobie na scenie, to przyszedł czas na kolejne przełomy w jego karierze. To rok 2015. Wygrał eliminację do 60. konkursu piosenki Eurowizji i został reprezentantem Szwecji. W finale w Wiedniu nie miał sobie równych. Kilkanaście krajów przyznało mu najwyższe noty i wygrał. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejne albumy Perfectly Damaged z 2015 roku oraz Chameleon z 2016. W ramach trasy koncertowej Måns przyjeżdża również do Polski. W 2018 roku występuje też podczas naszych narodowych eliminacji do Eurowizji. Poza muzyką Måns sprawdza się również jako prezenter. Współprowadził finał Melody Festivalen 2010, w latach 2011-2013 prowadził program Wspólne Śpiewanie w Skansenie, w 2016 roku współprowadził Eurowizję w Sztokholmie, a w 2018 i 2019 koncerty Eurovision You Decide. To brytyjskie eliminacje eurowizyjne. September, Velvet, Dany i Måns. Piękni, młodzi, utalentowani, z mega przebojami na koncie i fanami na całym świecie. Pamiętajmy jednak, że za tymi gwiazdami estrady stoją najlepsi producenci muzyczni, a Szwedzi należą do światowej czołówki. Z takim połączeniem sukces nie dziwi, a my liczymy na więcej.

0: Poznań.
1: Nowy SOR z opóźnieniem. Kiedy pacjenci w szpitalu przy Lutyckiej będą przyjmowani w nowym budynku? Sprawdziliśmy. Lech Poznań ma sporą szansę na drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Czy w mieście będzie wielka feta? A na koniec powiemy o kultowej imprezie Noc Muzeów w Poznaniu już w ten weekend. W Vox FM Poznań na 107.4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. Nowy SOR przy ulicy Lutyckiej będzie, ale później. Wszystko idzie zgodnie z planem, ale jak przy każdej dużej inwestycji, zdarzają się opóźnienia, mówi nam dyrektor szpitala Dawid Murawa.
2: Przy tak dużej budowie zwrócę uwagę, że duża budowa w ramach poprzedniej budowy, czyli dużych gabarytów szpitala sprzed wielu lat. I tutaj dam taki przykład. My mieliśmy bardzo duży problem na początku budowy, kiedy okazało się, że w miejscu, w którym powstaje nowy SOR, zaraz przy głównym budynku szpitala mieliśmy sytuację, się okazało, że tam były jakieś dodatkowe ławy, że tak powiem, jeżeli chodzi o fundamenty, które w ogóle nie istniały w żadnych planach wcześniejszych. I powiem szczerze, no po prostu musieliśmy się na przykład dostosowywać do tego poprzez nakładanie dodatkowych warstw betonu i to spowodowało chociażby opóźnienie z automatu ponad miesięczne, tak? Czyli to są te elementy, które decydują. Jak budujemy coś w szczerym polu, to jest łatwiej. Jeżeli budujemy coś w miejscu, gdzie wcześniej obok mamy duży szpital i gdzie mogą być pewne niespodzianki, to takie niespodzianki spotykaliśmy na różnych etapach budowy, na początku szczególnie, i to spowodowało te opóźnienia. I tak naprawdę obecnie jesteśmy na prostej. No, opóźnienie całościowe będzie tak naprawdę w tym momencie, oceniamy około kwartału, może kwartału z kawałkiem. SOR będzie oddany do końca tego roku, natomiast później będą kwestie zgód na użytkowanie, różne kontrole, które będą zatwierdzać różne aspekty dotyczące możliwości użytkowania budynku, więc oceniamy sytuację, że na początku roku 2027 SOR rozpocznie działalność pełną parą.
1: Inwestycja, jak podkreśla dyrektor Murawa, to nie tylko budowa SOR-u.
2: Jednym z elementów opóźnień, który też powiem o tym, ma znaczenie, to jest to, że na bazie tej inwestycji SOR-owej będziemy mieli równocześnie po podjęciu decyzji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, będziemy mieć przenoszenie oddziału, całego oddziału okulistyki z głównego budynku szpitala właśnie do nowej inwestycji, bo przypomnę, że obecnie okulistyka mieści się w bardzo kiepskich warunkach jako bardzo mały oddział pomiędzy dwoma

0: innymi oddziałami i tak naprawdę ta okulistyka, przy tym rozwoju okulistyki, która obecnie ma miejsce, jeżeli chodzi o szpital, proponowane są nowe typy procedur i tak dalej, ona potrzebuje na pewno nowego miejsca i ostateczne decyzje, które teraz zapadły, polegają też na tym, że okulistyka będzie przenoszona, w związku z czym dostosowanie tej części budynku, w którym będzie okulistyka, też powoduje pewne dodatkowe przetasowania, nazwijmy to, wykończeniowe. No i tak naprawdę to wszystko razem składa się na to, że budynek, ten SOR będzie oddany na początku roku 2027.
1: Budynek ma być nową jakością na Lutyckiej i jego budowa pochłonie ponad 160 milionów złotych.
0: Ten SOR to jest 6600 metrów kwadratowych. Cały budynek, z tym, że w tym budynku oprócz samego SOR-u będzie też część, tak jak powiedziałem, okulistyki, będzie część radiologiczna, część diagnostyczna też na potrzeby SOR-u, ale nie tylko SOR-u, bo będzie tam nowa właśnie tomografia, nowy rentgen, nowy dział ultrasonografii i oprócz tego będzie 14 nowych poradni do ambulatoryjnej opieki, czyli oprócz SOR-u będzie też tam działać pełną parą ta część ambulatoryjna. Jeżeli chodzi o liczby, oczywiście, że zwiększenie istotne gabarytów SOR-u, jak i dostępności do poradni spowoduje, że będziemy mogli przyjmować większe grupy pacjentów. Przede wszystkim jednak zasadniczą rzeczą będzie to, że warunki pracy dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego, ratowniczego będą znacznie lepsze, bo będą też w końcu pomieszczenia socjalne, których też brakowało w poprzednim budynku i oczywiście będą zdecydowanie lepsze warunki bytowe dla pacjentów oczekujących w procesach diagnostycznych. Z ilością 19 łóżek takich, które będą pozwalały na pewien dłuższy okres oczekiwania z pacjentem w procesie diagnostycznym. I to wszystko jest super. Natomiast ja zwrócę uwagę na mankamenty. No na pewno mankamentem jest pytanie za 100 punktów, jakimi środkami finansowymi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia szpital będzie dysponował, bo zwrócę uwagę na jedną rzecz, że w Polsce nie ma takiego systemu, który mówi w ten sposób. Szpital się rozbudowuje, zyskuje nowe możliwości, nowe działania, nową kadrę. No to jeżeli mamy realnie ocenione mapy potrzeb zdrowotnych, na to wszystko powinien reagować Narodowy Fundusz Zdrowia, który po weryfikacji powinien powiedzieć: dobrze, macie nowe możliwości, będziecie przyjmować więcej pacjentów, my wam dajemy większy kontrakt. Niestety w Polsce tak to nie działa, w związku z czym jako szpital będziemy musieli się dostosować do tych realiów, które obecnie obowiązują w Polsce. Ja osobiście się z nimi nie zgadzam, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, na które nie ma w tym momencie żadnego znaczenia.
1: Pieniądze na remont dał samorząd województwa wielkopolskiego. Lech ma autostradę do mistrzostwa. Obrońcą tytułu zostały dwa mecze. Mają też 4 punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. W Poznaniu jednak na fajerwerki trzeba poczekać, mówi nam Przemek Ofiara z redakcji sportowej Super Expressu.
2: Wiadomo, że ziemia radomska nie jest zbyt przychylna dla Lecha Poznań. Lechowi gra tam się ciężko. Właśnie z Radomiakiem w najbliższej kolejce Lech Poznań gra na wyjeździe. Ułatwieniem dla Lecha Poznań w tym kontekście może być to, że Radomiak jest już zespołem utrzymanym w ekstraklasie i gra w zasadzie o nic.
1: W walce o tytuł poza Lechem została tylko Jaga.

0: Płock. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w Poznaniu trwają już pierwsze przygotowania do wielkiej fety. Noc muzeów w Poznaniu już w ten weekend w naszym mieście. W akcji weźmie udział ponad 100 instytucji.
1: Będzie mnóstwo wydarzeń i dlatego zaproponowaliśmy 4 klucze do zwiedzania Nocy Muzeów. Pierwszy klucz to udostępnianie niedostępnego, czyli coś, co jest rdzeniem samej Nocy Muzeów, czyli miejsca niedostępne nawet w placówkach muzealnych, jak pracownie konserwatorskie, ale także kulisy teatru czy krużganki klasztorne. Drugi klucz, który proponujemy, to jest doświadczanie kultury i sztuki wszystkimi zmysłami, nie tylko wzrokiem. Będzie dużo muzyki klasycznej, jazzowej, ale także orientalnej. Trzeci klucz, samo Muzeum Narodowe jako główny i jeden z inicjatorów Nocy Muzeów w Polsce i to, co będzie się działo w oddziałach. Czwarty z kluczy to nowoczesne technologie, czyli przeszłość, ale także teraźniejszość, komputery, takie technologie jak Atari, Commodore, ale także sztuczna inteligencja. Myślę, że naprawdę warto...
0: Powiedział nam Sebastian Szczęsny z Estrady Poznańskiej. W zeszłym roku w Nocy Muzeów wzięło udział ponad 60 tysięcy odwiedzających. W tym roku są niespodzianki, na przykład w Muzeum Narodowym wystąpi chór antyczny.
2: Wystąpimy trzykrotnie tutaj w holu głównym gmachu Muzeum Narodowego o godzinie 18.30, 19.15 i 20.00. Sylwiana Firin-Gramowska. Wykonamy najstarszy istniejący na świecie zapisany utwór muzyczny w całości właściwie do odczytania. To jest Epitafium Seikilosa. Bardzo piękna rzecz, bo to jest tak naprawdę dedykacja Seikilosa swojej ukochanej, zmarłej Euterpe, która jednocześnie jest cudownym nawołaniem do tego, żeby korzystać z radości życia. Tekst jest taki: dopóki żyjesz, lśni, nie smuć się niczym. Życie jest krótkie, a czas upomni się o swoje. Także śpiewamy pieśń sprzed 2000 lat, a tekst jest tak aktualny, że właściwie równie dobrze mógł być napisany wczoraj, dzisiaj. Wykonamy również pean delficki, który też został odkryty na ścianach skarbca ateńskiego w Delfach i dzięki temu przetrwał. Też taki fragment, który z drugiej strony pozwala nam wyobrazić sobie, jak mogła brzmieć muzyka przed 2000 lat. To dla nas jest także wielka przygoda. Udało się tutaj zgromadzić taki trochę samozwańczy chór składający się ze studentów pierwszego roku historii sztuki, a także z aktorów Akademii Sztuk Scenicznych PAPA, no i pracowników muzeum, którzy docenili może urodę tych utworów i zechcieli z nami tutaj wystąpić, także cieszymy się ogromnie i zapraszamy serdecznie.
3: Widziałem też instrumenty.
2: Tak, no muszę panu powiedzieć, że te instrumenty to też jest nasza wielka duma i radość, ponieważ udało nam się takimi troszeczkę pokrętnymi drogami zdobyć kitarę, czyli kopię starożytnego instrumentu, no jak przeniesiono z wazy greckiej, także dzięki też uprzejmości i pomocy Muzeum Instrumentów Muzycznych mamy ten instrument przygotowany w taki sposób, że może nam towarzyszyć przy tych śpiewach. No ja też pozwoliłam sobie tutaj grać na bębnie, na flecie poprzecznym, także taka przygoda antyczna. No staramy się ożywiać ponad 2000-letnie kamienie.
0: Poza atrakcjami w muzeach będziecie mogli odwiedzić na przykład Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu czy Stadion Lecha. A cały plan wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Nocy Muzeów.
4: Królowe lat 2000, których hity rozgrzewały nas do czerwoności. Do dziś bardzo popularne w radiu, telewizji i na różnego rodzaju imprezach. Każda inna, a każda wyjątkowa. Przed wami Sarah Connor, Kate Ryan oraz Ingrid. Let's Get Back to Bad Boy from Sorrow with Love czy Skin on Skin. Kto z nas nie zna tych przebojów? Wszystkie zdobyły szczyty list przebojów w całej Europie. Nie schodziły z imprezowych parkietów, a i pewnie rozgrzewały niejedną sypialnię. Przed wami fenomen niemieckiej sceny muzycznej Sarah Connor, artystka, która ostatnio postawiła na karierę na rodzimym rynku i idzie jej fenomenalnie. Właściwie to Sarah Live urodziła się w Hamburgu, ma 4 siostry i 3 braci, w tym 2 przyrodnich i to bliźniaków. Miłość do muzyki zaszczepił w niej dziadek pochodzący z Nowego Orleanu. Dzięki niemu zakochała się w soulu. Już jako 6-latka śpiewała w kościelnym chórze, uczyła się gry na fortepianie, a na lekcje śpiewu podczas nauki w szkole muzycznej zarabiała jako modelka i kelnerka. Pierwszy raz na dużej scenie pojawiła się jako 16-latka w chórku podczas koncertu swojego idola Michaela Jacksona. Rok później nagrała pierwsze demo i rozesłała je do wytwórni muzycznej. muzycznych, a

ale jako Sarah Gray. I choć dostała wiele propozycji współpracy, to je odrzuciła. Jak mówiła, nie gwarantowały jej samorealizacji. Udało się kilka lat później. Sarah podpisała kontrakt z firmą, która chciała pokazać Ameryce, że Niemcy również potrafią tworzyć soul na światowym poziomie. I tak w 2001 roku wydała pierwszy album Niebieskooki Soul, a piosenki go promujące od razu stały się międzynarodowymi przebojami. Wśród nich Let's Get Back to Bad Boy, nagrany z raperem TQ, który, dodajmy, zdecydował o zaśpiewaniu z nieznaną nikomu wokalistką po wysłuchaniu zaledwie kilku jej piosenek.

Kolejne single z płyty to French Kissing oraz przełomowa ballada From Sarah With Love. Ta ostatnia okazała się największym przebojem 2002 roku, który pokrył się złotem i wielokrotną platyną. Artystka dostała za niego wiele nagród muzycznych. Do dziś jest to najpopularniejsza piosenka Sary.

Sara poszła za ciosem i już w tym samym roku wydała drugi album. Wystarczyły dwa dni, aby tylko w Niemczech pokrył się złotem. Podobnie jak w przypadku debiutanckiego krążka, ten również zawierał piosenki, które zawojowały listy przebojów w całej Europie. Wśród nich One Night Stand, nagrany w duecie z Wyclefem Jeanem, Skin on Skin czy Bounce. Ten ostatni został wydany również w Kanadzie, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

Na kolejny album artystka nie kazała nam długo czekać. Ten jednak był bardziej stonowany, spokojny i najbardziej osobisty. Zawierał m.in. przebój Just One Last Dance, nagrany z zespołem Natural, w którym występował jej partner Mark Terenzi. Just

W tym samym czasie Sara zaszła z nim w ciążę, a w USA ukazał się pierwszy album ze wszystkimi dotychczasowymi przebojami Sary. Zatytułowany po prostu Sara Connor, zadebiutował jednak dopiero na 106 miejscu. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła na scenę i w 2004 roku wydała balladę Living to Love You, a później piosenkę From Zero to Hero, która promowała animację roboty. I w teledysku do tego numeru Sara zaprezentowała zupełnie nowy wizerunek. Oba kawałki znalazły się na kolejnym albumie Naughty But Nice, czyli Niegrzeczna, ale Miła, który zadebiutował na pierwszym miejscu sprzedaży w Niemczech.

Dotychczasowy sukces i zainteresowanie mediów spowodowały, że Sara z mężem wystąpili w reality show Sarah and Mark in Love. Program zakończył się ślubem w Hiszpanii, a wokalistka pod koniec 2005 roku wydała album świąteczny zawierający mieszankę tradycyjnych, ale współczesnych standardów. Następnie zrobiła sobie kolejną przerwę z powodu drugiej ciąży. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła do studia i już w 2007 roku wydała kolejną płytę, głównie z coverami z lat 70. Rok później kolejną i ogłosiła separację z Markiem. Rozwiedli się w 2010 roku. W tym samym czasie na rynku pojawił się album Real Love. Wszystkie odniosły już jednak dużo mniejszy sukces niż pierwsze krążki, a pochodziły z nich takie numery.

2009 roku Sara nagrała duet z Enrique Iglesiasem, który pojawił się na składance z największymi przebojami, ale został wydany tylko w kilku krajach. Na świecie oficjalnie został wydany z inną wokalistką, Ciarą.

Od 2010 roku Sara jest w związku ze swoim menadżerem Florianem Fischerem. Rok później na świat przyszła ich pierwsza córka. W tym samym czasie wokalistka skupiła się na telewizji. Została jurorką niemieckiej edycji programu X-Factor. Wzięła udział w 3 jego edycjach. Po muzycznej przerwie w 2015 roku Sara wróciła na scenę i postawiła na język niemiecki. Wydała album pod tytułem Muttersprache, co znaczy język ojczysty. Tylko w pierwszym tygodniu sprzedało się 100 tysięcy egzemplarzy, a promujący go singiel stał się jednym z najwyżej notowanych singli Sary od 10 lat.

Płyta odniosła sukces nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii oraz Austrii. Pokryła się wielokrotną platyną, doczekała się reedycji i wersji koncertowej. Sara, promując album, wyruszyła w trasę obejmującą największe areny, a w styczniu 2017 roku urodziła syna. Na kolejną dawkę muzyki czekaliśmy 4 lata. Pod koniec maja 2019 roku Sara wydała drugi niemieckojęzyczny album, który już na 2 miesiące przed premierą zdobył szczyt listy sprzedaży, a promowała go piosenka Vincent.

ciekawostek, Sara na koncie ma wiele tras koncertowych i wiele nagród muzycznych. Koncertowy album DVD, nagrany z orkiestrą symfoniczną, miała drugą edycję swojego reality show z Markiem i występ w niemieckiej edycji show The Best Singers. Połowa jej rodziny mieszka w Ameryce, a co do pseudonimu, w jednym z wywiadów powiedziała, że Connor wydało jej się silnym i najbardziej pasującym nazwiskiem. Czas na kolejną królową, tym razem popu i nurtu Eurodance, Kate Ryan. Co przebój, to hit. Wśród nich Desechanté, Voyage Voyage czy Ella Ella. Sprzedała kilka milionów płyt. I choć albumu dawno nie wydała, to co jakiś czas wypuszcza nową piosenkę i powoli zmienia styl. Na liście 100 najpopularniejszych twarzy Belgii zajmuje 5. miejsce. Właściwie to Katrin Werbeck urodziła się w Belgii. Już jako dziecko uczyła się gry na fortepianie i gitarze. Później uczyła się muzyki w konserwatorium swojej ciotki. Studiowała w szkole artystycznej, specjalizując się w projektowaniu biżuterii. Pierwsze kroki na scenie postawiła mając 16 lat. Występowała w kawiarni swoich rodziców i z lokalną grupą Melt. W 98 roku nagrała swój pierwszy album, ale nie został on wydany. Wszystko zmieniło się 2 lata później, kiedy zauważyli ją profesjonalni producenci. I tak w 2001 roku wydali takie numery jak You're My Love i Scream for More. We'll be right back.

Te piosenki zagwarantowały jej sukces w Belgii i zmobilizowały do rozpoczęcia kariery międzynarodowej, a tę zapewniły jej hity Deschanté i Libertine z repertuaru francuskiej gwiazdy Mylène Farmer. Piosenki królowały na listach przebojów i tanecznych parkietach całej Europy.

tylko Desechanté znalazła się na szczycie list w ponad 30 krajach. Oba te numery znalazły się na debiutanckiej płycie Kate zatytułowanej Different, a wydanej w 2002 roku. Sprzedała się w milionowym nakładzie, tylko w Polsce zyskując status platyny, a Kate ruszyła w trasę koncertową. Artystka zachęcona ogromnym sukcesem debiutanckiej płyty rok później wydała kolejną, już bardziej popową niż taneczną. Promowały ją utwory Only If I, La Promesse oraz Goodbye. W 2005 roku album pojawił się również na rynku amerykańskim. W 2006 roku Kate wystąpiła w belgijskich eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji i wygrała. Wykonała piosenkę Jatador, która szybko pokryła się złotem. Mimo popularności, jaką artystka zdobyła w Europie, podczas jednego z półfinałów zajęła dopiero 12 miejsce i nie przeszła do finału. Co ciekawe, została za to wybrana najlepiej ubraną piosenkarką przez jeden z eurowizyjnych portali. Strój o wartości 14 tysięcy euro, który miała na sobie, został później sprzedany, a pieniądze trafiły na cele charytatywne.

Niezniechęcona brakiem sukcesu na Eurowizji, Kate wydała kolejny album. Płyta nie odniosła jednak takiego sukcesu jak jej poprzedniczki. Przy okazji dwóch ostatnich albumów wielu krytyków zarzucało jej, że skupia się tylko na coverowaniu innych artystów, a dzięki temu chce zdobyć sławę i pieniądze.

strzałem w dziesiątkę były kolejne numery, które Kate wzięła na warsztat. W 2007 roku wypuściła covery Voyage Voyage oraz Ella Ella. Oba szybko stały się hitami i do dziś chętnie grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Oba hity znalazły się na kolejnym albumie zatytułowanym Free. Dołączył do nich też przebój Like I Love You.

2008 i 2009 roku fani dostali od artystki kompilację jej największych przebojów Essential oraz French Connection, a później Kate zrobiła sobie przerwę od muzyki.

na rynek muzyczny Kate wróciła w 2011 roku. Wydała piosenki Love Life Broken czy Robots, które znalazły się na płycie Electroshock. I przy okazji jej wydania w 2012 roku Kate zapowiedziała, że to jej ostatni krążek. Od teraz zamierza skupić się tylko na wydawaniu singli, bo jak mówiła, przemysł muzyczny się zmienia i prawie nikt nie kupuje pełnych albumów. Ale nie mówi nie.

I tak w kolejnych latach Kate wydała takie numery jak Light in the Dark, Heartflow czy Not Alone. W 2015 roku Kate zapowiedziała zmianę wykonywanej muzyki. Chce skupić się na latach 80. i skoverowała takie piosenki jak Runaway czy Wonderful Life.

kolejne lata to kolejne kawałki, w tym m.in. w 2019 roku Gold, nagrany z holenderskim DJ-em Samem Veldtem, który na kilka dni od premiery miał już kilka milionów odsłuchań w serwisach streamingowych.

Kate Ryan cały czas koncertuje w całej Europie, bardzo często odwiedza Polskę. Z ciekawostek, na koncie ma wiele muzycznych nagród, wśród nich m.in. World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się artysta Beneluxu. Otrzymała również nagrodę Multiplatinum z Hiszpanii za sprzedaż ponad 300 tysięcy cyfrowych piosenek. Wystąpiła też w wielu programach telewizyjnych i koncertowała w Azji. Teraz przenosimy się do Włoch, a tam królowa numer 3. Ingrid, śpiewająca przede wszystkim po francusku. Na koncie takie hity jak Tu e Futu, In Tango czy Mamma Mia. Zaczęła od występów w niewielkich pianobarach. Kto się tam odkrył i voilà. Artystka ruszyła na podbicie list przebojów całej Europy, a zaczęła od Polski. Jej głos określany jest jako jeden z najseksowniejszych na rynku muzycznym. Właściwie to Ingrid Alberini urodziła się w miejscowości Guastalla, położonej niedaleko Parmy. Imię dostała na cześć szwedzkiej aktorki Ingrid Bergman. Jej rodzice prowadzili kino i rozważali, by nadać córce imię Merlin po Marilyn Monroe albo Audrey po Audrey Hepburn. Jednak jej tata stwierdził, że tych imion nikt nie będzie umiał wymówić i została Ingrid. Jako dziecko często oglądała mnóstwo filmów i przyznała, że to właśnie film miał ogromny wpływ na to, że zajęła się muzyką, bo rozpalał jej wyobraźnię i pobudzał jej ambicje, by wyrażać uczucia przed największą publicznością. W sumie w kinie spędziła 20 lat. Robiła tam wszystko. Przedzierała bilety przy wejściu, robiła kawę, popcorn i odprowadzała widzów na miejsca. W międzyczasie uczyła się śpiewu, aktorstwa, a nawet malarstwa. Występowała w małych barach, musicalach i lokalnych zespołach jazzowych. Zyskała popularność

swoim regionie. Pewnego wieczoru odkrył ją przyjaciel profesjonalnego producenta muzycznego. Ten zaprosił ją do studia i się zaczęło. Postawili na piosenkę francuską. W jednym z wywiadów Ingrid powiedziała: mam podobno typowy głos francuski, wibrację wokalną typową dla śpiewających piosenkę francuską. Jej pierwszym numerem był Tout et Tout, wydany w 2002 roku, a który okazał się międzynarodowym hitem.

Później Ingrid wydała kolejne piosenki, które królowały na listach przebojów i parkietach. To Intango i Szok. Wszystkie znalazły się na debiutanckim krążku zatytułowanym Rendezvous, który ukazał się w 2003 roku. Ciekawostką jest to, że album miał światową premierę w Polsce i tu dostała za niego platynę, a artystka ruszyła w trasę koncertową po całym świecie. Rok później Ingrid wydała drugi album zatytułowany La Vie en Rose. Tym razem artystka postawiła na największe przeboje muzyki francuskiej. Wśród promujących kawałków znalazły się Oui czy Milord, który, jak mówi Ingrid, to jej podstawowa oręż.

Ingrid poszła za ciosem. Po trasie koncertowej na fali popularności wypuściła trzeci album Voila. Nieco odbiegający od poprzednich dokonań, bo bardziej popowy niż taneczny, ale nadal pełen energii i radosny. W tym przypadku oprócz francuskojęzycznych znajdziemy też piosenki nagrane w języku angielskim, a największym hitem promującym tę płytę był Mamma Mia.

0: Kolejne lata to kolejne single. W 2007 roku Ingrid nagrała kawałek I Love w duecie ze Stachurskim.
1: Nie zapomnę ciebie już.
2: Kochani, razem z nami chcielibyśmy was teraz usłyszeć.

0: Rok 2010 to kolejny album Passion, który stylistycznie odbiegał od swoich poprzedników. Ostatnia płyta Ingrid, Lounge Music, ukazała się w 2011 roku. Różniła się od poprzednich. Artystka taneczny pop zamieniła na chillout. W ostatnich latach Ingrid skupiła się na produkcji muzyki i nagrywaniu z innymi artystami. Dziesiątki razy występowała w Polsce na festiwalach, koncertach i w kilku programach telewizyjnych. Pierwszą złotą płytę dostała w Grecji, kolejne m.in. w Australii i Meksyku, a wracając do początku, czyli do kina, pierwszy film, jaki widziała, to Prywatka z Sophie Marceau.
1: Każda piękna, każda utalentowana i każda z wielkimi sukcesami na koncie. I co prawda swoje 5 minut mają za sobą, to mam nadzieję, że jeszcze nie raz nas zaskoczą. Może w zupełnie innym wydaniu niż do tej pory.

0: Najniższe ceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
3: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
4: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
3: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
4: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
3: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
4: Do swych składów pięknie zapraszają.
3: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
5: Reklama. 107,4. Poznań.
6: Trzy osoby zginęły w wypadku samochodowym w Małopolsce. Droga wojewódzka pod Tarnowem jest zablokowana. Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Ucierpiała wschodnia i południowa część kraju. Siłowali się na ręce, by pomóc potrzebującym. Za nami sportowa impreza charytatywna. Minęła 10:00. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam.

0: trzy osoby nie żyją po zderzeniu osobówki i ciężarówki na Powiślu Dąbrowskim w rejonie Tarnowa. O szczegółach tego dramatycznego wypadku nasza reporterka Justyna Świderska.
1: Do zdarzenia doszło około 7:30 na drodze gminnej w Smykowie. Jadący samochód osobowy uderzył w stojącą ciężarówkę. W wyniku zderzenia trzej mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat podróżujący osobówką zostali zakleszczeni w pojeździe. Na miejsce udały się służby ratunkowe. Niestety uczestników wypadku nie udało się uratować. Droga została zablokowana. Policja wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Relacjonowała Justyna Świderska. Dziękuję. Ja dodam jeszcze, że droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Dwie osoby nie żyją, a 40 jest rannych po rosyjskim ataku na Ukrainę. Ucierpiały wschodnie i południowe regiony kraju. Między innymi w obwodzie chersońskim obrażeń doznało 16 osób, w zaporowskim 7. Poszkodowani są też między innymi w mieście Dniepr czy w Charkowie. Siły powietrzne Ukrainy przekazały, że łącznie Rosja wysłała do ataków 287 dronów, 279 zostało zestrzelonych. Będą utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka i to już od jutra. Wszystko przez remont odcinka od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Na początku drogowcy sfrezują starą warstwę asfaltu, a w tym czasie wstrzymany będzie ruch busów elektrycznych i wozów konnych, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
2: Od 18 maja do 22 ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakład dana warstwa ścieralna i wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
0: Następnie na długi weekend Bożego Ciała szlak ponownie zostanie otwarty, a prace wstrzymane. Kontynuacja remontu od 8 czerwca. Pomoc pokazali silną ręką. W Jasieniu w województwie lubuskim odbyły się charytatywne mistrzostwa w siłowaniu na rękę. Zawodnicy rywalizowali, by wesprzeć rehabilitację chłopców Mikołaja Walaska i Aleksa Zdona. Sportowym emocjom towarzyszyło spotkanie z wicemistrzem świata.
3: Rafał Fiołek z Rzetka SW Arm Wrestling Żary. Każdy zawodnik, który chce wziąć udział w konkursie w siłowaniu na rękę, powinien symbolicznie wrzucić coś do puszki. Przy tym oczywiście się dobrze bawimy, robimy duże show przy profesjonalnym arm wrestlingowym stole.
4: Można już tak śmiało powiedzieć, że jest to czwarta impreza, po której prawdopodobnie już będziemy mogli powiedzieć, że zebraliśmy ponad 100 tysięcy złotych dla właśnie potrzebujących dzieci.
5: Siłowanie na rękę, jak się okazuje, no to chyba nie tylko dla mężczyzn.
6: Oczywiście, dla kobiet też. Sprawdźmy się, troszkę dla fanów. W końcu to fajnie, charytatywna impreza.
7: Więcej ludzi niż w tamtym roku. Fajnie, że na sportowo, że można się posiłować. Ja tutaj jestem co roku, bo ja charytatywnie też się udzielam.
0: A był to już piąty tego typu festyn organizowany przez mieszkańców Jasienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Niedziela pod znakiem deszczu. Dzisiaj wszędzie pada, oprócz Wielkopolski, Lubuskiego, Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, ale tam będzie pochmurno. Na termometrach 7 stopni w górach, 11 w Małopolsce i w Świętokrzyskiem, 12 na Mazowszu. Najcieplej w Wielkopolsce, tam około 17 stopni, na Podkarpaciu nawet 19. Niskie wartości na barometrach, 999 hektopaskali. Meteopaci dziś mogą czuć się nie najlepiej.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: The Best of Pierwsza Zmiana.
11: Konrad Piwowarski,
12: Julia Hren
10: i Paweł Pawelec.
11: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Fox FM. Tak było w środę.
4: Sezon komunijny w pełni. Ja rowery, BM-y.
5: Co? Jakie? Jakie BM-y? Co ty gadasz?
6: BM-ka? Drony? Nie, no, wiem, co jeszcze.
4: Tak, tak, drony na bardziej, pewno, tak, smartwatche.
5: Tak. To już nie zegarki, nie rowery.
6: Kawalerki.
4: O.
5: Kawalerki.
6: No nie wiem, no.
4: Udziały w firmie.
6: No ty co dostałeś? Ty co
5: pan? Zegarek rosyjskiej produkcji oraz za moich czasów rower polskiej.
6: Za moich czasów to już rower, ale taki lepszy trochę górski był.
4: O, jeszcze komputer rower. Do tego
5: dostałem. Ja miałem składaka, ale nie wiecie pewnie, co to jest.
4: MP3. MP4, przepraszam. MP4.
5: No. Jedną piosenkę na MP4.
6: Mam nadzieję, że teraz dzieci MP5 nie dostają, bo to jest broń.
4: Nie, już chyba sezon na to się skończył. Teraz smartfony ewentualnie.
6: Ale słuchajcie, nie wszędzie te przyjęcia komunijne są tak wesołe, tak dobre, bo komunijne przyjęcie w Poznaniu zakończyło się demolką, a właściwie to pod Poznaniem w gminie Grodzisk Wielkopolski.
4: Ej, ale może tam było bardzo wesoło właśnie. Może super była impreza, wujek ze szwagrem jak przysiedli, cieszyć się dziecka komunią, to
5: zaczęli przymierzać prezenty, sprawdzać to wszystko, tak? Rozumiem? I
6: 40 samochodów zostało zdemolowanych podczas przyjęcia komunijnego.
5: Co,
4: dwóch
5: kupili?
4: Chłopców miało zarysować te samochody kamieniami. W wieku 9 i 10 lat. To
5: kamieniami.
4: Też. Ja myślę, że to była zwykła zazdrość, bo oni właśnie pewnie dostali rower, a woleliby te samochody.
6: Nie, nie, nie. Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo dobra informacja.
4: Tak?
6: Bo to są jedyne dzieci, które wiedzą, na co zostały przeznaczone ich pieniądze z komunii.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: Wakacje?

0: RTP 100. Pierwsza zmiana. Od rana z OZB. Tak było w czwartek.
1: Dobra, słuchajcie, jest sprawa.
2: Tak?
1: No bo
3: coś wymyśliłeś.
1: Polska jest, stała się bardzo modna ostatnio.
3: No wszyscy chcą do nas przyjechać.
1: I przyjeżdżają. Aktualnie jesteśmy bardzo modni wśród aktorów. Aktualnie w Polsce przebywa George Clooney.
3: Teraz?
1: W Poznaniu, tak, razem z żoną Amal, przez M, Paweł, nie N. Tak, razem są na jakiejś konferencji.
3: George Clooney.
1: Do tego film kręcą Superman, czy, albo Wiedźmin, czyli Henry Cavill.
2: Okay, w Polsce?
1: W Łodzi. Tak, wiem, ostatnio w okolicach Łodzi Fabrycznej sobie jogging uprawiał.
3: Proszę bardzo, jakie
1: Keanu
3: miłe,
1: Reeves
3: nie?
1: jest w Polsce również w związku z tym
3: Keanu
1: filmem, też w Łodzi.
3: Kurczę, rady.
1: I wielu jeszcze innych, tam jest bardzo dużo znanych ludzi.
3: Polska, taki Nowy Jork.
2: Ja też jestem w Polsce, jak tak. coś. Ale jak wy też jesteście w Polsce, to piszcie.
1: Ja sobie tak pomyślałem, żeby to trzeba było jakoś wykorzystać.
3: No i co
1: żeby
3: zrobimy?
1: Nagrali jakąś reklamę Polski, to jedno. A poza tym ja myślę też o nas, o programie, o słuchaczach Radia Vox FM. Wypadałoby
3: boję.
1: Ich zaprosić.
2: No to zaprośmy. Hello.
1: O, dobra, dobra. To ja będę, czekaj, to ja będę po polsku, a wy po angielsku tłumaczcie.
3: Tak, to może lepiej ty, Jula, co?
1: Tak, tak.
2: Dawaj, Paweł, damy radę.
1: Zapraszamy serdecznie.
3: Invite, to jest zaproszenie.
2: Tak, invite you.
1: O. Panie George'u.
2: Mr. George.
1: Pani Amal.
2: Mr. Anal.
3: Amal.
1: Jezus.
3: Miss chyba.
2: Miss, masz rację.
3: No, gdzie Mister? Chociaż Mister w sumie bardziej, Amal.
1: Teraz już nikt nie przyjdzie.
2: No, George, come radio.
3: Radio.

0: to pierwsza zmiana. Od rana z OZB. Tak było w czwartek.
1: Hello, Piotrek z tej strony. Kończu! My nie jesteśmy jak chomiki. My jesteśmy lemingi. Lemingi!
2: A, to jest odmiana takiego chomika.
3: Właśnie musiałam się dowiedzieć, czym są lemingi, bo to podobno w latach 90., tak?
4: Tak, była taka gra komputerowa, że one szły wszystkie jeden za drugim w przepaść.
2: Wyglądają jak chomiki.
4: I tak ludzie codziennie do pracy idą jeden za drugim i wpadają w przepaść.
2: No, w
3: ale to rzeczywiście to jest prawdziwe zwierzę lemming.
4: No
3: gryzoń
4: tak.
3: Taki. A, myślałam, tak. Że to jakaś taka postać.
2: I to jest dosłownie gryzoń, bo to jest jedyny taki malutki chomik, tak, który
3: my jesteśmy
2: zaatakować.
3: Jak lemingi, jak do tej pracy, codziennie, jak się nie chce, chce się, tam. Idziemy. Jak
2: ja
3: głupi.
2: Z wielką radością jadę, może wstaję się gorzej.
4: Ale
2: no.
4: Słuchajcie, teraz Państwowa Inspekcja Pracy zrobi tak, żebyście z radością jechali do pracy, jeżeli nie jedziecie.
2: Bardzo mnie to cieszy, dawaj.
4: Chcą włączyć stres do BHP. Przewlekły stres, wypalenie zawodowe czy przemęczenie mogą

0: 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
2: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
1: Reklama.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi sikający żołnierz w lesie? Zlewa się z otoczeniem. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: A wiecie, co można najgorszego dostać na urodziny?
3: Skarpetki.
4: No czekaj. Co można?
3: Nic.
4: Najgorszego. Nie.
2: Najgorszą rzeczą...
4: Nietrafiony prezent.
2: Nie. Najgorszą rzeczą, którą można dostać na urodziny, to oklep.
3: A co to jest?
4: Zapraszasz gościa na swoje urodziny i dostajesz oklep w prezencie? No,
2: tak, dokładnie.
4: To faktycznie straszne.
2: Ale ta sytuacja miała miejsce przecież.
3: Tak, miała miejsce. Jesteśmy w okolicach Otwocka, czyli pod Warszawą.
4: O, blisko.
3: Tam człowiek zorganizował urodziny.
4: No, zapraszam cię bardzo serdecznie, Juka, no, na swoje urodziny.
3: Mnie akurat nie zapraszał, ale zaprosił 3 osoby, które go pobiły na tych urodzinach.
4: Ojojo. Jedzenie było niedobre, pewnie. Ciepłe były napoje, które powinny być w lodówce, tak? Była zemsta? Coś wiesz więcej?
3: Ja tego nie wiem. Ja po prostu jestem załamana. Co
2: był rudy.
4: Co?
3: Ej.
2: Co? Kto to powiedział?
4: Co? Był rudy?
2: Nie, no nie, bo przecież nie miałby znajomych.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Może był łysy.
3: Dobra, nie śmiejcie się.
4: Idąc to.
3: Nie śmiejcie się.
2: Ja już przepraszam. To

0: Radia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
3: Reklama 107.4
4: FM
3: Poznań.
5: 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Polka wśród rannych po ataku we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał w grupę przechodniów. 12 miejsce w Eurowizji to pozycja, którą zdobyła Alicja. Minęła 11, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. W rękach policji są mężczyźni, którzy mają mieć związek ze śmiercią 13-latka z Warmii i Mazur. W miejscowości Arklity podczas kłótni grupy osób został uderzony nastolatek. Obrażenia były na tyle dotkliwe, że chłopak nie przeżył, mówi rzecznik prasowy Policji w Olsztynie Andrzej Jurkun.
6: W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Ich udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Obecnie trwają dalsze czynności, których celem jest ustalenie okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
5: Sekcja zwłok 13-latka ma się odbyć jutro w samo południe. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, zatrzymani mężczyźni prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Premier Włoch odwołuje wizytę na Cyprze. To po wczorajszym ataku we włoskiej Modenie. Przypomnijmy, 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał w grupę przechodniów. 8 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Wśród nich jest Polka. Nie znamy jednak szczegółów odnośnie jej stanu zdrowia. Napastnik po tym, jak wysiadł z auta, wyciągnął nóż i ranił kolejnych kilka osób. Został obezwładniony przez kilku mężczyzn z tłumu. Później trafił w ręce policji. Media podały, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Na Krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
7: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
8: Oczekiwaliście jakichś zmian?
7: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
8: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
7: Wczoraj jechałam. Mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
5: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
9: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszący. No to jest radar powieszony.
10: Będzie bezpieczniej?
9: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
5: A to pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. To było nowoczesne i nie odbiegało od poziomu światowych gwiazd. Tak występ Alicji Szamplińskiej na Eurowizji ocenia dziennikarz muzyczny Marek Sierocki. Polka z utworem Prey w tegorocznym konkursie Eurowizji w Wiedniu zajęła 12 miejsce.
11: To był fantastyczny występ, zarówno ten półfinałowy, jak i finałowy. Fajny styl, no i do tego jeszcze staging, czyli to wszystko, co działo się na scenie. Kamil Staszczyszyn przygotował. To było bardzo nowoczesne, nie odbiegało od najlepszych występów światowych gwiazd. Przede wszystkim liczył się wokal Alicji, który jest zjawiskowy.
5: Marek Sierocki podkreśla, że Alicja została doceniona przez ekspertów z całej Europy. W samym głosowaniu jury zajęła 7 miejsce, od sędziów z 4.

0: 4 państw otrzymała najwyższą notę.
1: I myślę, że Alicja tymi dwoma występami przełamała taką klątwę jury, bo to akurat jury dało dużo punktów Alicji. Nie pamiętam, kiedy nasi wykonawcy dostawali 12 od jurorów.
0: Na tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji wygrała bułgarska piosenkarka Dara. Dużo deszczu dzisiaj, ale nie wszędzie. W Wielkopolsce, w Lubuskiem, w Zachodniopomorskiem i w Pomorskiem padać dzisiaj nie będzie, ale za to będzie dużo chmur. I to do końca dnia. Na termometrach teraz 7 w górach, 11 na plusie w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. W Wielkopolsce tutaj już cieplej, 17, a najcieplej dziś na Podkarpaciu nawet 19 stopni powyżej zera. Na barometrach same dziewiątki, 999 hektopaskali, biometr może być niekorzystny.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga.
2: Reklama 107.

0: to promocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jeszcze?
3: Ludzkie pojęcie, no.

0: Ukrainie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
2: Wiesz co, Ryan? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Reklama.
9: 107,4.
8: WUX FM Poznań.
9: WUX FM Poznań.
10: Sprawca to 31-letni Marokańczyk, leczył się psychiatrycznie. To nowe doniesienie o napastniku z Modeny. Droga pod Tarnowem jest już przejezdna. Zakończyły się utrudnienia po śmiertelnym wypadku w Smykowie. Lewy odchodzi z Barcelony i zmienia klubowe barwy. Do jakiej reprezentacji trafi Polak? Powiem już za chwilę.
11: Minęła 12, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, w ataku we włoskiej Modenie ranna została Polka. Sprawca wjechał samochodem w ludzi, później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. W przypadku 2 poszkodowanych osób konieczna była amputacja nóg, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
12: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
10: Polski resort dyplomacji odmawia komentarza na temat stanu zdrowia rannej Polki. Sprawcą ataku jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Według informacji agencji ANSA pozostawał bez pracy i leczył się psychiatrycznie. Do Modeny jedzie premier Włoch Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała wizytę na Cyprze. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Smykowie na Powiślu Dąbrowskim w Małopolsce. W wyniku zderzenia osobówki z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, relacjonuje rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
13: Samochód osobowy uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy. Niestety w wyniku zdarzenia 3 osoby poniosły śmierć na miejscu. To mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym.
10: Działania służb w miejscu wypadku już się zakończyły, droga powinna być przejezdna. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć się z ZUS-em składki zdrowotne za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzecznik lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
14: Czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest do 20 maja i w tym terminie trzeba też uregulować ewentualną niedopłatę. Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
10: Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpoczął wypłatę tych środków. Na ten moment

0: do firm trafiło prawie 65 milionów złotych. To koniec pięknej przygody dla polskiej piłki. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Lewy Dumę Katalonii opuszcza po 4 sezonach. Pełnych sukcesów. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
1: Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 lata, 3 mistrzowskie tytuły. Tak sam Robert Lewandowski podsumowuje w specjalnym nagraniu swój czas w FC Barcelonie. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. W 4 latach wyjątkowych też dla polskich kibiców, którzy tłumnie siadali przed telewizorami czy przyjeżdżali do Barcelony obejrzeć mecze Lewego na żywo.
2: To był chyba najwspanialszy czas dla polskiego kibica w ostatnich latach, żeby móc oglądać Roberta Lewandowskiego w tak wielkim klubie i w tak istotnej roli, jaką miał w Barcelonie.
1: Podkreśla komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło. Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 191 spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.
0: Lewy w Barcelonie rozegra jeszcze najpewniej 2 mecze. Już dziś o 21:00 ostatni na Camp Nou, gdzie Barcelona podejmie Betis. Za tydzień klub Polaka czeka jeszcze ostatni mecz sezonu na wyjeździe z Walencją. A potem, według nieoficjalnych informacji, Lewandowski najprawdopodobniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Jego zatrudnieniem zainteresowane są też kluby z Włoch czy z USA.
3: Opuszczać Katalonię, taka piękna pogoda, nie to co u nas niestety. Zachmurzenie duże w większości części kraju i opady deszczu. Tak ta niedziela nam się tutaj klaruje. Co prawda bez opadów na południowym zachodzie, tutaj 17-18 stopni, w centrum maksymalnie do 12-13. Co nas czeka jutro? Też nie mam zbyt dobrej informacji. Miejscami może zagrzmieć, w centrum kraju od tak 12 stopni na południu do 20 w centrum, po 12 i opady deszczu niestety na północ.
4: Jest weekend!
3: Ale mamy 4 minuty już po godzinie 12. Mamy niedzielę, 17 dzień maja. No i oczywiście gramy w rytmie hitów Gordo, Loco Loco. Za chwilkę będzie też m.in. Sandra i Everlasting Love. Ja się nazywam Łukasz Bogdan i zapraszam do godziny 16. Zróbcie głośniej, jesteśmy razem.

Tyryt. 16 minut po godzinie 12. David Tavare, If You Don't Know My Name w radiu Vox FM. To już za nami. W kolejce kolejne gwiazdy: Jamelia, Superstar, Luis Fonsi, Echema La Culpa. To już dosłownie za chwilę. Tymczasem teraz chciałem pogadać o tym, co działo się wczoraj wieczorem oczywiście. Doskonale wiecie, finał Eurowizji za nami. No i co? Wygrała Dara i jej... Cokolwiek to znaczy, bangaranga. No ale właśnie, Dara reprezentowała Bułgarię.

0: Nasza reprezentantka, czyli Alicja Szemplińska, zajęła 12 miejsce. To jest tak naprawdę duży sukces, tak mi się wydaje. Takie statystyki. Dostała 4 razy 12 punktów od jurorów. To najwięcej 12 od czasu występu Edyty Górniak od 1994 roku. Także jest plus, co prawda Alicja Szemplińska nie wygrała tego konkursu, ale są też plusy, moi drodzy. Mianowicie unikniemy kosztów związanych z organizacją przyszłorocznego finału.
1: Hey, Fonzie.

Katy Perry, Hot and Cold w Radiu Vox FM. Za 27 minut już będzie godzina 13, a w Polsce ani tak gorąco, ani chłodno, ani zimno, tak średnio bym powiedział, cytując klasyka. Jak u was umija ta niedziela, dajcie znać pod 609-869-869. Czekam na wasze zgłoszenia, dajcie znać. Ace of Base za chwilkę u nas.

0: Rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie, wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na dzień dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
8: Reklama.
9: 107.4
8: Vox FM, FM Poznań.
9: Poznań.
10: Gorąco u naszych wschodnich sąsiadów są ofiary po nocnym ostrzale Rosji i Ukrainy. Przedszkola, w których wykryto salmonelę, mają wrócić do pracy. Ponowne otwarcie w nadchodzącym tygodniu. A kolejarz świętuje. Po raz 10 piłkarze z Poznania wywalczyli tytuł mistrza Polski.
11: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Ale na początek zablokowana krajowa 91 w powiecie łęczyckim. To po czołowym zderzeniu w miejscowości Daszyna, mówi aspirant sztabowy Mariusz Kowalski z łęczyckiej policji.
12: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca Volkswagena Kedy jadąc z Łęczycy w kierunku Krośniewic, nieustalony dotąd przyczyn, zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z Oplem Movano. Poza kierowcami nikt nie podróżował tymi samochodami. Panowie zostali przetransportowani do szpitali.
10: Policja ustala okoliczności tego zdarzenia. Utrudnienia na krajowej 91 mogą potrwać jeszcze około godzinę. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To tragiczny bilans ostatniego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy nie pozostali dłużni. Mieli skierować nad Rosję, w tym nad Moskwę, ponad 500 bezzałogowców dalekiego zasięgu. Ukraińskie media podają, że jeden z nich miał uderzyć w pas moskiewskiego lotniska Szeremietowo, co wywołało poważne utrudnienia. A więcej o tym prosto z Kijowa nasz reporter Ołych Biłecki.
13: Prawie 300 dronów wysłali Rosjanie tej nocy na ukraińskie miasta, o czym informuje obrona powietrzna w Kijowie. W celu dotarło niewiele z nich. Większość, a to 279 maszyn, zostało strąconych przez ukraińską armię. Jednak 8 bezzałogowców uderzyło w kilku regionach kraju. W Dnieprze, na południowym wschodzie, rannych zostało troje cywilów. Jedna z nich, kobieta, jest w stanie ciężkim. Na miejscu wybuchł pożar. Tymczasem Moskwa informuje o licznych eksplozjach w różnych regionach na swoim terytorium. Tamtejszy resort obrony mówi o co najmniej 600 dronach, a mer rosyjskiej stolicy, Siergiej Sobianin, podaje liczbę 130 bezzałogowców w okolicach Moskwy. Kijów, Ołych Biłecki.
10: Władze Moskwy przekazują, że 4 osoby zginęły w ukraińskich atakach, 12 miało zostać rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że odległość od ukraińskiej granicy do Moskwy to 500 kilometrów. Zaapelował do Rosjan o zakończenie wojny i podkreślił, że reakcje Ukrainy na jej przedłużanie są w pełni uzasadnione. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, bo wykryto aż 33 przypadki salmonelli. Źródła bakterii nadal jest nieznane. W przedszkolu numer 14 w Gorzowie zakażenie wykryto u 15 dzieci. Przypadki ujawniały się pojedynczo od kwietnia. Z kolei w Nowinach Wielkich po majówce zachorowało 18 osób, w tym 15 maluchów, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
14: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
10: Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. W obu przedszkolach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. To już ich 10. tytuł. Kolejorz znów został mistrzem Polski i na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Kibice po końcowym gwizdku poszli świętować na miasto.
15: Kolejorz! Misz! Kolejorz!
16: Chciałbym, żeby wszystkie kluby, tak jak Lech Poznań, szły tym tokiem, żeby stawiać na wychowanków, na młodych Polaków.
17: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Goldziadek.
18: Ekstraklasowy Lionel Messi. To jest piłkarz, który nie zasługuje na takie kontuzje. Gdyby nie kontuzje, to grałby w Barcelonie albo w Realu Madryt.
19: Panowie, bo ja mam jeszcze jedno pytanie, którego się obawiam. Do której dzisiaj świętujecie?
20: Do przyszłej soboty.
18: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
15: Mistrz Kolejarz!
10: A mistrzowska feta w Poznaniu już za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
11: No, w Poznaniu gorąco, mimo wszystko jednak, że tam może delikatnie dzisiaj popadać. 13 stopni, taka temperatura również jutro. W nocy też niestety pokropi, więc kibice, ciepło się ubierzcie, dobrze, że macie szaliki. Co z pogodą w ciągu najbliższych dni? Idzie ocieplenie, to dobre informacje, w granicach do 20 stopni jutro w centrum. Niestety na południu kraju też cały czas opatuleni jesteśmy mocno, bo zaledwie 12 stopni. Zaledwie, tylko, no to nic takiego naprawdę.
21: Jest weekend!
11: Mam nadzieję, że wy dzisiaj dziepełko gdzieś tam pod kocykiem odpoczywacie z radiem Vox FM. No i oczywiście hity, które przygotowałem w tej godzinie, też dadzą radę. Bruno Mars z Colin, daj mi jedno słowo, to za chwilkę, ale wcześniej Mario Biskin, Right Here Waiting. Łukasz Bogdan, cześć, witajcie.

Andrea, Time to Pray w Radiu Vox FM, prawie 16,5 minuty po godzinie 13. Czy są tu fani Jamesa Bonda? Jestem przeogromny. No i czytam w internecie, że podobno ruszyły poszukiwania nowego Jamesa Bonda. Przesłuchania trwają już od kilku tygodni. No i media tutaj spekulują, że wśród tych kandydatów jest Jacob Elordi, Callum Turner oraz Aaron Tyler Johnson. Niestety nie znam żadnego z tych panów, więc czuję się tak delikatnie wstrząśnięty, a nawet zmieszany. Tych panów na szczęście nie trzeba nikomu przedstawiać. Doskonale znani od wielu lat na polskiej scenie muzycznej. Lady Punk, kryzysowa narzeczona, ale to nie koniec, bo za chwilkę również Brave, After Party też się pojawią. No i czekam na wasze informacje, co tam u was w to niedzielne popołudnie. Dajcie znać po 609-869-869. Czekam nieustannie. To Radio Vox FM w rytmie hitów. Zróbcie sobie głośniej.

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Automocja. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
3: To pomysł.
2: Pomysł?
3: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
2: Ale jak?
3: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
2: Oczywiście.
4: Zmieniajmy razem Poznań.
5: Reklam.
6: Vox FM 107.4.
7: Vox FM.
5: Vox FM.
7: Poznań.

0: mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Jak ultra okazje Domino z 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Reklama. 107,4. Poznań.
7: Upadek paralotniarza w Świeradowie Zdroju. Mężczyzna trafił do szpitala. Jest szansa na tańsze przejazdy z Kostrzyna nad Odrą do Berlina. Propozycje mają dla nas Niemcy. To będzie walka o udział w Mistrzostwach Świata. Polscy piłkarze ręczni grają dziś z Austriakami.
8: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Vox FM, które przedstawi Małgorzata Łukowska.
7: A wiadomości zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17 w Lubelskiem. W miejscowości Chomęciska Małe dachowała osobówka. Droga między Zamościem a Krasnym Stawem jest częściowo zamknięta, a ruch odbywa się tam wahadłowo. Problemy z przejazdem mogą potrwać do 16.30. W wypadku cierpiała jedna osoba. A teraz o poważnym wypadku paralotniarza. W Świeradowie Zdroju mężczyzna spadł z dużej wysokości. Został przetransportowany do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
9: Generalnie jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne. Natomiast no na ten moment wygląda na to, że miał dużo szczęścia w tym wszystkim.
7: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Sprawą zajmują się odpowiednie służby. Kostrzyn nad Odrą z szansą na tańsze bilety do Berlina. Niemcy zaproponowali włączenie przystanku w tym mieście do swojej sieci kolejowej, a dzięki temu zniknie tak zwana opłata mostowa. Ceny miesięcznych przejazdówek ze 129 euro spadłyby do 69. To spora oszczędność dla Polaków, którzy jeżdżą do pracy w Berlinie, mówi burmistrz Andrzej Kut.
10: Nie ma tutaj żadnych, moim zdaniem, dziwnych rzeczy, ani żadnych podtekstów. Decyzja będzie należała do strony niemieckiej.
7: Burmistrz wysłał w tej sprawie pismo do wojewody i marszałka. Mieszkańcy pomysłów popierają, ale jednocześnie przyznają, że mają problem z miejscem parkingowym przy dworcu.
11: To dobry pomysł. Integracja europejska według mnie to jest dla Polski szansa.
12: Nie mam problemu akurat z tym. Ludzie też jakoś muszą sobie znaleźć ten parking i dojechać do pracy.
7: Niemcy też skorzystają, bo takie rozwiązanie oznacza mniejsze obciążenie mostu granicznego. Już za godzinę mecz o udział w Mistrzostwach Świata. Polscy piłkarze ręczni podejmą u siebie drużynę z Austrii, mówi kapitan drużyny biało-czerwonych Arkadiusz Moryto.
13: Ten mecz nie będzie prosty, bo jednak reprezentacja Austrii przegrała mecz u siebie. Będą chcieli się odkuć, wiedzą o co grają, mają doświadczonych zawodników, więc nie będzie to prosty mecz, ale jesteśmy na to przygotowani. Myślę, że warto podejść do tego meczu jak do jednego meczu, który po prostu trzeba wygrać i tak będzie prościej niż myśleć o tym, że mamy zaliczkę tej jednej bramki, bo w piłce ręcznej jest to bardzo mało i lepiej myśleć o tym, żeby ten mecz po prostu wygrać i przechylić na swoją korzyść.
7: Przypomnę, że w pierwszym eliminacyjnym spotkaniu Polska wygrała z Austrią 26-25. Dzisiejszy mecz startuje o 15 w olsztyńskiej hali Urania. Zamiast siedzenia w domu, spacer z czworonogiem. Mieszkańcy Zielonej Góry odwiedzili tamtejsze schronisko, by wyprowadzić psy i dać im chwilę radości poza boksami.
14: Postanowiliśmy po prostu pomóc wolontariuszom, innym tutaj pracującym, żeby wyprowadzić jednak tego pieska. Być może będziemy po prostu przychodzić częściej.
15: Ja przychodzę prawie co tydzień, tu jestem i wyprowadzam pieski. Wspólny spacer, pogoda z psem, przygoda.
16: Zainteresowało nas to, ponieważ chłopcy bardzo chcą mieć pieska, więc niech się najpierw zapoznają i wyprowadzą, zobaczą, z czym to się wiąże. Jest szansa dla zwierząt na poznanie się ludzi z tym, co trzeba robić, a nie żeby tylko brać psa i później go oddawać.
17: Wzięliśmy teraz staruszkę na spacerek, to taki podobny do naszego. Pójdziemy sobie z nim jakieś pół godziny spacerek.
7: Dzisiejsze wydarzenie zorganizowano w ramach akcji Daj pieskom pobiegać, które odbywa się cyklicznie.
8: No, na spacerek można się wybrać, ale trzeba mieć parasol, niestety. A propos piesków, od 2 tygodni jestem szczęśliwym właścicielem szczeniaka 8-tygodniowego. Fajne życie, tak, dużo się dzieje, także spacerki jak najbardziej. Ale właśnie, trzeba się cieplej ubrać, szczególnie wieczorem i w nocy, bo zaledwie od 7 do 10 stopni. Poniedziałek, jak nam tu wygląda? W centrum 19, niestety może zagrzmieć, podobnie na południu kraju. Bez deszczu raczej tak na północy. Choć

0: Chociaż delikatne przejaśnienia.
1: Jest weekend!
0: 4 minuty już po godzinie 14:00, to radio Vox FM, no i gramy oczywiście w rytmie hitów. Pitbull, I Know You Want Me, tak będzie za moment, ale wcześniej wspaniały duet. Sean Paul, Alexis Jordan, Got to Love You. Łukasz Bogdan, cześć, witajcie, mam nadzieję, że będziecie ze mną do godziny 16:00.

16,5 minuty już po godzinie 14. DJ Bobo, Somebody Dance With Me w radiu Fox FM. Pewnie słyszeliście, coś się kończy, pewna historia. Robert Lewandowski ogłosił wczoraj, że odchodzi z klubu z Barcelony, z Katalonii. Na dziś ostatni mecz, gdy rozegra to spotkanie, oczywiście w koszulce Barcelony, gramy z Betisem. No i tak się składa, że trener zapowiedział już teraz przed meczem, że zdejmie Roberta Lewandowskiego w trakcie tego spotkania, by mógł dostać owację od kibiców na stojąco, a potem pod koniec meczu, a w zasadzie na sam koniec meczu, wyjdzie Robert na płytę boiska i będzie miał kilka słów do powiedzenia dla kibiców. Czekam z utęsknieniem na ten mecz, bardzo chętnie go obejrzę. No i teraz spekulacje, gdzie teraz podąży dalej Robert? Czy będzie to Arabia Saudyjska, może Stany Zjednoczone? Te kluby kuszą go ofertami, ale coś mi się nie chce wierzyć, żeby państwo lewandowcy zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Gdzie oni i fast foody? Na mecz już dziś o 21.15. A teraz Michael Patrick Kelly, Vox FM. There's a light on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph?

0: Taką symfonię to ja lubię. To Radio Vox FM w rytmie hitów Clint Bandit i Zara Larsson. A Zara to będzie między innymi Drenchill, Axel Ingrosso, More Than You Know i wiele innych fantastycznych hiciorów, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. 609-869-869. Niezmiennie to numer do mnie. Piszcie w każdej sprawie. Tutaj za chwilkę pogadam sobie z kimś, kto uwielbia spacery z psem. Pogadamy, gdzie tam poszli i jak mija im to niedzielne popołudnie. No i czekam na wasze wiadomości.
1: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Haniu, już gotowe.
3: Tak prędko? Na pewno wszystko?
2: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie na siostrę.

0: rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
2: Reklama.
3: 107.4
2: Vox FM. Poznań. Poznań.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Reklama.
1: 107.4. Vox FM.
0: Vox FM.
1: Poznań.
11: Wjechał w tłum przechodniów w Kalifornii. Nie żyją 3 osoby, 5 jest ciężko rannych. Deszcz, śnieg, a do tego podtopienia. Pogoda w Tatrach szaleje. Siatkarze warte zawiercie z szansą na złoto. Przed nimi finał w Lidze Mistrzów.
12: Minęła godzina 15, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
11: Na początek najnowsze doniesienia prosto z Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. 3 osoby zginęły, 5 zostało ciężko rannych. Według tamtejszych władz kierowca najpierw uderzył w zaparkowane auto, a potem, poruszając się po chodniku, w grupę osób przed jednym ze sklepów. Na razie nie wiadomo, kim jest kierowca i dlaczego doprowadził do tragicznego wypadku. A przypomnijmy, do podobnych dramatycznych wydarzeń doszło wczoraj we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał autem w ludzi, później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, wśród nich jest Polka. Te sprawy śledzi nasz reporter Michał Rawa.
13: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej.

0: i wewiór.
1: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
0: Dwoje z 8 poszkodowanych doznało na tyle poważnych obrażeń, że konieczna była amputacja ich nóg. Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
2: Do Modeny pojechał prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała oficjalną wizytę na Cyprze. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach nasza reporterka Dominika Baraniec.
3: W ciągu minionej doby na hali gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Na szlakach jest bardzo ślisko i błotniście, do tego pojawiają się lokalnie mgły. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody przekracza 200 cm i zbliża się do stanu ostrzegawczego. Stan ostrzegawczy jest już przekroczony w Trybszu. Dla zlewni Białka obowiązuje alert hydrologiczny drugiego stopnia.
2: W pozostałej części Małopolski obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Chcą wziąć rewanż za zeszłoroczną porażkę. W Turynie siatkarze Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają w finale Ligi Mistrzów. Rywalem, podobnie jak przed rokiem, włoski zespół Perugia. Emocje tonuje jednak jeden z liderów drużyny z Zawiercia, przyjmujący Bartosz Kwolek.
4: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
2: W ubiegłym roku Warta przegrała w finale 2-3, a w tegoroczny finał już jutro o 20:30. Wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce, w którym z tureckim Ziratem zagra Projekt Warszawa. Huk armat i szczęk szabel będzie można usłyszeć na Świętokrzyskim Podzamczu. Ponad 300 rekonstruktorów z Polski i zagranicy weźmie udział w widowisku Dwór w ogniu 1655. Jeden z organizatorów wydarzenia, Robert Bittner, zapowiada sporo emocji.
5: 100 muszkietów, 8 armat gwarantuje, że będzie bardzo głośno, będzie dużo wystrzałów, będzie sporo dymu, także naprawdę serdecznie Państwa zapraszam.
2: Na polu bitwy zobaczymy starcia piechoty i artylerii prosto z czasów potopu szwedzkiego.
5: Będą formacje epokowe, czyli muszkieterzy będą pikinierzy, będą polscy strzelcy, piechurzy, szlachta, pospolite ruszenie.
2: A poza walką na terenie dworu starostów chęcińskich zaplanowano pokazy mody z XVII wieku, warsztaty kaletnicze i degustacje w historycznej jurcie. Widowisko potrwa od 23 do 24 maja.
6: No to można rezerwować czas, wybrać się na takie spotkanie z historią. Póki co dzisiaj, wybierając się na spacer, pamiętajcie o parasolach. W większości kraju niestety opady deszczu, szczególnie w centrum. Północ, tutaj delikatnie też popada, z północny zachód, raczej bez opadów deszczu i na termometrach dzisiaj w granicach do 18 stopni i tutaj jest najcieplej. Wieczorem i w nocy od 6 do 7 stopni w centrum, jutro do 16, 20 w centrum, 12 stopni również na północy.
7: Jest weekend. Jest weekend.
6: No ale też jutro może popadać. No ale jak to wiadomo, poniedziałek, żeby było ładnie, słonecznie, nie może być w weekend, prawda? Mik na pokaz za chwilkę w radiu Vox FM Millennium Day After Day. To tak na dobry początek naszego spotkania po godzinie 15. 4 minuty już po 15. Mamy niedzielę, 17 maja. Łukasz Bogdan, witajcie. Vox.

0: 18 minut już po godzinie 15. Cleo i Łowcy Gwiazd na antenie radia Vox FM w rytmie hitów. A ja cały czas czekam na wasze informacje. 609-8698-69. Kaśka napisała, że sprząta z synem swoją szafę, to znaczy szafę syna. I tak napisała, że może sobie tylko wyobrazić, cytuję, co tu można znaleźć w szafie tego nastolatka. No co można znaleźć? No chaos, ewidentnie takie rzeczy tam się znajdują. No ale oczywiście życzę miłego sprzątania. Fakt, że niedzielne popołudnie jeszcze wykorzystujecie ten wolny czas. Można też nagrywać głosówki. O proszę, mamy tutaj jedną.
1: Dzień dobry, witam. Tu Marek z Jaktorowa. Pozdrawiam całe radio. Właśnie słucham was, zjadłem obiadzik i se odpoczywam.
0: No i to jest bardzo słuszna koncepcja, Marku. Tego się trzymajmy. Idźcie za Markiem. Czyli obiadek, a teraz odpoczynek. Leżymy i słuchamy kolejnych hiciorów. Stefan F. Astronomia to już za chwilkę. Bebe Rexha, Faithless, New Religion też będzie.

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas sprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
13: Jak tak? To Allegro.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Klama.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
0: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
0: Reklama.
14: 107,4.
15: Vox FM Poznań.
16: Czterech członków polskiej rodziny poszkodowanych w Modenie. Dwie osoby opuściły już szpital. Śmiertelne potrącenie na osiedlu w wielkopolskim Turku. Nie żyje 19-latka. Z Barceloną zagra po raz ostatni. Robert Lewandowski żegna się z katalońskim klubem.
17: Minęła godzina 16. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
16: Polka ranna w ataku w Modenie w krytycznym stanie przybywa w szpitalu. To najnowsze informacje włoskich mediów po tym, jak wczoraj 31-latek wjechał autem w tłum w centrum miasta. Potem atakował przypadkowe osoby z użyciem noża. 4 z 8 rannych w tym wypadku to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. Najnowsze doniesienia z Włoch zbiera nasz reporter Michał Rawa.
18: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letnia Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przybywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie.

0: i spotkał się z nim dziś prezydent Włoch Sergio Mattarella. Włoskie media podają również, że burmistrz Castelfranco Emilia Gianni Garniano odwiedził dom polskiej rodziny, której członkowie ucierpieli w tym ataku.
1: Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W tłum ludzi wjechał 31-letni mieszkaniec Włoch. Pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Lokalne media podają, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Miał odmówić składania wyjaśnień przed prokuraturą. Został aresztowany. Trwa ustalanie okoliczności śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia 19-latkę potrącił samochód. Za kółkiem siedział 29-latek, mówi Karolina Gmach z policji.
2: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali czynności procesowe mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia.
1: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. Będzie apelacja w sprawie zabójstwa 26-latki i uprowadzenia dziecka. Na ławie oskarżonych Norweg Ingebirgt G. To on w 2022 roku miał zabić kobietę i wspólną córkę. Sekcja zwłok wykazała u 26-latki głębokie rany cięte. Policja ruszyła w pościg za mężczyzną, a za dzieckiem wydała Child Alert. Dziewczynka wraz z ojcem została namierzona w Kopenhadze. Sąd pierwszej instancji skazał Norwega na dożywocie. Jego obrońca zawnioskował o uniewinnienie w sprawie uprowadzenia dziecka. Apelacja w tej sprawie w czwartek w Oświęcimie. A przed ostatnim meczem wystosował apel do kibiców. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Dziś o 21:15 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou w barwach Barcelony. Jego klub zagra z Betisem. A wiadomo, że Lewy zacznie to spotkanie od pierwszej minuty na boisku. Hiszpańskie media przekazują z kolei, że Lewandowski zostanie zmieniony w trakcie meczu, by kibice mogli pożegnać go owacjami na stojąco. Czas Roberta Lewandowskiego w Barcelonie był wyjątkowy i przebił oczekiwania nawet samego piłkarza, mówi komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło.
3: Kiedy Robert przychodził do Barcelony mając 34 lata i trafiał do klubu, który był w dołku. A on sprawił, że klub wrócił na szczyt i sam Lewy przeżywał przez te 4 lata masę cudownych chwil.
1: Robert Lewandowski wczoraj ogłosił, że po 4 sezonach gry opuści klub ze stolicy Katalonii. Dotychczas rozegrał dla Barcelony 191 oficjalnych spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty. Zdobył z tym klubem 3 mistrzostwa Hiszpanii. A przed nami Copernicus Festival po raz 11 w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba, warsztaty, weryfikowanie informacji i liczne wykłady. Do Krakowa zjadą naukowcy z całego świata. A to wszystko już od wtorku, mówi rzecznik festiwalu Diana Sałacka.
4: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
1: Copernicus Festival potrwa od 19 do 24 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.
5: 4 minuty po godzinie 16. Co z tą pogodą w ciągu najbliższych dni? Jutro w granicach do 18-19 stopni. Niestety w centrum miasta, w centrum kraju może jeszcze delikatnie popadać. Podobnie na północy. Południowy zachód tutaj do 13 stopni. Więcej raczej nie będzie. W Tatrach niestety opady deszczu, a wysoko w górach nawet deszczu ze śniegiem. Oj, takie rzeczy niestety w maju. No ale co? Damy chyba radę. Miłego tygodnia.

0: Autoglas wymienia.
1: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Reklama.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.

0: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 6:05.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
1: Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: reklama.
1: Kiedy w latach 90. my chłopcy zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boysbandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz.
2: Zespół powstał w 1993 roku w Orlando na Florydzie.

Rydzie, jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali, Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 1995 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreeci zrezygnowali ze współpracy z Paromanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99. Millennium, bo taki dostał tytuł, tylko pierwszego tygodnia od premiery sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku boysband wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztat, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży, w pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu, mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery.

W 2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

0: don't know exactly what it means.
1: Ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę.

Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę.

Przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu. Swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album.

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys, w momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt. I w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasy po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki. A promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

0: Niestety, zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. A w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy Girls Band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych. Grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął 2. miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma 2 córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się. Mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze.

0: Reklama. Autoglas naprawia,
1: Autoglas wymienia. Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji Domino's 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik.

0: mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
4: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Reklama.
8: Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie dwa podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją pół miliona ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy wykonawca latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski. I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

Kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd, jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit Bailando.

Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salme Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.

No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin. Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej. Jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa. Zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w 2 telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una Estrella. 2 lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album E Medio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 milionach egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie. Así es, María.

I w ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił, zawsze jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać. A to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał.

Występ z tą piosenką podczas Mistrzostw Świata według szacunków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to Be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę.

2011 roku ukazuje się kolejny album Musica Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album A Quien Quiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez czy Vente Pa' K z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem nieletnich. Pomagała również poszkodowanym przez tsunami w Tajlandii. Ricky dał też $1 000 000 na szkoły muzyczne w Puerto Rico i pomógł finansowo Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych. Sprawami swojego kraju zainteresował prezydenta Billa Clintona i wziął udział w uroczystości inauguracji prezydentury George'a W. Busha, gdzie zaśpiewał z nim The Cup of Life. Tyle o muzyce i karierze, czas na życie osobiste Rickiego. Tu to dopiero się działo i dzieje. Najpierw nasz gwiazdor spotykał się z tenisistką Gabrielą Sabatini, ale później kobiet u jego boku było więcej. Wśród nich modelki Rebecca de Alba czy Alessandra Ambrosio. W 2008 roku został ojcem synów bliźniaków, dzieci urodziła matka zastępcza, ale to 2 lata później nastąpiło dopiero wielkie boom. Ricky ogłosił wszem i wobec, że jest gejem. I tak w 2014 roku związał się z finansistą Carlosem Gonzalesem Abeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego, tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmy. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie

Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmę. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie

0: do promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
0: Reklama.
16: Nowy SOR z opóźnieniem. Kiedy pacjenci w szpitalu przy Lutyckiej będą przyjmowani w nowym budynku? Sprawdziliśmy. Lech Poznań ma sporą szansę na drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Czy w mieście będzie wielka feta? A na koniec powiemy o kultowej imprezie. Noc Muzeów w Poznaniu już w ten weekend. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. Nowy SOR przy ulicy Lutyckiej będzie, ale później. Wszystko idzie zgodnie z planem, ale jak przy każdej dużej inwestycji, zdarzają się opóźnienia, mówi nam dyrektor szpitala Dawid Murawa.
17: Przy tak dużej budowie zwrócę uwagę, że duża budowa w ramach poprzedniej budowy, czyli dużych gabarytów szpitala sprzed wielu lat. I tutaj dam taki przykład. My mieliśmy bardzo duży problem.

0: Na początku budowy, kiedy okazało się, że w miejscu, w którym powstaje nowy SOR, zaraz przy głównym budynku szpitala, mieliśmy sytuację, się okazało, że tam były jakieś dodatkowe ławy, że tak powiem, jeżeli chodzi o fundamenty, które w ogóle nie istniały w żadnych planach wcześniejszych. I powiem szczerze, no po prostu musieliśmy się na przykład dostosowywać do tego poprzez nakładanie dodatkowych warstw betonu i to spowodowało chociażby opóźnienie z automatu ponad miesięczne, tak? Czyli to są te elementy, które decydują. Jak budujemy coś w szczerym polu, to jest łatwiej. Jeżeli budujemy coś w miejscu, gdzie wcześniej no, obok mamy duży szpital i gdzie no, mogą być pewne niespodzianki, to takie niespodzianki spotykaliśmy na różnych etapach budowy, na początku szczególnie, i to spowodowało te opóźnienia. I tak naprawdę obecnie jesteśmy na prostej. No, opóźnienie całościowe będzie tak naprawdę w tym momencie, no, oceniamy około kwartału, może kwartału z kawałkiem. SOR będzie oddany do końca tego roku, natomiast później będą kwestie zgód na użytkowanie, różne kontrole, które będą zatwierdzać różne aspekty dotyczące możliwości użytkowania budynku, więc oceniamy sytuację, że na początku roku 2027 SOR rozpocznie działalność pełną parą.
1: Inwestycja, jak podkreśla dyrektor Murawa, to nie tylko budowa SOR-u.
0: Jednym z elementów opóźnień, który też powiem o tym, ma znaczenie, to jest to, że na bazie tej inwestycji SOR-owej będziemy mieli równocześnie po podjęciu decyzji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, będziemy mieć przenoszenie oddziału, całego oddziału okulistyki z głównego budynku szpitala właśnie do nowej inwestycji, bo przypomnę, że obecnie okulistyka mieści się w bardzo kiepskich warunkach, jako bardzo mały oddział pomiędzy dwoma innymi oddziałami. I tak naprawdę ta okulistyka, przy tym rozwoju okulistyki, który obecnie ma miejsce, jeżeli chodzi o szpital, proponowane są nowe typy procedur i tak dalej, ona potrzebuje na pewno nowego miejsca. I ostateczne decyzje, które teraz zapadły, polegają też na tym, że okulistyka będzie przenoszona. W związku z czym dostosowanie tej części budynku, w którym będzie okulistyka, też powoduje pewne dodatkowe przetasowania, nazwijmy to, wykończeniowe. No i tak naprawdę to wszystko razem składa się na to, że budynek, ten SOR będzie oddany na początku roku 2027.
1: Budynek ma być nową jakością na Lutyckiej i jego budowa pochłonie ponad 160 milionów złotych.
0: Ten SOR to jest 6600 metrów kwadratowych. Cały budynek, z tym, że w tym budynku oprócz samego SOR-u będzie też część, tak jak powiedziałem, okulistyki, będzie część radiologiczna, część diagnostyczna też na potrzeby SOR-u, ale nie tylko SOR-u, bo będzie tam nowa właśnie tomografia, nowy rentgen, nowy dział ultrasonografii i oprócz tego będzie 14 nowych poradni do ambulatoryjnej opieki, czyli oprócz SOR-u będzie też tam działać pełną parą ta część ambulatoryjna. Jeżeli chodzi o liczby, oczywiście, że zwiększenie istotnych gabarytów SOR-u, jak i dostępności do poradni spowoduje, że będziemy mogli przyjmować większe grupy pacjentów. Przede wszystkim jednak zasadniczą rzeczą będzie to, że warunki pracy dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego, ratowniczego będą znacznie lepsze, bo będą też w końcu pomieszczenia socjalne, których też brakowało w poprzednim budynku, i oczywiście będą zdecydowanie lepsze warunki bytowe dla pacjentów oczekujących w procesach diagnostycznych. Z ilością 19 łóżek takich, które będą pozwalały na pewien dłuższy okres oczekiwania z pacjentem w procesie diagnostycznym. I to wszystko jest super. Natomiast ja zwrócę uwagę na mankamenty. No na pewno mankamentem jest pytanie za 100 punktów, jakimi środkami finansowymi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia szpital będzie dysponował, bo zwrócę uwagę na jedną rzecz, że w Polsce nie ma takiego systemu, który mówi w ten sposób. Szpital się rozbudowuje, zyskuje nowe możliwości, nowe działania, nową kadrę. No to jeżeli mamy realnie ocenione mapy potrzeb zdrowotnych, na to wszystko powinien reagować Narodowy Fundusz Zdrowia, który po weryfikacji powinien powiedzieć: dobrze, macie nowe możliwości, będziecie przyjmować więcej pacjentów, my wam dajemy większy kontrakt. Niestety w Polsce tak to nie działa, w związku z czym jako szpital będziemy musieli się dostosować do tych realiów, które obecnie obowiązują w Polsce. Ja osobiście się z nimi nie zgadzam, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, na które nie ma w tym momencie żadnego znaczenia.
1: Pieniądze na remont dał samorząd województwa wielkopolskiego. Lech ma autostradę do mistrzostwa. Obrońcom tytułu

0: zostały 2 mecze. Mają też 4 punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. W Poznaniu jednak na fajerwerki trzeba poczekać, mówi nam Przemek Ofiara z redakcji sportowej Super Expressu.
1: Wiadomo, że ziemia radomska nie jest zbyt przychylna dla Lecha Poznań. Lechowi gra tam się ciężko. Właśnie z Radomiakiem w najbliższej kolejce Lech Poznań gra na wyjeździe. Ułatwieniem dla Lecha Poznań w tym kontekście może być to, że Radomiak jest już zespołem utrzymanym w Ekstraklasie i gra w zasadzie o nic.
0: W walce o tytuł poza Lechem została tylko Jaga. Ta ma tylko matematyczne szanse na tytuł mistrzowski. Kolejorz w 2 ostatnich kolejkach musi poradzić sobie bez kontuzjowanej gwiazdy.
1: Aligo Izadek w ostatnich tygodniach to nie tylko najlepszy piłkarz Lecha Poznań, ale też najlepszy piłkarz Ekstraklasy. Jakość sama w sobie. Długo czekano w Poznaniu na to, żeby wystrzeliła forma Irańczyka i myślę, że będzie to trudne. Naprawdę był bardzo ważnym punktem tego zespołu.
0: Mecz z Radomiakiem w sobotę. Za tydzień Lech podejmie u siebie Wisłę Płock. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w Poznaniu trwają już pierwsze przygotowania do wielkiej fety. Noc muzeów w Poznaniu już w ten weekend w naszym mieście. W akcji weźmie udział ponad 100 instytucji.
2: Będzie mnóstwo wydarzeń i dlatego zaproponowaliśmy 4 klucze do zwiedzania nocy muzeów. Pierwszy klucz to udostępnianie niedostępnego, czyli coś, co jest rdzeniem samej nocy muzeów, czyli miejsca niedostępne nawet w placówkach muzealnych, jak pracownie konserwatorskie, ale także kulisy teatru czy krużganki klasztorne. Drugi klucz, który proponujemy, to jest doświadczanie kultury i sztuki wszystkimi zmysłami, nie tylko wzrokiem. Będzie dużo muzyki klasycznej, jazzowej, ale także orientalnej. Trzeci klucz, samo Muzeum Narodowe jako główny i jeden z inicjatorów Nocy Muzeów w Polsce i to, co będzie się działo w oddziałach. 4 z kluczy to nowoczesne technologie, czyli przeszłość, ale także teraźniejszość, komputery, takie technologie jak Atari, Commodore, ale także sztuczna inteligencja. Myślę, że naprawdę warto...
0: Powiedział nam Sebastian Szczęsny z Estrady Poznańskiej. W zeszłym roku w Nocy Muzeów wzięło udział ponad 60 tysięcy odwiedzających. W tym roku są niespodzianki, na przykład w Muzeum Narodowym wystąpi chór antyczny.
3: Wystąpimy 3-krotnie tutaj w holu głównym gmachu Muzeum Narodowego o godzinie 18.30, 19.15 i 20.00. Sylwiana Firin-Gramowska. Wykonamy najstarszy istniejący na świecie zapisany utwór muzyczny w całości właściwie do odczytania. To jest Epitafium Seikilosa. Bardzo piękna rzecz, bo to jest tak naprawdę dedykacja Seikilosa swojej ukochanej, zmarłej Euterpe, która jednocześnie jest cudownym nawołaniem do tego, żeby korzystać z radości życia. Tekst jest taki: dopóki żyjesz, lśni, nie smuć się niczym. Życie jest krótkie, a czas upomni się o swoje. Także śpiewamy pieśń sprzed 2000 lat, a tekst jest tak aktualny, że właściwie równie dobrze mógł być napisany wczoraj, dzisiaj. Wykonamy również pean delficki, który też został odkryty na ścianach skarbca ateńskiego w Delfach i dzięki temu przetrwał. Też taki fragment, który z drugiej strony pozwala nam wyobrazić sobie, jak mogła brzmieć muzyka przed 2000 lat. To dla nas jest także wielka przygoda. Udało się tutaj zgromadzić taki trochę samozwańczy chór składający się ze studentów pierwszego roku historii sztuki, a także z aktorów Akademii Sztuk Scenicznych PAPA, no i pracowników muzeum, którzy docenili może urodę tych utworów i zechcieli z nami tutaj wystąpić, także cieszymy się ogromnie i zapraszamy serdecznie.
4: Widziałem też instrumenty.
3: Tak, no muszę panu powiedzieć, że te instrumenty to też jest nasza wielka duma i radość, ponieważ udało nam się takimi troszeczkę pokrętnymi drogami zdobyć kitarę, czyli kopię starożytnego instrumentu, no jak przeniesiono z wazy greckiej, także dzięki też uprzejmości i pomocy Muzeum Instrumentów Muzycznych mamy ten instrument przygotowany w taki sposób, że może nam towarzyszyć przy tych śpiewach. No ja też pozwoliłam sobie tutaj grać na bębnie, na flecie poprzecznym, także taka przygoda antyczna. No staramy się ożywiać ponad 2000-letnie kamienie.
0: Poza atrakcjami w muzeach będziecie mogli odwiedzić na przykład Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu czy Stadion Lecha. A cały plan wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Nocy Muzeów.

Jeśli ktoś wam wmawia, że królowa jest tylko jedna, to jest w błędzie. W latach 90. były przynajmniej trzy. Jedna z nich szykowała się na Saturday Night i miała Sexy Eyes. Druga mówiła ulalala, bo

0: Summer is Crazy, na trzecia zawsze nastawiała się na Bailando i zachęcała Vamos a la Playa. Przed wami Wakefield, Alexia i Luna. Pochodzi z Danii, a jako dziecko kilka lat spędziła w Afryce. W latach 90. wylansowała sporo hitów, które można było usłyszeć i w radiu, i na dyskotekach szkolnych, i w klubach. Jak tylko zadebiutowała, Europa ją pokochała. Ale to nie tylko wokalistka. Jest również autorką tekstów i kompozytorką. Do dziś koncertuje i cały czas wygląda zjawiskowo. Przed wami Wakefield.
1: Pod tym pseudonimem ukrywa się Sanny Carlson. Jako dziecko mieszkała na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Algierii i Nigerii. Później we Włoszech i Hiszpanii, gdzie przeniosła się, by śledzić swojego byłego chłopaka. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Zanim zawojowała świat, była projektantką mody i modelką. Studiowała muzykę i śpiewała w zespole jazzowym, w którym jej brat był gitarzystą. Mówi po duńsku, hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku. Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94. roku ukazał się jej pierwszy i największy hit, Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem, na jej punkcie oszalał cały świat.

Dzięki temu utworowi Wakefield stała się pierwszą artystką spoza Wielkiej Brytanii lub USA, która zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Brytyjczycy nie byli jednak jedyni. Piosenka hulała na listach w Azji, Australii, Ameryce Południowej i Kanadzie. Ale mało brakowało, by kawałek wcale się nie ukazał. W jednym z wywiadów Wakefield przyznała, że na początku wytwórnie płytowe nie miały co do niego pewności. Myślały, że to absolutne badziewie. Ktoś jednak zaryzykował i dzięki temu sprzedał 2 miliony singli. Z kolei producenci numeru zostali nawet pozwani o plagiat. Sąd jednak odrzucił pozwy. Po wydaniu Saturday Night machina ruszyła, artystka zaczęła koncertować, a żeby rozszerzyć repertuar, podczas koncertów śpiewała m.in. piosenki Ace of Base czy Hathaway'a. Po pierwszym hicie przyszła kolejna płyta i kolejne przeboje, które znów zawojowały listy przebojów nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Południowej i Australii. Przy okazji piosenki Another Day znów pojawił się temat plagiatu. Kawałek miał być podobny do hitu z 1970 roku. Strony się dogadały, producenci przyznali, że istnieje podobieństwo, ale nie było to zamierzone. Sukces tych wszystkich piosenek spowodował, że Wakefield koncertowała, udzielała wywiadów, miała sporo sesji zdjęciowych. Pracowała też nad drugim albumem, który ukazał się w 1997 roku, a promowały go m.in. takie utwory.

kolei czwórka to już rok 2002, niestety tym razem bez klipów. W późniejszych latach wokalistka skupiła się na produkcji muzyki i pisaniu tekstów. Współpracowała z innymi artystami i DJ-ami, m.in. z duetem Benassi Bros. Wydała kilka kompilacji z największymi przebojami i remiksów przebojów oraz letni hit What's the Time.

tej dekadzie w życiu Wakefield przyszedł również kryzys. Wokalistka miała dość bycia w przemyśle muzycznym. W jednym z wywiadów przyznała, że w pewnym momencie nienawidziła udzielać wywiadów, dawać koncertów i pojawiać się w telewizji. Wróciła do domu do swojego ojca w Ghanie, gdzie dorastała. Pierwszy album po czwórce wydała dopiero w 2012 roku. W, bo taki dostał tytuł, ukazał się w kilku wersjach, a pochodziły z niego takie numery.

Rok 2018 to już próba dostania się na Eurowizję. Wzięła udział w duńskim konkursie, niestety się nie udało. Co do piosenki Boys and Girls, została ona wyprodukowana w 5 godzin. Powstała kilka lat wcześniej, ale czekała na właściwy moment. Zapytana o udział w Eurowizji Wakefield powiedziała, że ma odpowiednią piosenkę. Złośliwi mówią, że Wakefield jest królową playbacku. To, że się nim posługuje, miało być widać na wielu koncertach. Ponoć w Montrealu podczas jednego z występów ludzie mieli krzyczeć playback, a ona pokazała środkowy palec i zeszła ze sceny. Później w jednym z programów telewizyjnych miała zaśpiewać na żywo. Inni mówią również, że większość piosenek Wakefield śpiewała inna wokalistka, Ann Lee, która miała mieć atrakcyjniejszą barwę głosu. Sama Wakefield pisała dla niej teksty.

0: Choć Wakefield nagrywa nowe piosenki pod swoim imieniem, to jako Wakefield cały czas występuje. Szczególnie można ją zobaczyć podczas festiwali z muzyką lat 90. Tam wkłada na siebie obcisłe kombinezony i przypomina, za co ją pokochaliśmy. Pytana, jak doszło do zjawiska nazwanego Wakefield, wokalistka odpowiada: wymieszaj świetną piosenkę z zabawnym tańcem, dodaj 23-letnią blondynkę z uśmiechem i voilà. Do dziś, co jakiś czas, Wakefield odświeża piosenkę Saturday Night, ale pytana o to, czy żałuje wpływu jednego utworu na swoją karierę, odpowiada: czasami tak, czasami nie. I dodaje, że o wiele łatwiej byłoby uciec z Alcatraz niż od tej piosenki. Podziwia Madonnę, bo pokazała światu, że wszystko jest możliwe. Za najlepszą piosenkę pop uważa Dancing Queen, aby miała kilka propozycji udziału w reality show, ale podziękowała.
1: Jedna korona rozdana, czas na kolejną. Tym razem ruszamy do Włoch. Już jako dziecko uczyła się śpiewać, tańczyć i grać na fortepianie. Brała też udział w konkursach muzycznych. Kiedy dorosła, spotkała właściwą osobę na swojej drodze. Razem nagrali hity, które hulały na listach przebojów i parkietach całej Europy. Ona wokal ma jak dzwona do tego, jak wygląda. Przed wami Alexia.
0: Właściwie to Alessia Aquilani. Już jako dziecko została okrzyknięta małym muzycznym cudem. Do końca szkoły miała już na koncie występy w wielu grupach muzycznych. I właśnie podczas jednego z koncertów w dyskotece zauważyła ją siostra Roberta Zanettiego, szefa jednej z wytwórni muzycznych znanego jako Savage i Robix. Powiedziała mu o niej, a ten następnego dnia przyszedłby posłuchać i zaproponował nagranie dema. Najpierw w 1992 roku wydała singiel pod pseudonimem Alexia Haslip, zatytułowany Take Care of Your Life. Później użyczyła swojego wokalu w kilku piosenkach innych artystów i została wsparciem wokalnym dla brytyjskiego rapera w nurcie Eurodance Ice MC. Była jedną z głównych postaci w tym projekcie. Nagrali razem kilka piosenek, które zostały hitami.

tym czasie wokalistka zagrała z raperem ponad 300 koncertów na całym świecie. Brała udział też w wielu programach telewizyjnych. Niestety w pewnym momencie Ice MC zerwał współpracę z Zanettim. Alessia jednak pozostała w wytwórni i już jako wokalistka w 1995 roku nagrała wiele znanych przebojów.

Wszystkie te piosenki znalazły się na pierwszym solowym albumie Alexi zatytułowanym Fan Club. I to na nim pojawił się ten największy hit w karierze wokalistki, U La La La. Dzięki niemu właśnie Alexia stała się jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki dance. Utwór nieco różnił się od poprzednich, był spokojniejszy, miał prosty tekst i chwytliwą melodię. Podbił listy przebojów w wielu krajach Europy, ale też w Australii i Nowej Zelandii. Został hitem o wakacji, a sam album zyskał status platyny i wielu złotych płyt. Dla przykładu w samej Finlandii sprzedał się w 85 tysiącach egzemplarzy i zyskał miano najlepiej sprzedającego się zagranicznego albumu. Po tym sukcesie Alexia poszła za ciosem i zaczęła pracę nad kolejnym albumem. Promował go kawałek Gimme Love. Zaczęła nim odchodzić od stylistyki eurodance'a, zaczęła tworzyć europop, co wielu fanom

nie przypadło do gustu. W tym samym roku w Polsce ukazał się album z remiksami piosenek z pierwszej płyty. Kolejny album Alexi ukazał się w 1999 roku. Zawierał takie piosenki jak Happy czy Goodbye. Nie odniósł już jednak tak dużego sukcesu jak poprzednie albumy. Goodbye. Rok 2000 to już składanka z największymi przebojami, którą promował hit Ti Amo Ti Amo. Kolejna dekada to kolejny album anglojęzyczny i ostatni zarazem w języku angielskim. Alexia rozstała się z producentem i dotychczasową wytwórnią. Uznała, że nadszedł czas na zmianę. Chciała poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i wyjść poza Eurodance. Zaczęła samodzielnie komponować i współpracować z nowymi muzykami, dlatego kolejny album, Mad for the Music, był wielkim krokiem w jej karierze. Był to również krok w stronę bardziej popowego i soulowego stylu. Niestety piosenki, które go promowały nawet we Włoszech, nie były już wielkimi hitami. W 2002 roku Alexia postawiła na język włoski. W całej tej dekadzie wydała 10 albumów. Posłuchajmy kilku utworów, które w tym czasie nagrała.

Aleksja cały czas komponuje, pisze teksty, nagrywa, wydaje albumy i występuje na festiwalach lat 90. Zawsze na żywo i trudno uwierzyć, że jest po 50. Na koncie ma wiele tras koncertowych.

ciekawostek, Alexia napisała i wykonała piosenkę dla włoskiej wersji filmu o Barbie. Zagrała specjalny koncert na żywo w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich. Została wybrana do reprezentowania Włoch w projekcie muzycznym Global Own Music, łączącym artystów, którzy za sprzedaż swoich utworów dostali platynę. Objął on 20 krajów na 5 kontynentach. Z kolei inna z jej piosenek pojawiła się na ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Słoneczny Patrol. Jej hit La La La doczekał się wielu nowych wersji nagranych przez innych artystów. Kilka lat temu pojawiły się również plotki, że po 15 latach Alexia nagra nową piosenkę z raperem Ice MC, z którym zaczynała. Niestety nic z tego nie wyszło. W ciągu kariery sprzedała 7 milionów płyt, lubi gotować i ćwiczyć, bo jak mówi, ważne jest, by być w dobrej formie. Co oczywiście przekłada się na koncerty, Alexia zawsze daje z siebie wszystko. Druga korona rozdana, czas na trzecią. Ta wędruje do wokalistki pochodzącej z Holandii, która swoimi hitami rozgrzewa każde wakacje. Ma ich na koncie naprawdę sporo, choć warto zaznaczyć, że zanim zajęła się śpiewem, była tancerką. Do dziś koncertuje po całej Europie i nadal świetnie wygląda. Zapewne przebojów, kontaktu z fanami i zgrabnej sylwetki zazdrości jej nie jedna artystka. Przed wami Luna. Właściwie to Marie-Josse van der Kolk. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku jako tancerka. Pracując na Majorce poznała DJ-a Samiego, przybrała pseudonim Charisma i wspierała go wokalnie podczas DJ-skich setów w klubach. On 4 lata później wydał swój pierwszy numer Life is just a game, w którym ona zaśpiewała. Później były kolejne, a między nimi narodziło się uczucie i się pobrali. W 1998 roku 24-letnia Charisma i 5 lat starszy DJ Sami zabrali się za tworzenie projektu o nazwie Luna, która miała nawiązywać do hiszpańskiego słowa księżyc. No i nagrali Bailando, będący coverem grupy Paradiso. Kawałek stał się hitem tamtego lata w całej Europie, zdobywając wiele złotych i platynowych płyt oraz niemiecką nagrodę muzyczną w kategorii najlepsza piosenka dance. Po sukcesie Bailando przyszedł czas na kolejną piosenkę, to ballada Hijo de la Luna, nagrana z 40-osobową orkiestrą najlepszych muzyków w Niemczech. W tym przypadku również pokryła się złotem i platyną. Mało tego, stała się najpopularniejszym hiszpańskim singlem wszechczasów na niemieckich listach przebojów.

Zamykając promocję debiutanckiej płyty Lunita, ukazała się jeszcze jedna spokojna piosenka o tytule Donde Vas. W nową dekadę Luna weszła z nową płytą, promował ją utwór Mamboleo, będący coverem. Doszło jednak do zgrzytów z twórcą oryginału i piosenka Luny zniknęła z rozgłośni radiowych zaledwie dzień po premierze. Piosenka musiała zostać również usunięta z albumu. Ponowne jego wydanie nie zawierało tego kawałka. Były tam za to ballada Salvador Dali, to hołd złożony słynnemu malarzowi oraz melodyjny utwór La Vida es una Flor. Jeszcze w 2000 roku Luna wydała składankę ze swoimi hitami. Promował ją kolejny pozytywny numer, Latino Lover. Wokalistka pojawiła się też w Sopocie, gdzie na festiwalu zaprezentowała kilka swoich przebojów. Luna poszła za ciosem i rok 2001 zaczęła od kolejnych przebojów. To Baila mi Ritmo oraz Viva l'Amor, które hulały na europejskich listach przebojów i które znalazły się na kolejnym albumie z największymi hitami. Kolejny album wokalistka wydała w 2002 roku. Eksperymentowała na nim z bardziej dojrzałym i orientalnym brzmieniem. Zawierał m.in. tytułową balladę Colors. Mało tego, że Luna tworzyła własne przeboje, to nagrała też wokale na nową płytę DJ-a Samiego. Wśród nich Sunlight czy The Boys of Summer. W 2002 i 2003 roku ruszyli na turnieje po całym świecie. Koncertowali z Bon Jovi, Pink i Sugar Babes. Rok 2003 to smutny czas dla Luny, wokalistka straciła mamę. To doświadczenie miało ogromny wpływ na wybór utworów na kolejny album, Wind of Time. To zbiór najpiękniejszych ballad, wśród nich Tears in Heaven, Erika Claptona. Płytę Luna zadedykowała właśnie mamie. Po urodzeniu Safiry w 2007 roku Luna wróciła do muzyki. Wydała kawałek Everybody on the Floor, Ulalala, który promował kolejny album z największymi przebojami, a rok później studyjny album Moonrise z piosenkami Por la Noche czy Salam Aleikum. W tym samym roku została jurorką niemieckiej wersji programu Popstars. Kolejne lata to kolejne single, wśród nich Para Pa Pa Pa, będący powrotem do swoich letnich korzeni z 2001 roku, oraz cover Vamos a la Playa, który był strzałem w dziesiątkę, dotarł na szczyty list przebojów na całym świecie. Vamos a la playa. Ciekawym momentem muzycznym w karierze Luny był kawałek Brazil, nagrany z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nawiązywał do piosenki Aquarela do Brazil z 1939 roku, który został wykorzystany 3 lata później w filmie Walta Disneya. Luna cały czas współpracuje z innymi artystami. Zobaczcie, jakie kawałki udało jej się m.in. z nimi nagrać.

0: Później przyszedł czas na numer w języku niemieckim, niderlandzkim oraz kolejne letnie numery jak Caliente, Badam, nowa wersja Viva El Amor, Summer of Love i wreszcie w 20. rocznicę wydania nowa wersja Bailando. Korony rozdane, za nami trzy królowe lat 90. Wakefield, Alexia i Luna. Każda inna, ale każda wyjątkowa. Piękne, z talentem, charyzmą i nieziemskim urokiem. Kochamy je już kolejną dekadę i kochać będziemy, bo zapewne jeszcze nie raz nas zaskoczą.
1: Nowe ogródki działkowe powstaną w Poznaniu, a te, które są, będą dofinansowane przez miasto. O tym już za chwilę. Powiemy też o pięknych, pachnących, ale bardzo niebezpiecznych kwiatach, które zaczęły kwitnąć w wielkopolskich lasach. A na koniec będzie o najdłużej pracującym Polaku. Od 81 lat prowadzi on swój warsztat ślusarski na poznańskim Minikowie. Zostańcie z nami.

0: W Vox FM na 107,4 czas skupić się na Poznaniu. Dominik Rutkowski. Kłaniam się nisko. Poznańskie lotnisko otworzy dwa nowe wyjścia do samolotów, by rozładować tłok przed wakacyjnym szczytem. Bramki o numerach 6 i 7 powstały w miejscu dawnego sklepu wolnocłowego i poczekalni. Nowe gate'y są już prawie gotowe, czekają tylko na ostatnie odbiory budowlane. Plan zakłada, że pierwsi pasażerowie skorzystają z nich na przełomie maja i czerwca. To ma być recepta na największą bolączkę lotniska, czyli odprawianie kilku rejsów w tym samym czasie z jednego miejsca. Choć nowe bramki nie powiększą terminala ani płyty postojowej, to realnie mogą upłynnić ruch tysięcy osób wylatujących na urlop. Nowe ogródki działkowe mogą powstać w Poznaniu. Trwają rozmowy na temat powstania kolejnego RODU. Nową ziemię otrzymają także działkowcy z ROD Energetyk na północy Ostrowa Tumskiego, gdzie mają powstać mieszkania.
1: Sprawa jest mocno skomplikowana, ponieważ tam będzie prowadzona inwestycja, ale za każdym razem taką mamy wypracowaną zasadę, że w momencie, kiedy wywłaszczamy działkowców, zdarza się to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, dostają grunt zamienny, czyli zamienne działki. Tak było w przypadku rozbudowy stadionu miejskiego. Wszyscy działkowcy chętni dostali zgodę za nakłady oraz grunt, działkę zamienną. I tak samo będzie w przypadku energetyka, ale jeszcze tyle czasu.
2: A gdzie te nowe działki, no bo tak to trzeba byłoby nazwać, gdzie jest na nie miejsce w Poznaniu? No,
1: jest trochę takich miejsc. Ja przypomnę, że w te działki, te nowe, zamienne, w momencie, kiedy były przygotowania euro, były na Starłęce. Natomiast teraz są to działki na Ramowicach. Także w tamtym rejonie Poznania te działki są przygotowywane. Także proszę tu się nie martwić, żaden działkowiec nie będzie pokrzywdzony. Ja też rozmawiając z prezesami RODU Energetyk mówiłem, że do czasu, kiedy nie wjedzie spycharka na te ogrodne, na części inwestycja, oni będą mogli użytkować te działki, tym bardziej, że przygotowanie inwestycji, pozwolenie na budowę i tak dalej, to przecież trwa, ale równolegle będą mieli jeszcze drugie ogrody, żeby już tam nasadzać i tak dalej, żeby to nie były puste przestrzenie.
0: Powiedział nam zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski i zapowiedział też, że miasto pracuje nad powstaniem zupełnie nowego RODU na północy Poznania.
1: Na takim zebraniu plenarnym, można powiedzieć, wszystkich ogrodów poznańskich działkowych, o tym wspomniałem, że trochę przykładem chyba nie zna bodajże, że będziemy chcieli właśnie przygotować nowy teren na północy Poznania. Tu się toczą rozmowy między Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami a KOWR-em na temat zamiany czy przekazania tych właśnie gruntów. Tam, gdzie byśmy chcieli taki nowy ogród tworzyć na tych terenach zielonych, gdzie nie można budować, gdzie nie może być innej infrastruktury. Oczywiście największym problemem będzie potem, w jaki sposób te działki przekazać, komu miałby przypaść, no, ale to musimy wtedy wymyślić jakiś dobry sposób, żeby był po prostu sprawiedliwy. Ale na pewno te tereny zielone są potrzebne w Poznaniu, ich jest bardzo dużo, jesteśmy z tego dumni, ale kolejne nie zaszkodzi.
0: Na ten moment nie można jeszcze mówić o żadnych terminach. W Poznaniu popyt na działki jest ogromny, zwraca uwagę Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców.
3: W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia. Także rzeczywiście boom dalej jest. To się nie zmieniło.
0: Miasto dofinansowuje także ogrody działkowe. W tym roku urzędnicy przeznaczą 1 000 000 złotych dla działkowców na potrzebne remonty. Każdy ROD może dostać maksymalnie 200 tysięcy złotych. Wymagany jest także wkład własny. To są duże pieniądze, ale jednocześnie małe, mówi Zbigniew Konkol, prezes jednego z poznańskich RODów.
4: Ponieważ inwestycja, którą robimy dwuetapowo, jedna została zrobiona w 2024 roku, tamta część ogrodu, wymiana rur, które zasilają działki potem do podlewania do infrastruktury. A ta druga część, to będzie robiona w tym roku, będzie kosztowała 850 tysięcy. Poprzednia kosztowała 750, ale to były inne pieniądze, jak się okazuje. Następna sprawa. Bardzo dużo zawdzięczamy działkowiczom, którzy płacili po 200 zł rocznie, a działkowiczów mamy 840, doprowadzili do sumy 520 tysięcy złotych, które pozwoliły nam uzyskać maksymalną ilość punktów w tym konkursie od pana dyrektora, który był przewodniczącym komisji. Ja uważam, że to jest duży wysiłek, bo infrastruktura jest stara.
0: W Poznaniu jest obecnie 90 rodzinnych ogrodów działkowych o łącznej powierzchni działek wynoszącej 770 hektarów.

0: A jak już będziecie mieli działkę, albo jesteście szczęściarzami i już ją macie, to uważajcie, bo jest roślina, która pięknie pachnie i właśnie kwitnie. Ale uwaga, konwalia majowa jest silnie trująca. Ostrzegają przed tym leśnicy z Wielkopolski. Niebezpieczne są nie tylko kwiaty i owoce, powiedziała nam leśnik Joanna Olszyńska-Niżniowska.
1: Uwaga na wodę z konwali, dlatego że jeśli byśmy zostawili bukiecik konwali w wazoniku i potem, nie wiem, ten bukiet gdzieś wynieśli, to nie zachęcam do próbowania. To jest naprawdę bardzo, bardzo trująca roślina.
0: Dlatego zamiast zrywać, lepiej zrobić zdjęcie. Szczególnie uważać trzeba na dzieci, bo zatrucie konwalią może być bardzo groźne. 18 nowych, pełnowymiarowych boisk piłkarskich powstanie we Wielkopolsce. Będzie to możliwe dzięki nowemu programowi Ministerstwa Turystyki i Rekreacji, które we Wielkopolsce przeznaczy na to ponad 46 milionów złotych.
2: Jest i Swarzędz, jest i Gniezno, jest Poznań, jest Sieraków, są Pniewy, Czarnków, Skoki, Grodzisk Wielkopolski, dzięki czemu nasze dzieciaki będą mieć wspaniałe możliwości do treningu. Jesteśmy w Mosinie. My potrzebujemy takich obiektów treningowych. Jeśli młodzież, a jest tutaj pewnie kilkaset osób trenujących, my nie jesteśmy w stanie, żeby na naturalnym obiekcie nasze dzieciaki mogły funkcjonować przez cały rok. Program Orłów, czyli budowy pełnowymiarowych boisk, bo to są boiska naturalne, ale też boiska ze sztuczną nawierzchnią, to jest program, dzięki czemu nasze dzieciaki będą mogły realizować, i nie tylko dzieciaki, bo przecież też i drużyny seniorskie będą mogły realizować proces szkoleniowy.

0: Jak długo oczekiwany byliśmy wspólnie na tym obiekcie i zdaję sobie sprawę, jaka będzie tego potrzeba. Ja mam też taką nadzieję, że te boiska będą bardzo szybko realizowane, bo one są po prostu bardzo potrzebne i bardzo się cieszę, że jako minister sportu i turystyki właśnie stąd, z Wielkopolski, ja dzisiaj byłem przed chwilą w swoich rodzinnych Pniewach, tam się wychowałem, tam grałem, tam trenowałem, a dzisiaj możemy powiedzieć tak, kolejne inwestycje będą realizowane dla Wielkopolski. Wielkopolska będzie na pewno regionem, który będzie miał jedno z większych wsparć, biorąc pod uwagę i potencjał, i wielkość, ale też to, co się robi dla piłki nożnej w województwie wielkopolskim. Ja to zawsze podkreślam i te słowa nie są tylko słowami, bo to są konkretne w tej chwili działania. Wielki sport zaczyna się w naszych małych miejscowościach i naszych małych klubach. I właśnie ten projekt, ten program jest do takich miejscowości skierowany. Dzisiaj rano byłem w województwie lubuskim, Drezdenko, tam też było wsparcie, tam też 5 inwestycji. Także jeżeli tylko połączymy województwo lubuskie i województwo wielkopolskie, to już jest kwota 60 milionów złotych, a w skali całego kraju to jest projekt, na który przeznaczamy 300 milionów złotych.
1: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. W całym kraju wybudowanych ma zostać łącznie 120 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Najdłużej pracujący Polak nagrodzony. Wacław Milewski na początku maja skończył 100 lat. 81 lat temu otworzył swój warsztat ślusarski na Minikowie i prowadzi go do dziś. Wiceprezydent Jędrzej Solarski wręczył mu srebrną pieczęć miasta Poznania. To wyróżnienie za wieloletnią pracę zawodową, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła.
2: Od 45 prowadzę warsztat dokładnie. Bez roboty to człowiek w domu co usiądzie i cały dzień nie można telewizji oglądać przecież. Siły nie trzeba przecież, głową się pracuje, nie siłą.
1: Powiedział nam pan Wacław Milewski, który poza prowadzeniem warsztatu w swoim życiu był m.in. nauczycielem i radnym w Radzie Miasta. W międzyczasie wyszkolił też ponad 40 uczniów. Może pochwalić się także tytułem mistrza Polski w wyścigach motocyklowych.

Lata 90. Kolorowe, radosne, wspaniałe i wspominane z nostalgią. Zapewne nie byłoby tak, gdyby nie twórczość zespołów, o których będzie za chwilę mowa. Warto wspomnieć tylko takie hity jak Celebration, Feel the Heat of the Night czy Coco Jumbo. Na samo wspomnienie nóżka rwie się do tańca. Przed wami grupy, do których należała tamta magiczna dekada. Fun Factory, Master Boy oraz Mr. President. Ten zespół zaliczany jest do czołówki nurtu Eurodance. Sprzedał na świecie ponad 20 milionów singli i płyt. Choć działał krótko w latach 90., to zdobył serca fanów. Później były próby jego reaktywacji, ale bez większego sukcesu. Do czasu, kiedy w 2013 roku nastąpił przełom. Wrócił niemal w podstawowym składzie i nieźle mu idzie. Przed wami Fun Factory. Grupa powstała w 1992 roku z inicjatywy producenta muzycznego Rainera Kasselbauera. W jej skład weszli Tony Kotura, Baldia Tozun, Steve Browarczyk oraz Rodney Hardison. Ich pierwszym numerem był Fun Factory Steam, który przeszedł niemal bez echa. Dopiero drugi numer, Groove Me, odniósł sukces. Oba utwory były jednocześnie zapowiedzią debiutanckiej płyty Non Stop, która ukazała się w 1994 roku. Przy okazji wydania kolejnego singla Close to You w grupie zaszły zmiany. Baldzie zastąpiła Marie-Annette May z Francji. Sam numer okazał się hitem m.in. w Kanadzie, podobnie jak kolejne single.

przełom nastąpił w 1995 roku, kiedy grupa wydała przebojowe numery I Wanna Be With You, Celebration oraz Dua Didi. Wszystkie szalały na europejskich listach przebojów. Można było je również usłyszeć za oceanem, a znalazło się na kolejnym albumie grupy Fantastic.

Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy te wszystkie numery zdobywały szczyty list przebojów, grupa wzięła udział w nagraniu hymnu lat 90. Love Message razem ze Scooterem, grupami Masterboy, Erotic czy Mr. President.

Przy okazji wydania kolejnego singla z płyty Fantastic Don't Go Away zespół opuścił Tony Couture. Ten jednak nie przestał istnieć i wydał m.in. balladę I Love You, zadedykowaną właśnie swojemu liderowi.

Po odejściu z grupy, Tony skupił się na karierze solowej, wydał kilka piosenek i założył wytwórnię muzyczną. Został producentem innych artystów. Współpracował m.in. z Naną, ale też z Backstreet Boys, NSYNC, P. Diddy czy Corinne. Co ciekawe, rok później ktoś wskrzesił Fun Factory, ale na rynek grupa wróciła już w zupełnie nowym składzie. Pierwszy jej album studyjny pod tytułem Next Generation ukazał się w 1999 roku. Miał nieco inny styl niż poprzednie krążki. Dominowały na nim hip-hop, reggae oraz pop, a promowały go takie utwory jak Party with Fun Factory czy Sha-la-la-la-la. W tym składzie zespół wydał jeszcze jeden album, ABC of Music, i się rozpadł. Kolejna próba reaktywacji zespołu była w 2008 roku. Pojawił się producent, który stworzył kolejną generację. Zespół ponownie w nowym składzie wydał kawałek Be Good To Me i zaprezentował Fiesta de Samba, ale nie odniosły one większego sukcesu. Mimo to grupie udało się koncertować w kilku europejskich krajach, a jeden z kawałków napisał nawet sam Tony Kotura. Grupa jednak się rozpadła. Kolejna, czwarta generacja Fun Factory pojawiła się w 2013 roku. Wydała tylko jeden singiel, On the Top of the World. W tym czasie Tony wrócił do pracy z pierwszą wokalistką zespołu. Ponoć powstały nowe piosenki, ale nie zostały wtedy wydane. W 2013 roku Tony Kotura postanowił zareagować na coverowanie jego hitów bez pozwoleń przez obecnych producentów Fun Factory i zebrał stary skład zespołu. Wrócili wszyscy oprócz Roda D, który ułożył sobie życie w USA. Zastąpił go wokalista z Nowego Jorku, Anthony Ski Freeman. Ze względów prawnych grupa nie mogła używać starej nazwy, przyjęła więc inną, The Originals Members of Fun Factory, a swój pierwszy koncert dała w Polsce. Po kilku miesiącach udało się uzyskać prawo do używania nazwy Fun Factory i w 2015 roku grupa wydała swój pierwszy numer od lat Let's Get Crunk, a niemal rok później Turn It Up. Oba znalazły się na albumie Back to the Factory z nowymi, jak i już znanymi przebojami, a teledyski do nich z miłości do polskich fanów zostały nagrane w naszym kraju. Po latach w wywiadach członkowie grupy przyznali, że w połowie lat 90. Baldzia opuściła grupę dlatego, że była niepełnoletnia, za młoda więc, by występować. Mimo to cały czas nagrywała wokale dla Fun Factory. Marie Annette tylko udawała, że śpiewa.

Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling czy Anybody. Te przeboje rozgrzewały nie tylko europejskie parkiety. Grupa, która za chwilę odniosła ogromny sukces również w Azji czy Ameryce Południowej. Śmiało można powiedzieć, że określenie Euro Energy pasuje do niej jak ulał. Przed wami Master Boy. Zespół w 1990 roku założyli Tommy Schley i Enrico Zappler, którzy poznali się rok wcześniej w jednej z dyskotek w Londynie, gdzie ten pierwszy pracował jako DJ. Okazało się, że obaj pochodzą z Niemiec i mieszkają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Postanowili działać razem pod szyldem Master Boy. Skąd nazwa? Firma stołu mikserskiego, który posiadali, miała w swojej nazwie Master, a Boy po angielsku to po prostu chłopak. Ostro wzięli się do pracy i chwilę później wydali pierwszy numer, Dance to the Beat. Okazał się wielkim wakacyjnym hitem. Z list przebojów nie schodził przez kilkanaście tygodni.

To spowodowało, że panowie jeszcze bardziej garnęli się do pracy i pod koniec roku wydali kolejny numer Shake It Up and Dance. W tym przypadku również listy przebojów należały do nich, a to przełożyło się na wywiady i koncerty w całej Europie. Nawet grupa Pet Shop Boys zaproponowała, że wyda ich numer w Anglii. Oba te numery znalazły się na pierwszym albumie grupy, który ukazał się w połowie 91 roku. If you lost your job in the factory, if you think there's nothing more to see, if you've been on a spice around the world, still your hair isn't curled. Here's Master Boy who's talking to you, here's Master Boy who tells you what to do. Forget about the trouble I know with all night, just listen to the music, it makes you feel right. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and dance. Na kolejny album zespół kazał czekać blisko 2 lata. Feeling Alright ukazał się w połowie 93 roku. W międzyczasie panowie spędzili sporo czasu na występach. Na tym krążku po raz pierwszy występuje Beatrice Ubrecht, która przyjęła pseudonim Trixie Delgado. Promowały go kawałki Fall in Trance oraz Everybody Needs Somebody, które sukces odniosły nie tylko w Europie, zostały świetnie przyjęte również w Kanadzie czy Brazylii.

Na trzeci album grupa nie kazała czekać długo. Different Dreams ukazał się w 1994 roku. Zawierał singiel I Got To Give It Up oraz przełomowe numery Feel The Heat Of The Night.

Ten drugi tylko w ciągu jednego miesiąca i tylko w Niemczech sprzedał się w 300 tysiącach egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Zdobył szczyty list przebojów w całej Europie i nie schodził z nich przez wiele miesięcy. W tym czasie grupa ruszyła w trasę koncertową po Niemczech, a później wydała kolejny numer Is This The Love?

tym czasie ogromną popularność zespół zdobył we Francji. Za ostatni album dostał tam złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów.

złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów. Kolejny album Generation of Love, z którego pochodziły m.in. tytułowy kawałek Anybody Moving On czy Feel the Fire, i ruszył w trasę koncertową.

1996 roku z zespołu odeszła Trixie. Uznała, że chce założyć rodzinę. Jednym z ostatnich kawałków, w którym ją usłyszeliśmy, był Land of Dreaming. Jej miejsce zajęła amerykańska wokalistka mieszkająca w Niemczech, Linda Rocco, która wcześniej występowała w chórkach m.in. Michaela Jacksona, Milli Vanilli czy La Bouche. Publiczność od razu ją pokochała. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w kawałku Mr. Feeling, a który promował kolejny album. On zawierał też inny przebój Show Me Colors.

Promując album, grupa ruszyła w krótkie tournée po Azji, a także obok Captain Jacka oraz Mr. President była gwiazdą imprezy pod nazwą Mega Dance Festival. Koncerty zorganizowano w 18 największych niemieckich miastach. W tym samym czasie Masterboy wziął udział z innymi gwiazdami jak Fun Factory, DJ Bobo czy Scooter w nagraniu hitu Love Message. Na początku 1997 roku Masterboy został nagrodzony w Niemczech za najbardziej udany single w tym kraju i wydaje nowy numer Just For You. Później następują kolejne roszady w grupie. Tommy stworzył swój solowy projekt pod nazwą Clubbing Man i nie miał czasu na pracę w zespole. Pozostali członkowie działali razem i stworzyli utwory dla innego wykonawcy, a później wydali swoje, wśród nich Dancing Forever. Kolejne zmiany w grupie nastąpiły w 1999 roku. Wtedy opuściła ją Linda, a jej miejsce zajęła Annabel Kriszak, znana również jako Annabel Kay. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w piosence Porqué Te Vas, który promował album z największymi przebojami, a później w kawałku I Like To Like It i w odświeżonej wersji Feel The Hit 2000. Długo w zespole jednak nie zabawiła. Spore zaskoczenie fani przeżyli w 2001 roku, kiedy okazało się, że Trixie wraca do zespołu. Skończyło się jednak tylko na jednym singlu I Need A Lover Tonight.

Trixie dołączyła również do projektu Clubbing Man, gdzie zaśpiewała w jednym z kawałków. W 2003 roku Masterboy wydał jeszcze nową wersję Feel the Heat of the Night i zawiesił działalność. Nowe informacje o grupie pojawiły się w 2010 roku. Wtedy miały ruszyć prace nad nowymi piosenkami. Z kolei 3 lata później Masterboy pojawił się na scenie pierwszy raz od lat. Z zupełnie nowym kawałkiem wrócił w 2018 roku. Jako Masterboy i Beatrix Delgado wydali numer Are You Ready? We Love the 90s.

Niektórzy mówią, że to zespół jednego hitu, ale czy tak jest? Na pewno nie. Co prawda kawałek Coco Jumbo zapewnił mu sukces na całym świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt Satellite One. Stworzył go duet producentów muzycznych Jens Neumann i Kai Mathisen, którzy zaczęli grać razem w 1991 roku w niemieckiej Bremie. Szybko jednak zorientowali się, by występować na poważnie potrzebują wokalistów. I tak dołączyli do nich zaledwie 15-letnia blond włosa Judith Hinkelman, czyli T7, rudowłosa Daniela Huck, czyli Lady Dani, oraz amerykański raper George Jones, znany jako Sir Prophet. Później tego ostatniego zastąpił brytyjski raper Lazy D. I tak uformowała się grupa Mr. President. I nazwa pochodzi od słów music i rhythm, czyli muzyka i rytm, których pierwsze litery utworzyły skrót Mister. Jednak członkowie grupy uznali, że potrzebują czegoś jeszcze, czegoś, co wyrazi silną pozycję człowieka, który potrafi okiełznać muzykę i rytm. Uznali, że prezydent jest właśnie kimś takim. I tak w 1993 roku wydali swój pierwszy numer MM, czyli Marilyn Monroe, a w kolejnym roku przebojowy Up and Away, który był zapowiedzią pierwszego albumu. Ten ukazał się w 1995 roku w Niemczech i pokrył się złotem, a zawierał też kawałek I'll Follow the Sun.

Jednak to dopiero rok 96 okazał się przełomowy dla zespołu. Mr. President wydał Coco Jumbo. Świat oszalał na punkcie tej piosenki. Brylowała na listach przebojów w ponad 50 krajach, została hitem tamtego lata i za sprzedaż dostała kilka złotych oraz dwie platynowe płyty.

Idąc za ciosem, grupa Mr. President przygotowała kolejne numery, które wypuściła w 1997 roku. Album Nightclub promowały JoJo Action oraz Happy People. Również w 1997 roku Lady Dani odeszła z zespołu, by rozpocząć karierę solową. Wróciła jednak kilka miesięcy później. W międzyczasie grupa została oskarżona o to, że to nie jej członkowie śpiewają w piosenkach, a zupełnie inne osoby. Producenci muzyczni projektu w jednym z wywiadów zaprzeczyli tym doniesieniom. Przyznali jednak, że podrasowali wokale podczas nagrań. W 1999 roku zespół wydał jeszcze jeden album studyjny, Space Gate, który oznaczał powrót do wcześniejszego brzmienia. Zawierał takie numery jak Give a Little Love oraz Zimbaleo, ale nie odniosły już takiego sukcesu jak poprzednie single.

2000 roku Mr. President postanowił wydać album z największymi przebojami, ale bez większego powodzenia i zainteresowania słuchaczy. Z grupy odeszła też T7, aby rozpocząć karierę solową. W jednym z wywiadów przyznała, że Mr. President nie miał już większego pomysłu na siebie, a ona sama była zmęczona ciągłym występowaniem. Poza tym, jak podawały media, była związana z założycielem zespołu, Kajem Matizenem. Związek się rozpadł, a ona sama zdecydowała, że dla niej lepiej będzie, jeśli odejdzie. Założyła również zespół rockowy, a później była prezenterką w lokalnej rozgłośni radiowej w Bremie. Na początku nowego tysiąclecia zespół wrócił do studia z nową wokalistką Nadią. Mimo że nagrywali i występowali razem, to została ona zwolniona z powodów wielu nieporozumień. Zastąpiła ją Majra i grupa zaczęła pracować nad nowym albumem. I w 2003 roku na rynku ukazał się Forever and One Day z tytułowym singlem oraz numerem Love, Sex and Sunshine. Ale zespół znowu nie miał szczęścia do wokalistki i musiał znaleźć nową, i tak w składzie pojawiła się Francji. Mimo zapowiedzi kolejny album jednak już nie powstał. Zespół wydał jedynie numer Sweet, La La La La Long, a później Megamix 2006, będący połączeniem wszystkich znanych przebojów. W 2007 roku artyści raz jeszcze postanowili wrócić na scenę. W składzie Lazy D, Lady Dani oraz Francji. Publiczność oraz media nie były jednak zainteresowane nowym materiałem. I tak w 2008 roku zespół zawiesił działalność, ale Lazy D się nie poddał i dalej występował pod szyldem Mr. President z różnymi wokalistkami. Od 2014 roku na scenie towarzyszy mu węgierska piosenkarka Erika Kovács. On sam na koncie ma też kilka solowych numerów, założył również własną wytwórnię muzyczną. Na scenie można również zobaczyć T7, ona przeboje lat 90. wykonuje w akustycznych wersjach. Pozostali wycofali się z przemysłu muzycznego.

0: Każdy zespół inny, ale każdy wyjątkowy. To dzięki nim lata 90. kojarzymy z fajnymi szkolnymi dyskotekami, imprezami przy ognisku ze znajomymi, czy po prostu zwykłymi posiadówkami. I w tym wszystkim cudowne jest to, że nie przestali, trwają, grają i tworzą dla swoich fanów. Kochaliśmy, kochamy i kochać ich będziemy.
1: Vox FM, FM Poznań.
2: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Jaki będzie Poznań jutra? Pytanie.

0: Pytanie, które można zadać o przyszłość miasta, ale i o działalność nowego stowarzyszenia Poznań Jutra. Założycielem jest były zastępca prezydenta miasta Mariusz Wiśniewski, który był gościem Ari Habir.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to jaki będzie ten Poznań Jutra?
2: Taki, jaki wspólnie sobie jako mieszkańcy wypracujemy, wydyskutujemy, wspólnie określimy, bo to miasto zawsze powinno być współtworzone przez mieszkańców, poprzez oczywiście ich przedstawicieli, poprzez różne grupy społeczne, ale chcemy jako Stowarzyszenie Poznań Jutra rzeczywiście poświęcić w tej takiej bieżącej, w takiej gonitwie, która od wielu lat się toczy, bo jesteśmy non stop poddawani różnym zewnętrznym zdarzeniom, pandemia, nie pandemia, wojna w Ukrainie, skutki różnych działań zewnętrznych, geopolitycznych, a tutaj się toczy życie codzienne i myślę, że widzimy też, że ten świat się bardzo dynamicznie zmienia. Wiele zamieszania robi sztuczna inteligencja, wiele też pozytywnych rzeczy, ale też wiele negatywnych. Automatyzacja gospodarki, jak to wszystko przeistoczyć na wyzwania, demografia. To są też ważne wyzwania dla miasta i sądzę, że trzeba sobie właśnie na takie pytania odpowiedzieć w gronie różnych osób, ekspertów, mieszkańców, społeczników, różnych ludzi z różnych grup społecznych i wypracować rozwiązania, które pozwolą tak naprawdę mieć plan dla Poznania najbliższe 10-15 lat.
1: To stowarzyszenie to jest oczywiście kontynuacja wielu lat pana pracy samorządowej. Dlaczego akurat taka forma?
2: Dobrze, że powiedziała pani właśnie kontynuacja, bo ja to cały czas właśnie podkreślam. W styczniu, kiedy zakończyłem moją pracę w magistracie, wówczas zapowiedziałem, że wiosną przedstawię nową formułę

0: wielu lat pana pracy samorządowej. Dlaczego akurat taka forma?
1: Dobrze, że powiedziała pani właśnie kontynuacja, bo ja to cały czas właśnie podkreślam. W styczniu, kiedy zakończyłem moją pracę w magistracie, wówczas powiedziałem, że wiosną przedstawię nową formułę

0: właśnie czułem się cały czas osobą zobowiązaną do pracy dla miasta, bo ja przypomnę, że mieszkańcy dali mi mandat na tę kadencję samorządu. Ja byłem wybrany do Rady Miasta, no ponieważ prezydent powierzył mi funkcję wiceprezydenta, to z tego mandatu musiałem zrezygnować. W momencie, kiedy zostałem oczywiście odwołany z powodów pozamerytorycznych z tej funkcji, jednocześnie już nie mogłem wrócić do mandatu radnego, ale cały czas czułem się w obowiązku i dlatego też ta inicjatywa. Zależy nam na tym, żeby na pewno kontynuować pracę z udziałem właśnie mieszkańców, ekspertów, radnych, radnych miejskich, radnych osiedlowych i będziemy starali się wciągać do tej współpracy jak najszersze grona ludzi, żeby w rzeczowej dyskusji właśnie wolnej od takiej bieżączki rozmawiać, ale nie tylko właśnie w gabinetach. Bardziej mi zależy na tym, żeby właśnie trochę nawiązując do też moich doświadczeń z czasów jeszcze przewodniczenia Komisji Rewitalizacji, to już było lat temu trochę, dużo spotkań w plenerze, ale też w nieoczywistych miejscach, ale wszystkim jak najbardziej blisko różnych grup społecznych i myślę, że w ten sposób możemy dużo dobrego zrobić.
1: Mhm. Mówimy o tych spotkaniach. Najbliższe będzie w hotelu Bazar za nieco ponad tydzień z tego, co
0: tak,
1: się
0: tak, hotel Bazar jest może takim wyjątkowym miejscem, bo akurat nasze Stowarzyszenie Poznań Jutra w swoich celach statutowych odwołuje się również do idei Poznańskiej Pracy Organicznej. I akurat szukając pierwszego miejsca, postaraliśmy się poszukać możliwości zorganizowania tego spotkania właśnie w Bazarze, bo to jest miejsce symboliczne dla Poznania. Tam się rodziły wielkie idee dla naszego miasta w XIX wieku i akurat to jest miejsce symboliczne. A dyskusja rzeczywiście 19 maja to odpowiedź na pytanie, co ma być kołem zamachowym Poznania. Zapraszam serdecznie wszystkich też radiosłuchaczy. To jest spotkanie otwarte o godzinie 17:30 we wtorek. Zaprosiłem też na to spotkanie panelistów z różnych grup zawodowych, bo tam będzie i profesor historii, ale też przedsiębiorczynie. Będzie również aktywista, czy kompozytor, człowiek, który stworzył Contemporary Art i będzie również architekt urbanista. Różne osoby z różnymi spojrzeniami, bo wydaje mi się, że należy patrzeć na miasto holistycznie. I później seria też pytań od publiki i mam nadzieję, że z tych spotkań wspólnie razem będziemy tworzyć rekomendacje, które będą przydatne dla władz miasta, dla różnych podmiotów, które współtworzą miasto. Przygotowujemy kolejne spotkania, one będą już w plenerze również, ale to jeszcze tutaj chcę troszkę podtrzymać, troszkę nutki tajemnicy.
1: Mhm. Czy właśnie obecne władze miasta Poznania też mogą zyskać na tych spotkaniach, na tych dyskusjach?
0: Uważam, że tak. Uważam, że to jest coś, czemu się warto też przysłuchiwać i my pracujemy dla będziemy się starać. Jesteśmy oczywiście organizacją pozarządową, non-profit. Natomiast z tych rekomendacji będę chciał, żeby mogli korzystać wszyscy, także władze miasta, według swojego uznania. Natomiast mi też zależy na tym, bo też jakby koncept na to stowarzyszenie to nie tylko oczywiście forma kontynuacji tej mojej pracy samorządowej, żeby rzeczywiście móc funkcjonować i też robić coś dobrego dla społeczności lokalnej, ale też stworzyć przestrzeń do rozmowy wielu środowiskom. Po tym spotkaniu inauguracyjnym na Starym Rynku, na które też przybyło sporo osób, wiele osób właśnie mówiło, że cieszy się, że jest, pojawia się przestrzeń, oczywiście po owocach poznamy, ale pojawia się przestrzeń do rozmowy, też do sieciowania ludzi. Ja powiedziałem na spotkaniu, że mi zależy na tym, żeby przy jednym stole mogli siąść ludzie, którzy nie zawsze przy jednym stole siadają. Różnych powodów. To nie jest jakby ich wina, ale czasami właśnie trzeba ich po prostu skojarzyć, bo żyją w swoich silosach, bańkach i tak dalej. Nie wiem, naukowcy, działacze osiedlowi, aktywiści organizacji pozarządowych wszelakich. Jest ich całe mnóstwo w Poznaniu wykonujących swoją dobrą robotę. I po drugiej stronie na przykład przedsiębiorcy, albo na przykład eksperci i zwykli mieszkańcy. Bardzo by mi zależało, żeby też poziom debaty, dyskusji starał się być jak najwyższy. Znaczy, zależy na to, żeby rozmawiać o wszystkim, nie ma tematów tabu, ale jednocześnie, żeby starać się rozmawiać w sposób rzeczowy. No nie niestety w dzisiejszych czasach częstych bardziej ad personam argumentów wykluczających ludzi z dyskusji. Ja uważam, że każdy powinien zabrać głos.
1: Czy to stowarzyszenie to jest początek kampanii do następnych wyborów samorządowych?
0: Nie, to jest, tak jak pani redaktor powiedziała, to jest kwestia współpracy, kontynuacji tej mojego działania samorządowego, stworzenia projektu, który ma wyprzedzać.

0: i żeby to się mogło też przekształcić coś w rodzaju takiego think tanku miejskiego. No to jest ambitne zadanie, oczywiście wymagające wielu pracy, też możliwości, konieczności zgromadzenia też wielu też osób, zasobów i tak dalej, ale myślę, że taki podmiot, który mógłby też właśnie analizować, co się dzieje, też podpowiadać różne rozwiązania, rekomendacje w różnych takich codziennych sprawach, ale też przyszłościowych, byłoby zacne, gdyby coś takiego mogło w naszym mieście funkcjonować.
1: A będzie pan startował w następnych wyborach samorządowych i kandydował na prezydenta Poznania?
0: Już na to pytanie odpowiadałem, nawet od stycznia oczywiście. Ja w tej chwili oczywiście koncentruję się na tej pracy i politycznej, bo też chcę podkreślić, że moja droga, aktywność samorządowa od ponad 20 lat, od czasów studenckich, zawsze była w dwóch takich wzajemnie uzupełniających się płaszczyznach. Z jednej strony jestem aktywnym członkiem Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy, obecnie też nawet wiceprzewodniczącym, także zamierzam tutaj w Poznaniu, zamierzam wspierać nasze władze lokalne, regionalne w tych wszystkich wyzwaniach, które są przed Koalicją Obywatelską, mam tu na myśli wybory parlamentarne w roku przyszłym, a z drugiej strony przez te ponad 20 lat, nawet dłużej, aktywność studencka. To Rada Osiedla, Rada Miasta, wcześniej jeszcze NZS na studiach i tak dalej, i to się zawsze gdzieś uzupełniało, także ja chcę się koncentrować na tej działalności tej oczywiście w koalicji. Tutaj oczywiście mamy dużo pracy do wykonania ze stowarzyszeniem, a decyzje te takie, o które pani redaktor pytała, będą zapadać pewnie przed 29 rokiem.
1: Jeżeli mówiliśmy tutaj o tym, co może być kołem zamachowym dla Poznania, no i chyba poznaniacy liczyli, że takim kołem zamachowym może być hala widowiskowo-sportowa arena. Chyba nie muszę kończyć tego pytania.
0: Ja powiem pani tak, to jest w ogóle ciekawe pytanie. Myślę, że 19 maja ono padnie. Na przykład profesor Matusik, dziekan Wydziału Historii, który jest znawcą w ogóle problematyki Poznania, zapewne poda przykłady, co w Poznaniu w przeszłości było kołem zamachowym. To faktycznie często były inwestycje. Ale czy dzisiaj, współcześnie, w XXI wieku, konkretny obiekt będzie kołem zamachowym, takim społeczno-gospodarczym? Stawiam znak zapytania, bo ktoś może powiedzieć, że niekoniecznie, że nowe technologie, ktoś powie, że kultura, ktoś powie, że przedsiębiorczość, a może przede wszystkim ludzie. Dalej. Arena oczywiście jest ikoną naszego miasta i tutaj już jakiś czas temu, zanim zapadły te decyzje już, które powiedzmy mamy jakby okazję się z nimi zapoznać, że będzie poddany ten obiekt takim muzykiem, remontowi, apelowałem o to, żeby już zakończyć te rozważania, które może miały pewien sens, bo to też pamiętam, że jeszcze będąc wiceprezydentem, co prawda nie odpowiadałem za to zadanie, ale powiedzmy w tamtym okresie, jeszcze przed pandemią, kiedy targi były w całkiem dobrej kondycji, ten pomysł miał sens, natomiast trwanie przy nim w ostatnim roku, dwóch, uważam, że to było trochę tracenie czasu cennego i dobrze, że zapadła ta decyzja o zwykłym remoncie. Nie można sobie tego obiektu zburzyć, on jest potrzebny dla dzieci, dla młodzieży, dla sportowych tutaj klubów w naszym mieście, natomiast równolegle Poznań zasługuje i to nawet nie tylko Poznań, ale Wielkopolska na obiekt jednak oczywiście większy. To, jaki ma być, to powinno być efektem różnych analiz potencjału naszego regionu i tutaj super, że tą pomocną dłoń wyciąga marszałek Woźniak, ale stworzyć i zbudować obiekt wielofunkcyjny, widowiskowo-sportowy na miarę naszego regionu, który będzie ściągał nie tylko porządne imprezy sportowe, ale też i kulturalne, i to powinno być wypracowane.
1: Ja się też tak zastanawiam, jeżeli chodzi o to stowarzyszenie Poznań Jutra, czy też będzie miało taką funkcję patrzenia trochę na ręce obecnej władzy miasta, może trochę rozliczanie za te decyzje, które są obecnie podejmowane?
0: Starać się będziemy działać profesjonalnie i pozytywistycznie po poznańsku, co nie oznacza, że będziemy potakiwaczami, ani też nie będziemy tymi, którzy się nagle będą przykuwać do drzew i każdą decyzję kontestować na takiej zasadzie. To znaczy jest wiele rzeczy, które dzieje się w mieście pozytywnych i takich, które będą właśnie w takim kierunku rozwijane, na pewno też będą miały z naszej strony wsparcie. To jest oczywiste. Ja zawsze starałem się konstruktywnie podchodzić do pewnych spraw. Ale widzę na przykład też takie tematy, w których może jeszcze stowarzyszenie nie zdążyło zabrać głosu, bo formalnie funkcjonuje od niedawna, ale będziemy też na pewno starali się uczestniczyć w dyskusjach, czy też stwarzać możliwość debat. Kilkanaście dni temu wsparłem między innymi stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich, które upomniało się o to, żeby zabezpieczyć, ale na porządnie, fragment korytarza pod odkopanie Bogdanki w przyszłe na Golęcinie. Bo faktycznie trzeba te walory przyrodnicze zachować na Golęcinie.
1: A nie tylko zabudowywać obiektami sportowymi?
0: Nawet obiektami sportowymi, które sport mi jest bliski. Byłem dziennikarzem sportowym, ale chodzi o to, że akurat te wątki związane z odkrywaniem cieków wodnych, myślę, że w kontekście też zmian klimatu i tak dalej są ważne. I żeby było jasne, ja ten temat też podnosiłem. Nigdy nie odpowiadałem za

0: politykę przestrzenną w mieście, ale w ramach dyskusji wewnętrznych na zarządzie ten temat podnosiłem, także jestem tutaj spójny w tym zakresie i uważam, że SAP powinien i dobrze, że zabiera głos w tej kwestii i miasto powinno i nasze stowarzyszenie też będzie starało się wspierać, żeby dyskusje zapadały nie na ostatnią, decyzje zapadały nie na ostatnią chwilę, tylko były wypracowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
1: A to już ostatnie chwile tej rozmowy. Ja serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moja przede wszystkim Państwa gościem był Mariusz Wiśniewski, obecnie Stowarzyszenie Poznań Jutra.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję.
2: Łukasz Majewski, znany w mediach społecznościowych jako nomada w drodze, przejechał rowerem z poznańskich Jeżyc aż do stolicy Mongolii, czyli Ułan-Bator. W pierwszej części wyprawy towarzyszyła mu Pola Klaus, która dojechała jednośladem do Gruzji. Jak wyglądała ta wyprawa? Posłuchajcie sami.
3: Cześć, jestem Łukasz Majewski. Na Instagramie prowadzę profil Nomada w drodze. Podróżuję na rowerze przez większość swojego czasu, przez ostatnią dekadę. Mam w nogach już... przejechałem przez 4 kontynenty i 52 państw.
4: Hej, jestem Pola Klaus. Ja z kolei dojechałam z Poznania do Gruzji na rowerze.
5: Jak to wyglądało od takiej strony czysto liczbowej? Ile dni byłeś w trasie, ile kilometrów udało ci się przejechać?
3: Generalnie byłem 255 dni w trasie. Przejechałem około 16 tysięcy kilometrów na rowerze z Poznania do stolicy Mongolii, Ułan-Bator. Mam za sobą 12 krajów tej podróży przez 2 kontynenty.
5: W przygotowaniach już dużo mówiliśmy, więc może zweryfikujmy te przygotowania. Czy one były dobrze zrobione? Czy czegoś może zabrakło? Jak to wyglądało na trasie?
3: Chyba wszystko było tak na dobrą sprawę okej. Okay. Jakby byłem przygotowany na wszystkie jakieś ewentualności. Jakiś wewnętrzny minimalizm, którym jakby się kieruję w podróży, zadziałał.
5: Te przeżycia w trasie, ich było na pewno bardzo dużo. Trudno byłoby pewnie wybrać taki jeden moment, który najbardziej zapamiętasz z trasy, ale co było takiego, co zapamiętasz na dłuższy czas, być może na całe życie z tej trasy, a co było takim problemem, gdzie powiedziałeś, może będę wracał?
3: Pomimo takiej części, to są wysokie góry w części akurat tadżycka, w Tadżykistanie. No i tam było takie minus 30 stopni w nocy i pierwszy raz poczułem, co to znaczy chłód, co to znaczy kondensacja powietrza, pary wodnej w namiocie, co to znaczy zamarzająca woda w trakcie gotowania i jakiś taki, wiedziałem, że następne 4 miesiące w drodze będą ciężkie i jakby ten pierwszy dzień był taki, zapalił mi czerwoną lampkę w głowie, że no, zaczynają się schody. Chciałem w sumie po części coś takiego przeżyć, więc dla mnie po części to był minus, no zaczęło się ten etap cierpienia, ale chciałem chyba też trochę poczuć te takie jakieś ekstremalne temperatury. Taki plus plus, to powrót do dziewczyny.
5: No właśnie, no to przejdźmy do ciebie, Pola. Dla ciebie podróż też chyba pierwsza taka dłuższa. Jakie były twoje odczucia, no i czy już tak po takim czasie jesteś zadowolona z tej całej podróży, z tej całej wyprawy w swoim wykonaniu?
4: Tak, jestem zadowolona. Szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam, co mówiłam podczas naszej pierwszej rozmowy przed podróżą. Wydaje mi się, że do tego typu podróży można przygotować się tylko fizycznie, w sensie sprzętowo, ewentualnie fizycznie, mam na myśli sportowo. Jeśli chodzi o jakieś tam moje oczekiwania, a rzeczywistość, no to były to dwie zupełnie inne sprawy. To była moja pierwsza podróż, więc byłam wystawiona na nowe doświadczenia właściwie codziennie, na adrenalinę też właściwie codziennie i na wysiłek fizyczny też codziennie, więc na to raczej nie można było się, do tego nie można było się przygotować. Dzięki Łukaszowi, myślę, uniknęłam bardzo wielu błędów, które Łukasz pewnie sam popełniał podczas swoich pierwszych podróży i dzięki jego doświadczeniu ja mogłam uniknąć tych błędów, czyli raczej uczyłam się od niego, w jakich miejscach warto rozbijać namiot, w jakich nie, jakich miejsc unikać, gdzie jeść, gdzie nie jeść. Też bardzo nauczył mnie, albo starał się uczyć mnie tej rutyny w drodze, czyli surowej rutyny.
5: Jak wygląda to życie w trasie, takie na co dzień? Ile dnia danego przejeżdżacie i co jecie? Jak to wygląda?
3: Życie wygląda dosyć monotonnie. Poranek wczesny, o świcie, śniadanko, kawka, jazda, obiad w trasie albo już przy rozbiciu. Nie wiem, no jakby zwiedzamy, często po prostu rozmawiamy z ludźmi, którzy gdzieś są tam na spotkaniu pod sklepem, to są zazwyczaj wsie, czy gdzieś właśnie jakiś kierowca.

0: tacy się zatrzymują, czy pasterze, czy rolnicy, bo to zazwyczaj no, jest prowincja, są wsie, są szutrowe drogi. No i potem się rozbijamy, trochę czytania, robi się ciemno i odcina nam tlen. Nie mieliśmy siły za dużo, więc odcinało nam tlen, szliśmy spać.
1: Nie trzeba wsiadać na rower i jechać od razu do Mongolii, czy po prostu na inny kontynent, czy do innego kraju. Takie podróże rowerowe warto też uskuteczniać w Polsce. To jest zupełnie inna forma odkrywania tego, co jest dookoła nas, zupełnie inna forma podróżowania czy turystyki. Myślę, że ten rower pozwala na trochę więcej, no ale też na trochę mniej. Trochę też trzeba być przygotowanym na wyrzeczenia, ale myślę, że rower daje ciekawą perspektywę, jeśli chodzi o podróżowanie.
2: Właśnie, też chyba nie trzeba mieć aż tak dużego budżetu, żeby móc po prostu sobie wsiąść i pojechać.
1: Tak, o tym na pewno mówiliśmy zanim wyruszyliśmy, że ja jechałam na starym rowerze MTB, na rowerze mojego taty, którego po prostu dostosowaliśmy do tej podróży, czyli wymieniliśmy w nim najpotrzebniejsze rzeczy, tak żeby przejechał te kilka tysięcy kilometrów. Naprawdę nie trzeba mieć bardzo drogiego sprzętu, żeby wybrać się w taką podróż.
2: Dobra, to teraz najpierw zadam jedno pytanie i będę najpierw pytał Łukasza, później ciebie, Pola. Najlepsze widoki, tak w dwóch zdaniach, jakbyśmy mogli się na te kilka pytań najbliższych przygotować, więc najpierw Łukasz, do ciebie to pytanie.
0: Tadżykistan, zimą, góry, piękne, bardzo alpejskie góry, zarafszańskie na przykład, to świetne miejsce na ziemi. Myślę, że Turcja widokowo też była bardzo fajna i Ukraina.
2: Odbijam piłeczkę, Pola.
1: Myślę, że dla mnie trasa Transfogaraska w Rumunii, niedźwiedzie, które spotkaliśmy po drodze, zjeżdżając z przełęczy.
2: Najlepsi ludzie?
0: Iran i Mongolia.
2: Pola?
1: Turcja, zdecydowanie Turcja.
2: Najśmieszniejsza sytuacja na trasie?
0: Może nie taka śmieszna. Mieliśmy takiego fajnego hosta, Kurda, który nas najpierw podszedł do nas z pistoletem w ręku i powiedział, że tutaj nie można nocować na przełęczy w górach, że tutaj są niedźwiedzie i tym pistoletem nas powiedział, że mamy, no machał ręką, że chodźcie do mnie do domu. Powiedział, że ma pistolet na niedźwiedzie i poszliśmy do niego do domu, było super i poznaliśmy jego rodziców, właśnie jego, później z tego pistoletu leliśmy, więc w powietrze oczywiście, więc było całkiem sympatycznie.
2: Ola, to sobie odpowiedź, czy...
1: Sama. Dobra.
2: No to było śmiesznie, no to może taka najgroźniejsza sytuacja, albo taka no najpoważniejsza.
0: Nic takiego groźnego, co by zagrażało życiu, ale na przykład miałem taki moment, kiedy miałem podrażnione oko lewe i straciłem wzrok, tak no bardzo mocno straciłem wzrok na 4 dni w lewym oku, zanim dojechałem do miejsca, gdzie mogę kupić jakieś krople do oczu, to trochę się bałem, że coś poważnego się dzieje.
2: Kraj, do którego na pewno wrócę.
0: Iran, Tadżykistan, takie perskojęzyczne kraje, bardzo mi do nich blisko.
1: Dla mnie to Ukraina i Turcja.
3: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. W samym tylko Poznaniu są patronami ulic, szkół czy mostów i choć dla wielu są symbolem ludów słowiańskich, to okazuje się, że Piastowie, bo o nich mowa, mogli pochodzić z zupełnie innych stron. Odkrycia dokonali naukowcy z Poznania.
4: Zespół był bardzo duży, to był taki naprawdę interdyscyplinarny grant, ponieważ w ramach naszego zespołu działali zarówno historycy, archeolodzy, biolodzy, antropolodzy, genetycy, bioinformatycy, bo to te ilość danych, którą musieliśmy przeanalizować i porównać i zastanowić się nad tym wszystkim, no była naprawdę olbrzymia. Wystarczy sobie wyobrazić, że jeden genom człowieka to jest 3 miliardy nukleotydów, czyli 3 miliardy literek, a myśmy starali się badać te genomy, czyli te miliardy tych literek, porównywać ze sobą i porównywać z wszystkimi informacjami, jakie w historii i archeologii na temat dynastii Piastów zostały zapisane. Także suma summarum to nasze badania polegały na porównywaniu dwóch zestawów danych. Z jednej strony to był zestaw danych, które zbierali przez lata historycy, archeolodzy, które te dane mówią, że tu w tym miejscu urodził się taki i taki człowiek, to był Piast, że jego ojcem był taki człowiek, który urodził się kiedyś tam, zmarł kiedyś tam. A z drugiej strony mieliśmy dane, które myśmy byli w stanie zebrać, analizując te szczątki, żeby zobaczyć po pierwsze, kiedy ten człowiek umarł na podstawie analizy C14 węgla, tak?

0: datowanie. W jakim wieku umarł, czyli ile miał lat, kiedy umierał, to znowu można po wyglądzie kości. A w końcu, jak z tych kości wyizolowaliśmy DNA, to mogliśmy sobie powiedzieć, jakie było to DNA. Na tej podstawie można z jakimś tam przybliżeniem powiedzieć, czy była to osoba, mówię, że z większym prawdopodobieństwem lub mniejszym, lokalna, czy też nie, ale też mogliśmy powiedzieć, jakie były relacje rodzinne pomiędzy poszczególnymi osobami analizowanymi.
1: Mówił kierujący projektem profesor Marek Figlerowicz z Polskiej Akademii Nauk. Co niezwykłe, to fakt, że udało się zbadać 13 pokoleń dynastii Piastowskiej. To unikatowy w skali świata zbiór danych.
0: Możemy powiedzieć, że te dane, które dotychczas istniały, opisywały pojedyncze osoby reprezentujące tą dynastię. A jak na podstawie pojedynczej osoby ustalić, czy rzeczywiście to był ten Y, czy to nie jest tylko przypadek, że to była jakaś sytuacja niewierności małżeńskiej albo coś takiego i ten Y wcale nie jest taki, jak powinien być. No więc jeżeli ktoś chce zbadać na poważnie jakąś dynastię, to musi mieć co najmniej kilka następujących po sobie pokoleń i pokazać, że ten Y się tam utrzymuje, że te relacje rodzinne, czyli pokrewieństwa tam występują. No i nam się udało, to jest właśnie chyba takie największe osiągnięcie, że udało się zrobić to dla 13 pokoleń. Takiego porównywalnego zestawu danych nie ma obecnie na świecie. Porównywaliśmy, co się dało i stwierdziliśmy, że od pierwszego, akurat udało nam się dobre dane uzyskać dopiero od Konrada Mazowieckiego, aż po ostatnich Piastów mazowieckich, którzy pochowani są w katedrze warszawskiej. I teraz dla nich wszystkich pokazaliśmy, że ten chromosom Y należy do tej samej linii, ale tak jak należało się też spodziewać, co najmniej dwa przypadki znaleźliśmy takie, gdzie nie należy. Tak? Czyli, że pokazuje to, że nie zawsze ta wierność była dochowywana i że oprócz tej głównej linii są jeszcze inne.
2: Czyli pewne książki historyczne trzeba będzie może poprawiać?
0: Jeśli chodzi o historię, to na pewno trzeba będzie zweryfikować pewne takie powtarzane legendy na temat tego, skąd byli Piastowie, jak to wszystko się zaczynało, prawda? Bo wydaje się, że te badania pokazały, że nasze dotychczasowe myślenie na temat Piastów było dalekie od prawdy. Losy były o wiele bardziej złożone i co jest ważne, to te nasze badania, wydaje się, z jednej strony pokazują, że ta wcześniejsza, ta mitologia wokół Piastów tworzona, musi pójść już do lamusa.
1: Teraz przed naukowcami kolejne kilkuletnie badania okolic, gdzie pochowano kolejnych Piastów. Ogród dendrologiczny w Poznaniu ma ponad 100 lat, a znajdziemy tam nie tylko drzewa. Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Paweł Adamczewski. Oprowadził go dyrektor ogrodu Tomasz Maliński.
3: Tomasz Maliński, dyrektor ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: No i my dzisiaj jesteśmy tutaj w ogrodzie. Mamy piękną pogodę, wokół nas drzewa, ptaki. Widziałem przed chwilą wiewiórkę, ale to właśnie nie zwierzęta chyba w ogrodzie dendrologicznym są najważniejsze, nie?
3: No nie, znaczy zwierząt mamy sporo, wiewiórek bardzo dużą populację, czasami po 20 siedzi na jednym drzewie, ale jednak w ogrodzie dendrologicznym najważniejsze są dla nas rośliny drzewiaste, czyli drzewa i krzewy.
4: Właśnie, my tak mówimy o tym ogród dendrologiczny, ale ja podejrzewam, że są mieszkańcy Poznania albo w ogóle osoby, które są w jakimś stopniu związane z Poznaniem, które nie wiedzą o tym, czym ogród dendrologiczny jest, bo kojarzą tylko ogród botaniczny.
3: Trudne pytanie dla dyrektora ogrodu. Znaczy, to się wiąże z historią ogrodu. Oba ogrody powstały około 1925 roku. Oba zaprojektowali ci sami projektanci Rudolf Bettner i Władysław Marciniec. Natomiast trochę inna rola była tych ogrodów. Ogród botaniczny powstał wtedy na otwartej przestrzeni, miał służyć miastu i z tego co wiem właśnie takim architektom. Natomiast nasz ogród powstał na bazie parku dworskiego, czyli już mieliśmy drzewa takiego starego. Był też mniejszy. Początkowo miał 6 hektarów. Do wojny bardzo ładnie profesor Stecki go rozwinął. Niestety w czasie wojny, też w odróżnieniu od ogrodu botanicznego, tam się nic nie działo, ogród nie został zniszczony, natomiast nasz ogród został całkowicie zmasakrowany przez Niemców. Rozebrane ogrodzenia, wywiezione co cenniejsze rośliny, porobione takie główne arterie, czyli zostały zniszczone jakby układy ścieżek. Przez to drzewa, starodrzew

0: Został wycięty, potem w czasie wojny był wycinany na opał, właściwie ogród został włączony w strukturę parków Sołacza. No i po wojnie, kiedy wydawało się, że no będzie lepiej, wcale lepiej nie było. Do końca lat 50. uczelnia nie była w stanie odzyskać od miasta jakby tego terenu. Trwały przepychanki między sądami, komitetami różnymi, wojewódzkimi, partii i uczelnią. A jak wreszcie udało się ogród na początku lat 60. odzyskać, to nie było zgody na ogrodzenie tego terenu. Nie? Czyli cały czas wypasały się krowy różnego rodzaju. No taki otwarty, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale
1: park,
0: ale taki park, no to są granice Poznania też, nie? Więc tu dookoła były jakieś wsie, więc bydło było i sobie jadło. Nie? Natomiast dopiero w latach 60. udało się ogrodzić ten teren. On już wtedy był mniejszy. Niestety. Z jednej strony przycięła go rozbudowa ulicy Niestachowskiej, z drugiej strony przycięła go milicja obywatelska zajmując tereny dzisiejszej Olimpii i ulica Warmińska, więc zostały nam ciut ponad 4 hektary. No i nie mamy też żadnej dokumentacji z tego okresu. Została zniszczona głównie przez Niemców, całkowicie, więc nie mamy w zasadzie pochodzenia drzew. To, co jest nam potrzebne ewentualnie do jakichś takich dokładniejszych badań naukowych. Stąd bardziej skupiliśmy się na edukacji. Odróżnia nas ogrodu botanicznego też to, że nie mamy w zasadzie bylin, nie? Znaczy nie uprawiamy ich.
2: Czym są byliny dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą?
0: No ja myślę, że już większość ludzi wie, czym są byliny. No takie wieloletnie rośliny zielne, nie? Tutaj mamy drzewa i krzewy i na początku lat 90. ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej, profesor Władysław Danielewicz, stwierdził, że zacznie rozbudowywać ogród, wydzielił jednostkę jako oddzielną jednostkę przy pomocy władz rektorskich i dziekańskich. Zostały tam pierwsze etaty przydzielone jednostce. No i tak ogród się powoli rozwijał, tylko że wtedy już wszyscy liczyli pieniądze. I niestety to, co wielu ogrodom, większości zresztą ogrodów w Polsce udało się zdobyć albo jeszcze przed wojną, albo po wojnie, tak jak ogrodowi botanicznemu, tak my wtedy, kiedy pieniędzy nikt nie liczył, ogrodu w zasadzie nie było, a wtedy, kiedy wszyscy zaczęli liczyć pieniądze, no to już nie dało się pewnych rzeczy wybudować, więc żadnego zaplecza technicznego, niczego takiego nie było. Ja zostałem kierownikiem ogrodu 22 lata temu. Wtedy jakby zdecydowałem się na to, żeby ogród poszedł bardziej w kierunku edukacji. Wydawało mi się to jakoś takie logiczniejsze. Dzięki pomocy władz dziekańskich i głównie rektorskich udało się powiększyć ogród mocno. Z 4 hektarów powiększyliśmy się do ponad 20, przejmując tereny dawnego lasu goleńcińskiego, które okazało się należały do uczelni, tylko milicja obywatelska sobie je wykorzystała częściowo na jakieś tam, nie pytając się nikogo o zdanie, na boisko treningowe i tak dalej, do którego może sobie przejdziemy. Teraz to jest duża polana edukacyjna, na której odbywają się różnego rodzaju imprezy, eventy uczelniane, różne pikniki. Takim punktem zwrotnym to było zaproszenie do współpracy firmy Lumina 4 lata temu. No i to spowodowało, że ogród, że tak powiem, stał się dużo bardziej znany.
2: My teraz stoimy na tej granicy tej historycznej. Tak. Części i tej edukacyjnej, tej nowej części.
0: Edukacja to jest, odbywa się w całym ogrodzie.
1: Aha, dobra.
0: Natomiast ogród jest podzielony na dwie części, ponieważ ta część historyczna znajduje się pod konserwatorem, jest pod ochroną konserwatora zabytków, więc w zasadzie niewiele mamy tutaj możliwości. To jest taki starodrzew, w którym no już niewiele robimy. Pilnujemy, dbamy o drzewa, usuwamy jemiołę.
2: Kilkudziesięcioletnie drzewa pewnie, nie?
0: No, 150-200-letnie niektóre, nie? Więc część oczywiście na dole jest posadzona, natomiast ten starodrzew, no to ma tak od 100 do 150 lat. Najstarsze są 2 platany w ogrodzie, które są tam w dalszej części. I tutaj za bardzo nie możemy nic robić, nie?
2: Natomiast... Ale my jako mieszkańcy możemy tutaj przyjść, pochodzić, pozwiedzać, tak jak właśnie tutaj panie przeszły.
0: Tak, ogród jest silnie zaciniony, nie? Tutaj mamy fantastyczny klimat, nie?
2: To czyli... jest wręcz tak, że mi gęsia skórka czasami wychodzi.
0: Tak. Natomiast mamy ławki, mamy dużo ławek rozrzuconych po całym ogrodzie. To jest taki ogród spokojniejszy, tak? Nie wolno tu jeździć rowerami, choć nie wszyscy tego przestrzegają. Nie wolno wprowadzać

0: Ogród jest silnie zaciniony, nie? Tutaj mamy fantastyczny klimat, nie?
1: Czyli to jest wręcz tak, że mi gęsia skórka czasami wychodzi.
0: Tak, natomiast mamy ławki, mamy dużo ławek rozrzuconych po całym ogrodzie. To jest taki ogród spokojniejszy, tak? Nie wolno tu jeździć rowerami, choć nie wszyscy tego przestrzegają. Nie wolno wprowadzać, bo już ludzie nauczyli. Taki spokojniejszy, mamy dużo grup dziecięcych, dużo z przedszkoli jest grup. Prowadzimy zresztą własne zajęcia edukacyjne, mamy swoich edukatorów.
1: Możemy przejść sobie teraz do tej części, tej części nowej.
0: To jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz. Największą i najsłynniejszą kolekcją w ogrodu,
1: właśnie o to chciałem pytać,
0: przy której zresztą stoimy.
1: Tak?
0: Tak.
1: A, tu.
0: Parę metrów, to są jeżyny.
1: No,
0: to jest kolekcja jeżyn.
1: I to jest największa kolekcja?
0: To jest największa w Europie kolekcja rodzimych gatunków jeżyn, która ma zresztą status kolekcji narodowej. Mamy około 120 taksonów, z czego około 90% występujących w Polsce. Nie? Więc to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rodzajów do oznaczania, stąd bardzo trudna kolekcja też do utrzymania, bo jeżyny mają tendencję do ciągłego wędrowania, tak? Więc utrzymywanie ich w ryzach, żeby się nie krzyżowały, nie mieszały i nie przechodziły jedne do drugich, nie jest proste. Ale ona jest w tej chwili w kilku miejscach, bo już nam się na tej starej części, gdzie była zakładana, nie zmieściła. Ale jest to kolekcja, która jest największa w Europie.
1: To mnie zaskoczyło.
0: I faktycznie można korzystać z owoców.
1: No właśnie chciałem zapytać, bo tu już niektóre są czarne, więc
0: tak,
1: chyba już można.
0: Wczoraj widziałem, jak ludzie sobie szli i podgryzali. Wolno korzystać z owoców, nie wolno tylko ich zrywać. Ale akurat jeżyny są o tyle wygodne, że nikt ich nie chce ukraść. No.
1: Okej, czyli jeżyny są jednym z tych najcenniejszych i największych waszych zbiorów. A macie jakiś taki, którym się możecie pochwalić, że tylko tu w Poznaniu mamy?
0: Jeżyny.
1: A, czyli właśnie tylko. Okej.
0: Te są tylko w Poznaniu. Żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma kolekcji jeżyn.
1: A.
0: Są pojedyncze oczywiście jeżyny, ale kolekcji jeżyn nie ma, dlatego że to jest tak trudny rodzaj do rozpoznawania, że w zasadzie myśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z jeżyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Jedyny batolog taki pełny w Polsce, już na emeryturze w tej chwili. Także we trójkę jeżdżąc po terenie po prostu zbierało się te jeżyny, przywoziło się do ogrodu i ta kolekcja powstała, potem jeszcze była uzupełniana jak się jechało gdzieś w teren, ale nikt tych jeżyn nie rozpoznaje, więc budowanie dzisiaj takiej kolekcji byłoby nieprawdopodobnie trudne, nie?
1: I kosztowne. Jesteśmy teraz na parkingu, po lewej stronie mamy
0: główne wejście
1: i Stadion Golęciński po tej drugiej stronie,
0: tak,
1: a
0: jest
1: tutaj ogród dendrologiczny, no i ta polana.
0: Polana
1: i nowe centrum, właśnie.
0: I nowa siedziba ogrodu już wybudowana. Budynek, jak pan widzi, nie jest typowy. Mhm.
1: Wtapia się ładnie w to.
0: Tak, dlatego że on miał promować naturalność, czyli zbudowany cały z drewna na stalowej konstrukcji. W środku wszystko jest też to, co się da z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Ma fotowoltaikę, pompy ciepła, jakby ma być taki trochę samowystarczalny, nie? Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeśli chodzi o takie zaplecze.
1: Ta polana edukacyjna.
0: To jest ten teren, który przejęliśmy. To jest dawne boisko, takie treningowe, zastępcze. I jak my ten teren przejęliśmy, on był całkowicie zarośnięty, więc został wyczyszczony. Chodziło o to, żeby na uczelni było takie miejsce, gdzie mogą się integrować studenci, pracownicy. I takiego miejsca nie ma. A to miejsce jest fantastyczne, dlatego że po pierwsze jest w takim lekkim zagłębieniu, więc ze wszystkich stron jesteśmy trochę wygłuszeni. Mamy lasy dookoła jeszcze. Tam jest teren wojskowy, więc im hałas za bardzo nie przeszkadza, nawet jak jest, bo sami ciągle hałasują strzelając. Tam mamy Rusałkę całą, więc daleko. My to zresztą nie hałasujemy jakoś, nie wiadomo. Tam też dalej są lasy, więc świetnie, nie? I zrobiliśmy sobie taki teren, posadziliśmy gatunki, w zasadzie wszystkie, które tu rosną, są jadalne. Można je używać do różnych rzeczy. I to się odbywają, w zasadzie to jest takie centrum w tej chwili, nazwijmy to kultury takiej otwartej, imprezowej uczelni i nie tylko, bo odbywają się tu też różne imprezy eventowe ze względu na to, że ogrody muszą zarabiać. Tego nie unikniemy. Koszty. Utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy potrafią wydać na różnego rodzaju rzeczy, a utrzymanie drzewostanu tak starego, tak, dlatego że większość tego lasu sosnowego, który nas otacza, to jest kilka tysięcy sosen, bo one sięgają jeszcze tam do połowy stawu golęcińskiego, to jest nasz teren. To są 145-150-letnie sosny, bo po ścinaniu, jak zamierają, to jesteśmy w stanie policzyć po słojach. I te drzewa już zamierają. I my tracimy rocznie, naturalnie już, około 100 drzew w ciągu jednego roku, nie? Zamierają. Co 2 miesiące wypuszczamy drona, który nam robi. Tam, jak pan widzi, już widzi pan taką żółtą gałąź?
1: Widzę.
0: Tak, to drzewo już zamiera. I ono w ciągu 3 miesięcy zamrze. I my te drzewa, na szczęście, się nie wywracają.
1: Okay.
0: Więc my te drzewa wycinamy na większości.

tych sosen są już huby od góry do dołu na pniach, co oznacza, że drzewo wygląda z daleka bardzo ładnie, natomiast już jest powoli niebezpieczne. I to jest też problem wielu szefów tego typu ogrodów, parków starych, że las wygląda pięknie, przyciąga ludzi do tego, żeby chodzili, natomiast my nie mamy żadnej możliwości jakby ochrony, dlatego że w zasadzie powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa, nie? Co jest absolutnie nierealne, bo one przecież są piękne. Więc sosny na szczęście mają to, że mamy to szczęście, że one generalnie się nie przewracają, no chyba, że trafi się nieszczęście, jak w 2017 roku, gdzie mieliśmy tu trąbę powietrzną. Było i uderzyła takim wąskim pasem od Rusałki, tu przeszła przez stadion i uderzyła w ogród i to była niedziela. Ja byłem na wakacjach 40 km stąd, w pełnym słońcu. Opalałem się, kiedy pracownik mi dzwonił, że się drzewa wywracają.

natomiast w momencie, kiedy ukręcało takie drzewa, albo tam w starej części nam, bo uderzyło po tamtej stronie Kolegium Cieszkowskich. Potem następnego roku mieliśmy wiele wycieczek po ogrodzie i padł taki pomysł, żeby pracę dzieci z ogrodu zrobić jako pracę na kalendarz wykorzystać. I zrobiliśmy taki konkurs i z wielu zajęć, które mieliśmy w ogrodzie, z wielu przedszkoli i tak dalej, różnymi technikami, dzieci nam przysyłały prace do ogrodu, które komisja potem siedziała i sobie weryfikowała. I na 90% rysunków wszędzie były przewrócone drzewa. Czy było widać, że na dzieciach zrobiło to nieprawdopodobne wrażenie. Nie?

0: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.

0: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
1: No właśnie teraz, bo minęła północ, tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście teraz w Peugeocie, namiocie czy pontonie, to mam nadzieję, że tej nocy nikt z nas nie utonie. Ale my jesteśmy taką załogą, że u nas nikt nie tonie, tylko każdy ma kartę pływacką, a przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno muzyka w rytmie hitów nam towarzyszy i ja też jestem razem z wami. Marcinek, witam was, a wydajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. 609 86 9 86 9.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

9 minut po północy to Kaczy w Vox FM, czyli piosenka, która dodała nam energii i nawet sprawiła, że ptaki na zewnątrz zaczęły śpiewać muzykę w rytmie hitów, bo one też słuchają Vox FM, a przynajmniej tak jest w moim przypadku. Wyobraźcie sobie, że a propos ptaków, przyleciało ostatnio do mnie gołębie. Mam takie okno, z którego akurat widzę drzewko, takie bardzo ładne, wysokie. No i patrzę, o, chyba gołębie się wprowadzają, bo tam przyleciał pan gołąb, zaczął coś tam kombinować, jakiś patyków nazbierał, coś tam wiązał, nie wiązał. Mówi, nie no, elegancko, no. Będę sobie teraz wychodził na zewnątrz, pił kawkę, odpalał Vox FM i patrzył, jak te piękne gołąbki się tam ze sobą mieszkają. Jest wszystko elegancko. No ale jak on zaczął tworzyć te gniazda, to ja mówię, jak on to robi? No on coś tam wiąże, coś tam nie wiąże. Jakiś tam patyk dodał i to wszystko pospadało i tak z pół godziny się męczył. Potem przyleciała pani gołębica i tak go lekko dziobnęła, chyba sygnalizując, że panie, no to z tego to roboty nie będzie. No i tak sobie tworzył, aż w końcu poleciały i nic z tego nie było. Więc ja tak spojrzałem na niego i mówię, no panie gołębiu, no jak na przyszłość będziesz się pan brał za roboty i nie wiesz pan, jak gniazdo zrobić, to weź pan ekipę. Bo to pana gniazdo to tak głowy...

Czy ten gołąb taki jest? Nie będę weryfikował, ale mogę zapytać was, jak tam u was mija ta noc? 609-86-9-86-9. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. Czy tak jak temu gołębiowi mija? Lepiej tym się nie chwalcie, ale pochwalcie się, co robicie.

0: To Roxy i Beata Łobuz w Vox FM, a pod 609-869-869 nagrał się nasz Łobuz z Kielc, Mariusz.
1: Witaj, Marcin. Pozdrawiamy Cię razem z domu. Chciałbym Was wszystkich pozdrowić. Wszystkich kierowców podróżujących, czy to w trasie, czy to w szpitalach. I chciałbym Cię poprosić o kontakt.
0: Poczekaj, Mariusz, poszukam, bo nie wiem, czy mam. Mam taki podwójny kontakt, albo pojedynczy z Bolcem, to już jak chcesz. Jak to mówią, u Marcinka grasz i wybierasz. Da się zrobić oczywiście. 609-869-869, a wy dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę sprawdzamy listę obecności. Wszystkie SMS-y od was czytam, wszystkie odczytuję, więc proponuję się pochwalić, no bo wiadomo, lista obecności jest to coś, na co wypada się wpisać. Mariusz się wpisał, dzięki, że jesteś. Za chwilę Sony do nieba bram, będziemy grać.

0: 28 minut po północy to Someone w Vox FM, czyli piękny kawałek, który dostarcza nam dużo wspaniałości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609 2x8 6 9, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tej nocy tak się składa, że jest z nami Kasia i Misiek. Hej, ja z Kasią wracam z Rudnika nad Sanem z komunii z Monachium, jutro do pracy. No ja wiem, że wszystko co dobre szybko się kończy, ale fajnie, że na tej komunii byliście, fajnie, że Kasia jest szczęśliwa. Jesteś, Kasiu? No właśnie, no bo jest z tobą Misiek i bardzo dobrze, dzięki temu jest na pewno wszystko git. Mam nadzieję, że hajs z komunii pójdzie w dobre ręce. A tej nocy jest też z nami, tak się składa, Roger z Lublina, czyli kozak gość, nasz stały bywalec, który pozdrawia wszystkich, którzy nie śpią, oraz kota Diego. No to widzę, że Roger, tu jest taka tradycja trochę nasza, że za każdym razem twój kot dostaje pozdrowienia, ale nie ma co się dziwić, no bo to jest kozacki kot, który miauczy i zawsze jest szczęśliwy, no bo ma takiego właściciela jak ty. Fajnie, Roger, że znowu z nami jesteś. Jest też z nami nasz przyjaciel Szymon, który cały czas jest. Cześć Marcinku, ja dziś wróciłem po 2 tygodniach urlopu, który spędziłem w słonecznym Egipcie. Ciężki jest ten pierwszy dzień po powrocie. No ja wiem, Szymon, że tam sobie odpoczywałeś, że był grany hamak. Nie wiem, czy hamak, ale leżak na pewno był. Jak hamak był, to też daj znać. I sobie troszkę odpocząłeś. No ale ci się należało. No całą zimę pamiętam, jak woziłeś te części samochodowe, więc teraz w końcu odpoczywasz i dobrze. Tylko no teraz niestety czeka cię all inclusive, tylko w robocie.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Jest też spóźnialski SMS od kogo? Od Moniki jest obecna. No właśnie, Monika, już myślałem, że cię nie będzie. A to takie miłe zaskoczenie. Fajnie, że jesteście. Wabank, gramy za chwilę Polo Vibes i dalej sprawdzamy, co tam u was słychać.

0: Projekt Bałakanica, jedziemy na Bałkany w Vox FM, a ja tam w sumie wolę do Mrągowa, do chłopaków.
1: Siema Mordaśki, ogólnie zbiór pozdrowienia z Mrągowa, z Mazur. Ja spędzam wieczór z kumplem. Jeszcze próbujemy znaleźć karty.
0: Wiesz co, nie wiem, gdzie te karty mogą być i pytanie, czy jest Makao? Ale po głosie słyszę, że po Makale już jest.

0: To jest nocna zmiana.
1: To jest nocna zmiana z Vox FM.
0: Z Vox FM.
2: Ciągle żyję w strachu,

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: To nowość w Vox FM. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Dajcie znać, czy ten kawałek wam się podoba, czy nie, żeby grać go częściej, albo może jednak, żeby wyleciał z bestlisty. Chociaż w sumie muzyka w rytmie hitów mówi sama za siebie.
1: Marcin, muzyka w rytmie hitów to jest super. Pozdrawiam również Monikę i całą załogę Radia Vox FM.
0: Tak jest, bo to jest nasza wspólna noc i nasza wspólna załoga, którą wszyscy jesteśmy. Moment, gramy. Proszę

Sawanna, 52 minuty po północy w Vox FM i od razu wszystko staje się lepsze, od razu człowiek się uśmiecha i o to w tym chodzi. Niezależnie jaka jest pogoda, niezależnie gdzie jesteśmy, jak mamy Vox FM, to jest na pewno wszystko dobrze. Pozdrawiam serdecznie wszystkie pielęgniarki, które teraz są na dyżurze i wszystkich lekarzy. Bo dzięki wam ten świat staje się piękniejszy. Szczególne tutaj pozdrowienia są dla szpitala w Górkach, więc gorące pozdrowienia dla was. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że dbacie o nasze zdrowie. Niezależnie jaka to jest godzina, to wiem, że można się do was zgłosić i wtedy na pewno będzie wszystko dobrze. Niezależnie co to jest, ja wiem, że sobie z tym poradzicie. Pomarańczowe lato to już teraz gramy, a już za chwilę nasza zagadka, kto tu kłamie. Bądźcie z nami koniecznie, no bo dzisiaj zagadka będzie związana z miejscowościami w Polsce. Zobaczymy, kto będzie kłamał.

0: Muszę wam się przyznać, załogo, że w ten weekend miałem malować barierki u siebie na tarasie, ale pogoda to tak nie dopisała. A jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane głównie na południu. Najcieplej będzie w Białymstoku, Lublinie i Szczecinie 11 stopni, a najzimniej w Zakopanem 5. W dalszej części dnia ma być deszczowo, ale ciepło, 17 stopni w centrum i na południowym wschodzie. Natomiast przez cały najbliższy tydzień, no niestety, będzie pochmurno, ale weekend zapowiada się słoneczny, więc myślę, że te malowanie może dokończę. Bo już tak maluję tą barierkę od 5 lat.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Ale w końcu teraz ogarnę temat i będzie już zrobione na kolejne 5 lat, będzie z głowy. I nie ma w tym żadnego kłamstwa. Zaraz zobaczymy, kto będzie chciał nas w tej godzinie oszukać w temacie podróży po Polsce, a więc Wisła, Narew, Wartaw, Kra? Muza w rytmie hitów zawsze gra. I to jeszcze jak? Alan Berry, Ostatni most,

Pytanie tylko, kto nim będzie? Czy będzie to GPS-owiec Marcin? Czy może smartfonowiec Marcinek? Czy może ten nieznający się na tachografię i nie wiedzący, jak działa mapa, Mirus? Chociaż nie, na mapie to się chyba zna. Bądźcie z nami koniecznie, bo to zaraz będzie wszystko jasne.

0: Załogo, już nadchodzi, już za momencik będzie nasza seria Kto tu kłamie, więc proponuję się przygotować, wbić w swój telefon numer 609-869-869, bo to wydarzy się za chwilę, a dzisiaj do wygrania są specjalne skarpetki, które grają w rytmie hitów, więc warto być z nami, bo to wydarzy się już za momencik.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
2: Kiedy nie mam ochoty na nic, bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Vixen, nie rozumieju? Czemu kłamiesz?
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się w podróż do najpiękniejszych miejsc w Polsce, w których czai się kłamca. No właśnie, pytanie tylko, czy tym kłamcą będzie Marcin? Najgłębszym jeziorem w Polsce jest Zegrze. A może jednak to Marcinek kłamie? Tradycyjnym geometrycznym środkiem Polski jest miejscowość Piątek. A może jednak ten rzeczny potwór mi rozkłamie? Ej, ja żadnym potworem nie jestem! Czai się kłamca! No właśnie, pytanie tylko, czy tym kłamcą będzie Marcin? Najgłębszym jeziorem w Polsce jest Zegrze. A może jednak to Marcinek kłamie? Tradycyjnym geometrycznym środkiem Polski jest miejscowość Piątek. A może jednak ten rzeczny potwór mi rozkłamie? Ej, ja żadnym potworem nie jestem!

0: Polsce jest Wisła!
1: Kto tu kłamie?
2: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
3: 609-86-986-9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Oczywiście, kagańca, i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie zadzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem. 609-86-9-86-9. I już w tym momencie odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, kto jest z nami?
4: Siemanko, Albert z tej strony.
3: Siemanko, Albert, jakbyś mógł przyciszyć sobie radyjko, bo tak troszkę się komunikujemy pobocznie. Jakbyś mógł troszeczkę podkręcić. Jest git?
4: Jest git.
3: Albert, powiedz mi, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie podróży po Polsce?
4: Marcin.
3: Tak jest, dokładnie tak. Marcin myślał, że Zegrze jest najgłębszym jeziorem w Polsce. W takim razie, Albert, jakie jest?
4: Hańka. No,
3: a dobrze, no tak, to podwójne tutaj brawa dla ciebie. I wygrywasz skarpetki z logiem Vox FM. Mam nadzieję, że się cieszysz.
4: Dzięki wielkie.
3: W takim razie pozdrawiam ciebie gorąco. Mam nadzieję, że elegancko ci się będzie nosić. No i wszystkich, którzy w tym momencie są gdzieś tam nad jeziorkiem, no to gorące pozdrowienia i dobrych połowów.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
3: A takie skarpety na ryby mogą się przydać. Zwłaszcza jak będzie troszkę zimniej. Nie wiem, czy rybom się przydadzą. Ryby chyba mają jakieś tam swoje sposoby, swoją garderobę, że tak to ujmę. La Noche Entera teraz gramy. Dla wszystkich tych, którzy w tym momencie jadą, łowią, a już za chwilę powerplay. Najlepsze. Tu Vox FM, no, najlepsze radia.

0: Marcin, no? Tutaj napisał Mariusz. Zegrze to nie jest jezioro, czyli co? Podwójnie skłamałeś, a to niby ja jestem kłamcą, tak?
1: Przestań! To, że raz skłamałem, to nic nie znaczy!
2: Ej, ej, panowie, spokój! Konflikty proszę poza antenę!
3: Vox, Vox.
0: Ja tutaj nikomu w drogę nie wchodzę.
3: Nie wchodzę.

minut po godzinie pierwszej to Dave i Sopot w Vox FM, czyli piosenka o naszej pięknej nadmorskiej miejscowości. A tak się składa, że w Sopocie na plaży są sauny, więc jeśli nawet nie ma pogody, to można sobie do takiej sauny pójść, troszkę w niej posiedzieć, wypocić co trzeba. Czuć się lepiej. Wiem, że nie każdy może, ale warto czasami pójść do sauny, skorzystać, żeby po prostu czuć się troszkę lepiej. Elektryczne gitary, co powie ryba, to za chwilę będziemy grać w temacie wędkowania.

I widzicie, załogo, ile udało się podczas nocnej zmiany zrobić? No bo tak, Serafin poskładał cały samochód. Felek wyrzucił wszystkie śmieci do sypu. Jarema poszedł na ochronę zrobić obchód. Mściwór stoi na pauzie, a Mściwór właśnie wyjeżdża. Widzicie, przy Vox FM wszystko jest możliwe. Zwłaszcza ta jazda. Non-stop 200 po mieście. Gramy.

To prywatny bal w Vox FM, a my taki bal załogo mamy w każdy poniedziałek od północy do drugiej w noc. Pamiętajcie o tym, żeby być razem ze mną w każdy poniedziałek. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, kiedy sobie mówimy, co nam się udało, co nam się nie udało. No i potem zawsze jest lepiej. Dzięki za dzisiaj. Był z wami Marcinek, ale zostańcie blisko Vox FM, bo po godzinie drugiej między innymi pojawi się Das Model i to jest przepiękny kawałek, który troszkę przybliży nam przeszłość w przyszłość. Bądźcie z nami.